0: On sięgnął po historię i im spróbował stworzyć narrację wspólnoty cywilizacyjnej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. No i przypomniał m.in. o Benjaminie Franklinie, który publikował myśli Konfucjusza, o chińskich robotnikach, którzy budowali amerykańską kolej, no i o wsparciu Stanów Zjednoczonych dla Uniwersytetu Tsinghua. Był to jednak nie tylko gest dyplomatyczny, bowiem prezydent Trump próbował przekonać amerykański biznes, że nowa epoka relacji z Chinami może oznaczać nie konflikt totalny, lecz kontrolowaną rywalizację. No i cóż, jaki ten świat po szczycie? Okazuje się, że pieniądze, gospodarka, biznes rządzą. Co prawda spotkanie Donalda Trumpa i Xi Jinpinga nie zakończyło sporów, nie przyniosło spodziewanego, zdecydowanego przełomu, ale pokazało coś znacznie ważniejszego, że oba mocarstwa uznały, że era permanentnej eskalacji jest zbyt niebezpieczna nawet dla nich. No i problem polega na tym, to mój komentarz, że świat coraz bardziej zaczyna przypominać system naczyń połączonych, choć rozdzielonych, bo Tajwan wpływa na ceny ropy, Iran na technologię, a wojna handlowa na bezpieczeństwo Europy i odwrotnie. Iran na ceny ropy, Tajwan na technologię, a wojna handlowa na bezpieczeństwo Europy, która no, bez możliwości wytwórczych jest w szarym ogonie tego, co nazywa się cywilizacyjnym postępem i pośpiechem XXI wieku. W Pekinie co prawda nie podpisano nowego ładu świata, ale być może właśnie rozpoczęto negocjacje o jego kształcie albo podziale na dwie półkule. Półkulę zachodnią i wschodnią. Panie i panowie, a w finale kartki z kalendarza o tym, co wydarzyło się historycznie na naszej pięknej, szmaragdowej wyspie. Rozpocznę od legendarnego polityka irlandzkiego. Bowiem 15 maja w 1847 roku zmarł Daniel O'Connell. To jedna z najważniejszych postaci XIX-wiecznej Irlandii, o którym często i gęsto z redaktorem Bogdanem Ferencem, szefem najwoczytniejszego portalu polska-kije.com, opowiadamy na antenie Radia Wnet. Daniel O'Connell zmarł 15 maja 1847 roku w Genui podczas pielgrzymki do Rzymu. O'Connell, nazywany The Liberator, doprowadził do emancypacji katolików na Szmaragdowej Wyspie i stał się symbolem pokojowej walki politycznej o prawa Irlandczyków przeciwko Brytyjczykom. Jego śmierć przypadła na okres Wielkiego Głodu i była ogromnym ciosem dla irlandzkiego ruchu narodowego. Natomiast niemal 130 lat później, w roku 1974, 15 maja, rozpoczął się wielki strajk Ulster Workers' Council. 15 maja 1974 roku rozpoczął się jeden z najważniejszych protestów okresu Troubles, czyli problemów, kłopotów w Irlandii Północnej. Strajk został zorganizowany przez lojalistów sprzeciwiających się porozumieniom Sunningdale i współrządzeniu katolików oraz protestantów. Protest doprowadził do upadku krótkotrwałego rządu Power Sharing w Belfaście. A co wydarzyło się w roku pańskim 1910? Owóż to powstanie Irish Country Women Association. 15 maja 1910 roku założono organizację United Irish Women, która później stała się Irish Country Women's Association. Była to jedna z pierwszych dużych organizacji wspierających edukację, aktywizację społeczną i prawa kobiet na irlandzkiej wsi. I wreszcie rok pański 1972. Platform for Peace, Social Democratic and Labour Party. 15 maja 1972 roku partia SDLP opublikowała dokument Platform for Peace, proponujący współdzielenie władzy w Irlandii Północnej i nowe relacje między Belfastem a Dublinem. No i pomysły te później wpłynęły na porozumienie Sunningdale, o którym już dzisiaj Państwu wspominałem, i ostatecznie na proces pokojowy zakończony porozumieniem wielkopiątkowym w roku pańskim 1997 i zawieszeniem broni w roku pańskim 2005. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. Kryzys i rezygnacje w Royal Irish Constabulary Rok Pański 1920. 15 maja 1920 roku odnotowano falę rezygnacji z funkcjonariuszy RIC, o których za chwilę, to Royal Irish Constabulary. Była to uzbrojona policja działająca w Irlandii pod kontrolą brytyjską w latach 1822-1922. I może w Irlandii nie było brytyjskich obozów koncentracyjnych, ale brytyjscy okupanci dopuszczali się wszelkich okropności. No i 15 maja odnotowano falę rezygnacji funkcjonariuszy RIC. Był to znak rosnącej skuteczności działań Irlandzkiej Armii Republikańskiej, IRA, i osłabienie brytyjskiej administracji w kraju. Panie i panowie, był to nasze kalendarium Studia 37 i portalu polska-kije.com redaktora Bogdana Ferenca. A w finale cóż, niech zabrzmi muzyka. Za tydzień umiłowany redaktor Bogdan Ferenc powróci. Podobnież jak Jakub Grabiarz i nasze sportowe okienko. 11:55, studio Dublin. Niezmiennie od września roku pańskiego 2010, aż Radio Wnet to nie tylko więcej niż radio, ale i muzyka warta słuchania. O czym Szymon Chrystianus twierdzi również, kiwając z uśmiechem głową. To niech zabrzmi pierwszy ambasador muzycznej, rockowej, irlandzkiej spuścizny. Pierwszy muzyczny ambasador, jak mówią starsi Irlandczycy, Phil Lynott.
1: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Kacper Kita, publicysta portalu Nowy Ład, ale też autor książek, kilku książek, a najnowsza książka na naszym stole radiowym. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie Łukaszu i witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
1: O ile dobrze pamiętam, były Włochy, była Francja, czyli była historia postfaszystowskiej prawicy, jakkolwiek to brzmi, z tą koronacją w postaci premierostwa Giorgi Meloni, była saga rodu Le Penów, czyli też twardej prawicy francuskiej, a teraz książka Dlaczego świat skręca w prawo, epoka chaosu. Rzeczywiście jest tak, że świat skręca w prawo i że świat zachodni teraz ma nowy rozdział, ma partie, które do tej pory były na marginesie, głębokim marginesie, nigdy nie miały zająć swojego miejsca, ewentualnie mogły być tylko diabłem, który był po to stworzony, aby się odbijać i straszyć, a teraz ten diabeł zasiada na premierowskim fotelu w Rzymie i być może zaraz w Pałacu Elizejskim.
2: Jednak nieprzypadkowo tytuł to Epoka chaosu, a Dlaczego świat skręca w prawo to podtytuł, bo jednak wydaje mi się, że ten chaos jest podstawową rzeczą.
1: To prawda, przekręciłem, epokę chaosu dałem na koniec, ale staram się tak zaintonować, żeby powiedzieć, że epoka chaosu i że świat skręca w prawo. Co, potrzebny był chaos, żeby świat skręcił w prawo?
2: Myślę, że przede wszystkim ja staram się w tej książce przyjrzeć pewnym długofalowym tendencjom, bo my bardzo często w mediach żyjemy bieżączką i nie patrzymy z takiej nieco szerszej perspektywy. Jak zestawimy sobie sytuację dzisiaj i 15 lat temu we wszystkich dużych państwach zachodnich i w Stanach Zjednoczonych i we Francji, i w Niemczech, i w Wielkiej Brytanii, i w Hiszpanii, i we Włoszech, czyli we wszystkich krajach europejskich większych niż Polska, to wszędzie ta tendencja jest podobna. Znaczy nigdzie nie ma już stabilnego duopolu tak klasycznie chadecko-socjaldemokratycznego, chociaż oczywiście w różnych państwach różnie to wyglądało. Wszędzie znacząco wzrosły w siłę partie alternatywnej prawicy. No i wszędzie doszło do politycznej, społecznej destabilizacji. Nawet Wielka Brytania, która jest takim modelowym krajem, prawda, przez wieki wręcz słynącym z pewnych tradycji parlamentaryzmu, weszła w okres bezprecedensowych turbulencji. Nigdy odkąd od 1830 roku, 200 lat temu, w Wielkiej Brytanii w ogóle zaczęto liczyć głosy w skali wyborów w skali całego kraju, a nie tylko pojedynczych okręgów. Pierwszy raz mamy tak rozdrobniony w sensie dużej liczby partii, które mają liczące się poparcie, scenę polityczną. Mieliśmy też najsłabszy wynik dwóch głównych sił już w poprzednich wyborach, 2 lata temu, a ostatnie wybory lokalne kilka dni temu jeszcze kolejny raz te tendencje pokazały. Podobnie jest w innych krajach. Więc wydaje mi się, że to jest podstawowe zjawisko destabilizacji i to jest z naszej polskiej perspektywy ważne. My w Polsce byliśmy bardzo długo uczeni, że jest jakiś taki mityczny zachód, do którego my powinniśmy dążyć, które jest właśnie dobrobyt, stabilność, demokracja, prawa człowieka, musimy się do niego dostosować. Rzeczywistość jest taka, że dzisiaj nie ma nigdzie tej politycznej stabilności i ja się też w tej książce staram zastanowić nad przyczynami, nad głębszymi przyczynami społecznymi, ekonomicznymi.
1: Mówi, odpowiedź jest prosta, kończy się liberalno-lewicowy ład. Znaczy pewna rewolucja, która zaczęła się gdzieś w latach 60. być może, tu są spory oczywiście, ale z grubsza rzecz ujmując, początek marszu przełom lat 60., 70., że ta rewolucja się wyczerpała, doszła do kresu, no i teraz świat szuka nowej równowagi. Czy świat zachodni, bo to tego, te problemy nie dotyczą Chin czy Indii, dotyczą naszej części świata.
2: No, o Chinach czy Indiach też krótko wspominam w tym kontekście, że nie udało się w ciągu tych ostatnich kilkudziesięciu lat, którym ja się tutaj zajmuję, doprowadzić do rozprzestrzenienia tych tak zwanych zachodnich wartości, liberalizmu, demokracji liberalnej, tak zwanych kolejnych generacji praw człowieka.

0: na świat niezachodni, tak? Znaczy ani Chin, Rosji nie udało się wciągnąć, ani jak patrzymy właśnie na kraje typu Indie, Turcja, Izrael, Egipt, Arabia Saudyjska, czy także na Amerykę Południową, no to one nie idą w kierunku stabilnych, zachodnich demokracji liberalnych. Nigdzie w zasadzie prawie nie idzie to w tym kierunku, raczej w przeciwnym. Raczej wszędzie jest tendencja szukania silnych przywódców na trudne czasy, jeżeli już. I wydaje mi się, że to jest nieco bardziej skomplikowane, to znaczy pewne wartości czy antywartości tej rewolucji 60-tych, 70-tych owszem doprowadziły w dużej mierze do wyniszczenia wspólnot w świecie zachodnim, chociaż nawet to nie było jedynym czynnikiem, no bo też myślę, że globalizacja tutaj była ważna, sekularyzacja była ważna, imigracja była ważna, to jest bardzo wiele różnych elementów i ekonomicznych i innych. I wydaje mi się, że jakby fundamentalnym zadaniem jest dzisiaj, żeby z tego chaosu wyłonić jakiś program pozytywny, żeby zaproponować jakiś program pozytywny. To jest, myślę, problem, z jakim mierzą się dzisiaj te formacje szeroko pojęte altprawicowe, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie, żeby oprócz samego odrzucenia liberalizmu zaproponować coś pozytywnego. No i oczywiście z naszej polskiej perspektywy byśmy powiedzieli, że no to właśnie jakieś chrześcijańskie wartości muszą być elementem tego programu pozytywnego. No tylko jest jesteśmy jeszcze bardzo daleko od po pierwsze narzucenia tego punktu widzenia innym, a po drugie zastosowania go do wyzwań współczesności.
1: Ann Applebaum napisała taką książkę o tym, jak wygląda ta prawicowa międzynarodówka, określając to mianem autorytaryzmu, który się jakoś strukturyzuje. Jest coś takiego, jest jakaś wspólnota, jest jakaś międzynarodówka nowej prawicy, coś łączy Giorgio Meloni, Marine Le Pen, czy pana Bardelle we Francji, Nigela Farage'a w Wielkiej Brytanii i Donalda Trumpa w Stanach?
0: Myślę, że ta narracja o spójnej prawicowej międzynarodówce to jest taka wygodna opowieść, którą duża część obozu liberalnego i istotna część prawicy podtrzymuje, dlatego że jest to wygodne, żeby przedstawiać to tak, że jest Donald Trump, który nimi wszystkimi kieruje, prawda, tak jak kiedyś jest tam gdzieś jeszcze w tle oczywiście Putin, z którym zawsze na siłę próbuje się powiązać te formacje, wszystkie wrzucając do jednego worka, niezależnie od tego, jaki był, czy jest ich stosunek do Rosji, a stosunek do Rosji jest tutaj od sasa do lasa, jak popatrzymy sobie na te różne partie. Podobnie jak od sasa do lasa jest stosunek do Stanów Zjednoczonych, czy na przykład do polityki gospodarczej, czy do religii. Tych wspólnych mianowników tak naprawdę nie ma aż tak dużo, ale kluczowe no to jest na pewno przywiązanie do suwerenności państwa narodowego, krytyka różnych elementów poprawności politycznej, krytyka różnych elementów globalizacji, przywiązanie do jakiejś formy takiej nieliberalnej tożsamości zbiorowej. Wydaje mi się, że ta narracja, którą tutaj wspomniałeś, Ann Applebaum, jest w dużej mierze nieprawdziwa, o tyle, że no nie, te formacje ani finansowo, ani politycznie, ani ideologicznie często nie są zależne.
1: Ale była ta przyjaźń między Giorgio Meloni a Donaldem Trumpem. Była ta przyjaźń między Nigelem Farage'em. Nie wiem, była czy jest. Ja wiem, że pan redaktor, że ty jesteś, inaczej patrzysz na Trumpa jako na kogoś, to może tą falę powstrzymać. Ten skręt w prawo, o którym piszesz w książce, czy jest pod tytule twojej najnowszej książki, że on może się zakończyć właśnie na wirażu Donalda Trumpa.
0: No, myślę, że zakończyć może nie, ale na pewno Trump jest w tej chwili w Europie, przynajmniej Europa jest oczywiście najważniejsza, bo Polska i w dalszej kolejności Europa jest dla mnie najważniejsza. Trump jest dzisiaj rzeczywiście istotnym obciążeniem w perspektywie przyszłego roku. A przyszły rok będzie bardzo ważny, ponieważ przyszły rok przyniesie wybory po kolei we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech i w Polsce. Prawdopodobnie w tej kolejności to rzeczywiście się tam może jeszcze lekko pozmieniać. Na pewno na początku będzie prawie na pewno Francja w kwietniu. No, a my prawdopodobnie, jak wiemy, w październiku przyszłego roku. Więc w pół roku tak naprawdę będą skomasowane państwa numer 2, 3, 4 i 5 w Europie. I we wszystkich tych państwach dzisiaj strona liberalno-lewicowa próbuje przejąć argument suwerenności i straszyć, czy tak jak to robi w Polsce premier, straszyć wojną, czy straszyć Trumpem, czy starać się na siłę wepchnąć właśnie obóz prawicowy, altprawicowy, konserwatywny, różnie, niekiedy te elementy konserwatywne konserwatywne są raczej nieobecne, ale generalnie obóz prawicowy do takiego worka z napisem zły Donald Trump, który zaczął wojnę, który popiera zbrodnie Izraela, który jest zblatowany z Putinem i tak dalej. I przedstawić prawicę jako agentów zewnętrznych, którzy podważają suwerenność, są niebezpieczni i są zależni. No to jest o tyle, mi to przypomina trochę sytuację z dwudziestolecia międzywojennego, kiedy komuniści, którzy faktycznie byli zależni od Moskwy, którzy po prostu dostawali konkretne wytyczne z Kominternu, tam faktycznie była zorganizowana międzynarodówka, pieniądze, wytyczne, zależności agenturalne, oskarżali wszystkie formacje w zasadzie na prawo od siebie, od narodowców przez chadeków po socjalistów, że są faszystami. Wszystkich starali się wrzucić do jednego worka z III Rzeszą. I przed wojną, i potem tak naprawdę po wojnie. Tak? Ten antyfaszyzm, zresztą dzisiaj marszałek Czarzasty się do tej narracji antyfaszystowskiej odwołuje. I dzisiaj jest poniekąd podobnie, tylko że Hitler już się jednak wyczerpał. I to Trump, niekiedy też Putin, próbuje być przedstawiany jako taki właśnie patron, co jest często bzdurą, bo po prostu to nie jest tak, że Trump w tej chwili jest jakoś zaangażowany na rzecz pomagania partiom prawicowym w Europie. To są jakieś pojedyncze gesty, spotkania, zdjęcia, a nie ma żadnego systemowego wsparcia finansowego czy politycznego. Przeciwnie, Trump ewidentnie ignoruje interesy prawicy europejskiej, wyżej na przykład stawiając kwestie Bliskiego Wschodu czy Azji w tym momencie.
1: Koronnym przykładem jest wielokrotnie podkreślana Kanada, tak? Jako ten element, gdzie Trump skutecznie uniemożliwił prawicy dojście do władzy i utrzymał lewicowo-liberalną partię. W naszym studiu, naszym gościem Kacper Kita. A ten świat prawicowy, bo jeszcze do tego wrócimy, dlaczego świat, czy na pewno skręca w prawo ten świat zachodni, ma jakiś jeden model, no mówiłeś, że nie ma takiego jakiejś międzynarodówki narodowościowej, ale czego właściwie chce prawica?
0: To znaczy też oczywiście faktem jest, że pewne, jakby jest dzisiaj więcej różnego rodzaju konferencji, spotkań, wydarzeń, które próbują być taką formą międzynarodówki. Uniwersum się pojawiło, to widzimy w mediach społecznościowych, na różnego rodzaju wydarzeniach, czy w Stanach, czy w Europie.
2: Słynny dlaczego w warto wspierać
0: na przykład,
2: radę?
0: Tak, ale jest też na przykład, no był CIPA w Budapeszcie, no to tam na przykład Francuzi i Włosi nie bardzo chcieli się pojawić.
3: Tak? Bo po pierwsze mogą
1: się pojawić, bo to jest anglosaska impreza.
0: I nie chcieli być kojarzeni z Trumpem. Też jeszcze ten kontekst, ten mówisz tutaj o Kanadzie, no dla mnie dużo ważniejszym dzisiaj, dużo bliższym przykładem są Włochy, gdzie Meloni miała swoje referendum w wymiarze sprawiedliwości. Kluczowa zmiana, mająca zmienić sposób wyboru Najwyższej Rady Sądownictwa, czyli odpowiednika naszego KRS-u, więc temat nasz bliski, wprowadzić odrębną instytucję zajmującą się poprzez odpowiedzialnością dyscyplinarną sędziów i było w tej sprawie referendum konstytucyjne. Do połowy lutego ona we wszystkich sondażach wygrywa. Wydawało się, że taki temat, że ludzie chcą te powiedzmy lewicowe koterie w wymiarze sprawiedliwości ograniczyć, ich możliwości. Natomiast ostatnie miesiące przed zaplanowanym już na marzec referendum były zdominowane medialnie najpierw przez groźby Trumpa wobec Grenlandii, a później przez wojnę w Iranie, prawda, która przyczyniła się do chociażby podwyżek cen paliw i szerzej gospodarczej destabilizacji. No i Meloni by została skutecznie przedstawiona przez opozycję centrolewicową w swoim kraju, jako właśnie polityczna reprezentantka interesów amerykańskich, izraelskich i tak dalej, która niedostatecznie broni Włochów przed Trumpem, jest za mało asertywna i tak dalej. No i to się przyczyniło do minimalnej, ale niestety porażki w tym referendum konstytucyjnym. Natomiast jeżeli pytasz o
1: program, bo mamy z tą Giorgię Meloni. Mieliśmy w Polsce PiS i wbrew temu, że teraz jest to partia bardzo mocno krytykowana także na prawicy, to jednak 8 lat PiSu, jakby na to spojrzeć bez uprzedzeń czy politycznej kalkulacji, to jednak była pewna rewolucja. Także jednak w Polsce prawica ma ten dorobek, do którego ma się odwoływać. Oczywiście podzielił tą prawicę stosunek do Unii Europejskiej, czy miękko, czy twardo, czy kompromisem, czy jednak frontalnym atakiem, ale w kwestii gospodarczych na przykład jest tak, że rzeczywiście prawica ma swój dorobek i zwłaszcza pierwsza kadencja PiSu to jest coś, co zmieniło kształt polskiego życia społecznego i gospodarczego.
0: A bez wątpienia zmieniło, bez wątpienia zmieniło.
1: I to raczej w tym kierunku bardziej socjalnym. Pytanie, czy właśnie to nie jest kierunek katolicko-chrześcijański, nauka społeczna, wbrew pozorom nieliberalny, tylko właśnie bardziej prospołeczny.
0: PiS się wpisuje raczej w tego typu nurt, natomiast właśnie stosunek do polityki gospodarczej jest bardzo różny, jeśli chodzi o poszczególne formacje. Bo widzimy, że też trzeba pamiętać, że różne są punkty wyjścia. Na przykład Stany Zjednoczone, no to modelowo zawsze było tak, że Polska raczej była krajem takim, w którym bardziej taki właśnie dyskurs socjalno-konserwatywny, prorodzinny był silniejszy, chociaż zawsze było to środowisko konserwatywno-liberalne związane z Korwinem i tak dalej, co dzisiaj jest w postaci Konfederacji obecne. I tutaj też widzimy, że polska prawica też jest dzisiaj bardziej pluralistyczna, jeśli chodzi o politykę gospodarczą, bo jest i PiS, i Konfederacja, jeszcze Korona, która jest w ogóle chyba najbardziej wolnorynkowa, tak? No chyba to zresztą u was nawet poseł Fritz mówił o zniesieniu pensji Willibaldej. Natomiast w Stanach Zjednoczonych ten trend jest poniekąd odwrotny. Znaczy oni z punktu wyjścia takiego właśnie mocno wolnorynkowego w ostatnich kilkudziesięciu latach, jednak nieco się przesunęli w kierunku z jednej strony przede wszystkim protekcjonizmu gospodarczego, czyli bardzo mocno u Trumpa jest polityka celna i ochrona własnego rynku, własnych firm poprzez nakładanie ceł, poprzez próbę wymuszania na firmach zagranicznych, żeby przenosiły produkcję do Stanów Zjednoczonych albo przynajmniej wyprowadzały się z Chin. Ale z drugiej strony także pojawiło się silniejsze myślenie, którego reprezentantem jest na przykład Orrin Cass, myślenie wiceprezydent Vance też się do tego często odwoływał, właśnie myślenie kategoriami, że gospodarka powinna bardziej służyć właśnie rodzinom, pracownikom, nie być aż tak wychylona w kierunku powiedzmy interesów dużych korporacji, zwłaszcza jeżeli te duże korporacje są w warunkach amerykańskich często zblatowane po prostu z lewicą, ale także po prostu działają na niekorzyść na przykład stabilnych miejsc pracy dla zwykłych ojców rodzin, prawda? We Francji z kolei na przykład Zjednoczenie Narodowe, no to za Marine Le Pen, czyli po jej przejęciu partii w 2011 roku, wyraźnie zaliczyło taki skręt socjalny, antyglobalistyczny. I tutaj na przykład centralnym tematem są umowy handlowe. Sprzeciw wobec w ogóle wolnego handlu w dużej mierze, a dzisiaj na przykład kwestia umowy z Mercosurem, prawda? Jest tym, co w narracji Zjednoczenia Narodowego jest bardzo ważne. Tylko tutaj też oczywiście pojawia się oczywisty problem, że pytanie, na ile polityka handlowa Trumpa będzie spójna z oczekiwaniami w tym zakresie.
1: Ale ta prawica, która się wyłania z epoki chaosu, to jest prawica, która sięga po bardziej prospołeczne, nawet bardziej socjalne hasła, sięga tym samym, czy próbując sięgnąć po elektorat, który został opuszczony przez lewicę. Nigel Farage jest ciekawym. Ja nie znam na to pytanie odpowiedzi, chętnie się dowiem, bo Nigel Farage wychodził z partii konserwatywnej jako z tej, która już nie jest tak liberalna, jakbyś powinna. Wychodzi jako młody człowiek po ustąpieniu Margaret Thatcher. Przez lata był bardzo liberalny. No a teraz na jego partię reform głosują robotnicze dzielnice, które jeszcze się jakoś tam ostały w niektórych brytyjskich miastach, jako właśnie tego, który będzie ratował dumę Brytyjczyków. I też jak słucham sobie Nigela Farage'a, też mówi o tym, że trzeba utrzymać huty, bo w tej chwili Wielka Brytania już nie ma możliwości produkcji stali dziewiczej, więc nie może okrętów wojennych budować, ale ma jeszcze 3 huty, które jeszcze przetapiają złom stalowy na inne produkcje i trzeba to utrzymać. To jest Nigel Farage, to mimo, że się nie opłaca, bo taniej jest z Indii sprowadzać. Jak to jest z tą prawicą? Nawet w Wielkiej Brytanii ten liberalizm gospodarczy gdzieś zanika.
0: Ja bym wyraźnie rozróżnił podejście właśnie do protekcjonizmu i swobodnego przepływu ludzi i kapitału oraz wewnętrzną politykę gospodarczą. Bo jeżeli chodzi o krytykę wolnego handlu i chęć większej ochrony własnego przemysłu, własnych firm, własnego rolnictwa, własnego bezpieczeństwa żywnościowego i tak dalej, to jest to niewątpliwie coś, co bardzo wyraźnie łączy i Trumpa, i prawicę amerykańską, i Bardella, Le Pen bardzo mocno w to idą. I u Farage'a też takie elementy się pojawiają. Natomiast jeśli chodzi o podejście do, powiedzmy, szeroko pojętej polityki socjalnej, to już jest to bardziej skomplikowane. Tutaj mamy też niekiedy, na przykład właśnie w Hiszpanii czy we Włoszech, raczej pójście w kierunku bardziej takim wolnorynkowym. No, w Stanach to jest, tak jak mówiłem, punkt wyjścia jest dużo bardziej wolnorynkowy, no ale dalej, że tak powiem, praktyce rządów Trumpa, które przecież obniża podatki i tak dalej, daleko jest do kierunku, w jakim szedł PiS po 2015 roku, prawda?
1: A właśnie, ale jest tak, że w tej chwili, jak się patrzy na Amerykę, to mówi się już coraz bardziej o prawicy po Trumpie. Że ta prawica po Trumpie właśnie będzie bardziej prospołeczna, czy będzie bardziej, mniej będzie patrzyła na interesy najbogatszych. Że to jest też element tego, który Trump zabierze ze sobą, kiedy odejdzie ze sceny.
0: Myślę, że to, co łączy te wszystkie ruchy, to jest większe stawianie na pierwszym miejscu interesów rodzin, interesów przeciętnego gospodarstwa domowego. Natomiast różnią się nierzadko recepty. Zazwyczaj wśród tych recept jest właśnie protekcjonizm gospodarczy, natomiast Zjednoczenie Narodowe też w tym momencie zresztą częściowo na przykład krytykuje przerost biurokracji jako coś, co szkodzi wydolności gospodarczej i w konsekwencji szkodzi pracownikom, prawda? Wydaje mi się też, że tutaj między Stanami Zjednoczonymi obecnymi, a Stanami Zjednoczonymi prawicę amerykańską sprzed kilkunastu lat jest rzeczywiście duża różnica, jeśli chodzi o bazę społeczną. To bardzo wyraźnie widzimy. Trump już 3 razy startował na prezydenta w 16, 20, 24 roku i za każdym razem on zdobywał wyższe poparcie wśród najsłabiej zarabiających niż wcześniej. Tylko z drugiej strony Trumpowi też daleko jest jeszcze do punktu, w jakim jesteśmy w Polsce czy we Francji. Bo PiS czy Zjednoczenie Narodowe rzeczywiście pod względem są podobne, że wyraźnie mają wyższe poparcie w mniejszych miejscowościach, wśród słabiej ludzi, gorzej sytuowanych materialnie i tak dalej. Natomiast Trump doszedł do punktu, w którym jest mniej więcej 50-50. W punkcie wyjścia to było, to było 30 kilka procent w 16 roku wśród najsłabiej zarabiających. To już był duży, jakby istotny przyrost. W tej chwili doszedł do 50-50, gdzie tak naprawdę taka czysta, i to myślę pokazuje fałsz takiego ekonomocentryzmu, że jednak dużo więcej czynników tutaj grało rolę. Jak popatrzymy sobie na Trump-Harris, to w zasadzie i wśród najlepiej sytuowanych materialnie, i średnio, i najsłabiej było mniej więcej 50-50. Inne czynniki decydowały. Jednak jest to inna w związku z tym sytuacja w Stanach Zjednoczonych niż właśnie w krajach europejskich, których większą rolę odgrywa takie prosto pojęte, prawda, bogaci głosują na liberałów, mniej bogaci głosują na prawicę, prawda? Prawicę, zwłaszcza tę, która zabrała wyborców tej starej lewicy, która rozczarowała na przykład swoim stosunkiem do wolnego handlu czy do imigracji, wpływającej negatywnie na miejsca pracy. Natomiast prawica po Trumpie, no myślę, jest bardzo niejednorodna, tak? No w tym momencie na przykład była duża dyskusja w kontekście wizyty Trumpa w Chinach, prawda? I właśnie słynne przeze mnie Orrin Cass, czy na przykład Megyn Kelly, czy Marjorie Taylor Greene, czyli no, osoba dzisiaj bardzo jaskrawa w swojej krytyce Trumpa, obawiali się tego, że Trump w imię krótkoterminowych interesów gospodarczych, w imię tego, że w tym momencie Amerykanie są generalnie niezadowoleni ze swojej sytuacji materialnej, wpuści duże chińskie inwestycje do Stanów Zjednoczonych, gdzie właśnie ten decoupling z Chinami miał być tym fundamentalnym zadaniem dla administracji Trumpa, podnoszonej przez bardzo wiele osób. No i wydaje mi się, że tutaj ciekawe, na przykład pisał z kolei centrolewicowy ekonomista Noah Smith, który stawiał tezę, że ten decoupling postępuje, natomiast jest to bardziej odchodzenie z produkcji opartej na inwestycjach zagranicznych z Chin do innych krajów, a jeszcze nie do samych Stanów Zjednoczonych. I myślę, że to, co jest tutaj bardzo ważne, to jest w kontekście tego pytania o to, co po Trumpie. Też pamiętajmy, że Trump jest dopiero w 1/3 swojej kadencji, jeszcze 2,5 roku przed nim, prawda, ponad. To jest pytanie o możliwość realizacji tak poważnych zadań, jak na przykład protekcjonistyczna polityka, która doprowadzi do większej stabilności miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych i choćby częściowego odwrócenia dezindustrializacji w perspektywie jednej kadencji. Problem jest taki, że jeżeli efekty tego będą dopiero za x lat, no to Trump może w międzyczasie przerżnąć jedne, drugie wybory, prawda, i tyle z niego będzie. Natomiast oczywiście nie jest wykluczony na przykład scenariusz, że Trump przegra wybory połówkowe, a za kolejne 2 lata już w wyborach prezydenckich jednak uda się na przykład, żeby Vance czy Rubio wygrali. Natomiast to też jakby...
1: Tak, nieraz bywało, że prezydent przegrywał midtermy, a potem wygrywał kolejną kadencję, więc to nie będzie nic nadzwyczajnego w amerykańskiej polityce.
0: Tak, to znaczy to, co jest nadzwyczajnego w tym momencie w amerykańskiej polityce, to jest właśnie ta destabilizacja. Też o tym piszę. To znaczy... Pierwszy raz od XIX wieku mamy sytuację, w której 4 kolejne kadencje są naprzemiennie. Demokrata, republikanin, demokrata, republikanin. No i znowu może być...
1: Nie ma ciągłości.
0: Nie ma ciągłości, prawda? I to jest też, myślę, coś, na co musimy być gotowi, że Trump, nawet jeżeli jego następcą byłby republikanin, a co się w tym momencie jednak bardziej prawdopodobnie jest, że demokrata, no to oni się będą generalnie wymieniać, tak? Więc trzeba, że tak powiem, jest to okienko w postaci Trumpa, który ma swoje zalety i ma swoje wady dla Polski, dla polskiej prawicy. Natomiast musimy być gotowi na to, że Stany są w tym momencie bardzo wewnętrznie rozchwiane, co też widzieliśmy. Protesty społeczne, napięcia wokół imigracji, napięcia właśnie wokół polityki celnej Trumpa, także napięcie instytucjonalne na przykład między prezydentem, Sądem Najwyższym a Kongresem. Tutaj musimy być na to gotowi, tak? Że te Stany Zjednoczone są dzisiaj wewnętrznie bardzo, bardzo rozchwiane.
1: To już na koniec pytanie. To może nie jest epoka chaosu i skręt w prawo, tylko perturbacje. W Polsce była prawica, nie ma prawicy u władzy. Na Węgrzech 16 lat była bardzo prawicowa partia, taka oczywiście no, nawet już skręcająca bardzo mocno w taką nieliberalną stronę. Nie ma tej partii. To może jest tak, że są tylko perturbacje, a system zaraz się ustabilizuje.
0: Właśnie musimy, no moim zdaniem tak jednak nie jest. To znaczy, jak popatrzymy sobie na długofalowe trendy, to jednak, tak jak mówiłem, wszędzie prawica jest silniejsza. I nawet jeżeli tu czy tam przegrywa, to jest nieuchronne. Nie da się sprawować, jakby nie będzie narodowego, populistycznego, prawicowego końca historii. To jakby to już było jasne wcześniej. Taki altfukujamizm, myślę, trzeba w sobie zwalczyć, bo to jest po prostu głupia pycha. Porażka Orbana to oczywiście dobrze pokazuje. Natomiast jednak we wszystkich liczących się państwach zachodnich środowisk kontestujące ten demokratyczno-liberalny główny nurt są dzisiaj znacznie silniejsze niż były. Natomiast pytanie oczywiście o skuteczność u władzy i raczej i o to, żeby jak najwięcej dla siebie wyszarpać, także w sensie narzucania pewnych polityk, pewnych punktów widzenia stronie przeciwnej. Biden jednak część polityk, które wprowadził Trump, na przykład jeśli chodzi właśnie o politykę handlową, realizował. I to jest też, myślę, bardzo ważne, no na przykład jak popatrzymy sobie dzisiaj nawet w Polsce. Niektóre polityki, które były wprowadzane przez PiS, zostały przecież przez Tuska utrzymane. No dlaczego? Dlatego, że one już udało się je wrzucić do mainstreamu, tak że już nikt nie odważy się pewnych rzeczy cofnąć. I to jest też bardzo duże wyzwanie. Jakby samo sprawowanie władzy musimy traktować jako coś ważnego, ale jednak powierzchownego. Kluczowe jest wpływanie na umysły i na życie ludzkiej, także na to, co jest akceptowalne w debacie publicznej, na to, co będą robić ludzie z innych odległych środowisk, kiedy oni będą mieli wpływ na instytucje publiczne.
1: O czym mówił Kasper Mkita, a ja mogę tylko zachęcić do lektury książki Epoka chaosu, dlaczego świat skręca w prawo. Szybko spojrzałem i zapomniałem o Zemurze, że jeszcze była książka o Eriku Zemurze, więc to czwarta książka Kaspera Kity, która jest na naszym stole radiowym i pewnie nie ostatnia, bo jeszcze Kasper Kita ma trochę zanadrzu do napisania. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.
1: I odsyłamy do portalu Nowy Ład.
0: Tak jest.
4: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Łukasz Jankowski, Piotr Matczuk, dzień dobry.
2: Kłaniam.
1: Doktorze Telewizja Republika, ale też własny kanał na YouTubie Taktyka Polityki, stąd nazwa audycji Taktyka Polityki w Radio Wnet, bo o taktyce polityki rozmawiamy. No i proszę Państwa, znowu Państwu zdradzę prawdę. To mam taką słabość, że ja siadam w studio Radia Wnet i mówię, co myślę. Ostatnio za to byłem krytykowany w audycji z Józefem Orłem, ale będę konsekwentny. Usiedliśmy w tym studiu, bo było pusto, proszę Państwa, nie było serwisu, bo jest zdalnie. I tak patrzymy na siebie i Piotrek mówi, to o czym dzisiaj mówimy? A ja mówię, właśnie nie wiem o czym, no bo najchętniej to bym powiedział o czymś, że Donaldowi Tuskowi nie wychodzi, bo to się dobrze klika w internecie, ale choroba, nie można tak powiedzieć, że mu nie wychodzi.
2: Wychodzi mu, ale wychodzi
1: i
2: mu...
1: I się nie będzie klikać w internecie, bo choroba...
2: To, źle zaczęliśmy.
1: Źle zaczęliśmy.
2: Ale może powiedzieć, wychodzi mu, ale...
1: Ale, no dobrze, to jak to jest z Tuskiem, bo...
2: Gdzie jest to ale?
1: Właśnie.
2: Wychodzi mu, rzeczywiście te ostatnie 3-4 tygodnie ma, można powiedzieć, taką pasę dobrą, zwłaszcza tą medialną, taką PR-ową, marketingową, ale jak sobie rozbierzemy to, co mu wychodzi na szczegóły, to wychodzi mu nie z tego, co on robi, tylko trochę z farta. Z takiego, że ta sytuacja polityczna, również światowa, również takie rzeczy układają się po jego myśli. Pierwszy z brzegu taki tydzień, gdzie byliśmy przed tymi wotum nieufności, Henik Kloska, takie rzeczy, no niby tam u niego iskrzy, a tu nagle wraca poczobut do Polski i Donald Tusk się przytula, nie?
1: Ale pytasz nasze, bo to jest częsty zarzut, siedzą gadające głowy, mędrki ględzą, a potem mówią coś innego niż wyględzili, bośmy wspólnie miesiąc temu mówili, że jest trudny okres, że Donald Tusk miał to kłodzko, miał parę rzeczy, które mu buksowały, ale ustał to i coś wyszedł na prostą.
2: No dalej ma ten trudny okres, no bo tak, iskrzenie w koalicji moim zdaniem nie ustało, tylko jest mniej widoczne po obronieniu dwóch pań minister, to trochę zawsze przygasa.
1: No tak, ale teraz będzie robił z pani Pełczyńskiej-Nałęcz, będzie ją robił w Gowina.
2: No trochę tak.
1: Obrzynał, no,
2: ale też nie. Dlatego, że mu ta sytuacja zewnętrzna sprzyja, ciągle pojawiają się jakieś rzeczy, które mu pomagają. Taka rzecz jak na przykład program SAFE, który my jako ta prawicowo, można powiedzieć niepodległościowo patriotyczna część oceniamy źle, rozebraliśmy to już, wiemy na czym to polega, no ale elektorat Donalda Tuska, zwłaszcza ten twardy, uznaje to za sukces. Więc moim zdaniem wewnątrz partii i w całej jakości rządzenia Donald Tusk ma same kłopoty. Bo to nie idzie, to NFZ-y, dziury budżetowe, to wszystko źle idzie, ale
1: dobrze, państwo ma kłopoty, ale przykrywane jest
2: przez te takie gruszki, co mu do koszyka wpadają, zewnętrzne, niezależne od niego. Pamiętajmy też, że jak masz taką passę wynikającą z zewnętrznych okoliczności, że tylko się tam podczepiasz pod te wiatry, które idą, to się kiedyś skończy. Nie można mieć w polityce farta miesiącami.
1: Nie jest tak, że ręka, że karta idzie zawsze.
2: No
1: tak.
2: Idzie, ale w końcu przestaje iść. To jest naturalne. No, karty, każdy, kto grał w karty, wie, że tak jest. No idzie, a któreś rozdanie kończy.
1: Na samym końcu wygrywa kasyno.
2: Któreś rozdanie kończy tą passę. I tutaj, jeżeli Donald Tusk i jego zaplecze, to całe marketingowe, liczą, że super, teraz się jedzie, bo właśnie takie historie i one się będą trafiać cały czas, bo sytuacja międzynarodowa, bo coś, no to tak nie będzie. Przyjdzie moment, gdzie ta rzeczywistość, która narasta, bardzo mocno w niego uderzy. Jak prześledzimy kadencje poprzednie Sejmów, no to nawet takich zamierzchłych czasów, jak początek lat 2000 i SLD, no to jest taki zawsze jakiś moment brzegowy. Czasami błahe rzeczy powodują, że zaczyna to poparcie kruszeć, zaczynają się kłopoty. To jest gdzieś przed Donaldem Tuskiem ten moment. Jeżeli on się nie przygotuje realnie coś robiąc, no to będzie miał kłopot, a nic nie wskazuje na to, żeby coś realnie robił.
1: Jaki kłopot? Jaki on może mieć kłopot?
2: Kłopot może
1: PiS jest w ruinie. Konfederacja jest pokłócona. Grzegorz Braun, mówiliśmy, że on się spadł, teraz jest nowy sondaż OGB. Podobno PiSowcy w niego nie wierzą, podobno tam są jakieś ale w tym sondażu mu rośnie. Jest też, jest trochę jak rolnik, tak? Patrzy, nic nie robi i mu być może nawet rośnie Grzegorz Braun, ale też jest coś tam na marginesie. Donald Tusk sobie siedzi i tylko powoli zbiera sobie ludzi na jedną listę. Jakie kłopoty Tuska?
2: Polityka tak nie działa, a zwłaszcza polityka taka wyborcza, bo oprócz partii, które wyborcy mają do wyboru, mają swoją partię pierwszego wyboru, na ogół mają swoją partię drugiego wyboru, mają swoją stronę polityczną, do której są przyporządkowani, to mają jeszcze tą ostateczną partię, na którą mogą zagłosować, czyli Nie Idę. To jest coś, co politycy bardzo często lekceważą. To jest też coś, co PiS lekceważył w 2023. I duża część, i mogą być nawet wyborcy, którzy nie mają partii drugiego wyboru. Mówią, ja głosuję tylko na Donalda Tuska i nikogo innego nie biorę pod uwagę. I jeżeli jakaś część rządzenia, jakaś część rzeczywistości, jakiś pojedynczy moment wpłynie na nich, to oni nie pójdą. Donald Tusk zrobił hegemonię na lewicowo-liberalnej stronie, ale jeżeli tam nie uzyska optimum z tych głosów, to jednak po prawej stronie, pamiętajmy, przyjdzie kampania i te wszystkie partie, zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Konfederacja i Braun, będą też nabierać, będą też konsolidować swoje szyki. Ta rozgrywka będzie taka bardzo, bardzo na żyletki. Poprzednie wybory parlamentarne takie nie były w Polsce. 19, 15, to nie były wybory na żyletki. To były wybory, gdzie ktoś wygrywał Prawo i Sprawiedliwość w tamtych wyborach, bo miał przewagę, bo miał ten, był w tym cugu takim. A teraz będzie blisko. Jeżeli Donald Tusk z tej strony, że tak powiem, na lewo od środka nie uzyska wszystkiego, to będzie miał kłopot. No, a wyborcy zawsze mogą zagrać. Pamiętaj, że jak rządził Donald Tusk za pierwszym razem, taką rzeczą na przykład bardzo uderzającą w jego elektorat było OFE. Czy to było tak, jak się mówiło, czy nie, to jednak ta zadra bardzo głęboko została w wyborcach.
1: Merytoryka, odkładając na bok, to hasło zabór OFE działało bardzo.
2: I mówili to wyborcy tacy właśnie liberalni, wyborcy Tuskowi, bardzo długo, przez długie lata mówili, ale on nam zabrał OFE. Takie OFE może się zdarzyć w każdej chwili. I jeżeli ale... Donald Tusk to lekceważy, to popełnia błąd, który może go kosztować drugą kadencję.
1: Ale z drugiej strony zobacz sobie, że Donald Tusk trochę się zmienia. To już nie jest Donald Tusk. Na pewno są inni ludzie niż w kampanii Rafała Trzaskowskiego. Jest znacznie mniej butny, robi zupełnie inne gesty, ten Watykan, święty Jan Paweł II. No, mnie to trochę śmieszy, tak? Jan Paweł II jednego dnia, drugiego dnia forsowanie z homomałżeństw, ale to może jest jakaś metoda w tym szaleństwie. Senator Lenz, okej, długo był bity, z 3 tygodnie był bity przez media prawicowe, przez część mediów liberalnych, no ale w końcu został zbity, tak? Nie utrzymał go, tak jak utrzymał przy okazji afery kłodzkiej panią Wielichowską, tak tutaj go poświęcił, tak jakby trochę się inaczej pozycjonował przed tą kampanią parlamentarną niż prezydencką, jakby trochę spokorniał.
2: Po pierwsze, to ciężko jest prowadzić kampanię gorzej niż kampanię prezydencką prowadził sztab Trzaskowskiego. To tam dno osiągnięto, więc jeżeli teraz mówisz, że to jest lepsza jakość tych decyzji...
1: To jest moje pytanie.
2: No tak jest.
1: Czy to już jest poziom Jacek Morański, postać znana?
2: No tam sztab Trzaskowskiego w ogóle w taką butę wpadł i w taką pewność siebie, że to już nie przypominało sztabu wyborczego, tylko takie kółeczko adoracji, które ma najlepszego kandydata, najfajniejszą opowieść i dlatego przegrywa. Więc na pewno Donald Tusk to inaczej prowadzi. Z tą wymianą taką światopoglądową, co wspomniałeś, że jednego dnia jesteś w Watykanie, drugiego przepychasz homomałżeństwa, to nie uważam, żeby to było coś dziwnego po tamtej stronie politycznej.
1: Ale jest to zgrzyte, bo dla mnie to jest śmieszne.
2: Dla elektoratu nie, dla elektoratu Tuska nie. Nie. Bo w dużej części to jest elektorat, który chodzi do kościoła, uważa siebie za religijnego, a jednocześnie popiera takie rzeczy. To nie jest tak, że...
1: Naprawdę
2: to nie jest tak, że do
1: wyborcy
2: kościoła...
1: Tuska chodzą do kościoła.
2: No tak. To jest to coś, co jak czyta się badania i prawica tego nigdy nie rozumie i lubi tak szufladkować od razu, dlatego też często popełnia analityczne błędy przy tym. No to nie jest tak, że jak głosujesz na Tuska, to nie chodzisz do kościoła, bo jesteś... To oczywiście tam jest duża część. No widzimy tych silnych razem, tych takich, co lubią sobie w NIK-u napisać ateista, tak, tam tak, 3-2-1. Tak, tak. No to tak, to jest jakaś grupa i pewnie spora. Ale oprócz tego są ludzie, którzy po pierwsze uważają się za normalsów, po drugie bardzo często są religijni, chodzą do kościoła, ale ostatnie 40 lat tego takiego rozmiękczania całego katolicyzmu, rozmiękczania tego przekazu politycznego nawet Kościoła sprawiło, że im nic nie wadzi to, że popierają in vitro, popierają aborcję, czy homomałżeństwa. I dla nich to nie był zgrzyt, bo oni widzą swojego premiera w Watykanie, a za chwilę mówią, no tak, wprowadza tą agendę, którą obiecał. Więc ja myślę, że tutaj to taktycznie Tusk nie popełnia błędu, grając na tych fortepianach swojego elektoratu. Akurat uważam, że politycznie robi to dobrze. On ma minus na merytoryce, no bo jakość jego rządów jest fatalna. I to nie tylko dla jego przeciwników, jeśli chodzi o wyborców, ale podejrzewam, że bardzo duża część jego wyborców dostrzega...
1: A w taktyce polityki, w marketingu politycznym, którym się zajmowałeś przez lata, da się takie minusy przykryć?
2: Da się, ale nie wszystko. To jest... oczywiście, wszystko w kampaniach... Kampania rządzi się trochę innymi prawami, bo to politycy, media narzucają tematy. I są... mamy tematy w kampanii, które nie istnieją, a które dla wielu ludzi są istotne. I da się tym sterować i politycy chcą z tym sterować, ale rzeczywistość zawsze dogania, bo to jest też pułapka myślenia, w którą wpadły liberalne media, te głównego nurtu, te prorządowe, teraz protuskowe, że jak oni o czymś nie mówią, to nie istnieje. Tam jest taka mantra, że na przykład jak nie mówią o inflacji, o cenach, to ludzie tym nie żyją. No nie do końca tak to działa, bo ludzie chodzą do sklepu, widzą też swoją codzienną rzeczywistość. Oczywiście działa na nich w jakimś stopniu propaganda tych mediów, ale do pewnego etapu. Paradoksalnie, im jest gorzej w rzeczywistości, a no Tusk powtarza jakby schemat działania z poprzednich swoich rządów. No rośnie nam bezrobocie, dziura budżetowa, kłopoty w służbie zdrowia. No te takie kłopoty rządzenia gospodarczo-ekonomiczno-bytowe są coraz większe. To im większa jest propaganda to przysłaniająca, tym bardziej to może zdenerwować ludzi i wtedy mogą wybrać tą partię, o której mówiliśmy, czyli zostaje w domu.
1: To jest jedna partia, ale mówisz też o innej, nowej partii, która może wejść w tą politykę. No i a propos szukania właśnie tych miejsc, gdzie Donald Tusk może się przewrócić i się potłuc. Michał Kolanko powiedział na tej Radia Wnet, że był w Krakowie, jeździł, przechodzi referendum, no i że wyczuwa taką apatię, że rozmawiając z ludźmi, ze znajomymi, z ludźmi na ulicy, no to tak właśnie o polityce, jakby drugiego Jagodna miało nie być. Jakby jest tak, że ten taki teatr ruszył do tych ur, żeby ten straszny PiS od władzy odsunąć, jest tak zniechęcony tą butową rzeczywistością, że może zostać faktycznie w domu i że to może odebrać Tuskowi drugą kadencję.
2: No bo Jagodno, to oczywiście hasłowo Jagodno, czyli ci wyborcy tacy, których bardzo długo nazywaliśmy lemingami. Ci, którzy mniej się interesują polityką.
1: A to chyba nie ci sami, czy nie?
2: Myślę, że to jest bardzo podobne, to się pokrywają bardzo te grupy, bo to jest taka grupa, która mniej się interesuje polityką, ale chce być po tej liberalnej stronie, bo ta liberalna strona jest w mediach rysowana jako ta inteligentna, no przecież jeden z profesorów mówił nam niedawno, że pisowcy to są ci bezzemni, pogarbieni, tak? No nikt nie chce być z nich pogarbiony i bezzemny, więc wolą być po tej liberalnej stronie. No oni poszli do wyborów w 23 roku, głosując w dużej mierze na Szymona Hołownię. Oczywiście w koniec końców na Donalda Tuska, ale była ta euforia u nich, że nie, oni zostali moim zdaniem najbardziej oszukani, no bo nie ma tych rzeczy, które miały być. No nie ma po pierwsze tej odnowy politycznej, po drugie, to był elektorat, który nie znosił Prawa i Sprawiedliwości, ale doceniał pewne rzeczy, które się w rządach Prawa i Sprawiedliwości wydarzyły. Na przykład ruszenie elektrowni atomowej, CPK, zbrojenia. To jak się z tymi ludźmi porozmawia, to bardzo często oni wtedy byli przekonani, że to będzie kontynuowane, że jak to? No przecież to nie może być inaczej. Teraz tak nie jest. Słyszymy, elektrownia atomowa opóźniona, CPK się opóźnia cały czas i to de facto widać, rząd to robi.
1: A ci twardzi, bo tu mówisz o tych miękkich, a może ci twardzi patrzą na tego Żurka, no wymarzony Żurek.
2: No twardzi tak, ale twardzi nie dadzą Tuskowi zwycięstwa.
1: No ale może oni też nie pójdą, oni może mówią, miały być rozliczenia, nawet dał tego Żurka i ten Żurek też dupa.
2: Z twardymi to jest trochę tak, jak był kiedyś rysunek taki satyryczny, gdzie dwóch gości kopie trzeciego i się pytają, nie boli go? Nie, to nasz najtwardszy elektorat. No więc trochę z nimi tak jest.
1: Czyli nawet ucieczka Ziobry, czy wyjazd Ziobry do Stanów i nieporadność prokuratury służb, to nie przekona, żeby jednak...
2: To może być jakaś rysa, tak jak była rysa na Bodnarze. No Bodnar też w ich optyce nie zapewnił im tych rozliczeń im i oni jego obwinili o miękki kurs. No, nie postawimy 5 zł, że za chwilę Żurek nie stanie się Bodnarem i partia i Donald Tusk powiedzą tak, no były błędy wypaczenia, za słabo było Żurkowi, już dziękujemy. I tam Giertych czy ktoś inny stoi następny w kolejce, więc tak może być. Myślę, że to bardziej tak zostanie zagospodarowane niż inaczej, bo ten twardy elektorat zawsze łatwiej zaspokoić i łatwiej omamić, ale problem jest z tym nietwardym, który jest, czuje się oszukany i on moim zdaniem może to, jak się kiedyś mówiło w Polsce, zagłosować nogami, czyli zostać w domu, bo wątpię, żeby on rozważał poparcie którejś z prawicowych formacji. Tutaj to, co Mentzen miał zyskać wolnorynkowców z trzeciej drogi, to już zyskał. To, co Braun mógł zyskać na tym takim w miarę środkowym rynku, to moim zdaniem już zyskał, co pokazały prezydenckie wybory i ten wynik, który zaskoczył. No i teraz te obozy są takie porozdawane trochę i teraz pytanie, kto optimum z tego, kto...
3: Czyli co, kolejne wybory, tak jak prezydenckie, będą o tym, kto kogo zmobilizuje.
2: Każde wybory takie są. Każde wybory są o tym, kto kogo zmobilizuje i kto kogo zdemobilizuje.
3: A jak to powiedz trochę, jak się demobilizuje elektorat?
2: To jest skomplikowana rzecz, bo to trzeba mieć badania, trzeba wiedzieć, w co konkretnie uderzać. Błędem PR-owca, który jest zaangażowany po jakiejś stronie, na przykład jest prawicowy albo jest lewicowy, to jest uwierzenie we własną propagandę, jak to się mówi. Dlatego warto czytać badania, no bo lewicowy PR-owiec zawsze będzie trochę miał taką optykę i może nie zauważyć tego, co denerwuje prawicowych wyborców. Kiedy się ma takie badania, to trzeba uderzać w te rzeczy takie najbardziej skrajne, które najbardziej denerwują, jednocześnie omijając te, które nie denerwują bardzo. Bo żeby zdemobilizować, trzeba uderzyć w dobry punkt. To jest trudne działanie. Bo czasami próba demobilizacji powoduje, że jeszcze rozgrzejemy spór, a to służy przeciwnikowi.
3: Więc no w tych wyborach... sztuka, jak zdemobilizować przeciwnika, ale siebie zmobilizować.
2: Tak. To jest trudne. Demobilizacja jest w ogóle ryzykowna, ale da się to robić.
3: No to wrzućmy w to personalia. Przemysław Czarnek miał może i mobilizować tamtych, ale przede wszystkim mobilizować również etat własny. No bo to jest taki zawodnik polityczny, prawda, Przemysław Czarnek, którego tamci nie znoszą i na pewno, jak jest hasło, byleby nie Czarnek, to pewnie dużo Jagodna tego w cudzysłowie by poszło zagłosować, bo straszny Czarnek, ale też Przemysław Czarnek miał mobilizować własnych. Miał mówić, to jest sztandar PiSu i proszę tam nie iść ani do Konfederacji, ani do Brauna, ani nigdzie. Twardo trzymamy sztandar PiSu. Udało to się zrobić? Czyli jednym słowem pytanie o projekt premier Czarnek.
2: Znaczy na razie tego nie widać, bo pamiętajmy, no projekt Czarnek był projektem wczesnym.
3: Był,
2: i to mówiliśmy. Znaczy nie, jak się zaczynał, cały czas jest, ale jak zaczynał się, to mówiliśmy o tym. To projekt wczesny, czyli miał te ryzyka, i to w którejś audycji o tym mówiliśmy, że miał te ryzyka, że jest wcześniej i temperatura kampanii jeszcze taka nie jest. I zobacz, że ten
3: start?
2: Nie, to był zaplanowany, to był zaplanowany ruch. To było po to, żeby głównie ruszyć partię. I tutaj zadziałało. Ten duch się zmobilizował. Same spotkania Przemysława Czarnka. Tam się duch w tej partii pojawił. Po tym marazmie takim, że nic się nie dzieje. Aż do stycznia, lutego to trwało. I kto na dole rozmawiał z ludźmi tworzącymi struktury Prawa i Sprawiedliwości i angażującymi się, no to oni byli tacy zdemobilizowani, byli tacy ospali. Kampania Czarnka wprowadziła tam ruch i na pewno tutaj zadziałała. Bo ci działacze, którzy na dole robią, zobaczyli, że jest za czym biec, że jest, pojawia się gra. A jeśli chodzi o elektoraty, no to nie widać obu tych efektów na razie, bo moim zdaniem jest za wcześnie. Nie widzimy też tego efektu pierwszego, o którym powiedziałeś, że mobilizacja tamtej strony. No bo Czarnek jest jednym z polityków PiSu i on tak samo mobilizuje przeciwko PiSowi jak każdy inny. No bo jest po prostu kandydatem PiSu. Tamta strona tuskowo-liberalna nie rozpoczęła jeszcze frontalnego ataku na kandydata. Oni się skupiają bardziej na Karolu Nawrockim, na tej grze, którą mieli z poprzedniego roku.
3: Ale co, uznali, że Przemysław Czarnek nie jest aż tak groźny, żeby angażować środki w atakowanie go?
2: Nie, myślę, że uznali, że jest za wcześnie. Atakowanie przeciwnika politycznego to jest jakaś określona ilość amunicji. Jakieś naboje sobie projektujemy pod to i nie ma co nimi za wcześnie strzelać. Z tego punktu widzenia PiS zrobił cwano, wystawiając już teraz kandydata na premiera, bo on się buduje, bo on jeździ, a jeszcze w tym pełnym ostrzale ostrzalenie jest. Co do mobilizacji elektoratu PiS-u, a przede wszystkim tego celu, który analizowaliśmy, że jest, że oprócz mobilizacji elektoratu PiS-u, to jeszcze wyciągnięcie tych, jak to nazywamy, obrażonych PiS-owców od Brauna, ewentualnie może od Konfederacji, tych, którzy zostali w domu. Uważam, że tak, że to jest najbardziej możliwe, bo jak jesteś wyborcą, którego pierwszym wyborem był zawsze PiS, a z jakiegoś powodu, no i te powody też kiedyś wymienialiśmy, w 23 i po 23 roku z jakiegoś powodu odszedłeś od tej partii, albo zostałeś w domu, albo poszedłeś do Brauna, albo do Konfederacji, no to to jest wyborca, którego najłatwiej pozyskać, no bo on już na nas głosował, on wie, czym jest PiS, on
3: a
2: kiedyś
3: jest tak,
2: to popierał.
3: Że obrażony wyborca jest najgorszy?
2: Nie uważam tak, nie uważam tak, bo wyborcy w ogóle tak nie traktują polityki jak my. My mamy trochę takie zboczenie zawodowe.
3: No tak,
2: za bardzo to analizujemy, za dużo wchodzimy w szczegóły. Wyborca z jakiegoś powodu to robi. Na tym polega demokracja. Ma pewien... Niektóre rzeczy go nie interesują w ogóle. Z jakichś powodów popiera i z jakichś powodów przestał popierać, więc wyrównać to i znowu go nakłonić, słuchaj, my jesteśmy tacy, jak byliśmy wtedy, kiedy nas popierałeś, wszystko jest okej, wróciliśmy, zrozumieliśmy nasze błędy, jest łatwiej niż pozyskać nowego wyborcę i powiedzieć mu, słuchaj...
3: To zadziałało, bo sam przewodniczący Czarnek mówi to niemalże wprost, że byłoby znacznie lepiej, gdyby nie Mateusz Morawiecki, że jego kampania, start jego kampanii został storpedowany i pojawiają się głosy, czy to nie jest już koniec projektu premier Czarnek. Wczoraj z kolei nie u ciebie, tylko u mnie w telewizorni mówił to wprost. To mnie zaskoczyło. Marek Jakubiak, to pewnie dzisiaj może powtórzy w Wieczorze w Netto po godzinie 18, że jego zdaniem projekt premier Czarnek dobiegł końca.
2: Moim zdaniem za wcześnie na takie głosy, bo i marketingowo, i politycznie wszystko da się jeszcze zdynamizować i to jest za wcześnie. A po drugie uważam, że taka narracja, że jeżeli kandydat wystawiony mówi, że tam nie wyszło mi, bo ktoś tam torpedował, no to jest taka...
3: Co tego wprost nie powiedział,
2: no tak, ale takie sugerowanie, to nie jest droga do tego, bo trzeba robić swoje. Poza tym tego też oczekuje ten elektorat PiS-u premiuje zawsze taką siłę i taką determinację. Kandydaci, którzy wygrywali w PiS-ie wysoko, to byli kandydaci, którzy nie zważali na przeszkody. To kampania Andrzeja Dudy taka była. To jest facet, który od małej rozpoznawalności szedł cały czas do przodu przez kilka miesięcy.
3: I wierzył w siebie.
2: I mówił, nieważne, że po drugiej stronie jest Bronisław Komorowski, któremu dajecie 60% w słupkach. To nie ma znaczenia, ja gościa pokonam. Podobnie działał Karol Nawrocki. To też było budowanie rozpoznawalności. Wielu ludzi nie wiedziało, kim jest Karol Nawrocki, ale on szedł i mówił, ja wygram, bo ja... To jest w Stanach się mówi, to są tacy politycy, którzy robią to, w co wierzą i wierzą w to, co robią. No i to było zawsze w PiS-ie premiowane. Przemysław Czarnek jest takim kandydatem. Jak został pokazany, to właśnie to doceniali u niego wyborcy. Tylko, jeżeli posłuchaliśmy, poczytaliśmy ich komentarze, to oni głównie te cechy premiowali.
3: Żeby nie sięgać daleko w przeszłość, no to ostatnia kampania prezydencka, Karol Nawrocki był podgryzany wewnątrz. To i owszem, nie jedna audycja na tej radia wtedy była o tym, jakie tam siły dookoła Karola Nawrockiego się kłębiły, ale frontalny atak był jednak z zewnątrz, to mogło go budować. Tutaj mamy chyba jednak znacznie bardziej podzielony obóz Prawa i Sprawiedliwości.
2: No tylko, że polityk, który narzeka na to, że ma wewnątrz swojej formacji jakąś walkę frakcji i że jest podgryzany, no to jest naturalna rzecz. Nie będzie nigdy tak, że zostajesz, pełnisz wysoką funkcję, zostajesz kandydatem, stajesz się frontmanem i wszyscy w twojej partii mówią, hura, jak fajnie, nieśmy go teraz na rękach przez ten rozradowany tłum. No nie, musisz wiedzieć, że tam też cię czeka walka. Wewnątrz. Oczywiście inna niż ta na zewnątrz, ale równie ważna z punktu widzenia polityka, więc to ja nie przyjmuję takich argumentów, bo to jest żaden argument. Druga rzecz to jest to ważne, co poruszyłeś, co dotknąłeś, że jak zacznie się ta prawdziwa kampania, a ona zacznie się najpewniej po wrześniu już, to będzie najszybciej rozpoczęta kampania realna, wyborcza moim zdaniem w historii u nas, bo już na rok przed wyborami to się zacznie przyspieszać, zaczną przyspieszać ataki z zewnątrz, które zawsze wzmacniają, zagęszczają tą atmosferę polityki, tą jak to nazywamy, temperaturę polityki i wtedy jest paradoksalnie łatwiej łatwiej prowadzić kampanię, bo jest codzienna walka, codzienna szermierka. Więc ja bym to jeszcze nic nie skreślał. Dużo jest, nawiązując do taktyki polityki, dużo jest taktycznych rozwiązań jeszcze, żeby Przemysław Czarnek mógł być skutecznym kandydatem PiSu.
3: To już na koniec zapytam po tym kolejnym posiedzeniu klubu. Moje przysłuchy są takie, no skoro ty jesteś od marketingu, jestem od zdobywania informacji, że w trudach, w bólach, w ciągłych szarpaninach, w ciągłych wojnach, ale PiS dojdzie do wyborów jako jeden blok. Czy to będzie skuteczne? Czy oni tak podzieleni, bo tam są realne emocje, realne niechęci? I jest też realna różnica programowa. Oni rzeczywiście się różnią, co do Unii Europejskiej, to jest partia bardzo szeroki namiot. Czy oni... Chyba to decyzja już jest podjęta, że nic się nie wydarzy, to jednak Mateusz na jesieni ani na wiosnę nie wyjdzie, jednak dojadą razem na listach wyborczych, tylko cały czas gryząc się po kostkach. Taka partia ma szansę na sukces?
2: No dla nich to byłoby rozwiązanie najbardziej optymalne, najlepsze, bo...
3: Co tak, gryź się po...
2: Tak, nawet się co gryź, tygodnie, ale dojechać jako jedna formacja.
3: I to i co miesiąc wywiad jednego albo drugiego i tydzień dyskusji.
2: To się różnie może rozgrywać, ale to nawet gdyby tak było, że co trzeci dzień jest taki wywiad i podgryzanie, to jest lepsze niż rozpad tej formacji. Rozpad tej formacji to mamy od razu sytuację, gdzie po pierwsze liberalne media podgrzeją, podpompują wynik sondażowy tych rozłamowców, tych, którzy wyszli.
3: No mówmy wprost, Mateusz, tak, że liberalni powiedzą, Mateusz, do przodu,
2: i powiedzą, ma 12%.
3: Jesteśmy z tobą,
2: w sondażach obok będzie PiS, który ma 14% i obok jest Konfederacja, która ma 13%.
3: A może ma 16.
2: A może ma 16, ale wyborca jak zobaczy słupek Donalda Tuska, mały słupek Czarzastego i obok cztery średnie słupki, i to jest wyborca prawicowy, to on się zdemobilizuje w stopniu, w jakim nawet sobie nie zdajemy sprawy. Bo my już zapomnieliśmy, jak to wyglądało w latach 90. Wtedy były momenty takiej sytuacji. I wtedy ten duży, on nie zyskuje tych wyborców. No bo prawicowy wyborca powie, Donald Tusk nigdy w życiu. Ale jak on zobaczy to rozbicie na prawej stronie, to on powie, wszystko stracone. I to jest najgorsze, co można... I to stracą wszyscy na tym. I PiS, i Konfederacja, i Grzegorz Braun. Gdyby Mentzen rozumiał politykę, może rozumie, i Braun, to oni by nam msze dali dzisiaj, żeby PiS się nie rozpadł. Bo to uderzy również w nich. Prawicowy wyborca, każdy powie sobie, nic już nie zdziałamy, Tusk ma drugą kadencję. I to jest najgorsze, jak można wejść w rok kampanii.
3: Chociaż to można przewalczyć, jak pokazał Karol Nawrocki, a zwłaszcza Andrzej Duda. Bo to on był tym pierwszym, który pokazał, że można w polityce niemalże wszystko. Że w kampanii wyborczej można bardzo dużo.
2: Tak, tylko że prezydenckie są z punktu widzenia kampanijnego troszkę łatwiejsze pod tym względem. Bo co by się nie działo w okolicy twojej, w twojej formacji, to kandydat jest jeden. I to jest prostszy przekaz, to jest prostszy.

0: w tle Prawo i Sprawiedliwość na plan pierwszy i kryptowaluty.
1: Znaczy w ogóle tak.
0: Weszli na grabie, Prawo i Sprawiedliwość postanowiło spektakularnie wejść na grabie i sobie guza nabić.
1: Ja na początku już, abstrahując od tych ostatnich pomysłów, od początku nie rozumiem taktyki PiS-u w sprawie tych kryptowalut, bo oni zaczęli grać w grę Donalda Tuska. To Donald Tusk wrzucił ten temat. To Donald Tusk to prze. To wystarczy włączyć sobie tę telewizję głównego nurtu i zobaczyć, że to oni to robią. I PiS wszedł, Pałac Prezydencki niestety trochę też, wszedł w tą grę. Jakieś konferencje prasowe, gdzie się prawica tłumaczy z tych kryptowalut, z afery, która jest de facto aferą obecnego rządu. No wyobraźmy sobie taką sytuację. Ta staje się gruba afera finansowa podczas rządu Donalda Tuska i z tego tłumaczy się opozycja, przecież to jest absurdalna sytuacja.
0: A tak jest.
1: A tak jest. To był błąd taktyczny od początku. A teraz z tym zakazem, bo o tym
0: ta ustawa, o tym
1: mówisz, że ustawa o zakazie ten, myślę, że większość wyborców nie rozumie, bo nie rozumie samego mechanizmu. Kryptowaluty nie są powszechnym. Nawet instrumentem finansowym nie są powszechnym.
0: Ale mówię, 4 miliony inwestorów. To dużo.
1: No dużo.
0: To jest
1: dużo.
0: Prawdziwa liczba, ale ona funkcjonuje.
1: Pewnie tak, pewnie tak. No bo możemy sobie to zgubić. Inwestorów w dużym znaczeniu. Pewnie duża część z nich to są ludzie, którzy niewielkie środki przeznaczają tam. Kawałeczek jakiegoś bitcoina sobie kupią.
0: O tym nie wiedzą, po prostu ma jakiś fundusz wykupiony.
1: Ale myślę, że na ogół wiedzą, że tam dywersyfikują coś sobie. Grube C zakazać. Zobaczymy, jak to się rozstrzygnie, bo to teraz będzie zależało od skuteczności narracji obu stron. Tylko, że z punktu widzenia PiS-u minusem jest to, że dalej siedzimy jako PiS w kryptowalutach. Że oni zamiast wyjść z tego tematu, powiedzieć afera ta, która wybuchła, to jest twoja afera, Donaldzie Tusku, cisnąć, to oni weszli w temat kryptowalut i stali się tam, jakby sami krzyczeli, że to my jesteśmy, coś przy tym mamy, tak? To jest bezsensowne, bo z punktu widzenia opozycji zabójcze, bo takie rzeczy się wykorzystuje przeciwko rządzącym. A to jest kolejna rzecz, na przykład jachty z KPO też takie były, że odpuszczona w ogóle. Czyli Donaldowi Tuskowi przez tą kadencję wiele rzeczy grubych, które jeszcze dwie kadencje temu byśmy mówili, afera na całą kadencję. Dzisiaj są mu albo odpuszczane, albo jeszcze PiS się w tym jakoś pozycjonuje.
0: Przez słabość opozycji?
1: Tutaj przez błąd, moim zdaniem, taktyczny. Akurat przy kryptowalutach. Przez błąd taktyczny, że weszli w to na jego warunkach.
0: I o tym mówimy, o taktyce polityki, także o błędach taktycznych, jakie się popełnia. Piotr Matczuk, analityk sceny politycznej, były doradca marketingowy właśnie w zakresie polityki, komentator w Telewizji Republika, ale też ma kanał na YouTubie swój własny, Taktyka Polityki. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
2: Nocne powtórki w net.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Prosto z Amazonii, z zieloności, pozdrawia was ksiądz Roman Sikoń. Dzisiaj w naszym wydaniu audycji Riksza Miłosierdzia porozmawiamy trochę o Duchu Świętym, bo jesteśmy w tym czasie, kiedy Kościół w liturgii prowadzi nas do tej uroczystości. Zesłanie Ducha Świętego. Już tuż przed nami. Jeszcze trochę czasu zostało. Jeszcze trochę dni zostało. Ale już czytania liturgii słowa prowadzą nas do tej wspaniałej uroczystości. W Polsce to są zielone świątki, a tutaj może to będzie dla was niespodzianką, w jaki sposób tutaj w Brazylii, również w Amazonii, w takim małym miasteczku, w amazońskich wioskach, w jaki sposób ludzie przeżywają tą uroczystość i przygotowanie do tej wielkiej uroczystości. A skoro będzie mowa trochę więcej o Duchu Świętym, o Jego znaczeniu dla naszej wiary, to na pewno po raz kolejny w naszej modlitwie, w koronce do Miłosierdzia Bożego prośmy o to, aby w naszej Ojczyźnie triumfowała prawda, bo właśnie

Duch Święty to Duch Prawdy, abyśmy zwyciężyli dzięki łasce Bożej, dzięki Duchowi Świętemu wszystko to, co jest złe w naszych sercach, w naszym narodzie, w naszej ojczyźnie, aby triumfowało dobro, piękno, prawda, miłość prawdziwa. I polecajmy nasze osobiste intencje, które nosimy w naszych sercach. Polecajmy też młodzież na całym świecie, aby przychodziła coraz bliżej do Chrystusa. Młodzież w Polsce, młodzież tutaj w Amazonii, w Brazylii. Polecajmy ich miłosierdziu Bożemu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego
jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. I w intencji naszego Radia Wnet, święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj towarzyszyć nam będzie muzyka tradycyjna, brazylijska, związana właśnie ze świętem zesłania Ducha Świętego.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Prosto z Amazonii, z deszczowej Amazonii, pozdrawia was ksiądz Roman Sikoń. Jak słyszeliście na pewno pod koniec naszej modlitwy, rozlało się na całego, a wszystko tutaj oczywiście przykryte jest blachą. Nasz dom salezjański jest przykryty blachą, dlatego ten huk jest jeszcze zwielokrotniony, a to jest gigantyczna ulewa. I kiedy ta ulewa się zaczyna i trwa, no to wtedy na ulicach naszego miasteczka życie zamiera. Życie zamiera, bo zamiera też cały ruch właściwie na drogach tego miasteczka. A dlaczego? To bardzo proste, bo większość pojazdów, jakie tutaj poruszają się po ulicach tego miasteczka, to są motocykle, motorowery. Jest trochę samochodów, ale to jest mniejszość. Przede wszystkim rowery, motocykle, motorowery. No i oczywiście, kiedy leje, ulice zamieniają się w potoki, rzeki. Jest dość słabo, jeśli chodzi o odprowadzanie tej wody z ulic, więc cały ruch staje. Tutaj widzę pod jednym daszkiem, pod jednym budynkiem właśnie para, chłopak z dziewczyną, schronili się pod daszkiem i czekają, aż ta ulewa przejdzie. Czasami te ulewy są bardzo szybkie, czasami są długie, a bywa i tak, że rzeczywiście ten deszcz trwa przez całą nawet noc, cały dzień. Tak to wygląda. Cały czas trwa pora deszczowa, czyli po prostu okres, w którym deszcze występują w Amazonii. Ona ma się skończyć, jak mówią starożytni górale, a właściwie jak mówią Indianie amazońscy. Ona ma się skończyć w czerwcu. Zobaczymy, czy to będzie prawda. Na razie leje i to ten maj, nasz maj, który w Polsce jest tak pięknym miesiącem, wygląda na to, że ten maj jest taki najbardziej deszczowy. Wejdziemy do środka, żeby już ograniczyć te efekty specjalne amazońskiej ulewy, ale na pewno też możemy, choć symbolicznie, ale zarazem i prawdziwie, bo przecież Chuva de Graça, czyli deszcz łaski na nas spływa. I w taki sposób rzeczywiście fizyczny, w taki sposób materialny, bo to oczywiście jest potrzebne. Woda to życie i życie daje nam woda. A dla nas życie to też łaska Boża, łaska Ducha Świętego. Drodzy radiosłuchacze, jak wygląda to życie tutaj, które wypływa z łaski Ducha Świętego, i jak wygląda przygotowanie do uroczystości zesłania Ducha Świętego? Zaraz do tego przejdziemy, ale na początek w ogóle, jak teraz Kościół tutaj w Amazonii, w Brazylii, jak wygląda ten nasz rok liturgiczny, ten nasz rok pobożnościowy, ten nasz rok też takiej pobożności ludowej, czyli tak naprawdę w jaki sposób tutaj ludzie w Amazonii, ale również w całej Brazylii przeżywają swoją wiarę katolicką. Ktoś może się zdziwić, czy jest inaczej. No oczywiście wszystko to, co najważniejsze, czyli liturgia naszego świętego Kościoła katolickiego jest taka sama, z pewnymi małymi dodatkami, ale jest wszystko to, co nazywamy pobożnością ludową.
ona u nas w naszej ojczyźnie też jest trochę różna, bo choćby nasze wielkosobotnie święcenie pokarmów, no to jest też rzecz wyjątkowa, która właściwie prawie nigdzie nie występuje. Może jeszcze u naszych innych bratnich narodów słowiańskich, może na pewno trochę na Ukrainie, trochę na Białorusi pewnie, tam też, gdzie mieszkali Polacy i mieszkają do dnia dzisiejszego. Ale to jest nasze ludowe przeżywanie też tych największych tajemnic wiary katolickiej. A nasze przeżywanie tutaj tych wszystkich ludowych obrzędów, związane oczywiście z rokiem liturgicznym, zaraz zaczyna się, zaraz już po świętach wielkanocnych rozpoczynamy tutaj serię różnego rodzaju odpustów. A odpust tutaj, ponieważ mamy tych kapela, czyli kaplice, wiele różnego kaplic pod wezwaniem różnych świętych, no i tak mamy kaplicę świętego Ekspedykta. W Polsce ten święty też jest znany, chociaż chyba nie tak bardzo jak tutaj. Tutaj to jest święty bardzo czczony. Na pewno jego kult wywodzi się jeszcze z Portugalii, jeszcze z czasów, kiedy tutaj te ziemie odkryli Portugalczycy. I rzeczywiście mamy tutaj odpust ku czci świętego Ekspedykta, São Expedito, tak tutaj po portugalsku powiemy. I ten odpust, to przeżywanie tego święta, feszta dla danej wspólnoty, dla mieszkańców tej wspólnoty, gdzie ta kaplica jest wybudowana, to są albo kaplice w miasteczku, albo kaplice poza miasteczkiem, już rzeczywiście w samym lesie, gdzie tych domków jest niewiele, ale mimo wszystko ludzie dbają o to, aby było to miejsce, w którym można się pomodlić, w którym można odprawić mszę świętą. W Polsce odpusty to najczęściej jeden dzień. Czasami są wielkie sanktuaria, jest tych dni więcej, które nas prowadzą do tego głównego wspomnienia. A tutaj właściwie każda, nawet najmniejsza kaplica przeżywa właśnie swój odpust, swoją fesztę. Zwykle przez 4 dni. Przez 4 dni wieczorem msza święta, ale przed mszą świętą jeszcze odbywa się najczęściej procesja. Ministranci, lektorzy, cała służba liturgiczna z krzyżem na czele. Już jest ciemno, bo mniej więcej 18:30 to już jest słońce, już zaszło tutaj nad rzeką Madeira. Idziemy przez miasto, robimy przeważnie takie koło po najbliższych ulicach. Czasami to jest większe kółko i w ten sposób przygotowujemy całe osiedle do przeżywania tego odpustu. Krzyż na czele, ale też przeważnie kilku mocnych panów niesie figurę na swoich ramionach, figurę danego świętego. A więc była feszta świętego Ekspedykta, była feszta świętego Dominika Savio, patrona ministrantów. Oczywiście on jest najbardziej też związany z nami, salezjanami, patron młodzieży też salezjańskiej i nie tylko. Później, to już ostatnio, była feszta świętej Marii Dominiki Mazzarello, założycielki sióstr salezjanek, wspólnie ze świętym Janem Bosco, założycielem salezjanów. Ta święta założyła tą gałąź żeńską rodziny salezjańskiej, główną rodziny salezjańskiej, czyli wielu zgromadzeń, stowarzyszeń, które wywodzą swoją historię od świętego Jana Bosco, od świętej Marii
Dominiki Mazzarello i jeszcze od wielu innych świętych salezjańskich błogosławionych. Trzeba by tutaj sprawdzić dokładnie, to cały czas nawet się zmienia ta liczba, ile tych zgromadzeń, ile tych stowarzyszeń w tej salezjańskiej rodzinie jest, ale są te dwie główne gałęzie, czyli salezjanie i salezjanki. Wielka festa to była, oczywiście również z procesją. Często też jeszcze bywa dodatkowo, że przed tymi czterema dniami, kiedy odbywa się właśnie procesja, msza święta, no to sami ludzie się organizują, wynajmują też samochód ciężarowy, samochód ustrojony, światełka, nagłośnienie, kolorowe flagi, i oczywiście pobożne piosenki z tych głośników, no oczywiście to musi być na fulla, to musi być maksymalna głośność i jadą przez całe miasto. Nawet to trwa czasami kilka godzin. Za nimi jadą motocykle, skuterki, rowery, samochody. Wszyscy trąbią i oznajmiają, że właśnie już zbliża się odpust tego albo tej świętej w naszej parafii i zaproszenie dla wszystkich, aby przybyli na ten odpust. Po mszy świętej przez cztery dni, w czwarty dzień oczywiście jest ta główna feszta, czyli ten główny odpust danego świętego. Po tej mszy świętej głównej, przeważnie ona już nie odbywa się w kaplicy, ale jeszcze na jakimś placu przed kaplicą, bo przychodzi bardzo dużo ludzi na specjalnym takim zewnętrznym ołtarzu, no na takiej scenie przystrojonej jako ołtarz przystosowanej do tego, odbywa się msza święta. I po mszy świętej odbywa się z kolei wspólne ucztowanie. A więc dzieci, młodzież, dorośli, wszyscy zostają przed kaplicą. Już jest wieczorem, późny wieczór, więc jest trochę chłodniej niż w ciągu dnia. I wszyscy, albo zabawa, albo muzyka, albo wspólne biesiadowanie. No i jest jeszcze taka jedna nieodłączna część takiej feszty. Właśnie po mszy świętej odbywa się lejlan. Lejlan to jest aukcja na rzecz remontu tej kaplicy, na rzecz jakichś inwestycji w tej kaplicy. To sami parafianie się organizują, sami przeprowadzają tą zbiórkę i licytowane są na aukcji pieczone kurczaki, licytowane są ciasta, wszystko to oczywiście nagłośnienie, muzyka, wszystko bardzo głośno się odbywa, rzucane są kolejne ceny za pieczonego kurczaka albo za takie czy inne ciasto. Czasami do wygrania jest też zupa, więc można licytować zupę. Taka jest tutaj tradycja, takie są tutaj zwyczaje, a potem rzeczywiście te zebrane pieniądze przeznaczane są na takie czy na inne potrzeby danej wspólnoty. I tutaj dochodzimy do tego, że poza naszym miasteczkiem jakieś 20 minut, jak jest dobrze, jak droga nie jest zalana, może pół godziny, jak jest gorzej, kiedy droga jest zalana, to możemy terenowym samochodem przejechać. Czasami musimy przejść na nogach przez potoki, przez rzeczki. Odbierają nas ludzie motocyklami, przewożą nas dalej. I docieramy do pięknej kaplicy, która właśnie jest pod wezwaniem Ducha Świętego. Divino Espirito Santo. Docieramy tam i tam będzie oczywiście też wielka feszta, wielki odpust, ale zanim ten odpust będzie w zesłanie Ducha Świętego, to ta wspólnota już nawet i 50 dni przed zesłaniem Ducha Świętego przygotowuje się.
przygotowuje się do tego, aby przeżywać. A jak wygląda to przygotowanie, to po chwili przerwy posłuchajmy brazylijskiej muzyki. Dzisiaj słuchamy muzyki, która właśnie związana jest z tym przygotowaniem tutaj naszych braci i sióstr do tej wielkiej uroczystości. Są to utwory nagrane i przeze mnie, i też utwory, które są ogólnie dostępne, wykonywane przez gwiazdy tradycyjnej muzyki brazylijskiej. Ale wszystkie te piosenki to właśnie muzyka tradycyjna związana z tym konkretnym przeżywaniem, kiedy ta procesja przechodzi od domu do domu. Instrumenty bardzo proste, czasami jest trąbka, czasami tylko bęben, czasami akordeon jeszcze do tego, i odbywają się właśnie te śpiewy.

Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Ponownie witam was i pozdrawiam z deszczowego amazońskiego lasu, z miasteczka Manicoré. Ale jeżeli myślicie o miasteczku w naszym sensie tego słowa, to trzeba powiedzieć tak, jest to miasteczko, ale wokół nas wszędzie las. Do miasteczka prowadzi tylko kilka takich dróg gruntowych, które też za jakieś 20 minut kończą się i koniec. Połączenie tylko z najbliższymi wioskami. A dzisiaj, drodzy radiosłuchacze, mówimy o tym, w jaki sposób tutaj ludzie, nasi bracia i siostry, przygotowują się do tej wielkiej, wielkiej uroczystości zesłania Ducha Świętego. Czasami to przygotowanie tutaj, szczególnie w tej wspólnocie, o której wam mówiłem, nad rzeką Madeira, ta wspólnota w ogóle ma nazwę, jest to wspólnota, ta wioska też możemy powiedzieć, że nazywa się, jest to wioska Ducha Świętego. Te przygotowania do tej wielkiej uroczystości odbywają się nawet już 50 dni po Wielkanocy. Te przygotowania odbywają się już na wiele dni przed tą uroczystością. Czasami od razu już po Wielkanocy wspólnota zaczyna przygotowania. Ale potem już jest to główna celebracja, w której ludzie biorą, mieszkańcy, udział. Oprócz tych przygotowań takich zwykłych, jak jest przygotowania obejścia, przygotowania kaplicy, czyszczenia, remonty i tak dalej, no to tutaj jest bardzo ważny taki zwyczaj, w którym to ludzie, takie procesje złożone z parafian, odwiedzają poszczególne domy w naszej parafii. Jest to wizyta z flagą. Wolontariusze, tak ich możemy nazwać, chodzą od domu do domu z czerwoną flagą Ducha Świętego. Na tej czerwieni jest namalowany, czy wydrukowany raczej dzisiaj, symbol Ducha Świętego, czyli gołębica. I w ten sposób odwiedzają poszczególnych parafian z tymi czerwonymi flagami i błogosławią, modlą się, błogosławią mieszkańców. W poszczególnych domach, w których odwiedzają naszych parafian, jest coś takiego ciekawego, że jest wybierany cesarz, jakby król tutaj tej uroczystości w tym domu. Może to być dziecko często, może to być ktoś dorosły. Jest to takie święto, które symbolizuje, i jeśli chodzi o ten obrząd, to symbolizuje równość. Właśnie równość w świetle łaski Ducha Świętego, odwrócenie też tych ról społecznych, bo do dnia dzisiejszego rzeczywiście w tym społeczeństwie brazylijskim jest wiele nierówności, a tym bardziej te tradycje jeszcze wywodzą się z dawnych czasów, bo te tradycje tutaj przybyły razem z misjonarzami w XVI, w XVII wieku z Portugalii, gdzie te różnice były jeszcze większe. I tutaj w każdym razie dochodzi do tego wyboru tego cesarza albo cesarzowej i wspólna modlitwa. Modlitwy, zwykłe modlitwy, różaniec, pieśni, koronka do miłosierdzia Bożego w naszych czasach obecnych dzisiaj. A po już odprawionej modlitwie, to jest dość dużo ludzi, kilkadziesiąt osób może przychodzić. Ja widziałem taką procesję, też osobiście brałem w niej udział. Odbywa się wielka uczta i na tej uczcie podawane są miejscowe przysmaki. Jeśli Brazylia, no to
Oczywiście może to być gulasz, na przykład wołowy, coś w stylu naszego gulaszu. Afogadu to się nazywa, ale też tutaj przede wszystkim będzie to farinia, czyli mąka z manioku. Będą to różne takie przysmaki tutaj miejscowe, owoce, soki, kurczak. Jest też taka zupa, która się nazywa takaka. Ją się gotuje i zarówno z mąką, czy raczej ze samą skrobią z tego manioku, i dodaje się też takie cierpkie jagody, czy też liście, żambu. To są takie cierpkie, rzeczywiście, albo gorzkie jagody, które nawet mogą powodować, że nam język drętwieje, ale do tej zupy to jest raczej taka przyprawa. To jest zupa smaczna, taka kwaśnawa, gorzkawa. Cała uczta odbywa się wtedy. I tak to świętowanie wygląda. Jest rzeczywiście bardzo kolorowe, bardzo piękne. Tych flag, tych kolorów jest wiele. W ogóle, kiedy ta procesja zbliża się do danego domu, który będzie odwiedzany, no to oczywiście sztuczne ognie, wybuchają petardy, ale to jest związane właściwie z każdym odpustem, z każdą festą. Właściwie tutaj, jeśli chodzi o miasteczko, to przez cały rok często nie ma dnia, żeby te sztuczne ognie nam tu nie wybuchały z takiej czy innej okazji. Co ciekawe, ta procesja niosła też ze sobą, też wszyscy są ubrani w kolorowe, takie czerwone podkoszulki. Na tych podkoszulkach znowu symbol Ducha Świętego. I tutaj też ta procesja niosła ze sobą taką rzeźbę przedstawiającą również gołębicę. Ta gołębica jakby startowała, wylatuje z rąk ludzkich, a może z rąk bożych, wylatuje, przylatuje do nas. W ten sposób ludzie tutaj przeżywają, przygotowują się do tego wielkiego święta, do tej wielkiej uroczystości. Jest to przygotowanie rzeczywiście odmienne od naszego. Wiele emocji. Sam widziałem, kiedy ludzie już w tym domu, który jest odwiedzany, ludzie rzeczywiście modlą się, czy odmawiają różaniec, czy śpiewają pieśni do Ducha Świętego, iż płaczą, wzruszają się. Jest to takie przeżywanie bardzo emocjonalne. Ja wiem, że w Polsce też to się czasami zdarza, ale jednak trzeba powiedzieć, że w Polsce jest to trochę raczej nie takie codzienne. Widziałem też tutaj ustanowienie tego cesarza, który otrzymuje Ducha Świętego w postaci tej rzeźby. Tutaj była w tym domu, w którym ja odwiedziłem, była to taka starsza pani, taka jedna z liderek tutaj naszej wspólnoty parafialnej, i ta pani właśnie otrzymała tą figurkę, taką rzeźbę właśnie Ducha Świętego, gołębicy białej. Tutaj ona miała złote skrzydła i ta gołębica startuje z takich dłoni. A to wszystko jeszcze przystrojone różnymi kolorowymi wstążeczkami. Sam dom też jest przystrojony flagami. Ten dom, który jest odwiedzany, z napisem Seja Benvindo. Witamy Was bardzo serdecznie. Na flagach też namalowane jest oczywiście znowu gołębica, ale też namalowane są dary Ducha Świętego. I od razu też tłumaczymy w ten sposób te wszystkie tajemnice, jakie związane są z

od tej ludowej pobożności na pewno dochodzimy i to prowadzi nas do już właściwej liturgii, do spowiedzi świętej, prowadzi naszych braci, nasze siostry do Słowa Bożego, do Eucharystii, do tego, co jest najważniejsze, do tego, gdzie naprawdę przyjmujemy Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Dlatego też przez ostatnie dni i cały czas liturgia Słowa prowadzi nas do tej uroczystości z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wasze serca. Jednakże mówię wam prawdę.

został osądzony. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. To jest jedna z Ewangelii w ostatnich dniach. Codziennie Kościół prowadzi nas do tajemnicy zesłania Ducha Świętego. Do tajemnicy, w której każdy z nas uczestniczy. Było mi dane też w tych dniach, że podczas jednej mszy świętej, właśnie w trakcie festeżą, czyli odpustu ku czci założycielki sióstr salezjanek, odbył się też chrzest święty i miałem tą radość dzieciaczki przywitać we wspólnocie naszego świętego Kościoła katolickiego i okrzcić te dzieci w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zanurzyć te dzieci, tak jak każdy z nas jest zanurzony w męce, śmierci i w zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. W tej wodzie Chrztu Świętego. Drodzy bracia i siostry, my cały czas, co roku przeżywamy różne tajemnice naszej wiary, ale zdajmy sobie sprawę, że my wszyscy codziennie możemy żyć pełni tych darów, jakie daje nam Bóg. Pełni Ducha Świętego. Każdy z nas może przekonać się, czym jest Duch Prawdy w moim sercu. Bądźmy tymi, którzy wierzą. Bądźmy tymi, którzy są sprawiedliwi. Bądźmy tymi, którzy odrzucają władcę tego świata. Widzimy teraz i w naszej ojczyźnie, i na świecie wiele kłamstwa. To kłamstwo też dociera do nas bardziej żwawo poprzez wszystkie środki masowego przekazu. Ale wiedzcie, drodzy bracia i siostry, że Chrystus zwyciężył. Władca tego świata już jest osądzony. Spokojnie, bracie. Calma, tutaj mówimy po portugalsku. Tranquilo, spokojnie, calma, uspokój się. Drogi bracie, droga siostro, przyjdź do Chrystusa. Czerp ze wszystkich sakramentów, które są Ci dane. W naszej ojczyźnie tak łatwo czerpać z tego źródła łaski Bożej. Czerpać ze wszystkich darów Ducha Świętego. Drodzy radiosłuchacze, na zakończenie naszej audycji życzę Wam odnowy wiary w Duchu Świętym poprzez spowiedź świętą, a jeżeli są jakieś inne braki innych sakramentów, wracajcie, uzupełniajcie te braki. To bardzo proste, naprawdę. To nie kosztuje dużo wysiłku. Może tylko trochę walki wewnętrznej trzeba stoczyć. Wracajmy do Chrystusa. Kiedy to zrobić? Czy czekać na specjalną okazję? No to ta specjalna okazja już się zbliża. Zesłanie Ducha Świętego. A może dzisiaj Ci się uda, bracie, siostro, usłyszeć te słowa. I ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Może dzisiaj to jest ten dzień, żeby usłyszeć te słowa. Na zakończenie dla Was wszystkich, dla tych, którzy potrzebują umocnienia wiary, dla tych, którzy potrzebują nawrócenia, dla tych, którzy na nowo potrzebują usłyszeć w swoim sercu głos Ducha Świętego, głos miłości, głos prawdy, błogosławieństwo Boże dla Was wszystkich i dla całej ekipy Radia Wnet.

Bet. Pan z wami i z duchem twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech

0: Nocne powtórki wnet.
1: Posso fare una domanda come...
0: Jaka jest pana historia?
1: Storia di lei.
2: Sì. Io sono, diciamo, in questa situazione sono...
3: Tak, w tym kontekście jestem synem byłego żołnierza drugiego Korpusu Polskiego, który brał udział w bitwie o Monte Cassino, a później wrócił do Cassino, żeby budować cmentarz. Moja historia jest naznaczona właśnie tym faktem. Kiedy mój ojciec wrócił do Cassino, poznał moją matkę, która była Włoszką. Został więc we Włoszech, bo wielu żołnierzy drugiego Korpusu nie mogło już wrócić do swoich rodzin. Innych stron. One stały się częścią Związku Sowieckiego.
2: Nei loro luoghi di origine perché erano diventati Unione Sovietica, diciamo, no? E quindi niente, cioè la mia storia ovviamente è una storia di figlio di un polacco del secondo corpo.
3: Moja historia jest więc historią syna Polaka z drugiego korpusu, człowieka, który poświęcił dużą część życia opiece nad cmentarzem, szczególnie w latach 50. i 60., kiedy utrzymaniem cmentarza zajmowali się właściwie tylko byli żołnierze.
2: Mi sono occupato di insomma di magari di monumenti che riguardavano il secondo corpo, come ad acqua fondata.
3: Później, ponieważ z zawodu jestem architektem, zajmowałem się także pomnikami związanymi z drugim korpusem. Przykładowo w acqua fondata wykonaliśmy dwa pomniki, a w 2004 roku pojawił się pomysł stworzenia tutaj przy polskim cmentarzu punktu informacyjnego.
2: In genere i visitatori, soprattutto i visitatori italiani, non conoscevano la storia del secondo corpo.
3: Był on potrzebny, ponieważ odwiedzający, zwłaszcza Włosi, często nie znali historii drugiego korpusu. Zdarzało się nawet słyszeć, że ci żołnierze byli najemnikami, co było absolutną nieprawdą. W tamtych latach bezpośrednich świadków było już coraz mniej. Odchodzili z powodów naturalnych, byli po prostu ludźmi w podeszłym wieku. Dlatego uznano, że taki punkt informacyjny jest konieczny.
2: Allora, grazie all'interessamento dell'ambasciata polacca, si sviluppò questa idea di Biete Krasiej.
3: Dzięki zaangażowaniu ambasady polskiej rozwinęła się idea, którą wspierał Mieczysław Rasiej, ówczesny prezes Związku Polaków we Włoszech. Tak rozpoczęła się cała procedura. Zaczęła się w 2004 roku, a zakończyła dopiero w 2014. Na stworzenie tej niewielkiej struktury potrzeba było 10 lat. Nie 10 lat prac budowlanych, ale 10 lat na uzyskanie pozwoleń i autoryzacji.
2: Molto vincolata e quindi era necessario avere queste autorizzazioni, soprattutto quella più importante, l'autorizzazione dell'abbazia di Monte Cassino.
3: To jest teren objęty bardzo dużą ochroną, więc potrzebne były liczne zgody. Najważniejsza była zgoda opactwa na Monte Cassino i muszę powiedzieć szczerze, jej uzyskanie było dość skomplikowane. Żeby zrealizować ten niewielki obiekt, trzeba było zdobyć aż 14 pozwoleń. 14 to naprawdę dużo. Ostatecznie w 2012 roku mieliśmy już wszystkie pozwolenia i mogliśmy rozpocząć pracę. Obiekt powstał dzięki zbiórce funduszy, dzięki wsparciu wielu stowarzyszeń, instytucji publicznych i prywatnych darczyńców.
2: Il 17 maggio 2014 fu inaugurata.
3: 17 maja 2014 roku punkt został otwarty przez ówczesnego premiera Donalda Tuska. Od tamtej pory mamy tę strukturę, którą odwiedzający uważają za bardzo ważną. Mamy księgę pamiątkową, w której ludzie zostawiają wpisy. Bardzo często, zwłaszcza włoscy goście, piszą, że wcześniej nie znali tej historii i dziękują za możliwość jej poznania.
2: Ovviamente qui noi raccontiamo la storia.
3: Tutaj opowiadamy historię drugiego korpusu polskiego. To jest historia szczególna, nie taka sama jak historia innych armii, które walczyły pod Monte Cassino. To historia żołnierzy, którzy przeszli przez stalinowskie łagry, zostali uwolnieni po niemieckim ataku na Związek Sowiecki, a następnie już na Bliskim Wschodzie, w Iraku, Syrii i Palestynie, utworzyli formację wojskową.
2: Palestina E alla fine 43, i primi mesi del 44 sono arrivati in Italia per partecipare alla campagna d'Italia. Quindi
3: pod koniec 43 roku i w pierwszych miesiącach 44 roku przybyli do Włoch, żeby wziąć udział w kampanii włoskiej. Walczyli pod Monte Cassino, potem pod Loreto, Anconą i Bolonią. To były cztery wielkie etapy, cztery ważne bitwy, w których uczestniczyli, pomagając wyzwalać Włochy. Oprócz tego było wiele mniejszych miejscowości, zwłaszcza nad Adriatykiem, które drugi korpus polski również wyzwalał.
2: Niente, quindi insomma, la storia mia è un po' legata al cimitero di Monte Cassino prima, perché accompagnavo mio padre.
3: Moja historia jest bardzo mocno związana z cmentarzem na Monte Cassino. Najpierw dlatego, że jako dziecko towarzyszyłem ojcu podczas uroczystości. Można to zobaczyć nawet na zdjęciach z ceremonii z lat 50. i 60. Byłem wtedy małym chłopcem. W tamtym czasie przychodziło tu bardzo niewiele osób. W okresie żelaznej kurtyny Polacy z Polski nie mogli przyjeżdżać, więc czasami było nas 20 osób. Dziś bywa 5000, ale tamte uroczystości były bardzo mocne, bardzo wzruszające. Panowało wówczas poczucie, że trzeba odzyskać wolność.
2: E quindi niente, cioè quindi sono ricordi che io poi negli ultimi anni che mio padre non vedeva.
3: W ostatnich latach życia mój ojciec miał problemy ze wzrokiem, więc musiałem mu towarzyszyć właściwie we wszystkim. W pewnym sensie byłem jego sekretarzem. Dzięki temu byłem znany w środowisku ambasady polskiej i później zawsze miałem do czynienia z podobnymi inicjatywami. To jest w skrócie moja osobista historia, moja biografia. A co do reszty, to myślę, że znają Państwo dobrze historię drugiego korpusu.
2: Poi per il resto penso che la storia del secondo corpo la conoscono pure, no? La conoscete?
1: Co to za significa Monte Cassino?
4: Co dla pana znaczy Monte Cassino?
2: Monte Cassino, voglio dire, io risiedo qui. Cioè io sono nato a Roma, per dire, ma
3: Monte Cassino. Ja mieszkam tutaj. Urodziłem się w Rzymie, ale mieszkam 10 kilometrów od Cassino. Chodziłem do liceum w Cassino i kiedy byłem uczniem, moi koledzy z liceum nie znali historii drugiego korpusu. W Cassino. Nie w Rzymie, nie w Mediolanie, tylko właśnie w Cassino. Zawsze czułem z tego powodu pewien dyskomfort.
2: A Cassino. E io ho avuto sempre un certo disagio in questa situazione. È chiaro che per me Monte Cassino ha rappresentato una, cioè mio padre non è più tornato in Polonia.
3: Dla mnie Monte Cassino ma bardzo osobiste znaczenie. Mój ojciec nigdy nie wrócił do Polski. Nigdy więcej nie zobaczył swojej rodziny. Dla niego Monte Cassino było jego Polską. Było tym kawałkiem Polski, który utracił. Często przychodził tutaj sam. W przeciwieństwie do Polaków, którzy zostali w Rzymie i mieli tam swoją wspólnotę, on tutaj był właściwie sam. W okolicy było tylko dwóch Polaków z drugiego korpusu. Żył więc wyizolowany pośród Włochów, w społeczności włoskiej. Dlatego cmentarz na Monte Cassino był dla niego jak powrót do domu. Powrót do domu i także
4: do małej Polski.
3: Dokładnie, do małej Polski. I powrót do tych, którzy polegli obok niego podczas bitwy. Pokazywał mi, kim byli. To byli ludzie, chłopcy, młodzi mężczyźni, którzy zostali tutaj już na zawsze.
2: E quindi ecco, per me di riflesso significa questo. Per me Monte Cassino è associato al ricordo di mio padre.
3: Dla mnie Monte Cassino jest więc związane z pamięcią o moim ojcu. Odszedł w 2000 roku. To jest także forma oddania czci jego historii. Historii dość smutnej, ale nie tylko jego. To historia wielu, bardzo wielu Polaków z drugiego korpusu, którzy stracili ziemię, dom, rodzinę i stali się emigrantami na obczyźnie.
2: Magari avendo difficoltà anche ad inserirsi, soprattutto in Italia, che non era un paese ricco.
3: Często mieli też trudności z odnalezieniem się w nowej rzeczywistości, zwłaszcza we Włoszech, które po wojnie nie były krajem bogatym. Życie po wojnie nie było więc proste. Dziś, kiedy mojego ojca już nie ma, widzę, że jest dużo więcej uznania, uwagi i zainteresowania tym miejscem i tą historią. Ale kiedy on żył, nie było tego w takim stopniu jak teraz.
4: Nie wolno nam zapomnieć.
3: Tak, oczywiście, z całą pewnością. To jest także lekcja, jeśli patrzy się na historię drugiego korpusu. Jest takie hasło, może nawet nie hasło, a piękne słowa, które przekazują esencję za naszą i waszą wolność. Właśnie w tym zawiera się sens całej tej historii. Na froncie cmentarza zapisano przesłanie walki o wolność. To był sens istnienia drugiego korpusu. Walka o wolność ludzi, którzy przyszli z gułagu, miejsca będącego symbolem braku wolności. Niestety ta wolność została naprawdę odzyskana dopiero w 1989 roku.
2: Erano dei monumenti che il generale Anders, dei simboli che il generale Anders voleva realizzare.
3: Budowa cmentarza i pomników na Albanecie, a także cmentarzy w Loreto, Anconie i Bolonii miała ogromne znaczenie. Generał Anders chciał, aby były to miejsca pamięci i przykład dla Polski. Miały być punktem odniesienia dla Polaków zmuszonych do życia w reżimie, którego sami nie wybrali. Ten sowiecki reżim nie był wyborem, został narzucony. Takim punktem odniesienia była również pieśń Czerwone maki na Monte Cassino. W czasach komunizmu w Polsce śpiewano ją często półlegalnie, w domach, w pewnej konspiracji.
4: Me rappresente sempre nel periodo del comunismo in Polonia.
5: Rodziny, które ją śpiewały, wiedziały, że mówi o polskich żołnierzach walczących tutaj.
4: Soldati polacchi che hanno combattuto qui.
3: Ta pieśń, podobnie jak cmentarz na Monte Cassino, była symbolem. Ludzie wiedzieli, że istniała armia, która walczyła na zachodzie, walczyła o wolność.
5: A której nie pozwolono wrócić do wolnej i demokratycznej ojczyzny.
3: Moim zdaniem dawało to Polakom motywację do wyzwolenia się z tej opresji. Było punktem odniesienia. Gdyby generał Anders nie zdecydował o budowie tego monumentalnego cmentarza, nikt inny by tego nie zrobił. Decyzja zapadła niemal natychmiast, kilka dni po bitwie. Generał Anders powołał komisję, która przyjechała tutaj i zdecydowała, że cmentarz powstanie właśnie w tym miejscu. Gdyby tego nie zrobił, nikt by tego nie zrobił. Żołnierze zostaliby na prowizorycznych cmentarzach w Acqua Fondata czy San Vittore. On wiedział, że trzeba działać od razu, bo później nikt by tego nie zrobił. Komunistyczna Polska nie zbudowałaby cmentarza na Monte Cassino dla żołnierzy, których uważała za bandytów, za osoby wrogie reżimowi.
2: Considerano le persone che erano ostili alla regione.
4: Anche c'è questa altra scritta che mi permetto di citare in polacco, il presentimento di generale Anders.
5: Jest tu też inny napis, który można odczytać jako przeczucie generała Andersa, że ktoś może próbować zapomnieć o ofierze tych żołnierzy albo ich wymazać. Na polskim cmentarzu znajduje się bardzo symboliczne zdanie. Pozwolę sobie przytoczyć je po polsku.
4: Ancora un'altra frase molto simbolica. Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie, jeśli ktokolwiek będzie ci mówił. Próbował mówić, że było inaczej. Polegliśmy tutaj wierni w jej służbie. Bardzo ważne. Miał takie przeczucie, że ktoś może kiedyś będzie próbował tą prawdę i tą walkę i w imię najwyższych wartości zafałszować, zmienić, inaczej interpretować. I jeszcze jedne słowa właśnie zostawione na cmentarzu tutaj. Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie. Jeśli ktokolwiek będzie próbował mówić inaczej. Grazie.
2: Prego.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Leszek Kraskowski, reporterze online, jest, można tak powiedzieć, samotnym wilkiem opisującym rzeczywistość od tej strony, ciemnej strony, od tej strony, której nie widać teraz. Leszek Kraskowski jest przy telefonie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: To jest tak, ciebie też dzisiaj zaskoczyła wiadomość. Jaka?
2: Taka, że jestem poszukiwany i że wszczęto poszukiwania w skali ogólnokrajowej. No moje psy właśnie szczekają, więc patrzę, czy to nie już radiowóz po mnie podjeżdża. No, ja w życiu czegoś takiego jeszcze nie przerabiałem, chociaż 36 lat już pracuję w mediach. W zeszłym roku PR-owiec Lorda Polnorda, czyli Jan Piński, złożył przeciwko mnie prywatny akt oskarżenia do sądu. Taki, no można się naprawdę uśmiać, bo w tym akcie oskarżenia jest napisane, że go pomówiłem i znieważyłem, gdyż w jakimś wpisie na X-ie napisałem, że pan Piński korzysta z kilku kont. No i to jest właśnie cały ten prywatny akt oskarżenia. No, zbyłem sprawę, że tak powiem, milczeniem, ale ja się z tym prywatnym aktem oskarżenia zapoznałem, jak wróciłem z Albanii, czyli na początku tego roku. Ponieważ no, jest to absolutna groteska, no to nawet nie odpisałem na to, no bo to po prostu jest to sprawa rzędu humor zeszytów szkolnych. No i co? I teraz dzisiaj sobie klikam. Wyskoczyła mi informacja w mailu z internetowego portalu sądów powszechnych, że sąd na posiedzeniu niejawnym rozpoznał sprawę i zarządził, aby mnie poszukiwać listem gończym w skali ogólnokrajowej i doprowadzić mnie, ma policja, do zakładu karnego. Z powodu prywatnego aktu oskarżenia Jana Pińskiego, gdyż kiedyś na X-ie napisałem, że korzysta on z kilku kont. Ja już naprawdę, gdyby to był 1 kwietnia, to nawet byłoby zabawne, ale to pokazuje skalę upadku naszego wspaniałego państwa z kartonu i papieru, no bo chcę tylko przypomnieć, że Roman Giertych nie spędził w areszcie ani jednej godziny nawet z tego powodu, że wyprowadził miliony z Polnordu. Jego wierny asystent Foka nie przesiedział w areszcie nawet 15 minut z tego powodu, że zakładał firmy słupy, które wyprowadzały pieniądze z Polnordu i przelewały je do kieszeni właśnie mecenasa Giertycha. Ja to wszystko bardzo dokładnie rozpracowałem i opowiedziałem w kilku filmach i opisałem w kilku tekstach, co wywołało oczywiście bardzo gniewne reakcje ze strony pana Romana Giertycha, no i jego wiernego asystenta, czyli Jana Pińskiego. Ale nie ma takiej procedury, jak zatrzymywanie człowieka, dowożenie go, i tam jest jeszcze wpisany konkretny zakład karny, przytuły stare, ten zakład karny, w którym siedział Maciej Wąsik, jak już był skazany. No więc ja to już się czuję prawie jak skazany w tej chwili.
1: Ja, czyli co, siedzisz i naprawdę wyglądasz przez okno i zastanawiasz się, a jesteś u siebie w domu?
2: Tak, jestem u siebie w domu. Poza tym 2 dni temu dzwoniłem do sądu, dlatego że wyświetliła mi się okładka tego postanowienia i mój niepokój wzbudziło to, że tam była jakaś korespondencja z zakładem karnym Przytuły Stare. Ja nie widziałem treści postanowienia, tylko widziałem okładki tych postanowień. Więc 2 dni temu zadzwoniłem do sądu i pytam sekretarki w tym wydziale karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście, o co chodzi, bo wyświetla mi się jakieś postanowienie, które zapadło na posiedzeniu niejawnym dotyczące prywatnego aktu oskarżenia skierowanego przeciwko mnie przez Jana Pińskiego. I dzwonię do państwa, żeby zapytać, o co chodzi. No i sekretarka mnie poinformowała, jest to postanowienie, że sprawa została zawieszona. No okej, okay, znaczy pomyślałem sobie, no może ktoś tam to przeczytał, stuknął się w głowę i doszedł do wniosku, że sprawa jest tak absurdalna, że w ogóle nie nadaje się do tego, żeby ją sąd rozpatrywał. No jak zawieszony, no nie jestem prawnikiem, nie za bardzo wiem, co to znaczy, no ale jak zawieszony, no to chyba dobrze, tak? To znaczy, że sąd nie widzi powodu, żeby nad tymi bredniami Pińskiego się pochylić. Ale dzisiaj, jak mi się już wyświetliło w tym portalu więcej, nie tylko okładki, klatki, ale i środek, to się dowiedziałem, że postępowanie zostało zawieszone. Dlaczego? Bo się ukrywam. Ukrywam się. Zresztą Piński cały czas pisze donosy do sądu, że się ukrywam. W zeszłym roku wypisywał cały czas w mediach społecznościowych, wygadywał na YouTubie, że w ogóle nie wyjechałem do żadnej Albanii, że się ukrywam w Polsce. Wysyłał pisma do Straży Granicznej bodajże, bo wiem, że również Straż Graniczna była informowana o mnie, że trzeba mnie znaleźć. I cały czas pisał do swoich wyznawców, że Kraskowski ukrywa się w kraju, gdyż nie chce odebrać prywatnego aktu oskarżenia od Romana Giertycha i prywatnego aktu oskarżenia ode mnie. No, ja ten akt oskarżenia od Giertycha nie dość, że odebrałem, to jeszcze bardzo dokładnie opisałem i udostępniłem jego zawartość na mojej stronie www.reportaży.online.
1: Ten prywatne oskarżenie dotyczy czego? To prywatne oskarżenie
2: Romana Giertycha. Jeżeli chodzi o akt oskarżenia skierowany przez Giertycha, no to dotyczy filmu mojego o nim. To był ten film, który obejrzało prawie 600 tysięcy ludzi. Pierwszy film z serii o Polnordzie pod tytułem Jak Krause i Giertych wyprali miliony z Polnordu. No i tam Giertych domaga się dla mnie roku więzienia i 200 tysięcy złotych grzywny. Natomiast ja nie pamiętam już, czego się domaga Piński. W każdym razie, no, Piński właśnie zarzucił mi zniesławienie, bo napisałem, że korzysta z kilku kont na X-ie, do czego zresztą sam otwarcie się swego czasu przyznawał. No i trudno coś takiego, taki drobiazg w ogóle poczytywać jako jakiś przedmiot jakiejś sprawy sądowej. Ja tylko chcę przypomnieć, że ja również skierowałem przeciwko Pińskiemu prywatny akt oskarżenia, ale dlatego, że on twierdzi, że jestem sponsorowany przez PiS, że dostałem zlecenie opisywania Giertycha i jestem opłacany przez PiS, ale również jestem tajnym współpracownikiem CBA o pseudonimie Echo, który inkasuje z CBA 7,5 tysiąca złotych miesięcznie i takie fejkowe kwity wyprodukowane przez sztuczną inteligencję Piński zamieszcza w mediach społecznościowych, jak to ja odbieram w jakiś tam torbie sportowej od agenta CBA te 7,5 tysiące. Jest po prostu szczyt żenady i to jest po prostu coś niebywałego, że taki fake maker, że taka kanalia, powiedzmy sobie szczerze, taka zwykła kanalia funkcjonuje sobie w przestrzeni publicznej, w żaden sposób nie niepokojona, no bo trudno powiedzieć o niepokojeniu, skoro ostatnio emerytowany kapitan Wojska Polskiego wygrał proces prawomocnie z Pińskim. Piński twierdził, że ten kapitan gwałcił dzieci na misji w Afganistanie i tenże kapitan po kilkuletnim procesie wygrał 4000 złotych odszkodowania od Pińskiego, który na tym hejcie zarabia miliony. Proszę państwa, on na tym naprawdę zarabia miliony. Ja tylko przytoczę taki fakt. Jarosław Kaczyński pozwał Pińskiego również o naruszenie dóbr osobistych. Zażądał 10 tysięcy złotych i przeprosin, 10 tysięcy złotych na cele społeczne, na cele charytatywne. Jarosław Kaczyński wygrał proces z Pińskim w pierwszej instancji i co? Dla pana Pińskiego jest to znakomity wehikuł do zarabiania pieniędzy. Piński zebrał już, uwaga, uwaga, 158 tysięcy złotych na dwóch zbiórkach na, uwaga, uwaga, koszty procesu z Jarosławem Kaczyńskim. I ja w tej sprawie chcę złożyć doniesienie do prokuratury, gdyż jest to po prostu zwykłe wyłudzenie pieniędzy, dlatego że żaden adwokat za tego typu sprawę nie weźmie 158 tysięcy.
1: Na poziomie słów wszystko jest w porządku, ale ty naprawdę czekasz na to, aż przyjadą do twojego domu policjanci, cię aresztują i zawiozą do więzienia.
2: Chociaż biorąc pod uwagę to, jak wygląda tutaj obsada posterunku w Prażmowie, no to będą musieli... O, już ktoś jedzie, a nie, to sąsiad na szczęście. No, to jest ciężko, dlatego że ja kilka razy, jak były tutaj włamania w okolicach i tak dalej, to ja kilka razy jeździłem na ten posterunek, i tam naprawdę o 12 w południe kogokolwiek trudno na tym posterunku zastać. To jest tak jak w tej komedii, gdzie Irena Kwiatkowska odbierała telefon na posterunku policji i robiła za automatyczną sekretarkę. To tak mniej więcej wygląda policja tutaj w podwarszawskim Prażmowie, gdzie jest przepiękny komisariat wybudowany chyba za unijne pieniądze, tego nie jestem pewien, ale przepiękny, super nowoczesny komisariat, na którym no, często po prostu nikogo nie ma. Więc będą musieli chyba obsadzić etaty, żeby mnie zawinąć.
1: Mogą przysłać policję z innego miejsca, rozumiem, że...
2: No tak, z Piaseczna. Mogą przysłać chłopaków z Piaseczna, zgadza się. Najbliżej jest Piaseczna.
1: Adrenalina wysoko, ale pewno nie jest ci do śmiechu, chociaż mówisz o
2: nie,
1: tym.
2: Nie, bo przecież nie ma na miłość boską takiej procedury. Co innego, gdyby ścigał mnie prokurator, to jest zupełnie inna sprawa. Powiedzmy, ściga mnie prokurator, wzywa mnie, ja się nie stawiam. No to jest oczywiste, że wtedy w pewnym momencie trzeba takiego człowieka doprowadzić, który się nie stawia na przesłuchania w prokuraturze i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj mamy do czynienia ze zwykłym i to po prostu śmiesznym, wręcz fejkowym, prywatnym aktem oskarżenia, który ja odebrałem i jedyne, co ma zrobić sąd w takiej sytuacji, to wyznaczyć termin rozprawy. Nic więcej, a nie poszukiwać człowieka listem gończym. No to jest po prostu coś absolutnie niebywałego. Ja jeszcze tylko chciałbym dopowiedzieć taki szczegół, ja przyjechałem z Sarandy, czyli z Albanii. No i mówię, trzeba to odebrać. Pojechałem do sądu. Ja mam do sądu 50 kilometrów drogi z mojej wioski. No i chciałem odebrać ten prywatny akt oskarżenia. I pracownik sądu mi mówi, ale nie mogę panu wydać. Mówię, dlaczego? No bo ten akt oskarżenia stanowi teraz własność sądu. Mówię, słucham? No to zaraz, jak ja mam się bronić, jak nie wiem, o co jestem oskarżony? To trzeba było z poczty odebrać. Usłyszałem od pracownika sądu. Mówię, panie, ale ja byłem w Albanii, to jak miałem odebrać z poczty? No to trzeba było nie wyjeżdżać. Usłyszałem od pracownika sądu. No ale powiedziałem sobie, dobra, to co ja mam w tej sytuacji zrobić? Może pan napisać podanie do sędziego. Sędzia rozpatrzy w przyszłym tygodniu i się zastanowi, czy może pan dostać ten prywatny akt oskarżenia, czy nie. No to ja już stwierdziłem, że już jest to taki Monty Python albo pomarańczowa alternatywa i nie będzie się fatygować drugi raz taki kawał drogi. No więc postanowiłem obejść system. Obejść system na tej zasadzie, no dobrze, to ja poproszę o te akta do czytelni. Chciałbym je wypożyczyć i tam wszystko skseruję. Tam wszystko skseruję. Skserowanie się okazało niemożliwe, bo to też trzeba napisać podanie, odczekać i tak dalej. No to wyciągnąłem aparat, wyciągnąłem komórkę i zrobiłem zdjęcia wszystkich akt. Podpisałem się imieniem i nazwiskiem, data, godzina, mają czytelnie, że wszystko odebrałem i co? I mnie poszukują. Jest to typowy przykład państwa z kartonu, bo sędzia, który zarządza ogólnopolskie poszukiwania człowieka, który siedzi we własnym domu, który się nie ukrywa, który wydzwania do tego sądu z pytaniem, ale o co kaman, o co wam chodzi, co się dzieje, taki sędzia, moim skromnym zdaniem, po wykonaniu takich numerów naprawdę powinien sobie poszukać jakiejś innej pracy i to jak najdalej od wymiaru sprawiedliwości.
1: Leszek Kraskowski, Reporterze Online. Będziemy oczywiście opowiadać o tych twoich przygodach z sądem i wymiarem sprawiedliwości. Bardzo ci dziękuję za informację, za rozmowę.
0: Nocne powtórki wnet.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.

0: Reklama.
1: Morliny są gorące.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
0: Po reklamie.

zaczynam się topić jak plastelina na żebrach twojego kaloryfera. Kapać powoli właśnie zaczyna. Opadam w dół. Hemoglobina jakby też głowa w dół. Ej. Za mało tlenu w powietrzu, za mało prawdy na wierzchu, za mało piszę tych tekstów, zaczynam i topię się w drodze do brzegu bez sensu. Za mało piszę tych tekstów. Ej. Wykonuję wolny zawód, zawód ze wszystkich powoli, powolutku wszystkie sprawy wymknęły się spod kontroli. Zasypię po kulach dziury, mieszanka prochu i soli. Zechcesz to odpalasz ląd, potem wszystko wiroli. Kap, kap, pada na nas słony deszcz. Kap, kap, mam na sobie suli krew. Tak, tak, całe życie suli krew. Jak to jest? Całe życie suli krew. Zawsze najpierw sól i chleb, potem zawsze suli krew. Krzepnie. Całe życie suli krew. Zawsze najpierw sól i chleb, potem zawsze suli krew. Krzepnę. Całe życie suli krew. Zawsze najpierw sól i chleb, potem zawsze suli krew. Krzepnie. Całe życie suli krew. Zawsze najpierw sól i chleb, potem zawsze suli krew. Krzepnę.

chleb, sól i krew. Plastelina obok kaloryfer, kap, kap. Dobre myśli pojawiają się i nikną jak Snapchat, Snapchat. Za mało piszę tych tekstów, za mało czytam poetów. Płonę i płonę i gasnę bez sensu. Za mało piszę tych tekstów, widzisz, to moja skorupa. Pod nią ukryta jest dusza, tutaj nie można wejść z buta. Zechcesz, to możesz zapukać. Puk, puk, echo. Puk, puk, echo. Puk, puk, echo. Dawaj ze mną. Może nie ma nic przede mną, może nie ma nic przed nami. Czy to po...

kto tam? Pan Bóg niesie kule, a wiatr tylko echo. Całe życie sól i krew, zawsze najpierw sól i chleb, potem zawsze sól i krew, krzepnie. Całe życie sól i krew, zawsze najpierw sól i chleb, potem zawsze sól i krew, krzepnę. Całe życie sól i krew, zawsze najpierw sól i chleb, potem zawsze sól i krew, krzepnie. Całe życie sól i krew, zawsze najpierw sól i chleb, potem zawsze sól i krew, krzepnę. Sól i krew, sól i chleb. Z każdej strony szukam prawdy, jakbym wciskał Ctrl F. Możesz wyśmiać to, co robię, lepsze to niż twoje Ctrl Z. Nadzieja umiera ostatnia, nadzieja umiera ostatnio. Walczę i szarpię, by nigdy nie brakło. Patrzę na zegar i nie wiem, czy warto. Jak to? No jak to?

by nie przyszło własnoręcznie też dla ciebie. Napisałem tutaj wszystko, proza wychodziła słabo, zatem wierszem lecę w przyszłość. Kap, kap, cały wieczór padał deszcz, tak, tak.

życie, sól i krew. Zawsze najpierw sól i chleb, potem zawsze sól i krew. Krzepnie. Całe życie, sól i krew. Zawsze najpierw sól i chleb, potem zawsze sól i krew. Krzepnę. Całe życie, sól i krew. Zawsze najpierw sól i chleb, potem zawsze sól i krew. Krzepnie. Całe życie, sól i krew. Zawsze najpierw sól i chleb, potem zawsze sól i krew. Krzepnę.

0: Chodźmy spać.
1: Kiedy słucham Radia Wnet, wiem, że mówią do mnie ludzie, którzy chcą przekazać prawdę w informacjach, którzy mają świetną publicystykę i znakomitą kulturę. To jest znakomita stacja, więc wspierajmy ją, żeby mogła dalej istnieć i nadawać. patronite.pl/radiownet. Pozdrawiam. Filip Frąckowiak, Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego.
2: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Cienkusz, czyli mało kultury w kulturze. Występują Żyrafa, Kleszcz, Długoszyja, Petrus, Chrystus na słupie. Żeby było wygodniej gadać z żyrafą, chodzi oczywiście o kontakt wzrokowy.
3: Oj, cienko, cienko w tej kulturze. Coraz nawet jakby mniej zobaczyć można, co wyprostuje kręgosłup moralny, albo co?
4: Jakem Petrus, ja Petrusem i poradzić tobie muszę. W paragony nie wchodź z władzą, ona lubi, jak jej kadzą. Proszę, stawiam ci Węgrzyna, niech rozbłyśnie twoja mina.
3: Co za cienkusz, co za lura! Biedna nasza dziś kultura.

0: 17 piętro. Pokój strategiczny. 17 bitew według doktora Krzysztofa Jabłonki.
1: Dzień dobry Państwu. Dziś czwarty odcinek. Potężne bitwy końca starożytności i początku średniowiecza. Bitwy tajemne, ciemne. Raptem wzmianki gdzieś tylko mamy. Pierwszą z nich otwierającą są pola Gardariki. Co nazywano Gardariką? Dzisiejszą Ukrainę, pełną w owym czasie grodów. Tam też Antowie i Słowianie. Pierwszy raz pada imię Sklavenoi w kronice Jordanesa. Stoczyli w 374 roku bitwę z gotami Winitara ala Amala. Winitar został pokonany, ale w roku następnym, a zwycięzcą był Boż. To jest skrót prawdopodobnie od Bożydara, Bożywoja albo Bożysława, wodza zarówno Słowian, jak i Antów. W 375 zabrakło Antów, wystąpili już sami Sklavenowie i Winitar, wódz gotów, rozgromił ich wojska. Sam Boż razem z 6 synami i 70 wodzami zostali ukrzyżowani i tak zmarli. Wydawało się, że sprawa słowiańska zmarła, ale nic bardziej mylnego. Żonasz tego Boza razem z ostatnim synem, Sklavenusem, zbiegła do Bambibera, czyli wodza Hunów, i ten w 375 roku rozpoczął wojnę z gotami, a w 396 rozgromił Winitara i go uśmiercił. Co znaczy słowo Winitar? Zabójca Wenedów. I w ten sposób goci zostali zniszczeni na terenie Ukrainy. Drodzy Państwo, te trzy bitwy Gardariki to jest streszczenie naszej pierwszej, drugiej wojny światowej między Słowianami a Germanami. Najpierw pokonujemy, pierwsza wojna, potem oni nas, 39, potem 45, Hunowie ze wschodu rozgremiają, no nie tyle Gardarikę, co Berlin. Ale następna bitwa jest jeszcze potężniejsza. No, streścił nam ją Tolkien na słynnych polach Pelennoru. Bitwa na katalonijskich polach 20 czerwca 451 roku. Tamto Aecjusz, przekwytując na swoją stronę Teodoryka, wodza Wizygotów, rozgromił i okrążył Hunów. Ale dobrze sobie zdawał sprawę, że jak rozgromi ich całkiem, to straci znaczenie w Rzymie. W związku z tym pozwolił Attili uciec. Niestety skutek był taki, że następnego roku najechali Hunowie Italię. W tym samym czasie i niemal w tym samym dniu doszła do bitwy pod Avarair, na drugim końcu cesarstwa, na terenach Armenii. Tamto szach perski Jezdagird II rozgromił Wardana Mamikoniana 26 czerwca 451 roku. No i ostatnia bitwa. 2 lata po rozgromieniu Hunów zmarł Attila i rzuciły się do Hunom do gardła wszystkie w zasadzie podbite przez nich lub zagrożone plemiona. W jednej z sagi Hervararsadze mamy opowieść o bitwie w Wistlewaldzie, czyli w lesie wiślanym w 453 roku, w którym koalicja Słowian i Germanów rozgromiła Hunów kompletnie. Podobna bitwa nad rzeką Nedao, nie bardzo wiemy gdzie leży, gdzieś koło Śremu, Chorwacji, dzisiejszych Węgier. W 454 doszło do całkowitego rozgromienia i wymordowania Hunów. Od tej pory zniknęli oni z mapy świata. Dodajmy, że był to pierwszy cud nad Wisłą, w których udało się wschodniego najeźdźcę wdeptać w ziemię, a właściwie w wodę. Dziękuję Państwu za uwagę.
0: 17 piętro.
2: www.wnet.fm.
3: Autopromocja.
4: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. Każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
5: Jak trudno wstać, skoro świt, niedzielny świt. Jak dobrze wstać, skoro świt. Jak dobrze wstać, skoro wnet. i spotkać się z Bogiem Jezusem, Duchem Świętym, Maryją i tymi, którzy ich kochają. W każdą niedzielę o 8 rano zaprasza Magdalena Woźniak.
2: Dzień dobry, Joanna Rawik. Zapraszam bardzo serdecznie do posłuchania mojej audycji w sobotę 16-11. Sztuka jest magią, gdzie goszczę człowieka teatru bardzo szerokich horyzontów, Krzysztofa Szustera, który ostatnio wsławił się wspaniałą inscenizacją Wesela Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze Lalki Aktora Kubuś w Kielcach. Zapraszam do usłyszenia. Dziękuję.
3: To była autopromocja.
6: Wrocław 96,8 FM.

0: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia specjalny spektakl polityczno-gastronomiczny pod tytułem Pożeraczka Książek. Występują Żyrafa Kleszcz, czyli Wieszcz, Mędrula, czyli szef kuchni, Tosia Muzysia, znaczy się Bartyś.
1: Widział ktoś Żyrafę Kleszcz? Co się znowu, gdzie się ona zapodziała? Może w Afryce jest?
2: Nie, w żadnej Afryce. Schowała się w mesie. Na pewno coś pożera.
1: A, tuś mi, bratku. A co tu widzimy na talerzu? O, nienasycenie Witkacego. Lampart Lampeduzy. Nie za żylasty ten Lampart, aby?
2: Ależ skąd? Toż to prawdziwa uczta. No masz, znowu wyjechała z Platonem.

0: tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Tak, jestem. Co? Tak, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tak, jesteśmy już na antenie. Tutaj jest godzina 7.31. Jesteśmy pod Londynem. Wyprawa Tolkienowska powoli dobiega końca. Za chwilę uciekłem z autobusu, bo odjedziemy od 7 rano, mili państwo. Tutaj 7 rano, bo jest taka sytuacja. Pod Londynem tutaj przebiegają tutaj autostrady. A wczoraj cudowne wizyty, między innymi w Bell Inn, w takim miejscu, gdzie Tolkien spotykał się z kolegami. Jest wspaniała niebieska tablica, taka okrągła. Bell Inn, to oczywiście chodzi o dzwon nad wejściem, piękny dzwon, w środku mapa Shire, no i takie bardzo przyjemne miejsce w bardzo pięknym, malutkim miasteczku walijskim. Później szybko pojechaliśmy, proszę państwa, do Doliny Białego Konia. Tak jest, proszę państwa, z bardzo dawnych czasów. Taki koń kamienny jest wyryty w zieloności, że tak powiem, takich traw angielskich. On bardzo dawny, kilkaset lat w ogóle był przykryty w ogóle tą trawą, ale teraz od jakiegoś czasu tutaj Walijczycy odkrywają tego białego konia, dbają o niego, spotyka się cała wielka, fantastyczna grupa ludzi i dbają o tego konia. Jest taras, wspaniałe widoki, cudownie napięte, no tutaj straszne tempo. No i oczywiście kościół świętego Edwarda, nieprawdopodobne takie wejście, proszę państwa, do tego kościoła. Jest między kolumny, tworzą drzewa, można powiedzieć, wspaniałe witraże w środku. No wszystko opowiem, będą wielkie, wspaniałe opowieści. Jeszcze dzisiaj, za chwilę, bo ja wybiegłem na chwilę, żeby do państwa, że tak powiem, powiedzieć dwa słowa. Wybiegłem z autokaru, teraz muszę do niego wracać i jadę do Windsoru, jutro już do Francji, a później do was, kochani, niech żyj. A jeszcze tylko powiem, że tutaj w Londynie napięcie rośnie, bo jest wielka, wielka demonstracja szykowana dzisiaj, antyimigrancka. No, my nie uczestniczymy w tych wydarzeniach, ale podobno tutaj się będzie działo, proszę państwa. Ale ja w tym samym czasie będę w Windsorze i będę oddawał hołd tradycji. A o tym opowiem oczywiście. Dziękuję bardzo. Teraz Grześ Milko, wiem, że już jest w studio, więc całuję Grzesia Milko i całuję państwa wszystkich. Pa, pa, mówił Konrad Mędrzecki z trasy do Windsoru. Koniec powoli wyprawy tolkienowskiej. Pa, pa!
4: Tolkienowski Teatrzyk Absurdu Radia Wnet przedstawia thriller polityczny pod tytułem Nie wszystko władza, co się świeci. Występują Żyrafa Kleszcz, piękna jak sama Arwena. Aragorn w tej roli niejaki Igor, mimo topora w nazwisku, mieczem wymachujący. Madame domagała, tak naprawdę to mężczyzna, jako Boromir. Zdradliwy, należy to zaznaczyć, i Gollum, sam siebie odgrywający.
5: Och, Aragornie, synu Aratorna, czy zasiądziesz na tronie Gondoru?
6: Ależ zasiądę, najdroższa, taki wszak wynik przeznaczenia.
7: Pierścień władzy wyrwę z rąk hobbita i sam zasiądę na tronie namiestnika. Przecież jestem spadkobiercą władzy w tym kraju wynegocjowanej. Gondor nie potrzebuje na swym tronie uzurpatora z północy.
8: Mój skarb, mój skarb. Gollum!
5: A ja nie chcę tego pierścienia. Jeszcze bym tak zbrzydła.
9: Maszę za to zaręczynowy.
10: Nic już mi nie możesz zrobić.

spotkałam się sama ze sobą na rogu ulicy. Nie miałam dla siebie za dużo ciepła, tylko mokry policzek. I nie chciałam gadać, więc dalej poszłyśmy już w ciszy. Rozstałam się z sobą i weszłam na trzecie piętro twojej kamienicy.

0: Tak jak zapowiedział Konrad Mędrzecki, kontynuujemy i płyniemy właśnie w programie Poranny Kalejdoskop. Nie muzyczny nawet, ale kulturalny w ogóle. Tomasz Rosłon, audycję realizuje Grzegorz Milko w zastępstwie Konrada Mędrzeckiego, oczywiście, który przemierza drogi i bezdroża Wielkiej Brytanii na szlaku tolkienowskim, pewnie ładny. Myślę, że byli w Oksfordzie, szanowni państwo, właśnie też w ramach tego przejazdu. No, bez Oksfordu się nie dało obejść, ale też pamiętam takie miejsce, kiedy kiedyś nam pokazywano pub typowo angielski, tuż nieopodal właśnie uniwersytetu, i tam przesiadywał Tolkien. To jest specjalnie miejsce odpowiednio oczywiście uhonorowane, zaznaczone. Podobno także wenę twórczą wówczas miewał, naprawdę bardzo, bardzo taką głęboką. No i teraz co chcielibyśmy państwu zaprezentować w tej pierwszej godzinie? Usłyszeliśmy przed chwilą taki łagodny śpiew, delikatny bardzo głos, choć oczywiście z wymownym tekstem. To Małgorzata Majerska, laureatka Teatralnej Nagrody Muzycznej imienia Jana Kiepury. Bardzo artystka o różnym stopniu swojej takiej swojego wtajemniczenia, oczywiście w zawód aktora, ale także aktorka śpiewająca, do tego właśnie sama pisze, sama tworzy te wszystkie cała ta elektronika, którą słychać w jej właśnie utworach, to jest jej pomysłu. On jedynie chyba siebie nie potrafi zgrać, być może by potrafiła, no ale to już trochę by było za dużo, więc ten czynnik taki techniczny pozostawia swojemu teamowi, swoim kolegom. Natomiast ona właśnie tworzy, pisze. No i co ciekawe, także podróżująca aktorka, to jest taka chyba, to jest współczesny znak czasu dzisiejszych aktorów, którzy oczywiście są związani z jednym teatrem, ale widać ich także na przedstawieniach, na spektaklach w wielu innych teatrach. I Małgorzata Majerska opowiadała, ale za chwilę także o tym opowie, jak to trzeba przemierzać kilometry w pociągach, czasami w samochodach, w samolotach, między właśnie teatrami, a to Starym w Krakowie, a to Syreny w Warszawie, a to w Trójmieście, pewnie także różne festiwale. No i właśnie tak sobie radzi. Jeszcze ostatnio bowiem w ubiegłym tygodniu, tym, który minął, we wtorek, miała koncert w klubie Chmurki, to na Pradze Północ w Warszawie, i koncert, który udał się bardzo dobrze. Tam to jest z kolei projekt muzyczny Gono, a więc właśnie także oczywiście autorstwo Małgorzaty Majerskiej. Małgorzata Majerska, tak jak powiedziałem, z nagrodą bardzo prestiżową w środowisku imienia Kiepury, bo to aktorki musicalowej, przyniosła ze sobą nagrodę Kiepury. To tak w stylu może trochę Oscara, może takiego, bym powiedział, nawet to, no, takich tych ciężkich nagród, solidnych, ale widać, jak ciężko na nią trzeba zapracować. Jakiś zawód aktora potrafi być trudny, nieprzewidywalny, ale jedno jest pewne. Talent i praca. To tak jak w sporcie, to tak jak chyba w każdej dziedzinie życia, jedno z drugim musi współgrać. To musi być symbioza i wtedy można od publiczności na przykład zostać nominowanym, a później dostać nagrodę. I właśnie ta przypadła w udziale Małgorzacie Majerskiej. Posłuchajmy rozmowy właśnie z artystką, która była w naszym studiu na Krakowskim Przedmieściu. Zapraszam. Małgorzata Majerska. Dzień dobry, Małgosiu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich naszych słuchaczy.
0: Ale nie jesteś sama, bo przyszłaś z Kiepurą.
1: Tak, to prawda. Przyszłam tutaj z tą piękną statuetką, którą otrzymałam parę miesięcy temu, w 2025 roku, dla najlepszej aktorki musicalowej. Bardzo się cieszę, bo to jest duże wyróżnienie, a w tej działce teatru muzycznego faktycznie nie ma dużo takich plebiscytów, gal nagród, które no nie opierają się gdzieś tylko na przykład na głosach widzów, tylko faktycznie jest kapituła, która gdzieś tam ogląda te spektakle, przychodzi, zapoznaje się ze wszystkimi kandydatami i wybiera, więc bardzo to jest miłe dla mnie, bo to nie jest dla mnie jakaś częsta sytuacja, żeby być gdzieś pod taką oceną stricte nagrodową.
2: Jakie to ma znaczenie takiej statuetka Jana Kiepury? Zresztą bardzo ciężka, bardzo taka rzeczywiście, jak Oscar można powiedzieć poniekąd, na tym oczywiście etapie kariery, tak? Więc co ona dla ciebie oznacza i w ogóle dla środowiska?
1: Znaczy na pewno jest to przemiłe i czułam się tak trochę właśnie, wspomniałeś tutaj o Oscarach, to może bez przesady, ale jest to miłe trzymać taką statuetkę jako taka, no właśnie jakieś zwieńczenie pracy. Ja tę nagrodę dostałam konkretnie za rolę Weroniki w spektaklu Headers w Teatrze Syrena. I to był ważny spektakl dla mnie w życiu i super rola do zrobienia, bardzo duże wyzwanie dla mnie aktorskie i w ogóle takie teatralne pod względem wielkości tego zadania, bo to po prostu jest postać, która nie schodzi ze sceny przez 3 godziny, śpiewa, tańczy, prowadzi wszystko, jest takim naprawdę główniakiem po prostu główniaków i to było dla mnie duże wyzwanie, bo pierwszy raz aż tak ogromne zadanie miałam do wykonania, więc to, że jeszcze na koniec tego dostaję taką statuetkę, taka wisienka na torcie tej pracy, to jest na pewno bardzo miłe.
2: Bo ty jesteś wszechstronnie uzdolniona, bo jesteś aktorką, śpiewasz, tak. Tańczysz też, więc jak to wszystko, jeśli mielibyśmy powiedzieć, miałbym cię tak przedstawić stricte dokładnie, to mam powiedzieć aktorka musicalowa?
1: Chyba nie, bo nie. Faktycznie z tym aktorstwem jest tak, że no jest jedno aktorstwo, nie? Niezależnie od tego, czy ktoś gra w filmie, w teatrze, w telewizji, na żywo, czy nie, to aktorstwo jest jedno, a mamy oczywiście te różne takie działki mniejsze. Faktycznie w teatrze muzycznym ja gęsto i często gram i w teatrze muzycznym, no pewien zestaw umiejętności jest szczególnie wymagany, tak? No po prostu umiejętność śpiewu, tańca i przede wszystkim łączenia tego wszystkiego na raz jest kluczowa, więc pod tym kątem można powiedzieć, że to jest jakaś taka działka, która na pewno jest jakąś moją specjalizacją, ale nie oznacza to, że nic innego nie potrafię, poza tym, że tylko mogę grać tylko w spektaklach muzycznych, bo tak nie jest. A poza tym ja też w ogóle zajmuję się muzyką, o czym też pewnie będziemy dzisiaj rozmawiać i wydaję swoją muzykę. W związku z czym, no rzeczywiście mam tutaj taki trochę szerszy może
2: wachlarz
1: możliwości, właśnie. Który chciałabym, żeby każda z tych działek po prostu bardzo mi się tutaj silnie rozwijała. Aczkolwiek też mam często problem z tym, żeby tak w jednym zdaniu powiedzieć, no bo, że na przykład tylko aktorką jestem, no bo nie jestem tylko aktorką, nie robię też inne rzeczy, a z drugiej strony tak wyliczać po kolei to też jakoś bez sensu.
2: Ja myślę, że ta nagroda prestiżowa bardzo, no imienia osoby wybitnej, prawda, Jana Kiepury, też pokazuje jakby zakres twoich możliwości. Słyszeliśmy twoją piosenkę, która poleciała przed chwilą. Powiedz o niej dwa zdania.
1: To jest utwór, który jakiś czas temu wydała moja poprzednia premiera i o tyle jest ona wyjątkowa, że w całości również została przeze mnie wyprodukowana ta piosenka. Więc oprócz tego, że śpiewam, napisałam tekst i skomponowałam tę muzykę, to też ją w całości wyprodukowałam. Po prostu każdy jeden werbelek, wszystko tam poklikane i wszystko przeze mnie zrobione. W związku z czym to był dla mnie duży taki punkt, jakiś zwrotny w tej mojej karierze muzycznej, którą staram się dzielnie rozwijać, bo to jednak no coś dla mnie to znaczyło, że już nie jestem uzależniona od producenta. Oczywiście lubię pracować z producentami bardzo i to sobie zawsze cenię te doświadczenia i te spotkania, ale to poczucie niezależności, że mogę faktycznie wyprodukować siebie sama i napisać tę muzykę w pełni już sama, było dla mnie ważne, bo to nie jest łatwe i to nie jest na pewno rzecz, która przyszła mi z taką no właśnie łatwością. Wolałabym chyba, znaczy wolałabym, teraz to już nie, teraz lubię to, że to umiem, ale wtedy kiedyś tam, te 2-3 lata temu, jak w ogóle próbowałam coś podprodukować na komputerze, to ciężko mi to przychodziło. To jest już taka wiedza naprawdę o programie muzycznym. To nie wcale nie trzeba być dobrym muzykiem, co ciekawe, no. W sensie na przykład instrumentalistą, a być bardzo sprawnym właśnie w programie, nie? Więc to nie była dla mnie jakaś mocna moja strona i cieszę się, że jakoś tak to dalej tam próbowałam ciułać i parłam i że to się faktycznie udało. Zresztą ten drugi utwór, którego premiera w 8 maja już, również został przeze mnie produkowany w całości.
2: Pozwolisz, że ja może przejmę Jana Kiepurę Dobrze? I potrzymam trochę. Mm-hmm. Ojej, jak
1: można
2: pewnie...
1: ćwiczyć bicki na tej, z tą nagrodą razem? Podnosić?
2: Tak, tak, ale to też pokazuje, ile trudu i pracy trzeba włożyć, żeby taką nagrodę później właśnie dostać i też utrzymać, prawda?
1: To jest ładna metafora, tak.
2: Ładna? No tak właśnie, myślę sobie właśnie o tym, bo widziałem filmiki na twoich mediach społecznościowych, jak bardzo się cieszyłaś, dostając tę nagrodę. Polecamy państwu na Facebooku najbardziej.
1: Na Instagramie, na zdecydowanie, Instagram. Tak. Gono Music na Instagramie, zapraszam.
2: Tak, ale teraz czy nie za dużo tych pól do obrabiania sobie tak jakby zadajesz sama, prawda? Czy nie za dużo tego bólu sobie zadajesz twórczego? No bo przecież i wyprodukować, napisać słowa, zrobić muzykę, zatańczyć, bo widziałem twój teledysk, gdzie bardzo intensywnie przez cały utwór tańczysz.
1: Tak.
2: To też państwu polecam. I plus jeszcze właśnie aktorstwo, to, że jesteś po szkole teatralnej, tutaj
1: tak,
2: warszawskiej.
1: Tak,
2: no,
1: tak.
2: Nieopodal naszego radia.
1: Tak.
2: No więc właśnie, czy to może jest znak czasu, że tak teraz trzeba robić kariery?
1: Trochę tak. I to nie wiem do końca, czy to jest dobrze, czy źle. W moim przypadku to nie była jakaś decyzja pokierowana jakimś pragmatycznym myśleniem, że będę robić dużo, bo wtedy, nie wiem, jest większe prawdopodobieństwo, że mi się uda, czy coś. Ja po prostu chciałam robić te wszystkie rzeczy i nadal chcę. Mało tego, chciałabym robić więcej. Jeszcze zdecydowanie
2: kiedy,
1: więcej.
2: Kiedy? Ile, ty ma, właśnie, ty, ile twoja doba ma
1: z
2: godzin?
1: Z tym jest problem, bo niestety również tylko 24 godziny są w tej dobie, a chciałabym robić więcej i ciągle po prostu mam ten z tyłu taki niedosyt, ale to chyba jest jakaś taka niezapełnialna pustka, z którą dużo artystów się mierzy, że zawsze gdzieś tam jest jeszcze kolejny szczyt i jeszcze coś do osiągnięcia. Ja mimo wszystko chciałabym jeszcze wierzyć w to, że jestem na początku swojej kariery wciąż, że jestem jeszcze młoda i że jeszcze dużo rzeczy jest przede mną. Cieszę się z tego wszystkiego, co udało się osiągnąć przez te kilka lat, takiej intensywnej pracy w zawodzie, bo zaczynam jako dziecko, więc tych lat już trochę jest więcej, ale powiedzmy, że po szkole to się tak jakoś bardziej liczy jednak. Teatralnej, ale to wciąż chciałabym wierzyć w to, że jeszcze jest bardzo dużo przede mną, w związku z czym, no, siłą rzeczy trochę muszę te doby rozciągać i właśnie robić dużo rzeczy. No, bardzo bym chciała tę swoją karierę muzyczną tak jeszcze tutaj cisnąć konkretnie. To znaczy, bardzo bym chciała po prostu mieć taką publikę organiczną, która faktycznie słucha tej mojej muzyki, która przyjdzie na koncert, o którym też zaraz powiem, bo koncert się zbliża.
2: Tak, to...
1: Kochani, 12 maja w warszawskich chmurach. Serdecznie zapraszam wszystkich na ten koncert, ale właśnie chciałabym, żeby ta publiczność sobie tak puchła i faktycznie ze mną była, bo muzyka, którą robię, to nie jest mainstream, nie? To nie jest muzyka, która spodoba się każdemu prawdopodobnie i gdzieś tam może lecieć sobie na przykład w tle, bo często tak mainstream jest określany, że to jakaś taka muzyka, która gdzieś tam nie przeszkadza. To jest raczej muzyka, którą się słucha. Ja bym chciała, żeby ludzie jej słuchali i wsłuchiwali się w nią i w tekst i w warstwę muzyczną, ale zdaję sobie sprawę z tego, że tym trochę zawężam to pole, nie? I że gdzieś tam tego słuchacza może będzie odrobinę trudniej znaleźć.
2: No dobrze, Małgosiu, ale co, odrzucasz propozycje na przykład zagrania w filmach, w jakichś spektaklach teatralnych?
1: Nie, absolutnie. Każdy, kto chce dać mi propozycję zagrania w filmie, niech wie, że naprawdę ja się na to zgodzę. Więc nie, jak najbardziej staram się robić wszystko, póki mogę i starcza mi czasu. Zdarzają się czasem sytuacje, w których muszę z czegoś zrezygnować, ale to też jest tak, że ten nasz zawód jest naprawdę hardkorowo trudny. To znaczy, ludzie mają często wyobrażenie tego, że aktorzy, nie wiem, to po prostu kąpią się w płatkach róż i zarabiają kupę kasy.
2: No ci z Hollywood może niektórzy,
1: ale
2: tak?
1: Naprawdę to nie jest prawda i tutaj zawsze staram się to podkreślać, bo niejednokrotnie widzę, że nadal wraca ta narracja. Szczególnie młodzi aktorzy w Polsce, jest nas naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ten rynek jest nadprodukowany niestety, a pracy jest bardzo mało. W związku z czym to też nie jest tak, że my sobie możemy, teraz na przykład chcę tylko grać w teatrach, nie wiem, muzycznych, to będę odrzucać. W ogóle nie ma takiej opcji. Zazwyczaj aktor bierze to, do czego jest proponowany po prostu i zgadza się na to. Naprawdę garstka aktorów w naszym kraju. Myślę, że jest to może setka, może 200 osób versus kilkadziesiąt tysięcy aktorów. Mogą naprawdę pozwolić sobie na to, żeby decydować w 100%, że teraz chcę zrobić taki film, teraz chcę grać w takim spektaklu. Cała reszta naprawdę pracuje tam, gdzie po prostu nas chcą, nie?
2: No tak, może dlatego właśnie, dlatego... tak rozwija ci się ta kariera muzyczna? Bo ja tak myślę o tym, że ty jesteś wokalnie bardzo utalentowana. Czy ty ćwiczysz swój wokal? Jak to wygląda?
1: Cały czas zdarza mi się, tak, faktycznie. Aczkolwiek też uczę w ogóle tego, więc, ale to tak? Nie wyklucza jednego, oczywiście kawa nie wyklucza herbaty. Ja też staram się cały czas rozwijać. Myślę, że nie jest to moje pierwsze zajęcie w tym momencie, uczenie się śpiewania, bo powiedzmy, że mam ten temat opanowany na tyle, na ile potrzebuję i myślę, że jest całkiem nieźle. Natomiast tak najbardziej staram się rozwijać, szczególnie tutaj teatr czasem stawia przede mną takie wyzwania, gdzie potrzebuję coś tam, nie wiem, poznać jakąś nową technikę i pod konkretny spektakl na przykład się przygotować, żeby śpiewać w dany sposób. Natomiast jeżeli chodzi o moją autorską muzykę, to raczej nie, właśnie tam raczej wykorzystuję właśnie wszystko to, co jest dla mnie najbardziej organiczne i takie moje. I tutaj myślę, że mam ten temat ogarnięty.
2: No to teraz chciałbym, żebyś zaprosiła nas wszystkich, naszych słuchaczy, wszystkich, którzy właśnie teraz jesteśmy razem z tobą, w tej takiej przygodzie, bo ja myślę sobie o tym, że twoja kariera mimo wszystko to jest taka przygoda, mimo tych trudów, które ty masz, bo wiem, że też często jeździsz, dużo jeździsz, Kraków, Warszawa i cały czas się coś dzieje, ale chciałbym właśnie, żebyś teraz zapowiedziała drugi utwór, który jest premierą.
1: Tak, to nawet jest prapremiera, drodzy słuchacze, ponieważ premiera tego utworu dopiero 8 maja, tuż przed koncertem, koncert 12 maja w Warszawie w Chmurach.
2: Gdzie to te utwór, chmury, powiedz?
1: Na Pradze, na 11 listopada, tak dokładnie nazywa się ulica. Obiecuję, że będzie bardzo fajnie. Jest to koncert klubowy, więc myślę, że... Ale ta moja muzyka, jak państwo posłuchacie, też nie jest taka jednowymiarowa, więc i będzie można potupać nogą i potańczyć, ale też będzie można po prostu się wsłuchać w tę warstwę muzyczną, bardziej liryczną. Więc serdecznie zapraszam wszystkich fanów i elektroniki i takiego właśnie popu troszkę bardziej alternatywnego. A ten utwór, który zaraz usłyszymy wszyscy wspólnie, już też powstał jakiś czas temu i tak trochę czekałam z wydaniem go i stwierdziłam, że skoro ta poprzednia premiera to była bardziej taka balladowa sytuacja, to co słyszeli państwo przed chwilą, intymniejsza, to że teraz fajnie byłoby wypuścić coś takiego z większym tupnięciem i dlatego postawiłam na ten utwór Skronie. To jest część płyty, którą mam nadzieję, że wreszcie wydam w całości. I to jest koncept album, więc tematyka tych utworów jest zbliżona. Bardziej przeprowadza słuchacza przez etapy różne moje, akurat tak się składa, prywatne przejścia przez pewne tam trudne doświadczenia życiowe, prywatne. I to jest jeden z tych etapów. I powiedzmy, że to jest ten etap, który był taki trochę fajno-niebezpieczny, tak bym określiła tę piosenkę.
2: No dobrze, no to posłuchajmy. Skronie, Małgorzata Majerska, jako Gono, tak?
1: Tak.
2: Posłuchajmy, zapraszam państwa, ten anielski głos, warto posłuchać.

0: Tak, wybrzmiał nam utwór Skronie, Małgorzata Majerska, Gono. No, ty tam kogoś gonisz, Małgosiu, chyba, co?
1: Albo tak, uciekam.
0: Albo uciekasz.
1: Albo uciekam
0: może
1: przed czymś, no. Tak, zdecydowanie tak ten utwór jest taki, powiedziałabym, zdecydowanie bardziej ekspresyjny, aczkolwiek tutaj chciałam też wyjść naprzeciw właśnie moim słuchaczom, żeby nie mieli takiego poczucia, że te utwory będą jednostajne, więc na przykład Atleta, którego też jakiś czas temu wydałam inny mój utwór, jest bardziej taki house'owo-popowy, też jest ten beat, powiedzmy, taki żywszy, absolutnie się tutaj od ballad nie odwracam, mam ich kilka jeszcze w zanadrzu, ale znowuż takich właśnie elektronicznych. Ale no wiadomo, teraz stwierdziłam, że może taka energia trochę się przyda, będzie ciepło, będzie można jakoś tam na dworze puścić taki utwór albo jechać samochodem nocą i żeby leciał na cały regulator, ale no jest to taki konkret.
0: No tak, tak, taki nawet bardzo konkret. Powiedz jeszcze o swoim, no tak zwanym dress code, tak? Czyli o tym, jak ty wychodzisz do publiczności, bo nie bez kozery przyszłaś w bluzie pewnej firmy, jakiej, angielska piłka, myślę, że wiele klubów korzysta i korzystało reprezentacja Anglii właśnie z tego producenta odzieży sportowej. To dlaczego właśnie tak?
1: To jest w ogóle pytanie o taki wizerunek, nie? Że, bo ja tak, występuję w teatrze i cała moja persona, powiedzmy, teatralno-filmowa jeszcze ewentualnie, to jest właśnie Małgosia Majerska, nie? To jest aktorka. A Gono to jest mój projekt troszkę obok, nie? Który bardzo różni się od tego, co ja robię w teatrze. I kiedy postanowiłam, że wydam pierwszą piosenkę, to tam 4 lata temu, to bardzo mi zależało na tym, żeby ludzie tego nie połączyli, bo to nie do końca jest ten sam case. To znaczy, no ja to tworzę, to jestem ja tym łącznikiem, ale żeby na przykład nie myśleli, że to, co ja zacznę wydawać muzycznego, to jest jakaś piosenka aktorska albo musicalowa, bo mi zupełnie w duszy grało coś innego. To znaczy, w teatrze lubię to i robię to, ten rodzaj muzyki, ten rodzaj śpiewania, ale tę swoją autorską twórczość chciałam od tego oddzielić i za tym całym moim pomysłem na Gono i też na tę muzykę, że to właśnie wcale nie jest przy pianinku tam delikatnie zaśpiewane, tylko gdzieś tam tej elektroniki jest więcej, tych syntezatorów i tak dalej, że za tym idzie cała też jakaś moja persona taka, ta trochę, nie wiem jak to powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało jakoś tak płytko, ale taka troszkę może bardziej odważniejsza, może taka trochę bardziej
0: poszukująca,
1: taka, tak, no trochę jestem jakiegoś takiego dla mnie wyzwolenia, też tematyka tych utworów, to trochę jest dla mnie taki protest song ogólnie, to wszystko, nie, że ja się z czymś nie zgadzam, co się gdzieś tam działo w moim życiu, z kimś się nie zgadzam konkretnie i z wizjami naszych żyć i w związku z czym potrzebowałam się jakoś tak w jakąś broń uzbroić i też ten wizerunek takiego trochę właśnie dresu, trochę takiego nie mocniejszego może makijażu powoduje, że ja jestem jakaś taka mocniejsza. To jest taka moja strona silniejsza.
0: Małgosiu, ale czy ty się wpisujesz w taki klimat polskiej muzyki, nazwijmy to rozrywkowej, BDS, Chivas, Mata? Ludzie, którzy są po prostu na topie teraz,
1: tak,
0: bardzo,
1: tak,
0: no
1: tak,
0: to
1: tak,
0: co
1: tak
0: zrobił BDS.
1: Oczywiście nie chcę się porównywać absolutnie do nich,
0: ale
1: bo oni są wielcy.
0: Porównuj się,
1: ale
0: dlaczego?
1: Znaczy bardziej dążę, ale absolutnie tak i to, że właśnie zapytałeś o tych raperów. Dla mnie naprawdę rap bardzo jest bliski mojej duszy. Tak, i słucham. Tako Hemingway jest chyba takim moim top of the top, natomiast oczywiście to, do czego nawiązujesz, cała akcja BDS-a i Łatwo Ganga, no ja jestem absolutnie, myślę, że jak cała Polska poruszona, śledziłam z zapartym tchem. Nie wiem, co mam teraz robić właściwie, bo chciałabym odpalać ten stream w nieskończoność, ale no niestety się już skończył.
0: No ale ja myślę, że też iść za dziełem posła Litewki, tego co on robił,
1: oczywiście,
0: prawda, dla zwierząt.
1: Oczywiście,
0: dla
1: to, jest kolejna kwestia tego tygodnia, no skrajnie różna, jeżeli chodzi o moje emocje.
0: Znaczy nas wszystkich, tylko myślę, że jeśli odchodzi człowiek o takiej wrażliwości, o tak głębokiej duszy, jakim był poseł Łukasz Litewka, to płacz i żal to jest jedno, ale też działanie to jest drugie.
1: Tak,
0: my też tym wyrażamy chyba swoje emocje i
1: jakiś taki hołd, nie?
0: Hołd.
1: Których ma ochotę człowiek od razu oddać. Nie, no jest to ogromna strata. Nie ma słów na to. Absolutnie wspaniały człowiek, łączący wszystkie środowiska. Myślę, że to też jest takie, no w tej całej przykrej sytuacji budujące, żeby obserwować to, jak naprawdę każdy może się wypowiedzieć tylko i wyłącznie pozytywnie na temat tego posła. To się nie zdarza. No z całym szacunkiem i no, szacunkiem do polityki to się rzadko zdarza.
0: Tak, nawiązaliśmy do postaci posła Łukasza Litewki poprzez to, że właśnie on też wspierał tą akcję BDS-a i Łatwoganga. Mm-hmm,
1: tak,
0: nawet
1: tak.
0: Chyba dzień przed
1: śmiercią widziałam ten fragment, tak, ja oglądałam ten stream.
0: Poprzez Dodę, prawda?
1: Tak, dokładnie, tak, więc no było to wstrząsające, bo słyszeliśmy jego głos dosłownie dzień wcześniej.
0: Mm-hmm. Natomiast myślę, że po prostu działajmy chyba wszyscy. No, ja w niedzielę wziąłem swojego pieska, poszliśmy pod Sejm, było wielu ludzi z psami między innymi, prawda? Ta cała postawa właśnie, że ratujmy te zwierzęta, kochajmy je, tak?
1: Tak, absolutnie. Jest to też dla mnie jakieś takie poruszające, że właśnie artyści tak silnie się w to angażują, nie? Że cieszy mnie to po prostu, że to jest twarz gdzieś tam często tych akcji. Ja zdaję sobie oczywiście sprawę z tego, że oni korzystając ze swojej popularności są w stanie po prostu pewne rzeczy nagłośnić, że pewnie takich działaczy gdzieś na poziomie samorządowym jest też cała masa, tylko no wiadomo, jeżeli ktoś kogoś obserwuje parę milionów. Tutaj mówię bardziej tutaj w sytuacji na przykład BDS czy Doda, tak? Którzy no mają po prostu miliony obserwujących. Pewnie jest czasem jakąś kwestię łatwiej nagłośnić, więc to widzimy, ale cieszy mnie to, że wykorzystują te swoje kanały artyści właśnie do tego. To jest bardzo budujące, inspirujące. Mam nadzieję, że kiedyś też to jest dla mnie ten influence w słowie, gdzieś tam influencer, to na tym powinno polegać, nie? Czego no, za dużo nie obserwujemy.
0: Chciałbym Państwu tylko powiedzieć, że jest godzina teraz 17, prawie 34. Nie ma programu Wojny Think Tanków, więc nie zabieramy nikomu anteny i z przyjemnością ją dalej trwa po prostu popołudnie wnet, w ramach tego popołudnia w naszym studiu Małgosia Majerska Gono, aktor piosenkarka, bardzo muzykalniona, tak jak słyszymy, z nagrodą Kiepury za najlepszą aktorkę, tak? Musicalową. Właśnie, a ty masz jakieś swoje wzory? Na przykład jeśli chodzi o, nie wiem, Rita Hayworth, czy może Marilyn Monroe. One śpiewały, to były aktorki, które śpiewały.
1: Wiesz co, właśnie akurat nigdy nie miałam tak, że miałam taką jakąś jedną idolkę albo idola. Bardzo dużo ludzi mnie inspiruje i w ogóle życie mnie inspiruje, nie tylko artyści i dzieła. Więc chyba nie mam takiej jednej osoby, do której jakoś tak próbuję gdzieś tam doskoczyć, ale na pewno jest wiele karier, które mi imponują, na przykład prowadzenia kariery w dzisiejszych czasach.
0: Jakiś
1: taki, na przykład Taco Hemingway. Totalnie uważam, że prowadzi swoją karierę w sposób perfekcyjny i bardzo go lubię i bardzo go cenię, ale tych artystów jest więcej. Nie wiem, Katarzyna Nosowska, Artur Rojek, nie wiem, na zagranicznych rynkach też muzycznie.
0: Sanach, która tu przychodziła do tego studia.
1: Jeżeli chodzi o rozwój kariery, absolutnie tak. No to jest naprawdę godne podziwu. No absolutnie, to jest wyprzedanie stadionu.
0: No doda
1: to jest,
0: doda
1: to jest kosmos jakiś.
0: Ale Małgosiu, to po prostu może chciałbym
1: Iga ciebie... Świątek.
0: No właśnie, bo przecież my jesteśmy sportowi. Ja jestem sportowy od zarania mojego przyjścia do Radia Wnet. Ja przyszedłem tutaj dla sportu, więc te wszystkie działalności pozasportowe to tylko dla mnie taki bonus, taki zaszczyt po prostu. Mm-hmm. Więc Iga Świątek tak, ale ja bym cię jeszcze chciał spytać, no bo Iga Świątek to jest Team Iga.
1: Tak.
0: Zawsze jest jakiś team, prawda? Przecież Team Litewka też, to wielu ludzi, którzy są, działają. Mata ma wokół siebie, prawda, tych wszystkich swoich kumpli z liceum. To kto ciebie otacza?
1: O, akurat mam w ogóle super pytanie. Mam akurat to szczęście, że nie w wszystkich sferach życia prywatnego mi tam się poukładało wszystko tak, jak chciałam, ale przyjaciół mam wspaniałych.
0: Witaj w klubie.
1: Ale przyjaciół mam wspaniałych i serdecznie ich bardzo polecam i mam bardzo kochających, wspierających mnie rodziców i siostrę. Więc akurat to mi wyszło. To sobie wylosowałam tam gdzieś na górze, nie wiem, ktoś mi to dał, więc za to jestem bardzo wdzięczna. Myślę, że bez nich to... No ciężko by mi było w życiu, naprawdę. Więc mój taki team, mój support, to są moi najbliżsi przyjaciele. Część z nich jest z branży, kilkoro kilkoro z nich jest z branży, a część spoza. I to też jest dla mnie taka miła perspektywa, żeby czasem gdzieś odbić pewne tematy od ludzi, którzy zupełnie żyją na co dzień w innym środowisku, nie? Nie tylko tym artystycznym. Więc to jest mój team.
0: Zresztą my poznaliśmy się w Teatrze Wielkim, tutaj nieopodal, w rozmowie wraz z twoimi rodzicami, którzy słuchają Radia Wnet.
1: Tak, pewnie teraz też słuchają, więc pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy tatę i mamę Małgosi. Tak. Zresztą mama też ma zaproszenie, bo jest, zajmuje się jogą, prawda?
1: Tak, i graniem na gongach i misach tybetańskich. Serdecznie wszystkim polecam w Warszawie i nie tylko koncerty na Instagramie Yoga Dźwięku, Ewa Majerska. Wspaniałe koncerty relaksujące, mis, gongów i wszelakich instrumentów wielotonowych.
0: Małgosiu, to na zakończenie naszego spotkania, pierwszego mam nadzieję, że nie ostatniego, to powiedz, bo już powiedziałaś o tych swoich różnych planach, marzeniach, ale jestem z takich, wiesz, takich dopytujących i tak drążących po prostu, no to może teraz te twoje pasje tenisowe.
1: Boże, kocham grać w tenisa, naprawdę. Teraz cierpię, ponieważ od 2 miesięcy niestety nie mogę ze względu na kontuzję kolana, ale już wracam, już dosłownie za kilka dni pierwszy trening po przerwie. Absolutnie jestem psychofanką tenisa, śledzę, oglądam, igę oczywiście, wielbię Huberta i wszystkich Polaków wspieram bardzo, ale nie tylko, bo po prostu bardzo kocham ten sport, więc to nie jestem tylko takim kibicem sezonowym, że jak tam iga gra, to oglądam. Gram również, ale kocham też oglądać, więc no właśnie trwa turniej w Madrycie, więc śledzę właśnie, zresztą teraz jak rozmawiamy, to ważny mecz się tam odbywa, bo Baptiste z Jezus Maria, nie Kostiuk, nie Potapową.
0: Dobrze, to za chwilę to sprawdzimy, ale przecież Iga zeszła z kortu, prawda? Miała problemy
1: zdrowotne.
0: Tak. Jakieś zatrucie, wirus, coś takiego.
1: Ja wspieram Igę absolutnie zawsze i wszędzie. Wiem, że teraz może ma troszeczkę gorszy sezon niż zazwyczaj jej się zdarzały, ale zdarzały jej się tak wybitne sezony, że po prostu wszystko właściwie od tego jest gorsze, więc wspieram ją, wiem, że jeszcze mnóstwo osiągnie i myślę, że wiele szlemów wygra.
0: No dobrze, a...
1: Z Mirą Andrzejewą gra Baptiste. No, już dostałam ten sygnał do mózgu. Doszedł, tak.
0: Wspaniale. Jutro powiem o tym w serwisie sportowym po godzinie 9:00. Ale powiedz jak, bo my też bardzo wspieramy Igę i mieliśmy okazję w jakiś sposób gdzieś się spotkać.
1: Zazdroszczę, bo ja nie poznałam Igi, ja bardzo bym chciała.
0: Ale... Wszystko na zasadzie po prostu takich relacji bardziej dziennikarsko,
1: tak?
0: Ona jest gwiazdą, ona jest absolutnie naszym, powiedziałbym, dobrem narodowym i dlatego chciałbym ciebie zapytać, czy my możemy dociekać na przykład o relacje Igi z Darią Abramowicz? Czy to jest relacja pacjentka, psycholog? Czy może jakieś granice zostały przekroczone? Czy w ogóle nie powinniśmy się tym zajmować?
1: Mocne pytanie. Kurczę, ty w roli jakiegoś w ogóle eksperta absolutnie nie występuję, ale swoje jakieś zdanie powiem. Myślę, że to, na czym powinniśmy się skupiać w 100%, to jest sport. Ja jestem ze środowiska, gdzie naprawdę te plotki, jakieś pomówienia, dramy funkcjonują na porządku dziennym. Okej, ale to myślę, że pytać oczywiście można, ale jeżeli odpowiedź po drugiej stronie pada, że nie, albo że prosimy nie pytać, to też to uszanować,
0: jasne,
1: nie? Że jakby pytać, oczywiście dziennikarze to jest ich zawód i będą pytać zawsze, natomiast myślę, że naprawdę tak jak ze wszystkimi sytuacjami na świecie, my mamy tylko jakiś wycinek rzeczywistości dostajemy, nie? Czy chodzi o Igę, czy nie wiem, o każdą inną osobę w naszym kraju. Dostajemy jakiś mały wycinek tego, co jest jej codziennością i oczywiście na podstawie tego mamy różne swoje opinie, ale musimy mieć z tyłu głowy to, że to jest naprawdę tylko wycinek i że nigdy całej prawdy nie znamy. Ten team funkcjonuje od lat i funkcjonował świetnie, nie? To znaczy mówię o całym teamie jej, o przygotowaniu fizycznym, o sparing partnerach, o trenerach, tata jej też i tak dalej. On funkcjonuje na przestrzeni lat wybitnie i osiągnęli niewiarygodne rzeczy, więc myślę, że...
0: Tata, ale mama już mniej.
1: Tak,
0: mamy
1: ale też ja tego tematu zupełnie nie znam, więc tutaj się nie wypowiem, natomiast tata faktycznie jest, wspiera i ja też ją wspieram i zawsze będę o niej mówić dobrze, bo jest absolutnie wybitną tenisistką i wydaje się też być bardzo dobrym człowiekiem.
0: Tak. kiedyś w tym studiu padło nasza Iga kochana. I tak chyba trzeba rzeczywiście zostawić, wspierać. Teraz weszła na ten, na tą nawierzchnię, którą najbardziej lubię. Tak. Ona sama mówi, prawda, na mączkę, więc Roland Garros.
1: Trzymamy kciuki za Rzym i za Roland Garros. Mam nadzieję, że coś się tam uda.
0: I to była rozmowa sprzed 2 tygodni, ale myślę, że bardzo aktualna, z Małgorzatą Majerską, a więc laureatką nagrody imienia Jana Kiepury. Tak miałem porównanie, do czego by porównać tę nagrodę, to myślę, że do zwycięstwa w plebiscycie na najlepszego sportowca w Polsce. I te nagrody rzeczywiście są takie wtedy wymowne, duże, ciężkie i jakże ważne dla właśnie sportowców, a tutaj ta nagroda też niezwykle istotna dla artystki, jak słyszeliśmy. I no właśnie, czas trochę leci, dużo się oczywiście, każdy dzień przynosi nowe różne wrażenia, ale ta bardzo dużo rzeczy jak najbardziej jest takich, że po prostu warto rzeczywiście czasami zajrzeć na przykład do takiej muzyki hip-hopowej, elektronicznej, czy też rapowej, bo tutaj między innymi wymienialiśmy tych polskich twórców muzyki rap, hip-hop, no i przecież wczoraj na Stadionie Narodowym wielkie wydarzenie, bo swój koncert zagrał Mata, a więc ten chyba czołowy polski raper, który jest w stanie zapełnić Stadion Narodowy, to udaje się wielkim artystom, którzy mają swoich odbiorców. O tak może. Bo wiadomo, że kiedy przyjeżdża ktoś z takiego topu gdzieś tam, miałem okazję być akurat na Metalice, to wiadomo, że to nie jest problem, ale jeśli na przykład jest ktoś jak Dawid Podsiadło, jak Sanach wspomniana, jak właśnie Mata wczoraj, to no właśnie, to taki szacunek. Nie, o gustach się nie dyskutuje, natomiast szacunek absolutnie artyście się należy, a co jest jeszcze ciekawe, dziś jest drugi koncert Maty na Stadionie Narodowym w Warszawie i też jest wyprzedany podobno, tak to się mówi, wyprzedać stadion, to już jest jakieś hasło pewnie bardzo, bardzo istotne i znane, a te tenisowe rzeczy, to wiemy, że Iga odpadła w półfinale turnieju w Rzymie z Eliną Świtoliną, a teraz już przygotowuje się do Roland Garros. A więc Małgorzata Majerska opowiedziała o swoich pasjach i właśnie tych takich różnych kreacjach. Natomiast za chwilę porozmawiamy z aktorem, który też występuje w Teatrze Syrena, może przede wszystkim, ale nie tylko, bo ma swój spektakl autorski wraz ze swoim przyjacielem. Jacek Pluta będzie za chwilę naszym gościem i właśnie z dedykacją dla Jacka utwór Dżem pod tytułem

0: Lunatycy, grupa Jam, a na naszej antenie gorąco serdecznie witam. Gościem naszym jest Jacek Pluta, aktor Teatru Syrena, ale także nie tylko Teatru Syrena. Dzień dobry, Jacku.
1: No witam, Grzegorzu, cześć. Halo, słuchasz mnie?
0: Co sobie pomyśl... Tak, słyszymy cię.
1: Dobra.
0: Utwór Jam z dedykacją dla ciebie. Może powiesz państwu,
1: no to wiesz, to zrobiłeś mi ogromną niespodziankę. A zrobiłeś mi niespodziankę ogromną i to powiem ci, że akurat tak sobie teraz słuchałem go i słyszałem dokładnie, o czym jest, bo wiesz, to było tyle lat temu. Boże, chyba, nie wiem, 40 blisko już, nie? No nie, przesadziłem, ale 30 ponad na pewno.
0: 35 na pewno, 35 lat temu.
1: No tak. Graliśmy razem chyba wtedy. Czy jakoś tak? Czy ty śpiewałeś? Tak. Bo ty śpiewałeś gdzieś, tak? Czekaj, przypomnij mi, jak to było.
0: Mieliśmy w naszej kamiennej górze, naszej kochanej, rodzinnej miejscowości zespół muzyczny, proszę państwa. Jacek Pluta grał na gitarze basowej. Ja starałem się śpiewać, gdzieś tam słuchać w jakimś chociaż 0,5% naśladować wybitnego Ryszarda Riddla. Mieliśmy bardzo fajny naprawdę zespół, który mógł zrobić wielką karierę i naprawdę już się szykowaliśmy na największe festiwale na świecie, ale coś nie pykło, no tak na końcu.
1: No państwo już się pewnie domyślają, że pochodzimy z tego samego miasta, z Kamiennej Góry na Dolnym Śląsku. Tak, nawet byliśmy

0: uczniami tej samej szkoły średniej. Pamiętasz, Grzegorzu, że nawet uczestniczyliśmy też w widowiskach teatralnych.
1: Tak.
0: Moja pamięć teraz gdzieś tam się odkurza w głowie.
1: Ale to jest właśnie...
0: No.
1: No proszę, Jacek, przepraszam, wszedłem w słowo.
0: Nie, wiesz, chodzi o to, że jak mi powiedziałeś, że będą lunatycy i tak usłyszałem, że to zaczyna się sen to zło, nie ma złudzeń. W ogóle tak zobaczyłem, że jest to dosyć mroczna piosenka. Tak posłuchałem tych tekstów, ona się idealnie komponuje ze spektaklem, który dzisiaj będziemy z moim przyjacielem, jak wspomniałeś już, grać w teatrze Scena Stygmat. To jest w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych na podstawie wybitnego twórcy C.S. Lewisa, Listy Starego Diabła do Młodego. Nasz spektakl to Seminarium Diabła. No i właśnie tak słucham tego tekstu, sen to zło, nie ma złudzeń. Tam jeszcze było, pamiętam, sen zagarnął wszystkich ludzi. Ja dopiero co wstałem wprawdzie i też czułem się taki trochę wyrwany do odpowiedzi. No, jest tam wiele takich mrocznych takich spostrzeżeń autora tekstu Lunatycy. No i tak sobie pomyślałem, że chyba dobrym takim zaproszeniem będzie dzisiaj zachęcić widzów i słuchaczy do tego, żeby przyszli do teatru Scena Stygmat. Bo nasz spektakl, mimo że dotyka tak trudnych tematów, to jednak wierzę głęboko i to było naszą ideą, żeby niósł nadzieję.
1: To bardzo piękne. Właśnie pozwolisz, że o spektaklu też za chwilę powiemy. Ja natomiast też chciałem właśnie tak powiedzieć, że Kamienna Góra, jak wiele, jak tysiące takich małych miasteczek w całej Polsce, i kolejne pokolenia dorastają. My jesteśmy z tego pokolenia powiedzmy lat 80., 90., prawda? A później gdzieś człowiek za marzeniami wylatywał. Oczywiście nie wszyscy, bo też wielu naszych przyjaciół w tej Kamiennej Górze zostało, ale za marzeniami. I pamiętam, że zawsze było tak, albo gdzieś kariery, można było marzyć o karierze sportowej, muzycznej lub aktorskiej. I właśnie Jacek, zawsze byłem pełen szacunku, podziwu, że wielu z nas chciało do tej szkoły teatralnej we Wrocławiu się dostać i zostać aktorami, a udało się to tobie i gości. I Gosi Kałuzińskiej, takiej naszej koleżance, aktorce wrocławskiej. No i to też jest piękne, bo to jest realizacja marzeń. A z kolei co do tego grania, to też myślę, że to jest takie też... Ty chwyciłeś za gitarę basową i do dziś ta gitara basowa, ty na niej grasz. To jest też piękne, prawda? Że to nie...
0: Tak, to było takie moje pierwsze marzenie muzyczne. Tak. Gitara basowa. Ja gdzieś chciałem w tę stronę pójść. Jakoś tak czułem, że ta muzyka gdzieś wyzwoli jakieś moje pokłady, nie wiem, takich chęci z podzielenia się tym, co we mnie jest, jakimiś spostrzeżeniami na tą rzeczywistość dookoła. Bo było coś takiego w tej gitarze basowej. Zresztą ja pamiętam, że dopiero późno zacząłem grać, bo tak naprawdę w szkole średniej. To był w ogóle mój pierwszy instrument, drugim jest instrumentem drumla. Trzymam się tego wiernie. Żeby nie było, że jestem jakimś muzykiem. Ja po prostu wtedy sobie grałem właśnie między innymi z tobą, kiedy śpiewałeś w naszym zespole, zespoliku można powiedzieć. Ale faktycznie pojawił się też wtedy kółko teatralne w Domu Kultury. Bo to zwykle tak jest, że w Domach Kultury one spełniają fantastyczną funkcję właśnie tego, żeby zachęcać młodych ludzi do odkrywania jakichś sobie pokładów różnych talentów. No i wtedy tak naprawdę zacząłem się orientować bardziej na teatr. Mieliśmy wtedy, pamiętam, taką grupę teatralną, zresztą fantastycznego pedagoga Jacka Bruździaka, który w dalszym ciągu w liceum uczy, jak mnie mam, chociaż dawno się z nim nie kontaktowałem ostatnio. I pamiętam, że nawet z tą naszą grupą teatralną zawędrowaliśmy w 92 roku na Pakę w 10 takich najlepszych kabaretów w Polsce, na Pakę w Krakowie oczywiście. To też było już takie pierwsze jakieś zderzenie się z, no, z troszkę większą sceną niż tylko taką lokalną, kamiennogórską. No, to były fantastyczne czasy. No tak, gitara basowa została ze mną, ale chyba bardziej została odkurzona przez tą inicjatywę, którą podjął Łukasz Matecki, właśnie o którym wspomniałem, rok temu, zachęcając mnie do tego, żebyśmy zrobili spektakl na podstawie listów Starego Diabła do Młodego i właśnie on zaproponował, żebyśmy zagrali na instrumentach elektrycznych. Ja na gitarze basowej, a on na gitarze elektrycznej i powiem Państwu, że od już ponad roku zagraliśmy ponad 40 przedstawień z powodzeniem. Mamy praktycznie pełną salę na każdym przedstawieniu. I co ciekawe, no, te gitary gdzieś tam sobie grają z nami.
1: Jak to jest właśnie cały czas być w jednym spektaklu, można powiedzieć, może zapytam w ten sposób, nie chcę powiedzieć, czy się to, najprościej to bym zapytał tak, czy wam się to nie znudziło, no ale nie mogę takiego pytania postawić, bo to nie o to chodzi, tylko inaczej, czy każdy spektakl, na który wychodzicie, to są te same ciarki, to samo przeżycie, to samo wrażenie, jak za pierwszym razem?
0: Wiesz co, to jest tak, że my, podchodząc w ogóle do realizacji tego tematu, postawiliśmy sobie kilka takich dosyć, przynajmniej dla nas, istotnych celów. To znaczy pierwszym to było to, żeby pokazać, tak jak to zrobił C.S. Lewis, w przenikliwy sposób, że zło osobowe jest na świecie i że bardzo często, tak jak on to mówi, ludzkość popełnia dwa główne błędy, to znaczy ignoruje to zło, demona, mówiąc wprost, całkowicie, jakby go nie było, albo to jest drugie skrajne podejście, to jest nadmiernie się nim ekscytuje. I to było naszym takim punktem wyjścia, żeby powiedzieć, używając jego tych właśnie myśli, światu, że zło jest. I dlatego mówię o tym, bo jak masz już coś, co jest dla ciebie jakimś takim tematem przewodnim, bardzo ważnym, to wtedy jest to takie samo napędzające się. My za każdym razem, bo to przedstawienie składa się z dwóch części. Pierwsze to jest spektakl sam w sobie, natomiast druga część to jest spotkanie z publicznością. Rozmawiamy o tym, co się wydarzyło, co nas zainspirowało i też liczymy na to, że publiczność na gorąco podzieli się jakimiś refleksjami na ten temat i muszę ci powiedzieć, że te rozmowy są niezwykle gorące, takie dla nas ważne, bo inspirujące i widzimy, jak ludzie chcą o tym rozmawiać i chcą tego słuchać i to jest motywujące i na pewno nie ma czegoś takiego, że nam się to w jakikolwiek sposób może nudzić. Nie, nie, nie. Tutaj w ogóle to nie wchodzi w grę. Wręcz przeciwnie. Jesteśmy niezwykle podekscytowani i czekamy na kolejne przedstawienie. Tak jak dzisiaj o 17. Tak jak powiedziałem, gramy pierwsze przedstawienie w tym secie. Jutro o 15 i o 18. Są jeszcze bilety. Chyba wyjątkowo, dlatego że jest teraz taki gorący okres, mimo że za oknem słota. Taka trochę jesienna, przynajmniej w Warszawie tutaj widzę na Pradze. Ale i jest dzisiaj jedno z muzeów i dlatego myślę, że też wielu warszawiaków spędzać będzie ten dzień, ten wieczór, tę noc w różnych miejscach kulturalnych Warszawy.
1: I tak, i warto zacząć właśnie od was, prawda? Od tego spektaklu.
0: Dokładnie, zachęcam, bo to będzie 17, można obejrzeć, porozmawiać sobie z nami i pójść dalej. Myślę, że to jest piękny taki początek nocy. Zachęcam.
1: Świetnie. Jacek, jesteś aktorem zawodowym, teatralnym, skończyłeś Akademię we Wrocławiu, jesteś związany z Teatrem Syrena, więc także scena muzykalowa, tak jak naszym gościem była wcześniej Małgosia Majerska.
0: Ale no właśnie, też słyszałem ten wywiad. No.
1: Tak?
0: Tak, słuchałem go, fantastycznie, bo to był, rozumiem, to nie był na żywo, tam gdzieś złapałem się na końcówkę.
1: Tak, sprzed niecałych dwóch tygodni. Była gościem.
0: No właśnie, tak, bo jak zadzwoniłeś dzisiaj do mnie, to powiedziałeś, że będzie wywiad z Małgosią Majerską. Nawet zapytałeś mnie, kto to jest. Ja taki zaspany jeszcze, wiesz co, nie kojarzę. Oczywiście, z Małgosią pracuję przecież w Teatrze Syreny.
1: A, no widzisz, to dobry sen miałeś.
0: I w ogóle co za skandal, że jak mówiłem w ogóle, wiesz, ale byłem wyrwany ze snu i tak mówię szczerze, że po prostu zapomnę. Gramy w jednym przedstawieniu, co najmniej jednym przedstawieniu Beetlejuice, ale Małgosia oczywiście jest już naszym, mówię naszym, bo ja w Teatrze Syreny pracuję od już ponad 25 lat, ale jest naszym takim, że tak powiem, stałym dobrem w takim składzie aktorskim i jest kapitalna, naprawdę jest taką perełką, niezwykle dynamiczna, żywa.
1: Wokal energii. Wokal, nie?
0: No, tak. Polecam Państwu Teatr Syrena. Gramy kilka przedstawień. Myślę, że warto wpaść.
1: A ja pamiętam twój pierwszy spektakl, kiedy tylko przyjechałeś do Warszawy. Byłeś wtedy aktorem w Zabrzu. Boso, ale w Ostrogach. Gracie to jeszcze?
0: O mamo. Nie. Ja w ten spektakl wszedłem. O nie, to są jakieś... Słuchaj, to są czasy tak naprawdę na przełomie tysiącleci.
1: Bo wtedy przyjechaliśmy do Warszawy. Ja troszkę wcześniej, a ty później.
0: 2000 chyba, tak? Jest... A kiedy ty przyjechałeś do Warszawy? Bo tak nam...
1: W 97.
0: No, ale ty jesteś starszy. Także już ty
1: o rok, klasę, o rok.
0: Klasę wyżej.
1: Tak, tylko w szkole.
0: My z Grzeszkiem kończyliśmy technikum maszyn i urządzeń włókienniczych. Znaczy,
1: pamiętasz? A ja byłem w... Jacek, tak, rzeczywiście. A ja byłem w liceum ekonomicznym. Właśnie odwiedziłem, muszę Państwa... Na Trauguta, ulica Trauguta, tak. Do dzisiaj jest ulica Trauguta, do dzisiaj stoi szkoła, ma piękną, nowoczesną halę. My jeszcze jej nie mieliśmy w tamtych czasach, ale muszę Państwu powiedzieć, bo jak już właśnie tak wspominamy naszą Kamienną Górę, ale myślę, że to każdy z Państwa, który gdzieś ma, pochodzi z małych miasteczek, to zawsze pojechać, odwiedzić rodzinę, rodziców, nie wiem, kolegów, spotkać się, to zawsze coś nowego się zobaczy i rzeczywiście człowiek jest tak... No umysł po prostu chłonny, wszyscy... Cieszę się z każdego listka, który tam tej Kamiennej powiewał. Nie byłem tam 3 lata. I proszę sobie wyobrazić, że na zalewie w Kamiennej Górze są bobry, co oznacza, że przyroda... Tak, są bobry, jak najbardziej. Perkozy, piękne, rzadkie, bardzo rzadka odmiana kaczek. I naprawdę widać, że ta przyroda walczy o siebie i się odradza. Bo to nie jest rzecz oczywista, nie? Że bobry, które są pod ochroną w Kamiennej Górze sobie budują tamy i w ogóle i ludzie są zachwyceni. To tak mówię pod względem właśnie takim, że... Tak, że naprawdę kochajmy te nasze małe środowiska. Jak to ktoś kiedyś ładnie powiedział, małe ojczyzny. To są małe nasze ojczyzny.
0: Ja myślę, że to się docenia się z wiekiem, kiedy jako tam nastolatkowie biegaliśmy przy pięknych terenach przecież, tak? To ostatnie pasmo Karkonoszy, z wielu mieszkań widać praktycznie Śnieżkę. Przy dobrej pogodzie blisko granica z Czechami, wtedy jeszcze z Czechosłowacją, jak byliśmy w latach 80. No piękne rejony, wiele zabytków obok przecież Krzeszów, Chełmsko-Śląskie. Można było tak wymieniać Książ w Wałbrzychu i tak dalej, i tak dalej. No, to faktycznie to miejsca dopiero docenia się chyba teraz po latach. Jak ja tam przyjeżdżam, biorę zawsze rower ze sobą i jeżdżę po tych ścieżkach rowerowych. Tam są bardzo często teraz zrobione w miejscu tych trakcji kolejowych. W miejsce trakcji kolejowych. Piękna trasa rowerowa do Krzeszowa. To masz rację. To jest coś takiego, że człowiek zaczyna doceniać to z czasem, ale to chyba też dlatego, że gdzieś zatopiłem się, przynajmniej ja, nie wiem jak ty, mieszkając w Warszawie, tutaj w te realia warszawskie i mieszkam od już 20 lat prawie. No już tak będzie blisko na Pradze Południe, na Wiatraku, jak to się mówi popularnie. I tak nawiązuję też do tych Boso, ale w Ostrogach Grzesiuka, które wspomniałem wcześniej. Ja chyba to też to znamienne, że to był chyba jeden z pierwszych, jak nie pierwsze przedstawienie, w którym wszedłem w Syrenę. No i właśnie to było takie... takie warszawskie, ten Grzesiuk, który gdzieś mnie przywitał tutaj na tej warszawskiej Pradze. No znamienne to. Teraz sobie uświadomiłem, wiesz, że to 25 lat temu właśnie od Grzesiuka zacząłem.
1: To ładnie. Coś lokalne. Chciałbym zapytać, bo właśnie był emitowany teraz w ten weekend, między innymi ze względu oczywiście na rocznicę, bitwę o Monte Cassino. Hania Tracz tam stamtąd nadaje audycję, czy też nadawała. Między innymi rozmowa bardzo ciekawa z córką generała Władysława Andersa. Telewizja Polska wyemitowała film Czerwone Maki. I ty, Jacek, w tym filmie grałeś lekarza. I taka znamienna, wtopiłem się w ten film. Ja go wcześniej widziałem w kinie, bo można się o parę rzeczy przyczepić, ale generalnie jako obraz naprawdę mocny, taki no, pokazujący, jak polscy żołnierze naprawdę z czym tam się zmagali. A ty byłeś, można powiedzieć, takim w oku cyklonu, bo grałeś lekarza, do którego do tego szpitala polowego zwożono, znoszono rannych i tam bez pardonu pokazywane, no, tak jest też w współczesnym kino, amputowane nogi, prawda? Ty selekcjonowałeś kto, aha, nie pamiętam, ale właśnie powiedz o tej swojej roli, o tym w ogóle, jak to jest na planie tak wielkiego filmu o tematyce wojennej.
0: No ja tam miałem zaledwie epizodzik, można nawet powiedzieć, aczkolwiek faktycznie kilka dni zdjęciowych tam spędziłem i miałem okazję poczuć atmosferę takiego planu filmu wojennego. To było dla mnie ogromne przeżycie, tym bardziej, że zdjęcia były w Chorwacji. Podobno te wzgórza chorwackie obecnie przypominają bardziej Monte Cassino z tamtych lat niż samo Monte Cassino teraz. Ale to tak. No i pewnie z wielu innych względów były tam kręcone te zdjęcia, ale faktycznie akurat moja postać gdzieś tam była związana z tą taką... Są taką, można powiedzieć, techniką, jakby powiedzieć, filmową, która się wiąże bardzo ściśle z rekwizytami, fantomami wręcz. Takie były też momenty, że była tam scena amputacji nogi, z tego co pamiętam, i faktycznie wyglądał to bardzo realistycznie. Dużo krwi, dużo takich właśnie... specjalnie przygotowanych na tę okoliczność elementów ciała, że się tak wyrażę, i to było dosyć przejmujące być tam w takiej rzeczywistości. No cóż mogę powiedzieć, że to jest wielkie przeżycie, tym bardziej już kiedy tak naprawdę powstaje pierwszy raz film o tak wielkim historycznym wydarzeniu przecież, i to jest niesamowite, że dopiero teraz mamy okazję zobaczyć to na dużym ekranie, kawałek tej historii Polski. No,
1: tak, i właśnie...
0: Tak, no, mów.
1: Ale na przykład, bo niesamowicie też pokazana postać generała Andersa. Trochę mi tam gdzieś parę może takich szczegółów
0: rozumiem, mknęło, że jesteś na gorąco. Nie widziałeś ten film teraz.
1: Tak, widziałem. Właśnie, a ty jak go zobaczyłeś, jako całość, to jakie miałeś wrażenie?
0: Ja miałem wrażenie przede wszystkim, że to jest bardzo ważne, że taki film powstał, nie? Wiesz, no też inaczej ogląda się film, kiedy samemu się w tym bierze udział, nie? Bo od razu człowiek tam gdzieś próbuje siłą rzeczy skupiać na sobie uwagę. To jest naturalne. I gdzieś tam patrzysz, które sceny zostały, bo nie zawsze w scenariuszu jest tak, że scenariusz później w całości jest realizowany. Wiadomo, przy montażu jeszcze powstają różne jakieś pomysły. Miałem takiego poczucia właśnie, takiej dumy z tego, że robimy ważną rzecz, nie? Zrobiliśmy ważne kino. I wiesz, ja miałem tę przyjemność grania, uczestniczenia w wielu takich ciekawych projektach Krzysztofa Łukaszewicza, który jest reżyserem tego filmu. Mhm. I tak naprawdę spotkałem się z nim przy takiej produkcji... Lynch, to było przed laty, 2010 bodajże roku.
1: O, to mocny film.
0: oparta na wydarzeniach autentycznych też i tylko takich bliższych nam czasowo. I tam też miałem taką postać dosyć trudną, bo dochodzeniowego, który przecież... To w ogóle historia oparta na wydarzeniach we Włodowej, chyba tak się ta miejscowość nazywała, już nie pamiętam dokładnie. Miejscowa społeczność rozprawiła się z recydywistą, który sam swobodnie, że tak powiem, psuł im krew, delikatnie rzecz ujmując. Pamiętają Państwo może tę historię, gdzie z tej społeczności tam lokalnej wzięli po prostu sprawy w swoje ręce. No i tam się spotkałem pierwszy raz chyba tak naprawdę z Krzysztofem na planie, nie licząc tam jeszcze wcześniejszych jakichś takich małych rzeczy, bo Krzysztof Łukaszewicz był chyba też tak drugim reżyserem u Ryszarda Bugajskiego chyba, w generał Nil. To była taka też realizacja. No przepraszam, bo za oknem akurat chyba przyjechała jakaś... No tak. Tak. Bo akurat ja jestem w domu teraz, zamykam okno.
1: Jasne.
0: No i także to miałem okazję już się spotkać z Krzysztofem kilka razy i wiesz, dla mnie to jest za każdym razem doświadczenie takiego bardzo skupionego kina. Takiego bardzo, bardzo przenikliwego, wnikliwego, tak, w sytuacji i skupiając się na szczegółach. I to było dla mnie takie ciekawe doświadczenie. Wiesz, ja nie jestem aktorem, który w wielu produkcjach gra filmowych. I nie wiem, takie detale, jak pamiętam w Lynchu, jak samopalenie papierosa na przykład, jak jako dochodzeniowy. I gdzieś tam to sobie... Wiem, że to może jakieś banalna czynność, ale dla człowieka, który nie pali, a który ma to zagrać, jest już jakimś wyzwaniem, tak? I pamiętam, że wtedy, przed 15 laty, ja bardzo się na takich rzeczach skupiałem na początku, a potem zobaczyłem, jakie to są takie ważne później rzeczy na planie. Takie powiedziałbym detale, które tworzą tą rzeczywistość filmową. Nie? I myślę, że to było ciekawe. Ja zawsze miło wspominam te spotkania z Krzysztofem Łukaszewiczem na planie.
1: Mhm. Jacek, reasumując, w związku z tym teraz Seminarium Diabła, więc jeszcze jednym zdaniem, jakbyś mógł tak zachęcić, no nie, tu nie trzeba zachęcać, ale może rzeczywiście tak no po prostu jakoś tutaj nas poruszyć. Tak, nas tutaj rzeczywiście poruszyć. Ja jeśli, no może tak publicznie, ale dlaczego nie? No, tyle razy się wybierałem na Seminarium Diabła i zawsze diabeł coś wymyślił, że gdzieś ogonem przykrył bilet, czy nie wiem, bo nie powiem, że chęć, a dzisiaj pójdę i naprawdę
0: Słuchaj,
1: z wielką, no ogromną
0: trzymam cię
1: przyjemnością.
0: Za słowo. Trzymam cię za słowo, bo faktycznie od wielu już miesięcy tak naprawdę zachęcam cię do tego. Zresztą zachęcacie też wy jako Radio Wnet, z Krzysztofem Skowrońskim, no przede wszystkim tak uwierzyliście w nasze to przedstawienie. Kiedy przyszliśmy tutaj no praktycznie rok temu do was, to od razu byliście zainteresowani i od razu nas wsparliście. Jesteście naszym patronem medialnym, za co wam bardzo serdecznie dziękujemy, bo dzięki wam tak naprawdę ludzie mogą się o tym spektaklu dowiedzieć. Tak, zachęcam gorąco, przede wszystkim dlatego, szanowni państwo, że to jest przedstawienie, które jest szalenie aktualne w treści i wymowie. C.S. Lewis napisał to w 1942 roku w czasie wojny i myślę, że to, co się dzieje wokół nas, bardzo blisko, czy też dalej na świecie, jest cały czas niestety aktualne. Ale ta perspektywa jest dużo, dużo szersza w tym tekście, w tym przedstawieniu. Myślę, że mimo, że to jest duodram, gramy to, tak jak powiedziałem wcześniej, z Łukaszem we dwóch, to dotykamy tam szeregu ważnych aspektów i problemów naszego życia, za którymi kryje się to zło. i serdecznie Państwa zapraszam i Ciebie, Grzegorzu, tym bardziej. Naszym takim hasłem reklamowym tego przedstawienia jest to, że diabeł zrobi wszystko, żebyś tam się nie znalazł, żebyś tam nie przyszedł. I muszę Państwu powiedzieć, że wielokrotnie słyszeliśmy z ust widzów, później na tej naszej rozmowie, spotkaniu z widzami, że mówili: kurczę, od kilku miesięcy słyszę to hasło w Radiu Wnet, że diabeł zrobi wszystko, żebyś tutaj nie zajrzał, żebyś tutaj nie trafił. I faktycznie od kilku miesięcy nie mogę się tutaj do was wybrać, aż w końcu się wybrałem. Mimo że mam dzieci, mimo że mam zajęcia i tak dalej, wielokrotnie słyszę to później i później mówią ludzie, że nie żałują tego, a mało tego, wracają do nas. Mamy takich widzów, którzy już widzieli to po raz drugi, po raz trzeci, po raz czwarty. Mamy takiego fantastycznego, można powiedzieć, na pokładzie fotografa wybitnego Waldemara Zdrojewskiego, który od samego początku nas wspiera, robi fantastyczne fotosy. Teraz powstaje album na bazie tego przedstawienia. Liczymy, że to się wydarzy, bo wiecie Państwo, to troszkę zatacza szersze kręgi i to niż samo tylko przedstawienie i dotyka nie tylko teatru, ale też wielu innych rzeczy. Gromadzą się ludzie, którzy widzą w tym przedstawieniu coś więcej i się cieszymy, jesteśmy z tego bardzo dumni i dlatego zachęcamy gorąco, żeby dzisiaj o godzinie 17 być tam z nami. Można jeszcze nabyć bilety na stronie Seminarium Diabła, spektakl teatralny. Tam są wszystkie informacje. Jutro gramy o 15 i o 18. Kolejne spektakle w czerwcu. Zresztą wszystkie wiadomości są w Radiu Wnet. Słychać te reklamy na gorąco cały czas. Kościół Wszystkich Świętych, podziemia Kościoła Wszystkich Świętych, scena Stygmat. Fantastyczne miejsce. Zapraszamy dzisiaj o 17.
1: Dziękujemy bardzo. Jacek, dobrego spektaklu. Już przed nie będę przeszkadzał. Po się pewnie spotkamy. Mam taką nadzieję i no, będę zapewne pełen wrażeń, tak jak wszyscy Państwo. A jeszcze tylko jedno zdanie. A w Teatrze Syrena, w czym grasz?
0: No, ostatnio zrobiliśmy, uważam, bardzo, bardzo ważne przedstawienie o naszym prezydencie Stefanie Starzyńskim. Polecam autorski projekt Konrada Imieli. Ja tam gram postać Stefana Studnickiego. To jest Stefan Starzyński, a jego taki oponent polityczny to jest Studnicki, który zaznacza się tam tylko epizodycznie, ale myślę, że to jest dosyć ciekawa przeciwwaga do postaci. No tak ważnej w historii naszego miasta. Mówię już naszego, bo od 20 ponad 6 lat już tutaj mieszkam w Warszawie.
1: Tak, oczywiście.
0: Zapraszam.
1: Już. Zapraszamy, zapraszamy bardzo. Jacek Pluta, aktor Teatru Syrena, aktor, który bierze udział w wielu spektaklach, był naszym gościem. Jacku, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia dziś wieczorem. Dobrego spektaklu.
0: Dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia, Grzesiek. Trzymam cię za słowo. Do zobaczenia o 17 dzisiaj.
1: Dziękujemy. Jacek Pluta był naszym gościem. To my teraz mamy jeszcze 9 minut do końca tego naszego spotkania porankowego z no właśnie kulturą, ale właśnie dostaję tę informację, że powoli czas dobiega końca, więc myślę, że jest co teraz posłuchać, jeśli chodzi o różne wydarzenia, które też nasze radio właśnie, do którego zachęca, wydarzenia, o których będziemy do których się będziemy zbliżać, tak jak choćby urodziny Radia Wnet 17. To już 17 lat nasza żółta łódź podwodna płynie po morzach, falach, oceanach, radiowego eteru, ale także nie tylko mediów społecznościowych, kanału YouTube. No, oczywiście media społecznościowe, kanał YouTube to są krótsze historie, ale ten początek, kiedy Krzysztof Skowroński właśnie po raz pierwszy użył gwizdka kapitana, czy też admirała właśnie to już 17 lat, a więc wielka nasza taka rodzinna, rodziny radiowej, uroczystość właśnie, jubileusz, lada moment. Tomasz Rosłon audycję zrealizował. Ja też zapraszam jutro do Radia Wnet od godziny 18. Porozmawiajmy o sporcie. Wiemy, że Iga do tego finału nie awansowała, to o czym mówiliśmy, ale jest mnóstwo ciekawych tematów, no jak rzeczywiście taki milowymi krokami, tak to ładnie się nazywa, zbliża się piłkarski mundial. Być może jeszcze o nim nie myślimy, być może nie jest jeszcze takim oczywistym, tym bardziej, że nie zagrają Polacy, to wiadomo, że troszkę też się inaczej podchodzi do takich imprez sportowych, ale mimo wszystko mundial zawsze był wielkim świętem. Podobno Igrzyska Olimpijskie gromadzą największą publiczność, a zaraz po nich jest piłkarski mundial, piłkarskie Mistrzostwo Świata. Zobaczymy, czy będzie też tak w tym roku. 9:53. Dziękuję, Grzegorz Milko. Do usłyszenia.

0: Tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Radio Wnet. Więcej niż radio.
4: Reklama.
5: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
6: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty.
7: Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu.
6: Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
5: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
6: Zaprasza Fundacja Art Bene.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
11: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Po reklamie.
3: Radio Wnet. Więcej niż radio.

0: 17 piętro. Pokój piosenki. 17 utworów według Joanny Rawik.
1: Tak, to znowu ja, Joanna Rawik. Właśnie dzisiaj przedstawiam czwartą pozycję z 17 piosenek na 17-lecie naszego Radia Wnet. Pozostaję w Krakowie, tak jak było chwilę przedtem z Ewą Demarczyk, ale w Krakowie objawił się też początkowo w piwnicy pod Baranami Marek Grechuta, studiujący wtedy architekturę. On był taki śliczny cherubin o loczkach blond i miał taki wygląd niewinnego chłopięcia. I jak to się zaczęło, to jego śpiewanie trudno określić, nie znam aż do tego stopnia szczegółów, ale otoczyła go natychmiast, no, może mniej niż natychmiast, znakomita grupa muzyczna, w której chyba Zbyszek Wodecki też grał. No i także szybko powstała instytucja Marka Grechuty, który zaproponował niezwykle ciekawe rzeczy, jak na przykład wesele, jako takie omówienie wesela Wyspiańskiego i różne rzeczy, ale nie on napisał rzecz, która jest wspaniała i bardzo bogata i głęboka. To jest Korowód, a śpiewa Marek Grechuta.

0: 17 piętro.
1: www.wnet.fm. Reklama.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Nasz naród jak lawa.
4: Gen wolności.
5: Młodzież w walce z komuną.
6: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
7: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
8: To będzie opowieść o wojownikach.
6: Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
7: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
9: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
1: Po reklamie.

0: Olga Siemaszko z Wilna. Bardzo dziękuję za tę korespondencję. Jeszcze mi przyszło coś do głowy w tej chwili. To zbliża się rocznica deportacji Tatarów krymskich. W Polsce, w Warszawie jest pewne środowisko. W tym tygodniu będą obchody. One się zresztą chyba już dzisiaj zaczynają. Będzie też w przyszłym tygodniu promocja ważnej książki o Krymie. A też są przecież Tatarzy na Litwie, którzy pewnie też mają jakieś kontakty. Czy jakieś wydarzenia Litwini mają okazję zobaczyć, uczestniczyć, czy raczej to środowisko nie jest bardzo aktywne?
1: Wiesz co, nie śledziłam takich informacji i nie wiem, to mogą być jakieś wydarzenia na ten temat, ale muszę sprawdzić informację i później mogę opowiedzieć coś na ten temat.
0: Może za tydzień, a może nic się w Wilnie nie będzie działo. Olga Siemaszko z Wilna, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również, do usłyszenia.
0: A my posłuchajmy muzyki.

0: Ljapis Trubieckoi, ale drogi Arturze, wybrałeś muzykę taką, żeby rozbudzić nas w to, w ten poranek, który jakoś tak nas, jeśli chodzi o ciśnienie, nie rozpieszcza. Więc oto Kaopoka, Ostoja, filar, fundament działalności lwowskich, nie tylko lwowskich, Radia Wnet. Artur Żak od razu opowie, jaka pogoda. No i zaraz przejdziemy do aktualności. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A jeszcze dodam jedną rzecz. Jeszcze dodam jedną rzecz. Tomasz Rosłon realizuje audycję, bo zdaje się, że przechrzciłem naszego Tomka. Także Tomasz Rosłon realizuje naszą audycję. I już przenosimy się do Lwowa, bo jak mniemam, we Lwowie.
1: W rzeczy samej, ale zanim przejdziemy do pogody, to muszę powiedzieć o tym utworze, który faktycznie wybraliśmy do tej części białoruskiej programu wschodniego. To jest, tak jak powiedziałeś, utwór Ljapisa Trubieckiego. Utwór, który się nazywa Nie być skotam, ale tak naprawdę słowa tego utworu to jest wyjątkowy wiersz białoruski. Wiersz, który się nazywa Kto ty hetki? Wiersz z 1908 roku Janka Kupały. Wiersz, który jest takim swoistym katechizmem białoruskiego narodu, białoruskiego odrodzenia właśnie z początku XX wieku. Wiersz wyjątkowy, no ale już wrócę.

0: Do pogody.
1: Ładne, dźwięczne hy wymówiłeś, ale jako żeś z Lwowa, ale co to znaczy, kto ty hetki?
0: Kim ty jesteś, tak naprawdę? To jest właśnie wiersz w takiej formie takiego katechizmu, tak jak na przykład katechizm młodego Polaka, czyli zadawanie pytań, kim ty jesteś, i autor odpowiada, kim. No właśnie, że jest Białorusinem i jest osobą, która nie chce być bydłem, tak? Bo tak, Scott tak, to jest Scottina. Bydło. Dosyć rewolucyjny utwór, dosyć rewolucyjny wiersz. Myślę, że wszystko jak najbardziej pasuje, ale teraz wracamy do lwowskiej pogody. A lwowska pogoda, no w sumie nie jest najgorsza. Co prawda wolałbym, żeby druga połowa maja była nieco cieplejsza i może nieco bardziej słoneczna, no ale jest akurat około 17 stopni Celsjusza na termometrze mojego lwowskiego mieszkania, za oknem mojego lwowskiego mieszkania. Lekkie chmurki, więc w sumie nie ma co narzekać. Mogło być lepiej, ale jest jak jest.
1: A zatem i aktualności, drogi Arturze.
0: Zacznijmy może tak naprawdę od czegoś na kształt prognozy pogody, takiej, tak jak my często nazywamy to, taką satanistyczną prognozą pogody, czyli ilość środków napadu powietrznego w naszej przestrzeni. Ta noc była w miarę spokojna, tak to mogę określić, 298 środków napadu powietrznego. Oczywiście niektórych moje słowa mogą zdziwić, ale faktycznie, jeżeli porównamy do ostatniego zmasowanego, saturacyjnego ataku Federacji Rosyjskiej, kiedy to Federacja Rosyjska użyła niemalże 1500 środków napadu powietrznego, to faktycznie te niecałe 300 dronów mogą się jawić jako coś spokojnego. Coraz więcej jest sytuacji, w których te geranie, czyli szachedy, bezzałogowe drony, kamikadze, używają między innymi środków WRE, czyli walki radioelektronicznej, które próbują zagłuszyć działanie interceptorów, czyli tych dronów przeciwdziałających atakowi. Nawiążę też do tego, co mówiła Olga. Te środki napadu nie tylko lecą wzdłuż granicy białoruskiej, nie tylko czasami wlatują z terenu Białorusi, ale także na terenie Białorusi są... Jest cała infrastruktura rozwinięta właśnie między innymi sterowania tymi środkami napadu powietrznego, czyli takie retransmitory, czyli nadajniki, które zwiększają zasięg i możliwość kontroli nad tym, tą zabójczą bronią. Więc no, myślę, że tutaj na miejscu Białorusi musiałbym się bardzo zastanowić, czy prewencyjne uderzenia likwidujące tę infrastrukturę ze strony Ukrainy nie zostaną wykonane. A jak już mówimy o atakach, no to niestety bilans tego zmasowanego ataku z 13 na 14 jest bilansem tragicznym. Przede wszystkim tragicznym dla Kijowa, kiedy to przede wszystkim rakiety uderzały, znaczy no, około też 600 dronów, ale jeżeli chodzi o największe zniszczenia, to rakiety wszystkich typów. Balistyczne, manewrujące, a także te pseudo, czy też quasi-hipersoniczne kinżały. No i niestety takim symbolem jest zawalona klatka 9-piętrowego bloku. Na początku mówiono o jednej ofierze, o dwóch, o trzech. Ostatecznie po zakończeniu akcji ratowniczej okazało się, że zginęło 24 osoby, z czego... Trójka dzieci straciła życie. Dla mnie najbardziej takim wzruszającym momentem było to, jak pewna kobieta, która się przedstawiła jako Tatiana, siedziała pod tym blokiem i opowiadała o tym, że rok temu jej mąż, który był żołnierzem armii ukraińskiej, zginął na froncie, a teraz pod tymi zawałami jest dwie jej córki. Jedna 14 lat, druga 12. Jaki los tak naprawdę był? Czy udało się uratować te dwie dziewczynki, czy też nie? Dalej w przestrzeni informacyjnej informacji nie ma. Więc to tyle, jeżeli chodzi o o rosyjskie ataki. Ale tutaj muszę dodać jedną taką istotną rzecz. Udało się wczoraj między innymi Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zlikwidować kolejny samolot rozpoznawczy. To jest taki samolot amfibia, który ma możliwość właśnie lądowania także na wodzie. I na terenie Krymu. Jak sprawdzałem właśnie dane OSINT-owe, to Rosja straciła już niemalże około 20 tego typu maszyn. Według informacji otwartych zostało około 3 tego typu maszyn. I to musi coś znaczyć, jeżeli Ukraina w tak skutecznie eliminuje tego typu środki rozpoznawcze, tego typu lotnictwo. No i najważniejsze uderzenie także z wczorajszej nocy, Riazań, zakład przetwórstwa ropy, czyli rafineria. Jeden z największych obiektów tego typu na terenie Federacji Rosyjskiej. Jeden z głównych obiektów zaopatrujących między innymi Moskwę w paliwa. Jeden także z najnowocześniejszych obiektów tego typu. Ogromny pożar, źródła rosyjskie właśnie, przestrzeń informacyjna rosyjska zasypała nas ogromną ilością nagrań, wideo, za co bardzo dziękujemy obywatelom Federacji Rosyjskiej, bo możemy mieć obiektywną kontrolę nad tym, co się odbywa w Riazaniu. Nadal ta rafineria płonie i wystąpiły tradycyjne już, że to tak określę, opady produktów naftowych, czyli tak zwany deszcz z ropy pada także w Riazaniu, tak jak padał między innymi w Tuapse, czyli tej rafinerii i porcie nad terenem Morza Czarnego. Dodatkowo w wyniku właśnie działania systemów WRE, czyli walki radioelektronicznej, część środków napadu powietrznego Ukrainy nie trafiło bezpośrednio w rafinerię, ale między innymi w bloki mieszkalne w Riazaniu, między innymi w taką dzielnicę apartamentowców Tricolor, czyli Trójkolor, który zresztą takich wysokich bloków ozdobionych flagami Rosji, to znaczy pomalowanych, elewacja jest pomalowana we flagi Federacji Rosyjskiej. No i jeszcze taka najnowsza informacja tutaj ze strony bardziej słowackiej. Wypowiedział się między innymi Robert Fico, wypowiedział się na temat negocjacji Europy z Federacją Rosyjską. No, myślę, że tutaj on nie słyszał wypowiedzi zarówno Ławrowa, jak i Pieskowa, jak i Uszakowa, którzy całkowicie odrzucają możliwości negocjacji z jakimikolwiek przedstawicielami Federacji Rosyjskiej. No ale Fico, odbijając się od propozycji Putina w kwestii rozmów z Gerhardem Schröderem niemieckim, powiedział, że do negocjacji z Putinem konieczny jest pośrednik rozumiejący rosyjską duszę. Ja tak tylko się zastanawiam, kiedy to wreszcie Europejczycy się dowiedzą, że ta rosyjska dusza nigdy nie istniała, nie istnieje i istnieć nie będzie. I to, co my czytaliśmy u klasyków literatury rosyjskiej XIX wieku, jest niestety całkowitą fikcją. No i prawdopodobnie jako osobę, która tę rosyjską duszę rozumie, no podejrzewam, że Robert Fico rozumie właśnie siebie w tej pozycji. Wojciechu?
1: Artur Żak ze Lwowa. Arturze, drogi, ponieważ za chwilę już czekamy, Rafał Dzięciołowski prawdopodobnie już czeka na połączenie, a ta rozmowa będzie dotyczyła też w jakimś stopniu ciebie i polskich mediów na wschodzie. Czy zostaniesz z nami?
0: Tak, mogę zostać, jak najbardziej.
1: A zatem posłuchajmy muzyki już za chwilę. Rafał Dzięciołowski.

0: Brands.
1: Po reklamie.
2: Radio Wnet. Więcej niż radio.
3: W programie wschodnim gość, którego stali słuchacze znają doskonale, Rafał Dzięciołowski, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej w latach 2019-2024, wiceprezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie w latach 2017-2019 i mógłbym jeszcze tak długo wymieniać. Ustaliliśmy przed audycją, że mniej więcej 20 lat Rafał Dzięciołowski zajmował się Polakami na Wschodzie. Dzień dobry, Rafale.
4: Dzień dobry, kłaniam się.
3: Uprzedzam, Artur Żak też jest na linii, przynajmniej zapowiedział, że będzie, więc może też będzie chciał wejść ze słowem. Od jakiegoś czasu przyglądaliśmy się i dochodziły do nas różne wieści, które zapowiadały, chyba mogę użyć słowa, katastrofę. W każdym razie w mijającym tygodniu w Rzeczypospolitej ukazał się tekst Senat porzuca polskie media na wschodzie. I myślę, że ten tytuł odzwierciedla faktyczną sytuację. Artykuł opisuje sytuację na Litwie, na Białorusi, na Ukrainie i wszędzie tam jest źle. Dotacje dla tych mediów zostały drastycznie przycięte, a niektóre właściwie przestały albo przestają na naszych oczach istnieć. Rafale.
4: Tak, no to jest decyzja, którą można by określić jako bezmyślną i anihilacyjną jednocześnie. Bezmyślną, ponieważ uderza w coś, co jest kośćcem i systemem nerwowym środowiska polskiego na wschodzie. Media zawsze stanowiły takie centrum życia polskiego. One nie tylko informowały, one też gromadziły wokół siebie polską społeczność. One kreowały aktywność, budowały elity. One były takim symbolicznym, ale i praktycznym, żywym dowodem trwania Polaków na wschodzie. No i właśnie one dzisiaj stają się obiektem drastycznych cięć, bo zrobiłem taki szybki research przed tą rozmową. Mniej więcej o 40 do 50% zredukowano budżety wszystkich mediów, a niektórym z tych mediów zredukowano budżety do zera. I teraz musimy mieć po pierwsze świadomość tego, że dzieje się to w połowie roku, bo z reguły te decyzje budżetowe zapadają właśnie w okolicach maja, czerwca. Media, które wymagają pewnej regularności i stabilności, bo przecież one funkcjonują cały czas, tak? To nie jest tak, że dzienników może nie mamy, ale tygodnik, dwutygodnik, miesięcznik może po prostu zawiesić na pół roku działalność i czekać, aż łaskawie Senat czy jakaś inna władza polska podejmie decyzję o finansowaniu. Więc ci ludzie po prostu zakładają w dobrej wierze, że tak jak co roku dostaną pieniądze, że one mogą być większe bądź mniejsze, no ale nikt nie zakłada, że będą zerowe albo że będą ścięte o 50%. Nikt też, miejmy tego świadomość, ich z Polski nie uprzedza zawczasu, że grozi im właśnie sytuacja, w której na przykład pozostaną bez pieniędzy. Więc oni pracują, oni w dobrej wierze realizują tę swoją misję. Oni są potem zapraszani na 2 maja na różne uroczystości w Warszawie. Dowiadują się od pana prezydenta, jak bardzo są ważni. Są podejmowani w Senacie, a następnie tego samego dnia, bo tak było w przypadku pana Władysława Bagińskiego, prezesa Towarzystwa imienia Władysława Reymonta z Równego na Ukrainie, dowiadują się, że dostaną zero, dosłownie 0 zł na 2 audycje radiowe, które pan Bagiński realizuje od 16 lat na antenie ukraińskiego radia, które swoim zasięgiem obejmuje Wołyń, Podole, Żytomierszczyznę, a więc obszary, szczególnie Żytomierszczyzna, na których Polaków jest najwięcej na Ukrainie. To są naprawdę liczne społeczności i nie można zarzucić temu radiu, że jest bezsensowne, że nie ma słuchalności. Zresztą pan Bagiński zadbał o to, żeby antena, która emituje jego program, to było jedno z komercyjnych rozgłośni ukraińskich, które mieści się w pierwszej trójce słuchalności na tym obszarze. To jest lokalne radio, ale bardzo popularne i powszechnie słuchane. No i właśnie się dowiedział, że przez pół roku pracował w dobrej wierze i że nie tylko, że nie będzie miał już swojej audycji, ale że żeby wyrównać długi, powinien właściwie sprzedać swoje mieszkanie. No, w ten sposób traktujemy naszych rodaków w kraju, w którym trwa wojna. Przecież musimy powiedzieć, to też mi Władek właśnie Bagiński opowiadał, że dosłownie tydzień przed przyjazdem do Polski w odległości 500 metrów od jego domu spadł rosyjski dron, zabijając 2 osoby. Informowaliście zresztą o tym ataku na równe na antenie Radia Wnet. Podobnie było na przykład z monitorem wołyńskim, tak, gdzie Walenty Wakoluk rozwożąc monitor wołyński do odbiorców był świadkiem ataku dronowego na miasto. Podmuch wybuchającego drona przewrócił go na tym rowerze, a teraz jeszcze podmuch decyzji Senatu spowodował, że musi zredukować objętość gazety, bo dostał o 50% zmniejszone finansowanie. I to dotyczy też Litwy, to dotyczy Łotwy niestety, to dotyczy także Białorusi, uwaga, no, czyli krajów, którym szczycimy się naszym zaangażowaniem. Uwolniliśmy redaktora Andrzeja Poczobuta, ale jednocześnie zmniejszyliśmy dofinansowanie na media, w których redaktor Poczobut pracował. Tak? I to zmniejszyliśmy je na tyle radykalnie, że środowisko polskie na Białorusi występuje z apelem publicznym do władz o zmiany tej decyzji. Tak więc no, mogę powiedzieć tylko tyle. To są zmiany bezmyślne i to są zmiany, które rzeczywiście anihilują w wielu miejscach potencjał Polski. Podobnie jest na przykład z Radiem z Nadwili, które dostało 40% postulowanej kwoty, a portal i takie środowisko medialne Wilnoteki w Wilnie nie dostało w ogóle nic, tak? Czyli uznano po prostu, że oni są nikomu niepotrzebni. Ja dostrzegam w tym pewien ślad takiej myśli, którą swego czasu przyniósł niestety Radosław Sikorski do MSZ-u, a którą chyba Senat teraz twórczo chce kontynuować. Mianowicie tam był taki pomysł wywiedziony z czasów, kiedy on był ministrem obrony narodowej, że po co tyle tych mediów, po co ta różnorodność, po co taka mnogość. On jak był ministrem obrony narodowej miał pod sobą 130 tysięcy żołnierzy, o ile pamiętam, i jedną gazetę Polska Zbrojna. I w związku z tym, no jeżeli na Litwie jest według oficjalnych spisów tam 140 tysięcy Polaków, no to niech będzie jedna gazeta, tak? Na Ukrainie druga i na Białorusi trzecia. I to wystarczy. To jest absolutnie tragiczne i głupie myślenie prowadzące nas na manowce, bo tak jak powiedziałem, media są przede wszystkim kreatorem społeczności polskich i tak. U nich budują się te potencjały polskie. One są zresztą bardzo ważne dzisiaj. Na Ukrainie Polacy i obecność polska jest też świadectwem pewnej stabilności. To mi mówił właśnie Wakoluk, to mi mówili Polacy z Żytomierza. Jeżeli jest polskie medium, jeżeli są Polacy, to znaczy, że jeszcze nie jest tak tragicznie, że jeszcze Rosjanie nie są u bram. Na Białorusi Polacy są nośnikami też tej wielkiej idei demokratycznej, wolnej Białorusi. Na Litwie z kolei media polskie mogą odegrać fundamentalną rolę w zwalczaniu propagandy rosyjskiej. Oczywiście trzeba chcieć, trzeba się też w to zaangażować, żeby taką rolę pełniły, ale w dużej mierze one tę rolę wypełniają. I to cięcie finansowe jest też po prostu szkodliwe dla polityki państwa polskiego. Znaczy władza sama sobie robi krzywdę. Mogę zresztą powiedzieć, jeszcze jeden przykład podać. Są dwa portale w Polsce zajmujące się tematyką kresową. Jagielońsko-prometejski kresy24.pl, mówiąc w największym skrócie, i portal kresy.pl nacjonalistyczno-prorosyjski. No, żeby uchwycić tę różnicę, to mogę powiedzieć, że na przykład w portalu kresy.pl dowiecie się państwo o każdej czerwono-czarnej fladze wywieszonej na Ukrainie, gdzieś tam na zapadłej prowincji, ale nie dowiecie się, że poległ na froncie żołnierz ukraiński o polskich korzeniach i że żegnała go cała polska wieś pod Żytomierzem hucznie i opłakiwała go. Tego się nie dowiecie. Dowiecie się o czerwono-czarnej fladze. Dowiecie się, że pijany Ukrainiec wjechał do rowu samochodem pod Warszawą, ale nie dowiecie się, że Ukrainiec został katowany przez polskich bandytów na moście świętokrzyskim. I decyzją Senatu z portal kresy24.pl ten giedroyciowsko-jagielloński zostaje zamknięty, bo nie dostał właściwego finansowania, a na polu walki zostaje co? kresy.pl. Jaka jest w tym racja, jaka jest w tym logika, jaka jest w tym myśl? Moim zdaniem próżno szukać.
3: Rafale, nie chciałem ci przerywać, ale Artur Żak też chciał zadać pytanie, zatem głos przekazujemy do Lwowa.
0: Dzień dobry, Rafale.
4: Cześć, witaj.
0: Pytanie jest w sumie Nawiążę do tego, co powiedziałeś, bo między innymi redakcja Radia Lwów także nie otrzymała finansowania,
4: no właśnie,
0: zero finansowania na emisję programów, a każda godzina emisyjna kosztuje po prostu pieniądze, bo jest dzierżawiona, tak jak na Wołyniu, po prostu antena i za to trzeba zapłacić. Ale mam, nawiążę tutaj do słów pana Roberta Tyszkiewicza, czyli koordynatora do spraw Polonii i Polaków za granicą Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, bo on na zarzut, kiedy postawiono zarzut, że Radio Lwów nie otrzymało pieniędzy, powiedział, że a hola hola, Radio Lwów otrzymało finansowanie portalu i jest koncepcja taka, że należy zmieniać te media i przynosić ją, te media z analogu do cyfry. Ty jako znawca tematu i tych terenów, jak oceniasz możliwości przeniesienia do tak zwanej cyfry tego typu mediów, na przykład na Ukrainie czy właśnie nie na Białorusi? Czy odbiorcy będą w stanie pójść tak daleko i dostosować się do tych warunków?
4: Znaczy, no to jest oczywiste, że to jest nonsens, i mogę powiedzieć, że trzeba dostosowywać formę przekazu do odbiorcy. No więc w przypadku środowiska polskiego mamy do czynienia z ludźmi po pierwsze konserwatywnymi, po drugie w swoim już wieku, po trzecie w wielu wypadkach bez dostępu do internetu i bez technicznych możliwości korzystania z internetu. Tak naprawdę jest. W związku z tym ta redukcja jest błędnym myśleniem. Budowanie wielokierunkowych, równoległych kanałów dotarcia, czyli medium papierowego, portalu internetowego, podcastu, programu radiowego, programu telewizyjnego, to jest właściwa droga. I w sposób naturalny biły się na pierwszą linię tego typu inicjatyw, no w każdym kraju takie środowiska liderskie, no to byłby Kurier Galicyjski, Radio Lwów na Ukrainie, to byłoby Radio z Nadwili, Kurier Wileński na Litwie. W przypadku Białorusi mamy w ogóle inną sytuację, bo tam mamy media realizowane w podziemiu, to jest Liberum Conspiro, tam jest zupełnie inna metoda funkcjonowania, weźmy to na razie Białoruś na margines. Natomiast ten pomysł, żeby wszystko wrzucić do internetu, on, ja go już słyszę od 10 lat i zawsze rezultat jest jeden. Znika ta materialna, ta papierowa forma gazety, rozpada się redakcja, rozpada się środowisko i ślad po Polakach zaczyna ginąć. I to jest największe niebezpieczeństwo. A druga strona medalu jest taka, że o co my właściwie walczymy? To znaczy, o jakiej skali oszczędności my możemy mówić? W przypadku Radia w Równem to jest, proszę państwa, do tej pory 20 tysięcy złotych, tak, żeśmy zaoszczędzili. To są takie oszczędności. Pewnie przez cały rok byłaby to kwota około 80 maksimum tysięcy złotych, którą budżet Rzeczypospolitej zaoszczędza, likwidując dwie polskie audycje radiowe w Równem. W przypadku Monitora Wołyńskiego to jest pewnie oszczędność rzędu też no kilkudziesięciu. W przypadku Radia z Nadwili to jest oszczędność kilkuset tysięcy złotych. W perspektywie budżetu Rzeczypospolitej to są kwoty bez znaczenia. Natomiast konsekwencje tych decyzji, tych redukcji, tych cięć są, tak jak już mówiłem, dramatyczne dla środowiska polskiego, dla relacji Polaków, dla potencjału polskiego, dla relacji Polaków ze społecznościami w krajach zamieszkania i wreszcie dla instrumentów, pozbywamy się po prostu instrumentów polityki państwa polskiego.
0: Rafale, jak mówimy o pieniądzach, tutaj nawiążę do rządowej strategii współpracy z Polonią i Polakami za granicą na lata 2025-2030. W ubiegłym roku była ona przyjęta. Taką główną strategią jest to, że organizacje polskie mają pozyskiwać główne środki na miejscach, a środki budżetowe Rzeczypospolitej Polskiej mają być tylko uzupełnieniem tych budżetów organizacji. Jak oceniasz możliwości pozyskiwania tych środków na terenie na przykład Białorusi albo Ukrainy, a może nawet Rosji?
4: Znaczy, no mam wrażenie, że pisał to człowiek, który kompletnie nie wie, o czym pisał, tak? No albo może był kompletnie pijany, kiedy tworzył ten projekt. Chociaż tam się znajduje taki akapit, że w indywidualnych wypadkach ta reguła, można odstąpić od tej reguły. No więc cały wschód generalnie jest tym właśnie, powinien być traktowany jako ten indywidualny wyjątek. Ukraina w wojnie, jako żywo oczekiwać od państwa ukraińskiego, że będzie finansowała czy dofinansowywała media polskie, to przepraszam najmocniej, ale jest nieporozumienie. Litwa wspiera media polskie, ale ona wspiera w sposób umiarkowany. Tymczasem potrzeby realne, rzeczywiste środowiska polskiego, odpowiadające jego potencjałowi, są dużo większe. I tu jest święta rola państwa polskiego. O Białorusi mówiliśmy. Praca konspiracyjna wymaga nie tylko asysty Rzeczypospolitej, ale jeszcze mądrej i uważnej, żeby nie narobić szkód, jak to było w przypadku pana Alesia Białackiego, którego żeśmy niechcący i też bezwiednie i bezmyślnie zdekonspirowali przed służbami białoruskimi. Więc to założenie jest nonsensowne, ale ono jest też nonsensowne z punktu widzenia takiej teorii mediów mniejszościowych. No jest uniwersytet w Bolzano, czyli w Bozen, gdzie media, działa tam ogólnoeuropejska federacja wydawców prasy mniejszościowej, dzienników prasy mniejszościowej, i oni tam analizują wszystkie aspekty funkcjonowania tego typu periodyków. I tam jest to wielokrotnie, w wielu badaniach udowodnione, że oczekiwanie od mediów mniejszościowego, że będzie w jakimś stopniu samofinansujące się, jest absolutnym nonsensem, jest zupełnym nieporozumieniem. Oczywiście my możemy zbudować pewne reguły finansowe, tak, które będą strzegły przede wszystkim tego, żeby te środki były wydawane w sposób uczciwy i czytelny, ale jakby budowanie mechanizmu, który ma doprowadzić do tego, że te media będą się samofinansowały, jest nonsensem. Nawet tak bogate mniejszości, jak na przykład austriacka po stronie włoskiej czy włoska po stronie austriackiej, cieszą się dofinansowaniem mediów ze strony tych państw. Podobnie jest z Duńczykami i Niemcami. Na ten temat naprawdę to jest otwieranie dawno już otwartych drzwi, ponieważ na ten temat robiono już w Europie gruntowne analizy i wszystkie one potwierdzają, że media mniejszościowe muszą mieć szczególny status, ale i szczególną opiekę państw. I oczywiście możemy w idealnym świecie oczekiwać, że takie kraje jak właśnie Litwa, Ukraina będą finansowały te media, ale nie żyjemy w idealnym świecie. Ukraina jest pod agresją rosyjską i gros swoich środków przeznacza na po prostu obronę i fizycznego ich przetrwania państwa. Zresztą z udziałem naszym, więc jak jeszcze oczekiwać od nich, żeby wspierały te media? A poza tym, tak jak mówiłem, no to są naprawdę śladowe środki. To znaczy, to jest tylko i wyłącznie kwestia dobrej woli i jakiejś wizji politycznej tego, czego oczekujemy od środowiska polskiego. I tu jest największy problem. Uważam, że tej wizji nie ma i nigdy jej zresztą nie było, żeby było jasne.
3: Podejrzewam, że niestety będziemy do tematu wracali. Rafał Dzięciołowski, bardzo dziękuję. I jeszcze mamy rozmowę z Dyneburgiem. Przepraszam, dziękuję z Rygą, bardzo. Ale będziemy rozmawiali o Dyneburgu. A więc za chwilę kolejna rozmowa.

0: A po drugiej stronie telefonu pani Krystyna Dunicka-Dzalbe, sekretarz Związku Polaków na Łotwie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, słuchacze.
0: W tym tygodniu pojawił się artykuł w Rzeczypospolitej, ale też przyszły kolejne złe informacje, tym razem z Latgalii, z Dyneburga, i pojawił się w internecie apel o wsparcie Domu Polskiego w Dyneburgu. Czy to jest kolejna chybowa wieść dotycząca polskich instytucji na wschodzie? Umownym wschodzie, wiemy, że to północ, no ale my tak w Warszawie oceniamy zero-jedynkowo wschód i zachód.
1: No tak, sytuacja jest dość skomplikowana, ponieważ Dom Polski jest jedyną własnością Polaków na Łotwie. Został kupiony przez naszych przodków jeszcze w 1930 roku i po latach sowieckich zachowaliśmy wszystkie dokumenty i mogliśmy odzyskać ten dom. I przez lata od odzyskania niepodległości przez Łotwę ten dom działał. Zawsze mieliśmy wsparcie nie tylko z kraju oczywiście, ale także lokalny samorząd. W 1997 roku stworzył Centrum Kultury Polskiej, które było jednostką samorządową. I w ten sposób też wspierał utrzymanie Domu Polskiego, bo też częściowo opłacał wszystkie potrzebne dla funkcjonowania Domu Polskiego komunikację. Niestety w ubiegłym roku Centrum Kultury Polskiej zostało zlikwidowane przez samorząd. Umówiliśmy się, że ci pracownicy, którzy jeszcze pozostali w takim wielokulturowym centrum, zajmują się kulturą polską, zostaną w Domu Polskim, ale Urząd Miasta powiedział, że nie będzie finansował i przyznawał żadnych kwot na utrzymanie budynku. I jeszcze dodatkowo, żeby utrudnić sytuację, to jeszcze musimy płacić całość podatku od nieruchomości, który przedtem wynosił przez wiele, wiele lat 30 euro rocznie, a teraz jest 1233 euro rocznie. Oczywiście nasz budynek jest budynkiem historycznym i jest lista krajowa budynków takich, które są zwolnione z tego podatku, i złożyliśmy też wniosek, żeby my jako organizacja, która jest organizacją pożytku publicznego, zostalibyśmy zwolnieni z tego podatku, i otrzymaliśmy odpowiedź, że w przyszłym roku zostaniemy zwolnieni, ale niestety w tym roku musimy zapłacić ten podatek. Zwróciliśmy się do samorządu, żeby, ponieważ jeszcze funkcjonują jakieś tam szczątki tego Centrum Kultury w Domu Polskim, to żeby nas zwolnili z tego podatku, to odpowiedzieli, że nie mają podstaw prawnych, by to zrobić, i musimy zapłacić całość. Poza tym środki z Polski na utrzymanie Domu Polskiego w tym roku też jeszcze nie mamy żadnej odpowiedzi, czy i jak, w jakim stopniu otrzymamy środki finansowe. No i sytuacja
0: pani sekretarz, jest
1: dramatyczna.
0: 16 maja i państwo jeszcze nie mają odpowiedzi.
1: Tak, jeżeli chodzi o środki na utrzymanie Domu Polskiego, to nie mamy. Mamy odpowiedź, jeżeli chodzi o media, jeżeli chodzi o projekty w dziedzinie kultury, ale jeżeli chodzi o Domu Polskiego, o utrzymanie Domu Polskiego, to nie mamy, i teraz już wykorzystaliśmy te środki, które tam jakieś mieliśmy zgromadzone na zaś, że tak kolokwialnie powiem, no ale już pomału zaczyna nam się to wszystko kończyć. No i niestety musieliśmy się zwrócić do społeczności, która przez tyle lat za darmo zawsze korzystała, i to był taki nasz, no bardzo się szczyciliśmy tym, że polska kultura jest dostępna dla Polaków, dla wszystkich sympatyków za darmo, że wszystkie koncerty, imprezy są zawsze organizowane za darmo. No ale teraz musimy się zwrócić do społeczności, która zresztą już minęły dwa dni, no trzeci dzień jest zbiórki i wpłynęło już ponad 2000 euro. Więc to jest no jakby kwota znacząca, i mamy nadzieję, że no będziemy dalej tę zbiórkę prowadzić. Pomagają nam też osoby z Polski, z Litwy, osoby wpłacają. Także bardzo się cieszymy, że no poszło to, i mamy nadzieję, że uzbieramy tę potrzebną kwotę.
0: Tak, chociaż to poniekąd to smutne, że to muszą państwo prosić o wsparcie. Jeżeli nasi słuchacze, no w każdej audycji prawie to robimy, jeżeli nasi słuchacze chcieliby to zrobić, to jak poszukać informacji?
1: Można na stronie Związku Polaków na Łotwie, na Facebooku, znaleźć banę z informacjami. Tam jest numer konta międzynarodowy, jest też wskazany bank, SWIFT, także w ten sposób można. Jeszcze też znajomi z Polski próbują teraz, znaczy próbują, chcą taką zbiórkę zrobić w Polsce. No zobaczymy, czy to dojdzie do skutku też.
0: Tylko niestety to kolejna zbiórka. Boję się, że też ta energia społeczna może nie wystarczyć. No ale trzymajmy kciuki. No chyba będziemy do pani dzwonić teraz częściej. A jeszcze proszę tak. Jedno słowo, jedno zdanie o mediach polskich na Łotwie.
1: No w tym roku otrzymaliśmy finansowanie na media polskie na Łotwie. Mamy Akcenty Polskie, program telewizyjny, mamy kwartalnik Polak na Łotwie i portal. Niestety nie otrzymaliśmy całej kwoty, która jest potrzebna na realizację tych wszystkich mediów przez cały rok. No i jedyne co pozostaje, na co pozostaje mieć nadzieję, to że potem będzie jakiś jeszcze jeden konkurs, w którym będzie można otrzymać pieniądze na realizację tych wszystkich przedsięwzięć do końca roku. Niestety rozmawialiśmy już o tym, że w tym roku zamknięty został program Nasz Głos w Radiu Łotewskim, który był finansowany przez państwo łotewskie. Teraz funkcjonuje w radiu internetowym stowarzyszenia tutejszego Silesia i też artykuły w języku polskim, które się ukazywały w medium publicznym LSM państwowym, też od tego roku już nie są publikowane. No i na razie z rozmowy z jakby instytucjami państwowymi nie doszły do skutku, aczkolwiek ostatni wyrok Sądu Najwyższego no nie nakazuje, ale jest sprzyjający mniejszościom i ma jakoś no zmotywować państwo, żeby też przydzierało jakieś środki na właśnie media mniejszości. Tylko kiedy to będzie i w jakiej formie, tego nie wiemy.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Krystyna Kunicka-Dzalbe. No i za jakiś czas odezwiemy się, żeby sprawdzić, jak sobie radzicie. Jeszcze raz
1: tak,
0: bardzo
1: dziękuję. Bardzo. Tak, miłego dnia. Pozdrawiam.
0: Tomasz Rosłon, Wojciech Jankowski, Artur Żak. Dziękuję państwu za uwagę. Za chwilę Joanna Rawik i Sztuka jest magią. Dziękujemy, do usłyszenia i przypominamy, w niedzielę, oj coś tu piknęło, w niedzielę o 17:00 Czarne Niebo, również na antenie Radia Wnet.

0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
1: Reklama.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
8: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
7: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
8: Zaprasza Fundacja Art Bene.
1: Po reklamie.

0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Realizuję Asia Reimer, witam cię bardzo. Moim wydawcą jest jak zwykle Hania Tracz. O, a dzisiaj gość, o nie pierwszy raz, nawet nasz szef Krzysztof Skowroński mówi, ach tak, pamiętam, on był już u ciebie parę razy. No, Krzysztof Szuster, jak ciebie przedstawić? Sam się przedstaw, to powiesz, co chcesz.
1: Bardzo proszę, witam Państwa bardzo serdecznie. Z Joanną nie będziemy udawać, że nie jesteśmy na ty. Znamy się i jeszcze trochę.
0: Tak.
1: Jak mnie przedstawić? Od końca zacznę, dobrze?
0: Bardzo proszę.
1: Wszystkie zawody. Reżyser radiowy, teatralny.
0: Aktor.
1: Adept w teatrze, dyrektor.
0: Kończyłeś szkołę filmowo-teatralną w Łodzi,
1: Wydział aktorski, tak. Adept teatralny, wreszcie szkoła aktorska, wydział aktorski, wcześniej inspicjent, sufler, maszynista sceny, treser zwierząt do spektakli i filmów, kaskader,
0: i artysta
1: statysta, jak żeśmy o sobie mówili. Ja przez całe życie błąkałem się, pochodzę z rodziny aktorsko-rolniczej i to sami hodowcy koni, tak ze strony mamy,
0: jak i... Sam hoduję
1: konie, tak, to już jest
0: i masz Muzeum Powozów.
1: I Muzeum Powozów mam, no i tak sobie dłubię w tym życiu i cały czas nie wiem, co mam jeszcze robić, bo jak ja coś za długo robię, to się nudzę.
0: Ty nigdy za długo nie robisz. Parę lat temu zaprosiłeś mnie i zabrałeś na swój jubileusz na Damy i Huzary Fredry w Teatrze imienia Szaniawskiego w Płocku i ja nagle zobaczyłam, o jaki ten Fredro zupełnie inny. A teraz zaprosiłeś mnie, to było dokładnie tydzień temu, na swój spektakl Wesela Wyspiańskiego w Teatrze Lalki Kubuś w Kielcach.
1: Lalki i aktora Kubuś. Tak,
0: Lalki i aktora.
1: Imienia Karskiego.
0: No i tam jest dyrektorem nasz przyjaciel Piotrek Jędrzejczyk, którego...
1: Jędrzejczak,
0: którego serdecznie pozdrawiamy, ale on dostał nową siedzibę od 2 lat i to jest imponująca sala i dlatego mogłeś to realizować. Tak?
1: Joanno, szanowni państwo, nie, Jasiu, poprawię cię, przepraszam.
0: Poprawię.
1: On nie dostał tego teatru, tylko on najpierw wygrał w Starym Teatrze konkurs na dyrektora.
0: Pamiętam.
1: I to jest właśnie ta osoba, która doprowadziła remont, właśnie nie remont, właściwie budowę prawie nowego teatru.
0: Bo to jest zabytkowy budynek,
1: to
0: ale
1: był
0: teatr
1: zabytkowy
0: jest nowoczesny.
1: Budynek dawnej kuźni.
0: A właśnie, ja nie wiedziałam, co
1: tak,
0: tam było. Na wzgórzu zamkowym.
1: Tak,
0: piękne
1: tak,
0: miejsce.
1: Zamkowa. Jeden adres dokładnie i Piotr doprowadził, to jest przedziwne, mieliśmy mówić tylko o Weselu i o nas, ale trzeba powiedzieć o Piotrusiu, Piotr
0: trzeba.
1: Bogusław Jędrzejczak,
0: tak, tak.
1: To jest niebywały człowiek, proszę państwa, mało że artysta, skończył reżyserię, mało że człowiek teatru, no i oczywiście reżyser, erudyta, ale jeszcze zaskoczył mnie, a znałem Piotra z działalności jego społecznej w Związku Artystów Scen Polskich.
0: Tak, bo on był długo w zarządzie.
1: Długie lata, w zarządzie, w komisji rewizyjnej.
0: Tak.
1: Ale dał się poznać jako znakomity organizator. No i kto z państwa budował się kiedykolwiek albo remontował cokolwiek, wie, czym to się je. Piotr doprowadził ten remont do końca. Wspaniale. 2 lata temu było uroczyste otwarcie. Na które to otwarcie Piotr przygotował Celestynę, sam reżyserował, wspaniałe przedstawienie dla dorosłych, ale podziwiam go, proszę państwa, jest w teatrze taki przesąd, jeżeli się doprowadzi remont teatru jako dyrektor, to nigdy się w nim nie zostanie później.
0: Wiem, no coś jeszcze, o tym słyszałam. To
1: i jeszcze 2 lata Piotr był dyrektorem. Niestety w tym roku już odchodzi do końca sezonu. Będzie, żegna się z widzami swoją, w swojej adaptacji i reżyserii sztuką w czerwcu. Zapraszam Państwa do Kielc. Będzie Piotra przedstawienie.
0: Krzysiu, Krzysiu, ale ty wystawiłeś Wesele Wyspiańskiego w sposób nieprawdopodobny. Ja widziałam parę teatrów lalek. To wiem od dyrektora Piotra, że to w dziejach Wesela, który liczy sobie ponad 120 lat, jest dopiero czwarty spektakl w teatrze lalkowym, ale ty przerobiłeś te lalki inaczej, te kukiełki. One występują razem z aktorami. Aktorzy nie są za tym parawanem. I opowiadałeś mi, że to twój pomysł i nawet aktorzy byli bardzo sceptyczni wobec tej idei. A to wyszło wspaniale.
1: To, Joanno, moja pani dziekan w szkole teatralnej.
0: Pani Kaniewska.
1: Maria Kaniewska, wspaniała, legendarna pani. Państwo ją znacie, reżyserowała w całej Polsce Moralność pani Dulskiej, po Bożemu, we wszystkich teatrach w całej Polsce, ale również znacie jej filmy Panienka z okienka, Szatan z siódmej klasy, pierwszą wersję O dwóch takich, co ukradli
0: tak,
1: księżyc z braćmi Kaczyńskimi. W rolach Jacka i Placka. Tak. Ta pani nas uczyła i zawsze nam mówiła, to pani, no później dla mnie Maryśka, kochana moja przyjaciółka, już skończyłem szkołę, pozwoliła mówić do siebie na ty. Kochaliśmy ją bardzo, była bardzo wyrozumiała była też, ale była bardzo żądająca od nas,
0: sroga
1: i ponad miarę. Ale ona mówiła nam zawsze, słuchajcie, pamiętajcie, ilekroć gdziekolwiek występujecie, mówcie zawsze dobrze o sobie, bo nigdy nikt was nie pochwali. Tego nauczyła mnie. Joanno, to wesele chodziło za mną dokładnie 4 lata, kiedy po raz pierwszy
0: właśnie
1: w czasie
0: cię o to.
1: Bezsennych nocy. Ja często mam kłopoty ze spaniem, wstaję rano o 6 do koni.
0: No, ty masz do czego wstawać.
1: Kładę się najwcześniej o 2 w nocy i jeszcze sobie rozmyślam, albo siedzę na Facebooku, albo czytam. I wymyśliłem sobie to dokładnie 4 lata temu. I wtedy jeszcze byłem prezesem Związku Artystów
0: Pamiętam,
1: Scen Polskich
0: tak.
1: I mówię do Piotrusia przy jakimś spotkaniu, mówię, Piotrek, ty jesteś dyrektor teatru lalkowego, wiesz, ja sobie wymyśliłem wesele i opowiedziałem mu, tego się nie robi w teatrze, można tylko powiedzieć przyjaciołom, a dlaczego? Bo inaczej ci ukradną pomysł.
0: Bo to jest multimedialne,
1: tak,
0: absolutnie.
1: A Piotr zachował się znakomicie i opowiadam mu, wiesz, Piotruś, wymyśliłem sobie takie wesele. Prawdziwa szopka krakowska, obrotnica, wyjeżdżające lalki albo kukły,
0: tak.
1: Wyjeżdżające z tej szopki, tak jak koziołki poznańskie
0: tak,
1: trykają
0: tak,
1: się.
0: Tak, tak.
1: Do tego dograne filmowe elementy wyświetlane na ekranie, do tego ilustracje wyświetlane też na ekranie, przecież Wyspiański o tym napisał, o bitwie pod Grunwaldem, o kosynierach, on to wszystko jakby wsadził w to wesele. Wernychory, przyjazd
0: tak,
1: Wernychory na siwym
0: tak.
1: koniu.
0: Cała historia.
1: Ja mówię, wiesz, to ja bym to zrobił właśnie w ten sposób. Do tego, Piotrze, mówię, wiesz, muszą być lalki, ale takie bym chciał duże, to się nazywają kukły.
0: Kukły, tak.
1: I aktorzy schowani za te kukły, ale nie za parawan, tylko występują, złamanie konwencji.
0: Tak, że
1: czyli
0: oni
1: występują
0: schodzą
1: też,
0: z tymi lalkami.
1: A ponieważ twój teatr nazywa się teatrem lalki i aktora, to żeby to było połączenie teatru dramatycznego, teatru lalkowego, teatru radiowego, ja kocham radio.
0: Ja wiem,
1: I od czasu do czasu robię
0: tak.
1: przedstawienia w Teatrze Polskiego Radia. Teatru radiowego, bo mówię, wiesz, Piotr, ja bym nagrał to wesele wcześniej, a oni by tylko występowali. No i Piotr mówi, a no i oczywiście multimedia, no on wiedział.
0: I tam jest ekran na tej
1: wielki
0: dużej
1: ekran
0: scenie
1: jest z tyłu,
0: i są
1: tak.
0: Aktorzy tam.
1: I aktorzy, i wiesz, i muzykę nie chciałbym. No przyjaźnie się i z dyrektorem zespołu Mazowsze, i z dyrektorem z Jackiem Bonieckim, i przyjaźnie się ze Zbyszkiem Cierniakiem, dyrektorem Śląska. Ja kocham te dwa zespoły, ale wiesz, nie symfoniczną muzykę, tylko marzy mi się prawdziwa kapela. I Piotr mówi, oj, wiesz, tak, to ty, Schuster, to tylko, to wiesz, to tylko werze takie marzenia mogą być, jak się dawniej mówiło.
0: Tak,
1: i on mówi, znajdź na to pieniądze i my to zrobimy. No i szukaliśmy tych pieniędzy przez bez mała 4 lata, aż wreszcie Piotr dzwoni do mnie, Krzysiu, robimy to na wiosnę. Zaczynasz próby w lutym, i robimy to na wiosnę. No ale wiesz, ale ja mam tylko połowę pieniędzy. No to ja do mojej
0: ty
1: żony...
0: Ty dałeś drugą połowę, jak ciebie znam.
1: No bingo, zgadłaś. I no o tyle, że mogłem wnieść również konie za darmo, zabytkowy powóz, bo Wyspiański, jak znacie państwo, Wesele, Panna Młoda mówi, a sen to miałam, że wiezły mnie diabły w złotej karecie. No tak. I ja tę karetę dostarczyłem, diabły wiezły prawdziwe, ucharakteryzowane, moje wspaniałe dziewczyny ze stadniny pomazały się sadzą, a to też ładna anegdotka jest, mogę?
0: No oczywiście.
1: Ładna anegdotka. Przyjeżdża aktorka, która, Zuzanna Wiatr, która grała Pannę Młodą, no i posadziłem ją w tej karocy i jedziemy nagrywać, ale moje dziewczyny przebrane w piękne surduty powożących, schowane włosy, żeby nie było widać, że to diabły męskie, więc diablice, i tak siedzą na tym koźle. A ja mówię, ojej, ale dziewczyny, no jak wy wyglądacie? To za ładnie jesteście umalowane. One mówią, szefie, niech szef potrzyma konie. No ja wsiadłem na kozioł, podtrzymałem, poleciały do nas, do sali kominkowej, otworzyły kominek, wsadziły ręce w kominek, umazały całe buzie sadzą i widziała się, Anno, efekt, prawdziwe diablice. Opowiadam to dlatego, że jak ludzie, którzy kochają teatr i kochają wariactwa swojego szefa, błyskawicznie potrafią zareagować na jego zachcianka, ale rozumiemy się doskonale.
0: Ale to się czuło w tym przedstawieniu, wiesz, zaangażowanie takie emocjonalny, który istnieje zawsze.
1: Absolutnie
0: ale
1: wszystkich.
0: Zależy do jakiego stopnia to było maksymalne.
1: Joanno, to jest coś niebywałego, jakie Piotr Bogusław Jędrzejczak, tak, dyrektor, jak ten stworzył zespół, bo tam jest bardzo dużo aktorów zaangażowanych przez Piotra już kadencji,
0: tak,
1: za
0: tak.
1: Piotra kadencji.
0: Tak.
1: I ci ludzie, aktorzy, byli, no w ogóle cały zespół, był nastawiony do mnie, aha, no opowiadałeś pan, no bo ja nie znałem tam nikogo, ale od maszynisty sceny

0: Mały profesor Aleksander Benczak, aktor tylko popularny w Łodzi, ale znał się na wierszu jak mało kto. I on nas nauczył tak mówić wiersz i podawać, że ja dostanę dziś i moi koledzy z mojego roku dostaniemy tekst świeżuteńki w radiu i przeczytamy go tak państwu, że będzie własna interpretacja po znakach przestankowych, tam, gdzie są pauzy, bo autorzy sami często zaznaczają to.
1: Tak.
0: No i on nas tego nauczył. I pierwsze dwa tygodnie, szczególnie młodych aktorów, trzeba to powiedzieć, bo ja nie wiem, co teraz w szkołach teatralnych się dzieje, kto uczy wiersza, ale nie potrafią mówić wierszem. Nie w tym teatrze, ale jedna z młodych aktorek przy pewnej realizacji, ja jej zadaję pytanie, studentka trzeciego roku szkoły teatralnej. Pewnej, nie podaję celowo jakiej.
1: Dobrze.
0: Ja jej zadaję pytanie, słuchaj, ale ty miałaś wiersz i monolog klasyczny w szkole? No tak, miałam. No i co? Bo masz kłopoty, bo zaczynamy przerabiać 3 lata szkoły teatralnej teraz na próbach. No tak, ale my zawsze mówiliśmy prozą. No Boże kochany, no czas umierać. No ja powiedziałem, że to u mnie, no i to trzeba wyrzucić w radio, to moje no, ale rozmawiamy na żywo, więc
1: tak.
0: Włączam to niejako. I ci młodzi aktorzy rzeczywiście mieli troszkę kłopotu, ale ponieważ widziałaś ich wszystkich, znakomity zespół Piotr zgromadził, naprawdę.
1: Rachela mi się bardzo podobała.
0: Tak, Ania Iwasiuta, wspaniale. Będzie o niej głośno jeszcze w Polskim Teatrze. Głos tak zmysłowy,
1: piękny.
0: Jak niegdyś Maja Komorowska.
1: Piękny, głęboki.
0: Piękny, głęboki głos. No i opowiadam, znowu, no, opowiadam ci i państwu o tych próbach. Pierwsze 2 tygodnie nagle dopada mnie choroba RSV, zabiera mnie pogotowie do szpitala.
1: Ty się ciężko przechorowałeś,
0: potwornie,
1: pamiętam.
0: Potwornie się przechorowałem. Proszę państwa, jak nawet jesteście wrogami szczepień, szczepiajcie się, szczególnie, ja mam 75 lat, szczególnie starsi, którzy mnie teraz słuchają. Ja się nie szczepiłem. Jestem skończonym durniem. Ledwie mnie nasza serów odratowali.
1: Widzisz?
0: W izolatce.
1: Widzisz?
0: No i znowu, no ale przez 1,5 tygodnia w izolatce, bo na to nie ma lekarstwa. Jest szczepionka? Ale nie ma lekarstwa, to musi organizm sam zwalczyć. Człowiek się dusi, mdleje, no i jak jest się w szpitalu, to ci wsadzą respirator albo dadzą ci tlen i przeżyjesz, a jak cię to złapie w domu czy na ulicy, no to do widzenia. Wracam do...
1: Ale wesele tak okrutnie aktualne się okazało, zwłaszcza
0: zaraz o tym powiem.
1: Początek. Chińczyki
0: trzymają się
1: coraz bardziej mocno.
0: Zaraz do tego wrócimy, tylko skończę opowiadanie,
1: dobrze?
0: Bo myślę, że
1: bardzo
0: to taka
1: proszę.
0: Ciekawa anegdotka teatralna. Wracam po tym szpitalu, ale już mamy naznaczony termin za 2 dni po moim powrocie nagrania w studio Polskiego Radia wynajętym. I jeszcze ostatnia poprawka, ale widać, Joanno, widać, że oni pracowali w domu, że każdy pracował. No więc myślę, aha, dobra nasza, zaraziłem ich tym. No zresztą ja powtarzałem to, czego nas uczono w szkole, że ty nie możesz kłócić się z reżyserem, bo reżyser jest twoim odbiciem w lustrze, a poza tym reżyser, nawet najgorszy, pojedzie do domu, a ty sam zostaniesz przed widownią. Więc lepiej się słuchać. I pojechaliśmy do Warszawy. Jeno 2 dni na ogromne wesele, ale dodatkową trudnością było to, o czym żeśmy nie powiedzieli, że ja sobie wymyśliłem, że nagrywając głos w radiu, jeszcze będę nagrywał każdą postać z tyłu, zielone tło, tak zwany blue box, żeby można to było później wstawić w spektakl. i nagrywałem do

0: pasa wszystkie postacie, jak grały nam. I oni poczuli nagle, no młodzi byli po raz pierwszy w radiu w ogóle, jak oni poczuli kamerę, siedli przy tym mikrofonie, przy którym siedzimy dziś, a my to nazywamy sitkiem.
1: Tak.
0: Siedli przy tym sitku i zaprosiłem jeszcze, ponieważ wesele, no teatr nie ma tylu aktorów, zaprosiłem moich przyjaciół do tego spektaklu. A byli to Małgorzata Rożniatowska, państwu doskonale znana Kleczewska z serialu, cudowna aktorka. Dwóch kolegów, z którymi zaczynałem w Płocku swoją drogę po scenach Polski. Krzysio Górecki i Krzysztof Jędrysek. Jeden Teatr Słowackiego w Krakowie, drugi Teatr Ludowy w Krakowie. Zaprosiłem również Tomka Marzeckiego, potęga i wspaniałe nazwisko.
1: Wiem, znam go, to student Ignacego.
0: Tak, Polskiego Radia, przepiękny głos.
1: Tak.
0: I zaprosiłem na koniec Artura Barcisia, mojego kolegę z roku, najmłodszego naszego kolegę, bo my byliśmy bardzo starym rokiem. Tomek Męczak, Dusia Trafankowska, to wszystko byli ludzie po przejściach, po teatrach, po filmach, którzy trafili na wydział aktorski.
1: Mhm.
0: A Artur był taką cudną świeżynką. No i proszę państwa, do czego Artur doszedł? Do jakiej wielkiej pozycji w teatrze polskim
1: w ogóle?
0: Z taką skromną posturą, siłę
1: wszystkich postaci.
0: I Artur zagrał Stańczyka. A mogę anegdotkę od razu o Arturze?
1: Oczywiście,
0: ja mówiłem państwu już i tobie, Janno, mówiłem o tej naszej gotowości, której nas nauczyli w szkole teatralnej.
1: Tak, tak, tak.
0: I Artur, bardzo zajęty człowiek, dzwonię do niego: Arturku, bardzo cię proszę, wiesz, wymyśliłem, chciałbym, żebyś zagrał Stańczyka. A mówi: dobra, Krzysiek, ale ja nie mam czasu, wiesz, ja jestem tak zajęty, sam reżyseruję, bo Artur też reżyseruje. Ale my, dobra, dostosujemy studio do ciebie, akurat się udało wpasować ten termin. A gdzie ci, wiesz, chciałbym, żebyś zagrał Stańczyka, gdzie ci zostawić tekst, bo ja go mocno określiłem, określiłem, to znaczy poskracałem. On mówi: wiesz, najlepiej w radiu mi zostaw. No to zostawiłem mu w radiu. No Artur oczywiście do radia nie miał czasu przyjechać, wziąć tego egzemplarza, a my żeśmy grali jako nasz dyplom. Artur grał poetę, a ja grałem Wernichorę. Graliśmy jako dyplom w szkole teatralnej Wesele. I nie wiem skąd się Arturowi, może dlatego, że ja grałem tego Wernichorę. Artur przychodzi do studia, mówi: proszę bardzo, Artur, no to naczytać. Tak, naczytałem sobie Wernichorę. No tu brzydkie słowo pada, przekleństwo z moich ust.
1: Nie to.
0: Przecież miałeś grać Stańczyka. Nie, mówiłeś, że Wernichorę. No, pokręciło ci się. I teraz proszę państwa, jaki wielki profesjonalista. Dawaj ten tekst. No, mówię, no tu leży. Proszę bardzo, Artur. Raz przeczytaliśmy z moimi uwagami. Raz. I Artur siada. Może cztery razy mu tam przerwałem.
1: Przejmujące to jest.
0: Ze cztery razy przerwałem. No a jak on to nagrał, jak on tego Stańczyka podał, no to,
1: to
0: przebija polskość i nasze wady. Także proszę państwa, zapraszam bardzo do Kielc. Myślę, że będziemy jeździli z tym spektaklem w Polsce.
1: Ale dobrze, ale tam jest imponująca ta maszyneria, bo jak wychodziliśmy z widowni, to tam widziałam tę kabinę, które jest na górze, to czy we wszystkich teatrach już są takie techniczne urządzenia?
0: Nie,
1: do
0: bo
1: tego, teatry... że był obraz i dźwięk i wszystko.
0: Ale ten dźwięk, ten obraz, ten obrazy już wszyscy te ekrany do tak zwanej
1: to
0: tylnej
1: już,
0: projekcji
1: to
0: mają. Natomiast
1: to...
0: nie wszystkie teatry, większość teatrów to są zabytki i chorzy konserwatorzy zabytków wpuszczają tam ludzi, ale nie wolno dotknąć fotela, który się sypie i który jest próchnem, wymienić, tylko musi być na taki sam fotel wymieniony. To jest mój komentarz, przepraszam, w stosunku do konserwatorów zabytków, a ja sam jestem, jak wiesz, muzealnikiem, więc no mam prawo to powiedzieć.
1: W Belgii,
0: w państwach, w których...
1: Gdzie bywałeś od młodości.
0: Od młodości, gdzie wojna oczywiście nie zniszczyła tak jak u nas, tylko że u nas są to w większości rzeczy odnowione, odbudowane przez nas po wojnie. No i stosowanie tych... Ale zostawmy to.
1: Tak.
0: Zostawmy to. W Teatrze Kubuś jest jeszcze jedna rewelacyjna rzecz. Dziękuję, że na to zwróciłaś uwagę. Ten głos wędruje może, jak dawniej się to nazywało, beczka śmierci. W miasteczkach wchodziło się do takiej drewnianej beczki.
1: Pamiętam,
0: tam się jeździło motocyklem w środku.
1: Tak.
0: I ten głos wędruje po całości, zresztą wykorzystał.
1: A na czym to polega? To technika czy architektura?
0: Nie, technika i głośniki po okręgu wbudowane w ściany i że ten głos może tak przenikać ta i zatoczyć cały tak jak cyferblat
1: właśnie
0: zegarka.
1: Bo to idealne.
0: No i
1: te
0: to w zjawach i to w zjawach wykorzystałem w zjawach jak chór w scenie Hetmana jak go szarpią te zjawy na sztuki rozrywają czerwone sukno i jego postać, no to tam posłużyłem się również techniką.
1: Czy ty dużo dokonałeś cięć, bo jak ja wiedziałam od początku,
0: bardzo,
1: że to trwa godzinę, ile godzin?
0: Półtorej godziny.
1: To byłam trochę przerażona, bo ja pamiętam Stare Wesela, trzy akty.
0: Cztery godziny.
1: Właśnie. A to znaczy, że dzisiaj jest inny odbiór, prawda?
0: Joanno, tak. Świetne pytanie, jeżeli nas słuchają młodzi ludzie. Ja jestem zafascynowany Facebookiem i tymi multimediami wszystkimi.
1: Czyli nowoczesnością dzisiejszym światem.
0: Bardzo słabo się tam posługuję tym, ale klikam. I zauważyłem kiedyś, jak na moim koncie pokazało się, że jestem już, jakoś to się specjalnie nazywa, profesjonalny taki, co tam wchodzi, co ma 5 tysięcy znajomych i ponad 10 tysięcy obserwujących. No to się zmienia jego status i nagle dostałem podgląd, ile ludzie oglądają z filmików końskich, które ja wstawiam. I zaskoczę cię.
1: Dużo.
0: No, ludzi ogląda mnóstwo, ale ile czasu oni oglądają? Od 7 do 15 sekund najczęściej. Po 15 sekundach młodzi ludzie już się nudzą
1: tak.
0: Tam jest również podane statystyki, w jakie grupy wiekowe. Ja sobie pomyślałem, Boże, jak ja zrobię całe wesele, a nauczył nas Jan Machulski, który był naszym opiekunem i profesorem na roku, mówił zawsze, jak będziecie w przyszłości reżyserować, skreślajcie, bo autorzy to się rozpisną. No zresztą ty sama wiesz, bo jesteś autorką wielu książek i wspaniałych publikacji, choćby ostatniego Małego Księcia. I ja pokreśliłem i określiłem, jak się to mówi w języku teatralnym, wesele do tych najważniejszych polskich... Zadałaś to pytanie
1: już.
0: A ja ci przerwałem. Do tych najważniejszych polskich spraw związanych z aktualnością po 120 latach Wyspiański rewelacyjnie scharakteryzował nasze społeczeństwo, nas jako naród.
1: Myślenie, czucie.
0: Sposób myślenia, czucia. Niestety bardzo krytycznie.
1: Bardzo.
0: Ale to jest tak aż aktualne, aż do bólu. No Chińczycy trzymają się mocno, to jest połowa, nie połowa, tylko zaczepienie, ale te nasze przywary, ten tekst, myśmy wszystko zapomnieli.
1: Tak. Mego ojca piłą rżnęli, to wyrzuciłeś.
0: Tak, no wyrzuciłem, tak. Ale myśmy wszystko zapomnieli o tych mękach, wstydzie, brudzie, o tym, co było wcześniej, przed wojną, za socjalizmu. My żeśmy zapomnieli, choć socjalizm, przepraszam, naraża się, był bardzo dobry dla kultury.
1: Dla kultury wyjątkowo.
0: Oczywiście oni
1: tak
0: chcieli
1: uważam.
0: Odwrócić uwagę od braków na rynku i innych
1: nieważne
0: ideologicznych
1: intencje,
0: rzeczy,
1: ale kulturę
0: jako igrzyska bardzo dotowali. I i starałem się to przekazać, ale pomyślałem sobie tak, no Boże, wyrzuciłem całą Isię, wyrzuciłem te wątki dziada, ojca, powyrzucałem to z wesela zupełnie.
1: I wcale mi nie brakowało, teraz właśnie rozumiem.
0: Właśnie, Joanno, a ograniczyłem wątek cudny, miłosny
1: tak.
0: I tej poezji, która w nas tak. drzemie jako w narodzie, to jest jedyna
1: Rachela,
0: dobra cecha.
1: Poeta,
0: Rachela, panna młoda,
1: tak,
0: pan
1: tak,
0: młody, tak. Obejrzał znaczy, te sceny pozostawiłem. No i scena moja, bez wątpienia, 8 lat byłem u Adama Hanuszkiewicza w teatrze, jeszcze w powszechnym, a później w narodowym.
1: Gdzie on wesele wystawił?
0: I on wesele wystawił dwa razy. Wszyscy pamiętamy jego drugie wesele, ja pamiętam jego pierwsze wesele.
1: A przypomnij pierwsze.
0: Pierwsze wesele było bardzo, no śmieję się, znaczy śmieję się, troszkę pamiętałem, to też postacie wybiegały z takiej jakby szopki, z takiej drzwi i biegały w kółko, a ja zamieniłem to już na pełną obrotówkę.
1: Tak.
0: Ale chcę powiedzieć o scenie, która była moją wielką inspiracją.
1: Która?
0: I jak wiesz, przerobiłem ją na scenę filmową. A niech tak Jagusia przyłoży rękę pod pierś. A co tam? A cóż to za nauka? A tam serce. A tam puka? A cóż to za nauka? Mówi Jagusia. Serce. A to Polska. Właśnie.
1: To kluczowa kwestia.
0: To kluczowa kwestia i to zrobiłem, jak wiesz, konie jadą w polskich piaskach, dawniej się mówiło piaski, Mazowsze, piaski, równina, laski. To nakręciłem u siebie w Stadninie pod Warszawą, a żeby zaktualizować na słowach a to Polska właśnie, było pokazane muzeum, powóz Złota Kareta jechała przez Kielce obok fasady budynku Muzeum Narodowego i Katedry Kieleckiej. No zresztą byłaś na premierze i później ja jeszcze dwa przedstawienia obejrzałem, bo były z nauczycielami spotkanie z reżyserem później i zawsze na tych trzech spektaklach był szum, że no ja tak uaktualniam swoje realizacje. O, Kielce, bo Kielce to też Polska właśnie.
1: To samo zrobiłeś w Płocku
0: z W
1: Damach i Huzarach, tak.
0: Także, Joanno, to chodziło za mną to przedstawienie.
1: Parę lat.
0: Cztery równe lata. Powiem wprost.
1: Mów.
0: Czuję się tak szczęśliwy, że to zrealizowałem. Tak się bałem tego bardzo.
1: Trzeba się bać.
0: Tak drżałem przed... uspokoiłem się nieco po trzeciej generalnej, tak zwanej pokazówce, na którą się zaprasza rodziny pracowników.
1: Wiem, przeddzień było. Tak.
0: I uspokoiłem się, jak wiesz... Przedstawienie jest niebywale wartkie i Monika, moja żona, powiedziała mi po premierze...
1: Pochwaliła cię?
0: No pochwaliła, ale mówi, ale zganiła mnie. Mówi, wiesz, Krzysiu...
1: Za co?
0: Są sceny, gdzie aż się ręce składają, żeby klaskać i żeby podkreślić te nasze wady, te cechy złe narodowe. Żeby to, co zrobili w weselu Dejmka, przecież widzowie, od czego się zaczęła rewolucja 68 roku. I ona mówi, wiesz, zrobiłeś to tak wartko, że do końca nie można nawet bić brawa. Ale ja się uspokoiłem, Joanno, po tych trzech przedstawieniach, jak już wyjechałem, już jechałem samochodem do Warszawy, że nie wiercili się w fotelach, do
1: nie,
0: końca
1: to było
0: siedzieli,
1: porywające.
0: Że wszyscy siedzieli w fotelach jak zaczarowani, no i te owacje na koniec, wspaniałe dla mnie jako reżysera i dla reszty twórców i dla aktorów, no i dla odwagi pana dyrektora, który się zgodził, Piotrusia Bogusia Jędrzejczaka, ale proszę państwa, tu się podzielę tak bardzo osobiście, Joanno, my zawsze rozmawiamy osobiście.
1: Tak.
0: Nawet sobie nie zdajecie państwo sprawy, a ty, Joanno, wiesz, jako artystka, po jakimś recitalu, który wyprodukujesz, ale ty jesteś często twórczynią i odtwórczynią w jednym. Ja tylko już teraz...
1: A ty to ogromna machina, miałeś tak, prawo się tak. bać, bo to technicznie jest
0: trudne. A ja się bałem, ale czuję się po tym zawsze, jak opuszczam, zresztą mówię to zawsze aktorom, że słuchajcie, to jest spektakl, do dziś was męczyłem, to mówię zawsze po trzeciej generalnej, a od dziś to już jest wasz spektakl.
1: Jak długo pracowałeś? Ile było prób? Ile
0: 3,5
1: czasu?
0: Miesiąca. To bardzo długo jak na dzisiejsze
1: strasznie
0: standardy.
1: Trudny
0: Ale skończę myśl.
1: Tak, przepraszam.
0: I czuję się, jak już wyjeżdżam z tego teatru, to czuję się taki, jakbym swoje dziecko wydał za mąż, za człowieka, za partnera, o którym jeszcze nic nie wiem. Uda im się, czy się nie uda. Taką czuję pustkę i taką potworną samotność. I pytam się na spektaklu Marka Mokrowieckiego, dyrektora Teatru Szaniawskiego w Płocku. Mówię, Marek, wiesz, puścił znakomity spektakl Króla Ubu ostatnio.
1: Wiem, wybieram się
0: tak,
1: jesienią.
0: I ja mówię, Marek, ja czuję taką pustkę po tym, jak wyjeżdżam z teatru i kończę robotę. Krzysiek, mam to samo. To jest nieprzyjemne uczucie. No ale już parę telefonów po spektaklu. Ej, ja mam nadzieję, że moja żona nie słucha nas dzisiaj. Joasiu...
1: Monika i tak wszystko wie.
0: Monika i tak wszystko wie, bo parę telefonów już było. No nie będę bezrobotnym reżyserem już po tej realizacji.
1: Nie ma mowy.
0: Oj, tak, ale czuję zmęczenie naprawdę już. Te kilkanaście nocy bezsennych ostatnio, te nerwy, wyjdzie, nie wyjdzie. Lalki przecież przepiękne, zaprojektowane przez Kasię Paciorek.
1: Prześliczne, oryginalne.
0: Na czym
1: polega ich odmienność? Poza tym są większe od kukiełek.
0: Tak.
1: Są tak wielkości tak połowy człowieka.
0: Połowy człowieka, już odpowiadam ci.
1: Tak.
0: Joanna zaprojektowała te kukły z pełną odzwierciedleniem tego, co w didaskaliach napisał Wyspiański, bo on opisał to. Tylko że Joanna poszła jeszcze dalej. Te kostiumy są wiernie oddające Panna Młoda w krakowskim stroju w czepcu, potwornie ciężka lalka do animacji, czyli do poruszania nią.
1: Coś takiego.
0: Rachela też przepiękny taki lila błękitny kostium, Pan Młody. No widziałaś sama,
1: tak,
0: czepiec.
1: Tak,
0: to
1: tak.
0: Było odzwierciedlenie tych ludowych zespołów na ci, co z miasta przyjechali. Przyjechały damy i panny, miały suknie i te lalki były do tego stopnia oryginalne. My żeśmy nawet żartowali, że ona zaplanowała, gdyby lalka kręciła się, a są takie momenty, że lalki wykonują obroty, to będziecie państwo widzieli, ci, którzy pójdą obejrzeć to, majtki aktorek, znaczy nie aktorek, tylko tych kukieł,
1: tak,
0: były majtki jedwabne, haleczki pod spodem, jedna halka, druga, wszystko odzwierciedlenie dokładnie.
1: Naturalne.
0: No i tu jako producent i razem z Piotrem, żeśmy wyrywali sobie, Piotrek ma dużo włosów, ja jestem łysy, ale wyrywałem sobie resztki włosów jako producent, bo Joanna Kasia Paciorek dobrała najlepsze materiały, jedwabie, no poza tym obrotówka kosztowała ogromne pieniądze.
1: Właśnie mnie zastanawiała ta obrotówka.
0: Bo obrotówka jest tylko, nie tylko obraca się sama według własnej osi, ale również później lalki zaczynają tańczyć na obrotówce chocholi taniec.
1: A
0: nie
1: powiem,
0: proszę, nie mówmy państwu, bo może ktoś pojedzie, że nie zdradzajmy, bo ten finał chyba łapie, jak my to mówimy
1: tajników
0: w teatrze, za mordę.
1: Ten finał jest
0: bardzo, bardzo... Mnie przeraża tylko...
1: Co cię przeraża?
0: Przeraża mnie ta potworna, zaczęliśmy o tym mówić, aktualność Wesela i może jednak ci, co zobaczą, wyciągną jakieś wnioski z tego, bo te strony konfliktu, ten podział w naszym społeczeństwie, tu mówię o wszystkich stronach tego. O wszystkich stronach tego konfliktu, który mamy. Wyspiański to przewidział.
1: Bo to jest charakter narodowy, no. Zresztą to jest wszędzie. A ciekawa jestem, czy już było jakieś przedstawienie dla szkół?
0: Tak.
1: Bardzo jestem ciekawa właśnie, jak reaguje młodzież na to wesele.
0: Troszkę powiedziałem, ale powiedziałem o nauczycielach. Ale
1: nie.
0: Nauczyciele było przedstawienie specjalne dla nauczycieli.
1: Tak.
0: Połączone później ze spotkaniem z reżyserem i również zaprosiłem, żeby zespół usiadł na scenie i żeby też mogli odpowiadać na pytania widzów. I Joanno, było 50-50. Nauczycieli, głównie nauczycielek języka polskiego, były siostry zakonne ze szkoły nazaretanek i o dziwo przyprowadzili ze sobą młodzież. Ja siedziałem w ostatnim rzędzie, żeby mieć baczenie, patrzeć na to, co się dzieje.
1: No i co się działo?
0: No i nie kręcili się. I później, jak się wypowiedzieli na tym spotkaniu nauczyciele, to młodzież zaczęła mówić. A nauczycielka jedna powiedziała: wie pan, ja chciałam panu podziękować. Ja mówię, no za co, łasy jestem za podziękowania. Bo dzięki temu określeniu tekstu, tych najważniejszych, bo u mnie jest tylko Werny Chora.
1: Tak.
0: Stańczyk. No tak. Stańczyk, kluczowa postać, a Werny Chora musi być, bo nawiązuje całą akcję późniejszą, drugiego i trzeciego aktu. Hetman, rycerz, no i zdrajca Braniecki.
1: No tak.
0: No i do tych postaci, i Chochoł oczywiście.
1: No, Chochoł.
0: I ona mi dziękuje, ja tak podpuszczam ją, za co? A wie pan, bo dzięki panu to młodzież dotrzyma do końca, nie przeczyta skrótu i omówienia wesela, tylko przeczyta do końca, i będzie wiedziała i wyciągnie wnioski, bo pan to tak podał, że ja nawet się, znając doskonale wesele, nie zauważyłam, i to mi przyłożyła, że ograbił pan ten tekst troszkę. No i to bez wątpienia to był wielki komplement. Ale ja jeszcze o jednym pomyśle chcę się pochwalić. Ja nagrałem ze wspaniałym, nie powiedzieliśmy tu o Andrzejku Brzosce. Andrzej Brzoska, wspaniały realizator, otrzymał wreszcie glorię
1: Teatru Polskiego.
0: Otrzymał
1: dopiero
0: Gloria Artis. Ktoś się, jak wesele, weselu tekst, ktoś się doli ulitował. I Andrzej jest świeżo upieczonym.
1: No mam nadzieję, złotą glorię.
0: Srebrną. Ale dobrze. I ja mówię: Andrzej, nagraliśmy to, przecież to jest słuchowisko radiowe.
1: No właśnie.
0: Ja mówię: słuchaj,
1: ale
0: wiesz,
1: z obrazami, ze sceną.
0: Tak, wiesz, mam takie, a Andrzej mówi: no to pierwsze takie słuchowisko
1: to
0: zrobiłem.
1: Prawda.
0: Mówi: słuchaj. Ja mówię: wiesz co, Andrzej, ja jeszcze dopłacę. Wynajmę jeszcze na jeden dzień studio i my to zgramy, zrobimy z tego słuchowisko radiowe. Andrzej mówi: dobra. No i wynająłem to studio na 8 godzin ponownie i zrobiliśmy z tego słuchowisko. No nie może to pójść, bo nie było zamówione przez Teatr
1: Oczywiście,
0: Polskiego Radia. Ale wymyśliłem sobie w zapowiedzi: słuchowisko, ilustracja słowna do spektaklu Wesele w Teatrze Kubuś w Kielcach. Taką zapowiedź zrobiłem. I na tych spotkaniach z nauczycielami wymyśliłem rzecz następującą. Jeżeli dana szkoła wykupi odpowiednią ilość biletów, to dostaje ode mnie, od teatru,
1: w prezencie
0: gwizdek z tym nagraniem. Ale wymyśliłem sobie jeszcze coś. Nie dam całego spektaklu.
1: No
0: mógłbym nagrać spektakl.
1: No.
0: Ale porobię zdjęcia kukieł I w tych momentach, kiedy mówi dana postać, która jest odtwarzana przez aktora z kukłą, będzie zdjęcie tej kukły. No jak wiesz, na premierze zrobiłem wystawę tych lalek jeszcze, którą mogli wszyscy podziwiać. I to jest też nowum. Też się cieszę, bo jestem pierwszy w Polsce i bez wątpienia w świecie, który zrobił ze spektaklu teatralnego spektakl multimedialny.
1: Tak. A powiedz mi, dlaczego ostatnio w Polsce nigdzie nie grają wesela? Ja nie pomnę, kiedy kto wystawił wesele.
0: Były ostatnio dwie realizacje
1: ale
0: wesela.
1: Ale może mało interesujące.
0: Ja nie mogę recenzować
1: ja
0: kolegów.
1: Ja to mówię jako widz.
0: A ja nie mogę tego powiedzieć.
1: Dobrze, ty masz prawo.
0: Natomiast jest bardzo poważny problem.
1: Jaki?
0: Nie tyle w odczytaniu wesela. Dawniej mówiło się po wojnie.
1: Tak.
0: Przynajmniej po wojnie do mnie doszło, to ja jestem urodzony w 51 roku, w poprzednim wieku, że dobry teatr to jest taki, który ma zespół, w którym można obsadzić całe wesele, 32 osoby.
1: Tak, to prawda. Tak.
0: I tu jest kłopot, bo ja musiałem się też posłużyć gościnnymi aktorami.
1: To prawda.
0: I jak wiesz, po raz pierwszy od 40 paru lat stanąłem ja jako aktor przed wykształcony, ale nie praktykujący.
1: No,
0: ja stanąłem przed sitkiem i nagrałem Żyda i nagrałem postać Werny Chory. I te gościnne postacie to nie tylko byli aktorzy z Warszawy i z Krakowa, ale również wykorzystałem aktorów kieleckich z tego teatru, którzy nie mogli grać w tym przedstawieniu, bo w tym samym czasie grali, jak my żeśmy próbowali, oni grali inne przedstawienie
1: na innej. Z teatru Żeromskiego znanego?
0: Nie, z Żeromskiego nie.
1: Nie,
0: wziąłem tylko z teatru Kubuś od Piotra.
1: Aha.
0: Była propozycja, żeby wziąć z Żeromskiego.
1: No i co?
0: Wszakże... No nie wiem, czy mogę powiedzieć. Były kłopoty, jak wiesz, organizacyjne. Długo nie był obsadzony dyrektor teatru. I tam...
1: Wiesz, ja tam byłam w studium Byrskich, więc
0: oj, to
1: jest
0: legenda
1: mnie...
0: Teatru Polskiego Radia i legenda Państwo Byrscy i legenda Teatru Polskiego.
1: Tak. Także świat jest mały i w końcu wszyscy się gdzieś spotykamy w tych samych miejscach.
0: No, ja najbardziej lubię się po spektaklu, na moich realizacjach, spotykać na bankiecie, bo jest takie powiedzenie obrzydliwe, proszę państwa, w teatrze, że spektakl może się nie udać, bankiet nie ma prawa. Musi zawsze się udać.
1: Tak mi powiedziałeś, jak zadzwoniłeś z zaproszeniem,
0: tak,
1: że spektakl nie wiem jak wyjdzie, ale bankiet na pewno będzie wspaniały. I rzeczywiście był tłum ludzi w tej pięknej sali.
0: Nowej sali.
1: Tak.
0: Szklanej.
1: Aż mi szkoda, że Piotrek Jędrzejczak, który to wszystko... jak się dowiedziałam od ciebie, wymyślił i zorganizował i że szkoda, że władze miasta go nie zatrzymały. Prawda?
0: Tak, mnie też jest przykro.
1: Masz do czynienia z teatrem, zmianowaniem dyrekcji, bo byłeś przez długi czas prezesem ZASP-u. Zastanawia mnie, przecież obserwuję świat teatru, w którym żyję od dziecka. Czasami są tak haniebne te mianowania, że aż już nie będę wyliczać nazwisk i nazw teatru.
0: Wiesz,
1: ale mogę... są to po prostu błędy kardynalne.
0: Ale już mogę ci odpowiedzieć.
1: Odpowiadaj,
0: na to pytanie, bo jestem już wolnym strzelcem.
1: Wiem.
0: Niezwiązany,
1: znaczy
0: jestem
1: pytam.
0: Członkiem ZASP-u,
1: tak,
0: ale jeździłem po konkursach. Zaprzeczam, żeby były w większości konkursy ustawiane, jak to mówią. Natomiast często tak zwani organizatorzy, bo mamy samorządy, wojewodów, ministerstwo, właścicielami są teatrów. I to się nazywa organizatorzy albo tak zwane współprowadzenie.
1: Tak.
0: Czyli, proszę państwa, to kto daje pieniądze? I chcieliśmy mieć wolność. W teatrze Moim zdaniem nie ma miejsca na demokrację.
1: Musi być... Musi być hierarchia.
0: Musi być hierarchia, musi być jeden lider. Tak byłem wychowany. Hanuszkiewicz, Dejmek, Warmiński, no mogę wymieniać
1: Zygmunt
0: tych...
1: Hübner.
0: Zygmunt Hübner. Mogę wymieniać tych nazwisk Byrscy. Tak? Mogę wymieniać tych nazwisk całe multum wspaniałych dyrektorów, którzy mieli do pomocy zawsze, byli dyrektorami artystycznymi i generalnymi i zawsze do pomocy mieli znakomitych dyrektorów administracyjnych.
1: Tak.
0: A w tej chwili, w czasie konkursu na stanowisko dyrektora, jest to konkurs na stanowisko dyrektora całości,
1: tak,
0: czyli ten dyrektor musi poznać gąszcz przepisów, bo jest odpytywany w czasie konkursu, administracyjnych, które mu się zupełnie nie przydadzą
1: do niczego,
0: bo jeżeli ma znakomitego dyrektora lub dyrektorkę,
1: to on to załatwi
0: i księgową jeszcze. A teraz dyrektor nie tylko od strony artystycznej i zdarza się w czasie konkursów, my to nazywamy autobusami, że jeździ grupa kandydatów potencjalnych, nie zawsze z doświadczeniem dużym artystycznym, które jest przede wszystkim potrzebne.
1: Zdarza się coś
0: niestety
1: takiego?
0: Zdarza się. I często jest trudność, żeby wybrać tę właściwą osobę, a poza tym konkursy dla mnie absolutnie się już zdewaluowały. Dlaczego? Dlatego, że w konkursie trzeba zawrzeć w takie całe dossier na od 3 do 5 sezonów.
1: No.
0: Otrzymuje się nominację.
1: Tak, tak.
0: I trzeba napisać program. Co się chce zrobić w 1., 2., 3., 4., 5. sezonie? To jest absolutna fikcja. Bo jeżeli zaprasza, jeżeli pani Joanna Rawik byłaby reżyserką, to ja wpisuję wybitne nazwisko Joanna Rawik, że ona mi zrobi sztukę o Edith Piaf. I wpisuję ją w roku 2029. Tylko że Joanna Rawik w 2009 reżyseruje na przykład w Teatrze Narodowym. To jest bzdura. To jest po prostu oni...
1: A kto wymyślił takie idiotyczne przepisy?
0: Już po odnowie to nastąpiło.
1: Przepraszam,
0: głównie związki zawodowe, które są tragedią w teatrach. Proszę, mogę to śmiało powiedzieć.
1: A ile jest w teatrach?
0: A w teatrach rekordzistach są i 4 związki zawodowe.
1: Co ty powiesz?
0: A no dlatego ja też mogę to teraz śmiało powiedzieć. Dlatego, że artyści często próbują się, no i słusznie, zabezpieczyć. Jeżeli jest się przewodniczącą lub przewodniczącym związku zawodowego, to mnie nie wolno wywalić z teatru. No i zakładają. Jeden, drugi, jest, już nie wymieniam nazw, ale w różnych teatrach przynajmniej są 2 związki zawodowe, a wygrywają te teatry, proszę państwa, jakby się tak popatrzyło na mapę, gdzie jest 1 związek zawodowy, bo on skupia wszystkich wtedy, większość pracowników teatru.
1: No i tak powinno być.
0: A te związki zawodowe często między sobą drą koty, który jest ważniejszy. To jest chore. Gdybym był ministrem kultury...
1: Co byś zrobił?
0: Zmieniłbym natychmiast to i wróciłbym do starego systemu mianowania dyrektorów na podstawie ich osiągnięć...
1: Tak powinno być.
0: Ich osiągnięć artystycznych,
1: tak,
0: i organizatorskich. Świetnym, ale każdy reżyser, który coś dobrze wypuścił, jakieś przedstawienia,
1: tak.
0: Z reguły jest bardzo dobrym organizatorem, bo reżyseria to jest jak powożenie końmi wieloma.
1: No tak.
0: Trzeba pociągać za te wodze, za te lejcki, trzeba pociągać za te sznureczki delikatne, które są umiejscowione reżyser, pomiędzy połączeniem pracownie artystyczne, pracownie oświetleniowe
1: i
0: dusza aktora.
1: Kombinat.
0: Dusza aktora, dusza scenografa, dusza muzyka,
1: a wiesz, co mnie zastanawia, że dwaj wielcy reżyserzy, twórcy teatru powojenni, Adam Hanuszkiewicz i Kazimierz Dejmek, Przecież gdzie oni się uczyli? Oni się prawie nie uczyli. Oni wszystko
0: jeden
1: wymyślili
0: i drugi był
1: sami.
0: Samoukiem.
1: No, widzisz, a jaki stworzyli teatry. Jeden i drugi, prawda?
0: Ja byłem jeden sezon za czasów Dejmka, jego końcówka.
1: Tak.
0: Ale tylko mogłem obserwować, bo tym byłem zafascynowany.
1: Gdzie w Narodowym.
0: Tak. A 8 lat pracowałem w teatrze Adama Hanuszkiewicza. Bez wątpienia to mój wielki, no, człowiekiem on był różnym, ale artystą był wielkim. Jedna z pań mi napisała na Facebooku takie uwagi dotyczące tego wesela.
1: No
0: właśnie.
1: Ciekawa jestem.
0: Ja jej odpisałem, że tak, to jest inne wesele. Ona chciała mieć tradycyjne wesele.
1: Aha.
0: No i odpisałem jej, wie pani, ja wzorowałem się na Adamie Hanuszkiewiczu, ponieważ ona dość krytycznie do mnie napisała. Ja wzorowałem się w mojej pracy i wzoruję się na Adamie Hanuszkiewiczu, na jego sposobie pracy, na jego postrzeganiu teatru, ale wie pani, Adam, byłem tego świadkiem.
1: Tak,
0: był
1: ciekawe.
0: Strasznie krytykowany przez ówczesnych mu krytyków.
1: Tak.
0: Od czci i wiary. A młodzież waliła, to był ewenement. Balladynę graliśmy 375 razy.
1: Tam, gdzie ten skuter jeździł pod balkonem.
0: Honda. No to ja jeździłem na
1: to
0: tym skuterze.
1: To ty jeździłeś, no tak. Właśnie.
0: Bożenka Dykiel odeszła od nas, tak, niestety.
1: Tak, tak.
0: 375 razy dublowałem, byłem kaskaderem wtedy, dublowałem i te ustawienie Hond, to też, tak, proszę państwa, tak, to tak, ja, tak. Krzysztof, tak. Szuster, o tym wiedzą tylko aktorzy. Nie upubliczyłem tego, niech sobie Bożenka odcinała z tego kupony, ale i Miecio Ochryniewicz i Wiktor Zborowski też jeździli na tych Hondach. Wojtek Siemion odmówił od razu. Powiedział, że on nie chce się rozwalić. Ale wracam do tego, jak jej odpisałem.
1: Właśnie.
0: I mówię, proszę pani, o tych krytykach, którzy od czci i wiary Hanuszkiewicza...
1: Właśnie.
0: No, nie znajduję słowa, no, pomniejszali jego dzieła. O nich nikt nie pamięta.
1: Oczywiście.
0: A wszyscy badacze teatru, młodzi, którzy nie mieli szansy zobaczyć tego spektaklu, tych spektakli,
1: tak.
0: Plany na jego cześć na podstawie zapisów, przekazów. I wie pani, ja bym wolał tak jak Hanuszkiewicz.
1: Ja pamiętam, bo wszelkie nowatorstwo było tępione przez takich klasycznych, starych krytyków tradycyjnych, bo oni wiedzieli lepiej, a młodzież waliła na to drzwiami, oknami, jak
0: sam powiedziałeś. A ta pani mi właśnie też napisała...
1: Właśnie, co ona ci zarzucała konkretnie?
0: Ona mi napisała, że kukły muszą być za parawanem.
1: A dlaczego ona tak uważa?
0: Poczekaj. Ja jej odpowiedziałem, proszę pani, kukły rzeczywiście zgodnie z XIX-wieczną tradycją, ale żyjemy w XXI wieku, ale Teatr Kubuś nazywa się dokładnie Teatr Lalki i Aktora. I w moim przedstawieniu, jak widziałaś, aktorzy poruszają się jak aktorzy, którzy by byli na scenie, tylko
1: jest
0: noszą
1: kukły.
0: Jest to frapujące.
1: A myśmy tutaj rozmawiali z tobą przed wejściem do studia o panu Krzysztofie Rau, wielkim twórcą teatru lalkowego.
0: I wykładowcy.
1: Są pomniki lalek w Białymstoku na ulicach.
0: I wykładowcy, pierwszym wykładowcy i długoletnim wykładowcy.
1: Tak,
0: i ta pani też powołała się na to nazwisko.
1: Tak?
0: Tak, tak. Odpowiedziała, że jej dyplom, jako argument, jej dyplom podpisał Jan Łomnicki. Ja jej napisałem, odpisałem Jan Łomnicki, to po pierwsze. A po drugie, mnie tylko podpisywała dyplom Maria Kaniewska i Jan Machulski. No to dlaczego pan dzieli ludzi na aktorów lalkowych i dramatycznych? Mówię, nie. Ja zawsze dzieliłem teatr i aktorów na dobrych i złych.
1: Krzysiu, muszę ci brutalnie przerwać, bo właśnie Asia daje nam znać, że nasz czas się kończy. Oprawę muzyczną uzupełniającą przyślesz tu, a ja żegnam cię bardzo czule. Asi Reimer, dziękuję. Hani Tracz też. Moim gościem był wspaniały Krzysztof Szuster. Gratuluję ci raz jeszcze.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Uprzedzałem na samym początku, że jestem gadułą, jak państwo wytrzymali tę chwilę, to jestem usatysfakcjonowany.
1: Mamy słuchaczy swoich. Do usłyszenia.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: Dziękuję.

0: 17 piętro. Pokój słowa. 17 wierszy według Jakuba Węgrzyna.
1: 17 wierszy na 17 urodziny Radia Wnet. Wiersz 4. Zuzanna Ginczanka. Dziewictwo. My, chaos leszczyn rozchełstanych po deszczu, pachnie tłustych orzechów miazgą, krowy rodzą w parnym powietrzu po oborach płonących jak gwiazdy. O, porzeczki i zboża zirałe, soczystości wzbierająca w wylew. O, wilczyce, karmiące małe, oczy wilczyc słodkie jak lilie. Ścieka żywic miodna pasieczność, wymie kozie ciąży jak dynia, płynie białe mleko jak wieczność w macierzyńskiej piersi świątyniach. A my? W hermetycznych jak stalowy termos, sześcianikach tapet brzoskwiniowych, uwikłane po szyję w sukienki, prowadzimy kulturalne rozmowy.
0: 17 piętro.
2: www.wnet.fm. Reklama.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Witamy na żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet. Wszelkie prezenty należy pozostawić w lukach bagażowych.
6: Przepraszam, czy ta winda jedzie w bok?
7: Nie, ależ skąd? Ta winda ciągle jedzie w górę.
5: Kierunek piętro 17.
6: Dałabym sobie czas antenowy uciąć, że pięter jest 16.
7: Przecież zbliżają się urodziny. Kolejny rok, kolejne piętro.
8: Z okazji swoich 17 urodzin Radio Wnet zaprasza na specjalny cykl zatytułowany 17 piętro. Od 13 maja przez 17 dni redaktorzy Radia Wnet prezentować będą 17-odcinkowe serie poruszające najważniejsze bądź najbliższe im tematy. Szczegółowy harmonogram na portalu wnet.fm lub w mediach społecznościowych.
4: To była autopromocja.
0: Podwodna Akademia.
9: Podwodna Akademia Radia Wnet. Dziś Akademia Śpiewająca. Naszym gościem jest vocal coach Agata Konador ze szkoły...
10: Głosu Konador.
9: Głosu Konador. Dzień dobry, cześć.
10: Dzień dobry, hej.
9: No dobrze, to może bez mi trężenia zacznijmy od Jerzego Sztura. Czy rację miał nasz aktor świętej pamięci już, że śpiewać każdy może?
10: Technicznie tak. Dla mózgu nie ma różnicy, czy ty mówisz, czy ty śpiewasz. Zajmuje się tym ośrodek mowy. Najłatwiej to wytłumaczyć taką różnicę, że śpiew jest przedłużeniem mowy, tak jakby chodzenie, znaczy bieganie jest przedłużeniem chodzenia. Każdy, kto nie ma fizycznie jakiegoś ubytku na trasie, biegać może, tak? W sensie, jeżeli masz w miarę sprawny cały system, to możesz biegać.
9: Szybciej ale bądź wolniej.
10: Tak. Ja na przykład nienawidzę biegać. Jak mnie widzisz biegającą, znaczy, że muszę z jakiegoś powodu, bo mnie ktoś goni, albo mi właśnie coś ucieka. Raczej nie zobaczysz mnie biegającej w maratonie, ponieważ dla mnie to jest koszmar biegać. To jest za duży wydatek energetyczny. I podobnie będzie również ze śpiewaniem. Znaczy, każdy może się nauczyć śpiewać tak, jak każdy może się nauczyć biegać, zakładając, że nie ma fizycznych po prostu problemów, które to uniemożliwiają. Ale nie każdemu będzie się chciało włożyć tyle tego wysiłku, tyle tej energii, żeby nastroić instrument i żeby faktycznie śpiewać.
9: Mm-hmm, w ten sposób.
10: I nie każdemu nauczycielowi będzie się chciało działać. Ja na przykład lubię, Mam wtedy większą nawet satysfakcję, jak się kogoś tak od zera nauczy, niż kogoś, kto ma talent, który ma łatwość i zawsze jest przyjemność oczywiście z tych również, nie? Bo się szybciej można nimi chwalić. A tata zawsze mówi, mój, który też jest nauczycielem śpiewu, że my się lubimy chwalić naszymi uczniami. Lubimy być dumni z nich. Więc, no ale też jest ogromna duma z
9: tata, tych, czyli Tadeusz Konador.
10: Tak, Tadeusz Konador, tak. Więc jest ogromna duma też z tych, którzy zaczynali totalnie od zera, nie byli w stanie powtórzyć jednego dźwięku, a nie odpuszczali, nauczyli się i część z tych ludzi miała marzenie śpiewać na scenie i faktycznie to spełnia.
9: Jakiś taki może sławny przykład?
10: Mamy taki jeden sławny przykład. To jest taki przykład, który za czasów jeszcze, kiedy nie mieliśmy tej wiedzy, że właśnie naprawdę każdego się da nauczyć śpiewu. Ja byłam dzieckiem. Wtedy mój tata tylko uczył. Przyszedł taki Paweł. Przyszedł taki Paweł, który no naprawdę dźwięku powtórzyć nie umiał. Tata tak nie bardzo go chciał uczyć, ale ponieważ mój tata, że tak powiem, asertywność, to tak nie bardzo wie, co to jest. No to i Paweł tak bardzo go prosił, mówi, Tadeusz, ja zrobię wszystko, będę nawet codziennie przychodził, będę ćwiczył codziennie, zrobię wszystko, co mi powiesz, żebym zrobił, tylko daj mi szansę. Tata mówi, słuchaj, no dobra, no to rób, no, ale ja ci nie gwarantuję, że to wyjdzie, no bo... No wiesz, no tak, no nie bardzo, nie? Ale zaczęli ćwiczyć. My uciekaliśmy na drugi koniec mieszkania, włączaliśmy muzykę, żeby nie słyszeć, jak Paweł ćwiczy. A Paweł był uparty. Był uparty i nauczył się śpiewać i występował na scenie i grube pieniądze na tym zarobił, ponieważ to jest Paweł Stopłan.
9: Paweł Stopłan.
10: Można lubić, nie lubić tej muzyki. On zawsze chciał taką muzykę tworzyć i robić, tak? Zrobił to, co mu serce i dusza mówiła, przeciwko wszystkim, tak? Każdy mu mówił, że się nie nadaje. A jednak zrobił, bo się uparł, bo ćwiczył i ktoś mu dał szansę z lekką wiarą, że może pewnie raczej się nie uda, ale jednak się udało. I od tamtej pory wiemy, że naprawdę każdego się da nauczyć, jeśli tylko ta osoba jest wystarczająco uparta i da sobie czas.
9: Dobrze, to jak takie predyspozycje zdiagnozować? Jak to wyciągnąć z człowieka? No wiadomo, ktoś ma krótsze struny, ktoś ma dłuższe głosowe struny, grubsze i tak dalej. Od czego zacząć, żeby ten śpiew z niego wydobyć?
10: Znaczy to zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle my nie śpiewamy. To jest choroba cywilizacyjna. Jak popatrzysz na tych wszystkich ludzi z tych pierwotnych ludów, to od takiego, który ledwo chodzi jeszcze, do takiego, który już ledwo chodzi, oni wszyscy tam różne wersje w zależności od regionu świata, tak? I śpiewają i tańczą. Od takiego, który ledwo chodzi, jeszcze do takiego, który już ledwo chodzi. Tylko nam się przytrafia cywilizacja i dzieci są uciszane. Mało tego, kto jest z takiego pokolenia, które wyrastał jeszcze w czasach PRL-u i trochę później, to wszyscy musieliśmy stanąć przed bandą niezbyt roztropnych młodych ludzi w wieku, no jakby w liczbie takiej jakby 30 plus osób w klasie, zaśpiewać durną piosenkę w nie swojej tonacji na ocenę, w czasie najbardziej newralgicznym emocjonalnie. I oczywiście, że wszyscy darli z nas łacha i wszyscy mamy kompleksy, że słoń nam na ucho nadepnął. No ale jak ty możesz zaśpiewać piosenkę, która nie jest w twojej tonacji, żeby to dobrze zabrzmiało? Ale wracając jeszcze, tylko to ci powiem. Do tego idziemy do szkoły, zaczynamy się garbić, dochodzą kompleksy, więc też się ściskamy, dochodzą różne stresy emocjonalne, siada nam oddech. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że 80% populacji nie umie oddychać. To jest tak kluczowe przecież do życia, a 80% populacji tego nie umie. Śpiew, głos generalnie, trochę pomyśl sobie, że jest jak surfer, który wsiada na deskę i płynie na fali. Tą falą jest powietrze. I to z jaką jakością ono do ciebie wejdzie, z taką wyjdzie, więc jeśli słabo oddychasz, to i głos masz słaby.
9: No tak, ale to taka mi myśl wpadła do głowy wcześniej, że no jednak, że są ludzie, albo przynajmniej tak mi się wydaje, którzy nie mają czegoś takiego jak słuch muzyczny. Czy ich nie ma?
10: Wiesz co, znaczy, powiem ci tak.
9: Albo brak im poczucia rytmu.
10: Bardzo często znowu to my na to mówimy, że tu brakuje ośpiewania. Oczywiście są ludzie, którzy rodzą się z większą predyspozycją, z tak zwanym talentem. Tak? Są ludzie i mają łatwość po prostu od urodzenia. Czasami nawet widzi się w YouTubie filmy prawie niemowlaków, które tam sobie jakąś melodykę powtarzają po jakiejś tam, nie wiem, telewizji czy po rodzicach i tak dalej. To się zdarza, ale takich jest bardzo mało. Raczej to jest tak, że w domu się nie śpiewało, w domu nie było muzyki, w domu nie było rytmu. W związku z tym mózg po prostu ma tam zapyziałe kable. I trzeba je odpyzić albo dołożyć kilka nowych kabelków. To znaczy, jeśli ktoś naprawdę będzie potrzebował i będzie uparty, to się to da zrobić. Znaczy, nie każdy będzie artystą wysokich lotów, może, ale umówmy się, są tacy artyści, którzy robią światową sławę, a śpiewają tylko oktawę na przykład, tak? I śpiewają proste dźwięki. No pytanie, po co ci to śpiewanie?
9: No właśnie, bo rozumiem, że jako vocal coach, jako szkoła głosu Konator, no raczej przygotowujecie ludzi do występów na scenie, do jakiegoś takiego pełnego, tworzycie pełne osobowości sceniczne.
10: Znaczy, tak. Znaczy, naszym celem generalnie jest to, żeby ludzie, którzy przychodzą się u nas śpiewać i chcą występować na scenie, tutaj to zaznaczę, żeby mogli zostać pełnymi takimi wokalistami. Tak? Co mam na myśli, mówiąc zostać wokalistami? Jedno to jest umieć śpiewać po prostu sobie melodyjki, jakieś pioseneczki i nawet śpiewać to ładnie, a zupełnie co innego jest wyjść przed ludzi na scenie i śpiewać z ludźmi. Tak samo trochę jest inaczej śpiewać samemu, a inaczej jest śpiewać z zespołem. To też trzeba umieć śpiewać czy grać z ludźmi, tak? Żeby słuchać siebie, słuchać innych, tak. Tworzyć zespół, tak? A na scenę jak wychodzisz, to są zupełnie inne emocje. Strach przed wystąpieniami publicznymi jest... Właśnie teraz nie pamiętam, czy jest tuż za strachem przed śmiercią, czy przed. Ale to jest w dwóch najwyższych pozycjach lęku w ogóle u ludzi. Kiedy wychodzimy na scenę, odpala nam się taki koktajl hormonalny i my wychodzimy i ćpamy na tej scenie. I też trzeba się, że tak powiem...
9: Ćpamy te emocje, tak?
10: Tak,
9: czyli
10: znaczy
9: te reakcje ludzi.
10: Reakcje ludzi i to wytwarza w nas konkretne chemikalia, tak? Sami tworzymy swoje własne loty, że tak powiem. I im fajniej jest na scenie, tym bardziej my tą energią się wymieniamy z ludźmi. Też zresztą jako publiczność idziemy na koncerty naszych idoli, żeby się doładować, tak? Więc też trzeba być gotowym na to. Nie nauczysz się występować bez występowania. Dlatego my na przykład robimy koncerty uczniów. Ale też nie uczymy tylko takich ludzi, którzy chcą występować na scenie. Bo na przykład miałam ucznia, który chciał się nauczyć śpiewać 100 lat tak, żeby się nie wstydzić. Inny przychodził, bo chciał lepiej śpiewać na karaoke i się bawić na karaoke tak, żeby go nie męczyło, że fałszuje. 3 lata przychodził, wybrał sobie takie piosenki, które były tak koszmarnie trudne, ale on innych nie chciał śpiewać. 3 lata mu zajęło, ale się nauczył. Mhm. Więc naprawdę cele są różne.
9: Pamiętam takiego pana już tak po 60, który przyszedł do was i chciał nagrać płytę. Właśnie wymyślił sobie już, że nagra kiedyś tą płytę i przyszedł po 60 uczyć się śpiewać.
10: Ale ty sobie wyobraź, że to nie jest najstarszy uczeń, który zaczął. Teraz współpracuję z dziewczyną, która jest rocznik 47 i ona zaczęła jakieś, no nie wiem, może już będzie 2 lata, jak ze mną się uczy. Więc naprawdę tutaj...
9: A chce się uczyć, bo... Chce śpiewać,
10: Ona generalnie amatorsko występuje sobie na scenie raz do czasu, coś tam śpiewa i chciała to robić tak, żeby się nie męczyć i nie zdzierać. Ale nigdy się wcześniej nie uczyła śpiewu. Po prostu miała potrzebę duszy, żeby sobie pośpiewać. Rocznik 47. Czyli to jest rocznik mojego taty, w tym roku 79 lat, dla tych, którzy potrzebują policzyć. Nigdy nie jest za późno, żeby się nauczyć czegoś, co ci w duszy gra. Jeśli ci to gra w duszy, nie?
9: Ja się zgadzam się z tą tezą.
10: Zresztą śpiew dla każdego, kto przychodzi na lekcję śpiewu, jest pewną formą terapii. Ja nie jestem terapeutką, ale żeby dobrze śpiewać, śpiew to są emocje, to nie są tylko dźwięki, to nie jest tylko ciało. Więc nawet ja też do dzisiaj mam osobę, która się opiekuje moim głosem, też chodzę cały czas na lekcję śpiewu, no bo o warsztat trzeba dbać i trzeba się rozwijać i cały czas ćwiczyć. Zaplątałam się.
9: Tak, ale często można usłyszeć takie zdanie od

0: marzenie, że mi to pomaga. Cała neurobiologia tutaj już wchodzi. Coraz więcej też jest takich wątków w nauce śpiewu, gdzie się neuronauki używa. Ponieważ po pierwsze oddech wpływa na twój układ nerwowy, postawa wpływa na twój układ nerwowy, a to są dwie podstawowe rzeczy, od których zaczynamy w ogóle pracę z głosem, bo jeżeli nie masz dobrej postawy ciała, to nie będziesz dobrze oddychać. Jak nie będziesz dobrze oddychać, to nie będzie dobrego głosu. To ci wpływa na układ nerwowy. Mruczenie również wpływa na nerw błędny i pomaga się resetować układowi nerwowemu i w ogóle śpiewanie pomaga właśnie bardzo całokształtnie na twój układ nerwowy, czyli to nie jest tylko to, że sobie coś tam wmówiliśmy, ale już nauka potwierdza, że śpiewanie jest dobre, żeby sobie pomóc.
1: Czyli postawa, oddech. Od tego się zaczyna, tak? To dwie... postawa, oddech to podstawa. Tak. Od tego się zaczyna.
0: Postawa to podstawa.
1: Postawa to podstawa. I teraz tak, mówiłaś wcześniej, że 80% ludzi źle oddycha. Czyli co? Jak należy oddychać prawidłowo? Czym? Jak to wygląda?
0: Ja lubię takie stwierdzenia, znaczy mówi się, że powinno się oddychać przeponą.
1: Mm-hmm. To pamiętam, mówiłaś mi to.
0: Tak, tak. Znaczy od tamtej pory, kiedy ja cię uczyłam, już moja wiedza poszła dużo dalej i się cieszę bardzo, bo wtedy byliśmy trochę utknięci jeszcze w takiej starej szkole, która wcale nie jest dobrym oldschoolem, więc dużo rzeczy się okazało być nie w pełni użytkowe, ale no, w dzisiejszych czasach jest tak, że jest dużo różnych sprzętów, które mogą coraz bardziej czule sprawdzać, co się dzieje. Wiemy już, że inaczej troszeczkę pracują struny głosowe, niż nam się wydawało. No i tak, z tym oddechem to jest tak, że no mówi się, że się powinno oddychać przeponą, ale nie powinno się oddychać płucami, ale tu trzeba pamiętać, że to jest bardzo duże uproszczenie. Mhm. Bo zawsze oddychasz płucami, zawsze oddychasz przeponą.
1: No tak, ale przy śpiewaniu, tak chodzi... No.
0: Ale w ogóle, zawsze. Znaczy, przepona to jest tłok. Tak. To jest tłok. I ci nie oddychają przeponą wcale, co nie żyją.
1: Okay.
0: Bo bez przepony nie ma oddechu. Tak, tak bardzo zawsze mnie to trochę bawi, to uproszczenie. Chodzi o to, że jak oddychasz tak zwane przeponą, to ta przepona robi pełnowymiarowy ruch, ona na wdechu pracuje. Tak, tylko już nie chcemy, żeby było tak słychać, bo to znaczy, że jest za duże ciśnienie, nie?
1: Okay.
0: Więc tu
1: czyli
0: troszeczkę...
1: to ćwiczenie...
0: Ono jest okej, tylko troszeczkę trzeba rozluźnić wdech. Teraz, za czasów, kiedy myśmy się uczyli, to już nie będę nawet mówić, jak dawno to było, bo to aż strach liczyć, było przekonanie, że na śpiew wdech jest pracą, a ten statyczny oddech jest zrelaksowany. Dzisiaj wiemy, że czy to jest wdech statyczny, czy wdech dynamiczny, wciąż powinien być taki samoistny. To znaczy... Myśmy się... dobra, ja jestem człowiek, który lubi przeklinać, ale tutaj się nie powinno. Ta stara szkoła uczyła, powiem też tak bardzo po polskiemu, wtrącać się w mechanizm oddechowy i przez to nie mieliśmy pełnej... pojemności, pełnej użytkowości tego wokalu. To znaczy, jak tak zrobisz, dramatu nie ma. Znaczy, bardziej przesuszasz gardło, niż to ma sens docelowo, bo taki głośny wdech dużo więcej też po prostu wysusza. Ale chodzi o to, że za duże ciśnienie tworzysz. W związku z tym na wylocie również jest za duże ciśnienie. Większe niż powinno być. Czyli też musisz się bardziej spiąć, żeby kontrolować głos, więc nie jesteś, jakby nie masz dostępu do pewnych częstotliwości swojego głosu. Jak oddychasz w bardziej swobodny sposób, tak, że nie przeszkadzasz ciału, tylko trochę się pod to podpinasz, tak bardzo upraszczając, bo to, słuchajcie, no to naprawdę długo trzeba by było gadać, a najlepiej pokazywać i od razu na człowieku konkretnym modelu, bo każdy ma inny kłopot z oddychaniem. Chodzi o to, żeby było dobre, optymalne ciśnienie na wlocie i wtedy będzie optymalne ciśnienie na zewnątrz.
1: Czy jest w takim razie na to jakieś ćwiczenie, które moglibyśmy teraz zaprezentować?
0: Zacznijmy od tego, że trzeba dobrze usiąść. Więc jak siadamy do ćwiczenia, znaczy ja w ogóle najbardziej jak zaczynamy, lubię zaczynać na siedząco, bo wtedy tylko połowa ciała przewalcza grawitację. Potem oczywiście trzeba stanąć i to dopasować do stania, no bo wtedy to troszeczkę bardziej grawitacja działa, więc naturalnie więcej ciała...
1: Na scenie się stoi.
0: Tak.
1: Zazwyczaj. Chyba, że śpiewamy w MTV Unplugged, wtedy
0: na przykład,
1: siedzi.
0: Znaczy, dobrze by było, żebyś umiał śpiewać.

0: stojąc czy siedząc, tak? Ale właśnie jeśli chodzi o takie początki, tak? Nie mówimy jeszcze o osobie, która wychodzi teraz na scenę, a nawet czasami trzeba dać krok wstecz, żeby złapać rozpęd jak w procy, żeby potem bardzo szybko polecieć. No bo jak procę naciągasz i puścisz, no to ona ma...
1: Strzelałem kiedyś, no.
0: No, to ona ma bardzo duży pęd, prawda? Więc czasami też warto dać krok do tyłu, bo to nie jest cofam się, tylko to jest rozpęd tak naprawdę. No dobra. Jak sobie poćwiczyć oddech, kiedy powiedzmy, że właśnie jesteśmy w tych 80%, w ogóle nie umiemy oddychać i tak dalej. Zacznijmy od stóp.
1: Od stóp.
0: Stopy powinny stać na ziemi w całości. To jest pierwszy punkt styczności twojej z ziemią, tak? I to jest ważne, co tu się dzieje. Powięź od języka, taśma anatomiczna powięziowa, już widzę wielkie oczy, co to jest powięź, zaraz o tym powiem, idzie od języka przez całe twoje ciało w dół, bardzo upraszczając, aż do stóp. Powięź to jest tkanka łączna, która oplata ci wszystkie mięśnie, jest wszędzie pod skórą, jest dookoła kości, dookoła każdego narządu wewnętrznego i jeszcze w latach 50. uważano, że to tylko sobie jest i po prostu wypełnia, a teraz się okazuje na ten moment, że jest ważniejsza nawet niż mięśnie i że przewodzi impulsy elektryczne na pewno, że tam też wchodzą nasze emocje, że jest piecoelektryczna, czyli na uderzenia tworzy się prąd. Wiedza jest tak ogromna, że żeby być osteopatą, który pracuje na powięzi, to trzeba mieć 5 lat studiów fizjoterapeutycznych i 5-letnie studia osteopatii. A ciągle dowiadujemy się nowych rzeczy na temat powięzi. No i ta powięź łączy się w taśmy anatomiczne. Wyobraź sobie takie serdelki w kiełbasie, że masz jeden długi taki ciąg, prawda? I tak od języka przez twoje płuca, przez przeponę, przez lędźwie, nogi, aż do stóp idzie taka taśma anatomiczna. Czyli jeżeli twoje stopy źle pracują, będzie pracował źle język i też przepona.
1: To trochę medycyna chińska, stopy są ważne.
0: Wiesz, jak się zastanowisz i poczytasz, to my dopiero wiedzą zachodnią doganiamy wiedzę, że coraz więcej się potwierdza z tych nowych badań to, co oni już dawno temu wiedzieli. Tak.
1: Okej. Okay.
0: Tak, także powoli ich doganiamy naszym pojęciem naukowym. Więc, jeżeli stopy źle stoją, język źle chodzi i ty gorzej oddychasz. To znaczy, że twój głos nie może chodzić optymalnie. To będzie jakiś tam, tak? Język jest podstawowym narzędziem do zmiany akustyki w buzi. Więc jeżeli on nie może dobrze pracować, no to będziesz miał słabą akustykę w buzi, czyli słaby dźwięk. Bardzo upraszczając wszystko, nie? Bo to wiesz, można by było naprawdę długo gadać, a my mamy tylko godzinę.
1: No tak, to
0: więc prawda. Więc tak, zaczynamy od stóp. Stopy powinny stać równolegle. Nie powinniśmy siadać bardzo po męsku, że tak powiem, tylko tak trochę nogi są rozstawione na szerokość mniej więcej swoich bioder. Pięty powinny stać równo pod kolanem, czyli taki kąt prosty chcemy mieć, bo to wszystko wpływa na to, jak ustawi ci się miednica. Kiedy siedzimy, miednica jest tym punktem jakby startowym dla kręgosłupa, więc na nim się będzie cała wieża budować. Czyli też trzeba przypilnować, bo mamy tendencję, już jesteśmy tutaj wyżej na miednicy, że albo wyginamy się tak, że mamy taki wystający kuperek, albo się zwijamy i siedzimy z podwiniętym ogonem. Nie chcemy ani tego, ani tamtego. Czyli to, żeby sobie sprawdzić, czy moja miednica może być, czy ona jest w dobrym miejscu, czy ewentualnie znaleźć te dobre ustawienie, to zróbmy sobie tak, że najpierw wywijamy się tak, żeby wygiąć brzuszek do przodu, a kuperek poszedł do tyłu, do tak maksimum, gdzie cię nie boli. Potem zwijamy sobie kręgosłup i ten ogonek podwijamy pod siebie, też maksymalnie, tak żeby nie polecieć za bardzo do tyłu, ale też maksymalnie bez bólu. To jest ważne. Zawsze słuchamy ciała. Jeżeli coś już boli, znaczy, że przesadziłeś, tak? I bujamy się teraz, trochę mi się to kojarzy z taką jazdą na koniu, bujamy się z tego punktu z przodu do punktu z tyłu i sprawdzamy sobie, gdzie są moje granice, a potem, jak już tak parę razy się pobujasz, lądujesz mniej więcej na środku. I jeden uczeń, pamiętam, określił to uczucie na lędźwiach wtedy jako takie spoko. I chcemy mieć takie spoko w lędźwiach, bo my bardzo często źle siedząc przeciążamy te biedne lędźwie.
1: Co dużo w ogóle siedzimy.
0: Tak, no ale to wiesz, taki styl życia często pracę wymusza. Jak już mamy dobrze ustawioną tutaj miednicę, to trzeba zobaczyć, co robi klatka piersiowa. I teraz, chcąc być prostym, większość z nas, jak jeden mąż, się przeprostuje. Czyli wywalimy tą klatę, kilometry do przodu, ramiona ściągniemy w tył. One powinny trochę iść do tyłu, ale to nie tymi mięśniami, które robiliśmy przeprostowywując. Także chcemy mieć otwartą klatkę piersiową. Łopatki takie też otwarto, szerokie, że tak powiem. To jest ciężkie do tak szybkiego określenia. Mhm. Jak pracuję z ludźmi, no to też pokazuję, pomagam znaleźć tą przestrzeń.
1: Oczywiście, no do tego jesteśmy jeszcze w radiu, to też tak, ciężko
0: więc,
1: nakreślić.
0: No i na końcu mamy głowę, która jest trochę dyndająca. Głowa dorosłego człowieka to jest 5-6 kilo, więc też jeżeli ona będzie źle ustawiona, źle dociążona, no to to też będzie ci w ogóle wpływać na układ nerwowy, bo nerw błędny przechodzi ci przez szyję, a nerw błędny też, no szeroko mówiąc, wpływa na oddech razem z jeszcze innymi nerwami do kompletu i ważne jest, jak ta głowa jest ułożona, no bo jeżeli ja mam dobrze, optymalnie głowę ustawioną, to brzmię teraz tak, jeżeli mi głowa zjedzie trochę tak, że no trochę tak jak przy garbieniu się, że pójdzie do góry, ja teraz specjalnie nie pilnuję mojego głosu, ale już zacznę, bo już się duszę, no to słyszeliście, jak brzmi. Jeżeli opuszczę głowę i tą brodę do siebie dokleję, no to i tak trochę z byka na ciebie patrzę, znowu ja sobie rurę zagniatam w jedną lub w drugą stronę. Czyli powietrze nie może swobodnie płynąć. Czyli, dobra, tylko teraz jak ustawić tę głowę, żeby było dobrze, nie? Mhm. Kto pamięta czasy tych pierwszych Barbie, jak się głowę ściągało, to na końcu głowy była kulka, znaczy szyi była kulka, to sobie wyobraźmy, że my też na końcu szyi taką kulkę mamy i nasza głowa na tej kulce trochę tak jakby albo lewituje, albo jakby ta kulka była łożyskiem kulkowym, dobrze naoliwionym i też tak dobrze ta głowa jest nałożona. Tylko pamiętajmy, że z tyłu głowa jest cięższa, z przodu lżejsza. Więc trzeba tak wyważyć, żeby nie poleciało nam ani do tyłu, ani do góry. Mhm. Nie? Okay. Ani w jedną, ani w drugą stronę, żeby nam ta głowa nie przeciążała. No to na razie tak najszybciej. Znowu na żywo byłoby łatwiej, bo mogę pomóc człowiekowi to znaleźć. I dopiero wtedy mamy to ciało przygotowane na to, żeby mogło oddychać. I teraz uwaga, rozluźnij brzuch. Większość z nas, jesteśmy wszyscy jak jeden mąż pokrzywdzeni photoshopami i filtrami. Widzimy te brzuchy takie, wiesz, wyżyłowane i facetów na reklamach, i dziewczyn, nie? Czy w filmach, Avengersi, czy coś, to tam same sześciopaki, gdzie
1: trzeba szczerze być... powiem, w ogóle tego ciśnienia nie czuję.
0: No i dobrze, bo są ludzie też odporni, ale powiedzmy sobie, jako znowu te 80% na pewno będzie i też nam mówią ciągle, wciągnij brzuch, o, tu brzuch, coś tam i my potem chodzimy na permanentnie zbyt napiętych mięśniach. Mhm. Jeżeli mięśnie brzucha masz zbyt napięte, to wtedy przepona nie może zrobić pełnowartościowego ruchu w dół, bo jest zablokowane tymi mięśniami. Mhm. Po prostu.
1: Okay.
0: Więc to nie chodzi o to, żeby wywalić bamber totalnie na zewnątrz, tylko chodzi o to, ja na to mówię takie trochę odpufnij wewnątrz, takie żeby te mięśnie głębokie przestały tak strasznie nadmiernie trzymać, bo one będą pracować, one muszą pracować, bo inaczej się rozsypiemy. To zdrowo, że pracują, tylko chodzi o to, żeby znaleźć, i znowu z uczniami na żywo pracujemy, żeby znaleźć ten zdrowy balans aktywności, ale bez napinki. Mhm. Nie? I dopiero wtedy możemy sobie gadać o oddychaniu, kiedy te mięśnie nie przeszkadzają, kiedy ci ciało nie przeszkadza. I wtedy puszczamy sobie buzię, bo uwaga, oddech do mowy i śpiewu, no bo wiemy, że śpiew to jest przedłużenie mowy, idzie, zaczyna się od buzi, którą puściłeś na takiego debila trochę. Grawitacja ją ściąga, wtedy ci się robi optymalny przelot, bo drzwi się otworzyły. Nie, to jest więcej, bo ty to otworzyłeś, mhm. A ty chcesz tylko puścić. Właśnie i tu jest, słuchajcie, szkopuł. Nie chcesz otwierać, czyli nie chcesz pracować mięśniami, tylko chcesz je tak, totalnie puścić, mhm. Żeby one opadły.
1: Pozwolić, aby się same otworzyły.
0: Tak, dokładnie. I to jest bardzo trudne dla większości z nas. Po pierwsze, stawy w ogóle nie lubią tracić kontroli, poczucia kontroli, więc one lubią trzymać. Większość z nas ma szczękę ścisk, bo uwaga, znowu źle trzymamy język na co dzień i to będzie zawsze generowało, o tym też możemy pogadać. To też na ogłos bardzo
1: wpływa. Pięć rzeczy, które robiłeś źle.
0: Które możesz zrobić lepiej. Znowu, ja nie jestem fanką mówienia, też już z tego wyrosłam na szczęście. Energia zawsze podąża za uwagą. W myśl, rób wszystko, tylko nie myśl o różowym słoniu. Mózg będzie ci tego słonia wyświetlał, więc mamy często dobrą koncepcję, ale źle ją opisujemy i przez to mamy takiego malwera, który nas w inne miejsce prowadzi. Czyli nie chcę nie trzymać źle języka, tylko chcę go dobrze trzymać. Nie? By inna nazwa tego samego i zupełnie mózg inaczej funkcjonuje. Trzeba mu dobrze zaświecić, nie? Żeby poszedł tam, gdzie my chcemy, żeby poszedł, a nie stawiał opór. Dobra, więc puściliśmy już buźkę, mamy przelot. Dobrze by było, żebyśmy poczuli, że jest lekki taki zefirek po gardle, bo język tam z tyłu też potrafi nie puścić. Język z tyłu mamy mniej okablowany czuciowo, mamy tam mniej receptorów, więc możesz nie poczuć, że on jest przyklejony z tyłu.
1: Czuję zefirek.
0: Jest zefirek. I teraz tak naprawdę zaczynamy od tego, żeby po prostu zobaczyć, jak nie umierasz, co twoje ciało robi. Ty nie robisz oddechu teraz, tylko chcesz sobie popatrzeć. A szczególnie ja ostatnio zaczęłam robić w taki sposób, żeby popatrz sobie na lędźwie. Wyobraź sobie, że masz płuca w nerkach. I że chcesz poczuć, że tam ci rezonuje, bo tam są też mięśnie, które są mięśniami, które pracują oddechowo. Jest najszerszy mięsień brzucha, mięsień poprzeczny brzucha, przepraszam, zawsze mam kłopot z tymi dwoma mięśniami, najszerszy grzbietu i poprzeczny brzucha, który wygląda jak gorset i on się z tyłu też przyczepia. I my bardzo zwracamy uwagę na jego przód, a nie zwracamy na tył. A tył też musi działać. My jesteśmy jak balonik. Napełniamy się tak, że powinno się rozejść wszędzie na boki, wszędzie przód, tył, ale również w dół, w mięśnie dna miednicy. Mhm. Tylko to też większość ludzi nie jest skomunikowana, czyli te, na których siedzisz teraz.
1: Okej. Okay.
0: Dla tych, którzy nie wiedzą, gdzie są mięśnie dna miednicy. Najprościej powiedzieć, że jak siedzisz, to siedzisz na nich. To też jest bardzo uproszczenie, bo one jak micha wypełniają nam w środku. I teraz najpierw sobie popatrz, czy ci rezonuje w ogóle na wdechu, czy się rozchodzi trochę na zewnątrz, nie tylko do przodu, ale czy też trochę czujesz, że w tył ci idzie. Można sobie położyć tam paluszki, tam fizycznie trochę chodzi. I jak już to jest, to wtedy pozwól wpłynąć i na wydechu zrób literkę sy, czyli pozwalam wpłynąć najlepiej tak, żeby nie było słychać, bo jeśli słyszysz, znaczy, że jest więcej mięśni niż sobie życzyliśmy. Jak szybko mówimy, czy szybko śpiewamy, wiesz, mamy długą frazę jedną za drugą, no to trochę naturalnie, tak jak moje oddechy słychać, trochę może być słychać. Ale jeśli tak robimy, wiesz, bez ciśnienia, bez pośpiechu, to jeżeli jest wszystko rozluźnione, to nie będzie tego oddechu słychać. Czyli oddech jest taki niemy, czujemy tylko ten zefirek, a na zewnątrz, jak będzie wypływał, robimy sobie i też nie chcesz pchać brzuchem. I rozluźniasz. Znowu upewniasz się, że brzuszek, który ty nie pracowałeś, ale on przecież działa na wydech, bo przepona na wdech się kurczy i pracuje. Wtedy rozkurcza się ten poprzeczny brzucha i mięśnie dna miednicy, bo one działają antagonistycznie. A kiedy przepona się rozluźnia, żeby wypchać z powrotem ci to powietrze i wrócić sobie na miejsce, to wtedy mięsień poprzeczny brzucha i mięśnie dna miednicy są w robocie. Mhm. Więc to, że ty nie pracowałeś, nie znaczy, że one nie pracowały, więc znowu je rozluźniamy i rozluźniamy buźkę, żeby wróciła do tego poziomu zero. Wchodzi wdech i wchodzi, tak, rozluźnia się buźka, znowu brzuszek się rozluźnia, wchodzi, niemy wdech i sy jak samochód, a nie samochód, okej? Okay? Bo to jest też tak, że na początku właśnie, kiedy my się tak rozluźniamy, mózg lubi sobie zrobić uśrednienie. Jak rozluźniam na wdech, to na wydech rozluźniamy, nie? A nie chcesz mieć jak pijak, kiedy śpiewasz. No chyba, że chcesz. No to nie ma problemu. Także jest luz, wdech i sy. Mhm. I tak w kółeczko. A jak ci się zakręci w głowie, to przestań, bo to znaczy, że się przewentylowałeś, trzeba wyrównać poziom gazów mózgów. Znaczy, że za dużo jest tlenu, za mało dwutlenku węgla i trzeba temu dwutlenkowi węgla pomóc się troszkę
1: wydostać.
0: Nie, na odwrót. Chcesz go mieć więcej, chcesz zjeść tlen i wytworzyć dwutlenek węgla.
1: Okej. Okay. No dobrze, czyli to jest takie podstawowe, to od tego zaczynamy, tak? A potem są te ćwiczenia na przeponę, które kiedyś
0: są tylko nadal. Są tylko nadal.
1: Już nie takie mało, mniej inwazyjne? Tak,
0: tak są mniej
1: wtedy?
0: Inwazyjne i też one wchodzą, te, które my ćwiczyliśmy, czyli już takie na siłę. No wiesz, zacznijmy od tego, że ty też przyszedłeś już jako wokalista, tak? Ty potrzebowałeś natychmiast, na scenę, użytkowo, bo po prostu inaczej byś się zdzierał, tym bardziej, że to nie była lekka muzyka, nie?
1: No nie była.
0: Więc tutaj trzeba też bardzo dobre tak zwane podparcie, więc też żeśmy mocniej ćwiczyli, to znaczy ja już z takimi mocniejszymi ćwiczeniami wchodzę, kiedy już jest ustabilizowany głos, tak? Czyli z taką osobą, która zaczyna od zera, te ćwiczenia będą delikatniejsze, no bo mamy tendencję wszyscy do spinania się i zazwyczaj robią za mocno. Kiedy już głos jest postawiony, już dźwiga i nie będzie spinać gardła, to wtedy wchodzimy z takimi też mocniejszymi ćwiczeniami. Mhm.
1: Czyli to są ćwiczenia, ćwiczenia zwiększające pojemność przepony, tak? Dobrze, można to tak powiedzieć?
0: Bardzo upraszczając możemy. To znaczy, my przywracamy ustawienia fabryczne.
1: Mhm. No tak, bo dzieci oddychają przeponą, kiedy się pływa, oddycha się przeponą, tak? No to,
0: wszyscy się, to... czy zakładając, że nie jesteś wcześniakiem, który nie miał wytworzonych płuc i na dzień dobry miał no, trudny start i od pierwszego oddechu walczyłeś o oddech, miałam taką uczennicę, to powiem wam, że 3 miesiące na podłodze jej brzuch nie chodził, a naturalnie leżysz, to oddychasz brzuchem.
1: Aha.
0: Myśmy 3 miesiące miały zajęcia tylko na podłodze, żeby w ogóle ciało odpuściło do poziomu takiego, z którym no, my nawet na spięciu mamy. Nie? Mocnym. Ale zakładając, że nie miałeś tak przykrej przygody na start, to każdy ma dobry oddech. I zobacz, że dopiero gdzieś koło 3 roku życia, kiedy zaczynają do nas pewne zasady docierać jako do już jednostki, zaczynamy się spinać, tracić i tak dalej. Więc my po prostu przywracamy ustawienia fabryczne.
1: Mhm. No dobrze. I oddech jest nam potrzebny do tego, aby dźwięk podeprzeć.
0: Znaczy, oddech ci jest potrzebny do tego, żeby dźwięk w ogóle stworzyć. Żeby w ogóle był. My nie tworzymy dźwięku bez powietrza. My jesteśmy jak saksofon. Musisz dmuchnąć, żeby zagrał. My jesteśmy instrumentem dętym.
1: No dobrze. I to w tym momencie uczymy się budowania kontroli głosu, tak? Przez odpowiednie oddychanie.
0: Tak. No i oczywiście dość szybko, no, zależy od człowieka, bo z niektórymi tylko oddychamy na początku, no ale też za chwilę trzeba to połączyć z tym, żeby ten dźwięk zaczął również dobrze płynąć na tym, więc ten oddech, który przed chwilą zrobiliśmy, powiedzmy, że jest taką bazą. Oczywiście to nie jest jedyne ćwiczenie, które robimy. I potem jak sobie na przykład właśnie już oddech nie walczysz, nie ma na ostatnią chwilę tych właśnie takich sapków, które tworzą ci potworne ciśnienie, no to powiedzmy, że, czekajcie, włączę klawiszek, to wam pokażę od razu, że robimy sobie ćwiczenie z klawiszem i za każdym razem trzeba bardziej pilnować na samym początku znowu tego, gdzie jest cisza. Bo człowiek się bardzo skupia na dźwięku, a nie na tym, co go doprowadziło do dźwięku. Czyli najpierw pilnujemy, żeby właśnie ciało nie zrobiło żadnych nerwowych, stresowych oddechów. Pilnujemy, żeby sobie delikatnie, luźno przez buzię wpłynęło. Na na przykład, tak? I pilnuję, żeby ten oddech też swobodnie płynął, a nie... Jakbym robiła kupę na przykład, nie na zatwardzeniu, co i tak nie powinniśmy w ten sposób w toalecie działać, bo to jest super niezdrowe.
1: Okej.
0: No, tak. I potem łączymy ten oddech z dźwiękiem, kolejnymi ćwiczeniami i dużo mruczenia też bardzo pomaga ludziom złapać dobry rezonans, bo to też zależy, nie każdy...
1: Rezonans.
0: Tak, żeby nas było słychać. Bo zobacz, jak dużo osób ma problem z tym, żeby było ich słychać nawet jak mówią.
1: To prawda. To jeżeli jesteśmy przy rezonansie, to na czym to generalnie polega, tak? Bo wiem, że jest coś takiego jak rezonans na przykład głowowy, tak? Rezonans...
0: Rejestr. To są rejestry, tak?
1: To są rejestry.
0: To znaczy, my też mamy, znowu wszystko bardzo upraszczając, nie?
1: Tak? No bo to chodzi o to, że...
0: Mamy pudło rezonansowe też w naszym ciele. Całe nasze ciało rezonuje, tak? Wchodzi w wibracje razem z dźwiękiem, który robimy, albo nie wchodzi w wibracje, bo ten dźwięk sobie poszedł gdzieś opłotkami. Dobrze, tak zwany dobrze postawiony głos będzie taki nośny, będzie słychać, że ktoś mówi bez wysiłku, czy śpiewa, no ale najpierw ta mowa, tak? No nie możesz dobrze śpiewać, jak dobrze nie mówisz. No nie ma opcji. Więc osoba, która ma dobrze postawiony głos, to też on nam wchodzi podprogowo prawie. Zobacz, jak jesteś, nie wiem, w restauracji czy w autobusie i ktoś rozmawia i ma taki radiowy głos, to ty nie jesteś w stanie nie słyszeć, co ta osoba mówi, nawet jak starasz się nie słuchać. To ci wchodzi po prostu. Mózg to od razu łapie, bo to tak jest dla niego czytelne. Większość z nas tego nie ma. I też jak uczniowie przychodzą na początku, długo się zastanawiałam, jak im pomóc ten głos trochę tak lepiej ustawić i dotarło do mnie, że właściwie, znowu bardzo upraszczając, możemy sobie wyobrazić, że mamy trochę dwa tryby używania głosu. Jeden to jest, kiedy mówię do kogoś, bo chcę się z tobą skomunikować i chcę, żebyś ty mnie usłyszał, a drugi, kiedy gadam do siebie. I one będą się różniły trajektorią po prostu powietrza i głosu, który ze mnie wyfruwa. No bo jak mówię do siebie, to ja nie chcę, żeby on poszedł gdzieś daleko. Ja chcę tylko przemienić przez ucho mój własny głos i lepiej, podobno zresztą naukowcy dochodzą do wniosku, że to bardzo pomaga nam myśleć i jest dobre na układ nerwowy, kiedy do siebie gadasz na głos. Więc i tu pokazuję, kiedy mówię do siebie, no to jest na przykład, wiesz, co ja mam dzisiaj, tak, wyjdę ze studia, potem pójdę sobie tu, zrobię tamto, jakieś zakupy, coś tam, ten głos zostaje w środku, nie? I nie daj Bóg, ja na tym będę próbowała mówić głośniej, żeby cię usłyszeć, to już masz wrażenie, że na ciebie trochę krzyczę, nie? I niestety większość ludzi ma z tym kłopot, tak? No bo używa tego głosu, bo ten głos, który mówimy do siebie, jest cichszy. I jak nas uciszano, jakbyśmy dziećmi, czy w domu, czy w szkole, nikt nie powiedział, jak to zrobić dobrze. I zamiast użyć gałki do głośności, to żeśmy ten głos wycofali do środka, bo dało podobny efekt. Tylko to jest krzywda dla nas. Bo potem ty chcesz się lepiej odezwać, to po pierwsze się zdzierasz, już nie daj Bóg na tym śpiewać, a już nie daj Bóg taką muzykę, którą ty robiłeś, czyli jakieś ciężkie, drolejcowe dźwięki. To jest pierwsza rzecz, która cię może po prostu odebrać głos na długo.
1: No nie tylko takie, między innymi oczywiście. No.
0: Tak, no ale wiesz, no jest to duży kłopot, tak? A w ogóle właśnie wtedy jest dużo nieporozumień, no bo ja nie, przecież ja też tak mówiłam. I mój głos strasznie krzyczał. Ja nie krzyczałam, a ludzie się czepiali, że ja się do nich przepierdzielam, tak? Że ja jestem jakaś tam, tak? No bo mój głos mówił co innego niż ja. Po prostu. I w momencie, kiedy sobie zdamy z tego sprawę, możemy coś z tym robić, tak? I wtedy możesz pomyśleć bardziej, że ty chcesz po prostu powiedzieć do kogoś na jakąś odległość. Na trochę większą niż to, co ci się wydaje. No bo jeżeli mówiąc do ciebie, a ty siedzisz, ja nie wiem, może z metr półtora ode mnie, ja mówię, jakbym mówiła do siebie, to ja sobie w głowie potrzebuję trochę zwiększyć odległość, tak? Żeby powiedzieć do ciebie, ale nie chcę na ciebie krzyczeć. Tylko chcę się z tobą skomunikować, tak? Wiesz, serce do serca. Chcę ci po prostu coś powiedzieć, tak? I wtedy idzie ten głos, który mówię teraz, bo mój mózg wie, jak to jest odezwać się do kogoś, uwaga, z intencją. Intencja jest w ogóle tu kluczem do wszystkiego. Jeżeli masz intencję zrobienia wysokości, jeżeli masz intencję zrobienia jakiejś jakości, to mózg wtedy dokładnie wie. On jest taki, to jest komputer. On zero-jedynkowo potrzebuje skojarzeń, żeby on wiedział dokładnie, co ma zrobić.
1: No dobrze, dobrze, no cóż, omawiamy podstawy, a czas już się zbliża ku końcowi, a jesteśmy naprawdę, naprawdę to jest ułamek tego, co ja sobie wyobraziłem, że moglibyśmy poruszyć. Tak więc może takie pytanie, no już o dykcję nie będę pytał, bo to jest oczywiście oczywista oczywistość, czy istnieje jakaś właściwa technika śpiewu, czy jest może wiele zdrowych dróg do tego.
0: Technik nauki jest dużo. Wiele jest dobrych bardzo, bo bazują na wiedzy naukowej, na tym, jak faktycznie instrument działa, na tej biomechanice. Jest jeszcze trochę takich metod, czy nawet słyszę nieraz, czy w telewizji, jak ktoś śpiewa, nawet, że tak powiem, młodszy, czyli nie uczył się po staremu za czasów, kiedy myśmy się poznali na przykład, bo to jest na przykład jakiś młody dorosły, no to wiem, że był uczony starą techniką, tak? Jakby jest jeszcze trochę takich technik niezbyt, ale jest sporo takich no, bazujących na dobrym. Znaczy ja na przykład osobiście biorę udział w różnych warsztatach i zbieram wszystkie te różne nowości czy jakieś ćwiczenia od każdego, znaczy, ja nie jestem fanką używania jednej techniki na wszystkich, bo każdy przychodzi z innym kłopotem i czasami z jednej techniki u kogoś działa, a u kogoś innego nie. I przykład dam ci taki, że jak inaczej potrafimy w ogóle odbierać wszystko. Dla mnie, kiedy ja się rozluźnię, ja odczuwam przyjemny ciężar i trochę chłód, jeśli bym miała używać temperatury. Jak ja się rozluźniam, mi jest raczej chłodno, więc ja potrzebuję ciepłego otoczenia, żeby jak się rozluźnię, żeby naprawdę mieć komfort. I ja mam ten komfort cieplny trochę wyżej niż większość ludzi. A na przykład miałam ucznia, który długo nie mógł zrozumieć tego rozluźnienia żuchwy i moich skojarzeń i jak już zrobił to, ja mówię, to jest to, jak to czujesz? On mówi, ja nie czuję jako ciężar. Mówię, dobra, to jak ty to czujesz? Jak ja mam do ciebie mówić, żebyś ty wiedział, o co chodzi? On mówi do mnie, ja to czuję jako ciepło. Ja bym w życiu nie wpadła, żeby mu powiedzieć, że ma poczuć ciepło, bo ja nie czuję ciepła, kiedy się rozluźni. I dlatego znajomość różnych technik jest bardzo przydatna, no bo czasami z jednej techniki skojarzenia nie będą, czy jakieś ćwiczenia działać na daną osobę, a z innej tak.
1: Dobrze, to w takim razie może tak sławni ludzie, wokaliści, tak? Czy jesteśmy w stanie rozróżnić jaką techniką uczyli się śpiewać? Na przykład, nie wiem, Freddie Mercury, a Rysie Kridel? Czy jeden z nich, że jesteś w stanie powiedzieć, o, ten chodził, uczył się emisji głosu, a ten to naturszczyk i nigdzie nie był?
0: Bardzo często da się to rozluźnić, znaczy, przepraszam, rozróżnić. Już jestem głową w rozluźnianiu. No, Freddie Mercury uczył się śpiewu i tak by to jest fakt znany. Mało tego, on się uczył operą, co mu też bardzo na tych górach bardzo wysokich pomagało. No ale żeby dobrze śpiewać rozrywkę, to trzeba też umieć rozrywkę, bo opera sama jakby wszystkiego do takiego śpiewania rozrywkowego nie załatwi, a to są trochę dwa różne ustawienia. Jak się jest zawodowcem, nawet nie nauczycielem śpiewu, to łatwo wyłapać, kto jest amatorem. Chociażby po tym, jak oddycha i o tym, jak, po tym, jak się męczy na scenie, bo tak naprawdę cała ta technika nie jest po to, żebyś ty umiał technikę, tylko żeby ci ciało nie przeszkadzało w wyrażeniu tego, co ty masz zaśpiewać. Jeśli ty się dusisz, jeśli ty się męczysz, to ty zamęczysz publiczność. I teraz udowodnię wszystkim, bo zacznę częściej brać oddechy niż trzeba i ja już wiem, że wszyscy również, żeście się poddusili. I dlatego to też prawda. To jest tak strasznie
1: publiczność
0: ważne.
1: Publiczność oddycha razem.
0: Tak, jeżeli my źle oddychamy, zadusimy całą publiczność i miałam stety, niestety, znaczy dla mnie to dobrze, bo mogę o tym opowiadać jako gruby przykład, miałam okazję tego doświadczyć w ogromnej skali na pierwszym koncercie Red Hotów w Polsce, w Chorzowie. Ten gościu, znaczy ja miałam bardzo, jakby, ja wiedziałam, że on nie umie śpiewać, bo to też był bardzo znany fakt, więc ja miałam naprawdę niskie oczekiwania. I jechałam, co będzie ważnym faktem, z autokarem psychofanów. Ja lubię, wiesz, Under the Bridge, te stare kawałki. Mm-hmm.
1: To tak jak ja.
0: No, ciekawe czemu. A to już miałkoczące, to już nie trafiają do mojej emocjonalności, tak bym powiedziała, tak? Jakby to nie jest to, czego ja potrzebuję od muzyki.
1: Californication,
0: tak?
1: Jeszcze.
0: Jeszcze,
1: tak.
0: Ale to już trochę tam, małym. Tak, małym naciągankiem i nie wszystko. Ale teraz tak, wyobraź sobie, że po koncercie ja byłam zmęczona jak koń po westernie, tylko ja wiedziałam, co mnie trafiło i na szczęście siedziałam, bo gdybym stała, to bym chyba w ogóle tam się rozsypała na kawałki. Ale wychodząc, słyszeliśmy w każdej odmianie, że ludzie są zmęczeni i chcą do domu, łącznie z przekleństwami, że tak powiem. A wyobraź sobie, że no i jechałam z tym autokarem psychofanów, więc powinno być tak, że po tym koncercie to nawet ja powinnam to Californication i inne te miałkoty śpiewać. Uh-huh. Bo powinnam być tak doładowana po prostu, że hej. Uh-huh. No, to największy psychofan wsiadając do autokaru powiedział, i to jest dosłowny cytat, tylko błagam cię, nie puszczaj Red Hotów, bo się pożygam. Psychofan wracający z koncertu swojego idola. Tak bardzo ważne jest, jak oddychasz i czy umiesz w śpiewanie, czy nie umiesz, kiedy pchasz się na scenę. Możesz zamęczyć ludzi, a możesz sprawić tak, że 30 lat później czy 20 lat później będą pamiętać koncert, tak jak ja pamiętam, do dzisiaj wspominam fantastycznie YouTube, do dzisiaj fantastycznie wspominam Genesis czy George'a Michaela, bo po prostu dali mi taki power, że ja do dzisiaj jak o tym pomyślę, to się podłączam pod tą energię. A jak pomyślę o Red Hotach, od razu mi energia odpływa i ja wiem, że na ich koncert więcej nie pójdę, choćby mi płacili. No nie wiem, musieli mi naprawdę grubo zapłacić. No może gdybym przed nim śpiewała, to może bym poszła.
1: Za odpowiednią stawkę.
0: Za odpowiednią stawkę oczywiście, bo...
1: Na studionie.
0: Tak, to może, ale tak ważne jest właśnie, co i jak oddychamy, bo naprawdę możemy ludzi zamęczyć i oni powiedzą, żeby nie puszczać, bo się pożygają.
1: No dobrze. No to może tym akcentem zakończmy, bo chciałem jeszcze zapytać, czy jakieś mity o śpiewaniu warto dziś obalić, ale myślę, że sporo ich dzisiaj obaliliśmy.
0: O, to ja powiem jeden. Podeprzyj przeponą.
1: Podeprzyj przeponą.
0: Tak, takie hasło, jeśli jeszcze gdzieś usłyszycie, znaczy niektórzy jeszcze po prostu z rozpędu używają, ale to jest oksymoron. Mhm. Przepona na wydechu się rozluźnia.
1: Tak.
0: Więc nie możesz podeprzeć mięśniem, który właśnie się rozluźnia. Podpieranie to jest w ogóle, jest
1: nie
0: ważne.
1: Nie nabierzesz powietrza w trakcie wydychania.
0: Tak. Możesz próbować, nie? W każdym razie są inne mięśnie do podpierania i tak chcę by spowolnić powrót przepony, tak? Ale nie zrobić tego przeponą.
1: Okej. Okay. Dobrze. No dobrze. Gościliśmy dziś Agatę Konador ze szkoły...
0: Głosu Konador.
1: Głosu Konador. Nie mogę wspominać, kiedyś ta szkoła nazywała się zupełnie inaczej, ale ze szkoły Głosu Konador.
0: Kiedyś po prostu się chodziło do Konadorów.
1: Kiedyś się chodziło do Konadorów, tak. Tak to właśnie było. Agata Konador, vocal coach. Dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Podwodna Akademia. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
8: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
0: Po reklamie.
3: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet. Muzyczna Polska Tygodniówka.
4: Dzień dobry, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Tomasz Wybranowski, Muzyczna Polska Tygodniówka. Dzisiaj dwie części. Pierwsza część to rozmowa, wywiad rzeka z profesorem Wojciechem Polakiem o przewrocie majowym. Natomiast od godziny 14:30 zapraszam na Julka Party. Moja umiłowana córka Julka obchodzi dzisiaj urodziny. No i cóż, jak mówi Krzysztof Skowroński, Radio Wnet i rzesza słuchaczy we Wrocławiu, Białymstoku, Szczecinie, Lublinie, Łodzi, Bydgoszczy, Krakowie i Warszawie, no to można powiedzieć, że to takie radio rodzina, bo nie wiadomo, gdzie kończy się ekipa Radia Wnet, a zaczynają nasi słuchacze. Julia, dumny tata, mawia tak, jesteś najwspanialszą ideą, historią, którą udało mi się opowiedzieć, a ta historia wciąż się opowiada i dopisuje. Nieno spełnień i tego, abyś się absolutnie nigdy nie zmieniała, że masz dobre gusty, więc od godziny 14:30 urodzinowe Julka Party, pani i panowie, z dedykacją dla Julki, pierwsza pieśń z ukłonami dla pana Maksymiliana. A co? Spięty, wujek spięty, z płyty Full HD. Zapalenie przedrostka o tym, aby to słowo nie, przedrostek nie, niszczyć, niweczyć. Siekać, gromić. Julia spełnień, córeczko.

nie dość, że żywa, to jeszcze szczęśliwa. Moja córka Julia, Julianna Wybranowska, dzisiaj ma swoje urodziny i córeczko, no kocham cię, dzieciątko ty moje, bo byli synowie pułku, a my mamy też nasze wnetowe, radiowe dzieci i takim dzieciątkiem jest córka Julka. Pani prawnik INSPE i dla ciebie, Julio, jeszcze nasza, moja sekcja dziecięca. Kawaler Ryszard i panna Urszula, maszeruje wiosna, bo trochę mi tą wiosenkę przypominasz, posłuchaj. Tam,

0: Na.
1: Julia Party w Muzycznej Polskiej Tygodniówce Urodzinowym. Julia Party od godziny 14:33. Tomasz Rosłon wspiera mnie dzisiaj przy konsoletach w Warszawie. Tomasz Wybranowski, Muzyczna Polska Tygodniówka. Kłaniam się Państwu, bo dzięki Wam istniejemy. Radio Wnet, radio prawdziwie publiczne.
0: Wspieraj Radio Wnet, patronite.pl. Ukośnik Radio Wnet.
1: Piękne słuchaczki, zacni słuchacze, a za chwilę formacja z Geografiti, a potem Józef Piłsudski, panie i panowie, ten Józef Piłsudski, który powie bardziej niż ważne słowa o umowie społecznej. I to jeszcze dzisiaj wybrzmi podczas rozmowy z profesorem Wojciechem Polakiem. 13:08, sobota, Radio Wnet, Muzyczna Polska Tygodniówka i Tomasz Wybranowski.

0: Idealnie człowiek nie chce szanować największej potęgi swego żywiołu, pracy zbiorowej, chociaż sam właśnie największe cuda tworzy. Zdaniem moim zasadniczym postulatem szacunku jest zawsze umowa i lojalne tej umowy dotrzymanie. I czy stróż zamiatający ulicę, czy minister rządzący krajem, czy stolarz obracający heblem, czy profesor wykładający w wyższej szkole dla wspólnej pracy z innymi warunki stawia, warunki przyjmuje.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio. Panie i panowie, jak obiecywałem, dzisiaj ta niezwykła rozmowa o maju roku pańskiego 1926. Ratunek czy zdrada, kulisy przewrotu majowego. No i rozmowa z profesorem Wojciechem Polakiem w setną rocznicę przewrotu majowego. Niektórzy mówią zamach majowy. Będziemy to balansować. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, witam pana, witam państwa serdecznie.
1: Stały, niezmienny punkt na antenie Radia Wnet, czy to Wrocław, Białystok, Lublin, Szczecin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa. Profesor Wojciech, panie profesorze, te moje nastroje, przemyślenia związane z majem 1926 roku, potem zmierzchem sanacji, rokiem 1939, jednak ciągną mnie ku temu, ku smutnej refleksji, że tak naprawdę jesteśmy chyba narodem skazanym na pożarcie przez samych siebie, potrafimy pięknie walczyć i mężnie, głównie za cudzą niż swoją wolność, w czasach pokoju nie potrafimy się dogadać i nawet jest to widoczne, co było zaskoczeniem dla niektórych słuchaczek i słuchaczy Radia Wnet, kiedy pozwoliłem sobie przeczytać, opowiedzieć o Konstytucji 3 maja, gdzie jest taki oto pasus. Tron Polski elekcyjnym przez familię mieć na zawsze chcemy i ustanawiamy doznane klęski bez królewiów, periodyczne rządy wywracających powinności ubezpieczenia losu każdego, etc., etc., etc. I taki oto passus. Zwrócenie do jednomyślnego wolności narodowej pielęgnowania wskazały roztropności naszej oddanie tronu polskiego prawom następstwa stanowi przeto, że iż po życiu, jakiego nam dobroć boska pozwoli, elektor dzisiejszy Saski w Polsce królować będzie. Czy to znaczy, że rzeczywiście my w czasie, gdy możemy zrobić coś wielkiego i czasami to się udaje, jednak nie potrafimy sami ze sobą zrobić coś dobrego, panie profesorze? Tak na początek, zanim przejdziemy do majowego przewrotu.
2: Coś takiego jest. Polacy są narodem jednak, który te konflikty, kłótnie ma trochę we krwi. I no powiem tak, rzadko kiedy z tego coś dobrego wypływa. Nawet jeżeli te konflikty doprowadzają czasem do jakichś pozytywnych rozstrzygnięć, to bardzo szybko te rozstrzygnięcia są zapominane, odchodzą gdzieś w niepamięć, a że tak powiem, złe nawyki wchodzą w swoje utarte tory i nadal się wszystko to toczy. Więc ta nasza filozofia dziejów jest dość skomplikowana i niestety nie zawsze budująca. Faktem jest, że Polacy potrafią się jednoczyć w momentach naprawdę dramatycznych. No, w okresie niewoli narodowej po 1795 roku były takie momenty, czy też w czasie I wojny światowej, gdy wprawdzie Polacy różnych opcji politycznych wiązali się też z różnymi mocarstwami, ale jak się potem okazało, wszyscy tak naprawdę pracowali dla Polski w odpowiednim momencie, porzucili te swoje doraźne przymierza i zajęli się jedną wielką sprawą polską. Więc wtedy, gdy jest naprawdę dramatycznie, gdy dzieją się rzeczy wielkie, potrafimy być razem, a potem zaczynamy się rozmieniać w konfliktach często niepotrzebnych. Teraz obecna sytuacja ma to do siebie, że zdiagnozowanie tego niebezpieczeństwa, które wisi nad nami, nad Europą, nad całym światem, nie jest wcale łatwe. To łatwiejsze było w XIX wieku, gdy te konflikty między mocarstwami miały charakter jakiś taki wyraźny, gdy często poprzedzały je jakieś lokalne wojenki, gdy to wszystko narastało na oczach. To było jasne i ci obserwatorzy polityczni mieli łatwiej. Dzisiaj te procesy globalne, które zachodzą, są trudne do uchwycenia i często można nad pewnymi rzeczami przychodzić do porządku dziennego, przyzwyczajać się. Tymczasem groźne zjawiska wiszą nad światem i nie wiadomo, czym to się skończy. W tej chwili na przykład moje przerażenie wzbudza ta kapitulacja i w sensie geopolityki, i w sensie gospodarki, i w sensie także wartości kapitulacja Europy, prawda? No weźmy sferę gospodarki, gdzie poprzez te zielone łady właściwie Europa kapituluje, jak gdyby oznajmiała, że dobra, w tej chwili przyszedł czas, kiedy kapitał chiński opanuje wszystko, Chińczycy będą produkowali tanio, dobrze, sprawnie, będą eksportowali to wszystko na cały świat, a my będziemy dbali o to, żeby nasza energia była z wiatraków, chociaż kosztuje 5 razy więcej niż z węgla, ale my w imię jakichś ideologii. Najgorsze jest to, że to będziemy tak robić. Najgorsze jest to, że to nie są nawet ideologie, tylko że za tym często kryje się brutalny interes jakichś niewielkich grup, trudny do rozpoznania. I to, że ta Europa

0: zagrożenia.
1: Smutna to pociecha, panie profesorze. A jeszcze smutniejsze jest to, że to, co nasze i nawet dobre, bo polskie, niestety zawsze jest gorsze w oczach tych, którzy rządzą, bo ta obcość, dworskość jest ważniejsza, poklepanie po plecach gdzieś na zachodzie, czy drzewie i na wschodzie ważniejsze od tego, co może wykuć się, a ta polska stal wykuwała się w czasach licznych problemów, o których zaraz powiemy, bo przecież jeżeli ktoś mi mówi, nawet z dawnych rządów PiSu, no przecież my przygotowywaliśmy wielkie elektrownie atomowe, wielkie CPK, ja zawsze odpowiadam, jako prosty człowiek, choć kształcony, proszę pokazać wbitą łopatę, jakikolwiek fundament do tychże rzeczy i wskazuje międzywojnie, Centralny Okręg Przemysłowy, wskazuje Gdynię, wskazuje pierwsze wielkie huty, które powstały na lichym, zwykłym polu. Tego dzisiaj nie ma, jest wygaszanie tego, co absolutnie polskie i to samo jest z Europą, która stała się gnuśna, no a z drugiej strony, jakby nie patrzeć, ta Europa zadufana w sobie w XIX wieku, kiedy Polska też była w kajdanach niewoli, no płaci za swoją kolonialność, za swoją pychę, jak wiemy, pycha kroczy przed upadkiem. Natomiast, panie profesorze, rok pański 1914, Józef Piłsudski tworzy legiony polskie, potem aresztowany przez Niemców, no słynny kryzys przysięgowy, Magdeburg od połowy lipca do 10 listopada 1918 roku, a potem Polska nam wybuchła, cytując mojego największego z okresu międzywojnia poetę, wielkiego Kazimierza Wierzyńskiego i żołnierza, i poetę, i znawcy sportu, no i potem ta rosyjska nawała. Panie profesorze, przechodząc do wydarzeń związanych z przewrotem majowym, niektórzy twierdzą, że tak naprawdę podgryzał Józef Piłsudski, marszałek Wincentego Witosa od początku, no ponieważ chodzi o tą słynną rezygnację na ręce Wincentego Witosa 12 sierpnia 1920 roku. Niektórzy historycy też mówią, że dlatego niwelowanie znaczenia Tadeusza Rozwadowskiego, Halera i wielu innych, o których sobie poopowiadamy. Natomiast ten okres, kiedy można było stworzyć wielką, mocną siłę, niektórzy twierdzą, że to niestety pycha i duma tych wielkich bohaterów, twórców niepodległej, i Dmowskiego, i Paderewskiego, Witosa i oczywiście Józefa Piłsudskiego. Czasami mi się wydaje, że Józef Piłsudski to jest taki konglomerat dobrych i złych cech naszego Lecha Wałęsy, naszego Jarosława Kaczyńskiego, i inni politycy mają w sobie to samo z owego czasu, że ta duma, ta pycha, to ego nie pozwalało poświęcić to swoje napuszenie na rzecz dobra Rzeczpospolitej Polskiej, bo tak naprawdę Polska po 123 latach, gdyby nie Paderewski i wykuwanie rodziną Pulitzerów do ucha ścieżki wielkiego prezydenta Wilsona, gdyby nie działania Dmowskiego w Paryżu, słynna wielogodzinna tyrada, gdyby nie czyn zbrojny Piłsudskiego, gdyby nie walka o Wielkopolskę, a Śląsk przede wszystkim Korfantego, to tego by nie było. Co poszło nie tak, panie profesorze?
0: No wiele rzeczy poszło nie tak. Ja powiem w ten sposób. Ja zawsze doceniam wszystkich tych ojców niepodległości i też zwracam uwagę na te wszystkie aspekty, które pan wymienił. Każdy miał swój pakiet zasług i za to stawiamy im dzisiaj pomniki, tym ojcom niepodległości. Że wtedy współpracowali, to jest rzecz jasna. Piłsudski wbrew pozorom potrafił także doceniać i uznawać potrzebę współpracy z tymi ludźmi. No Witosa wziął na premiera wtedy, kiedy Polska była najbardziej zagrożona, prawda, w 1920 roku, bo wiedział, że w ten sposób przyciągnie jeszcze chłopów do sprawy.
1: No i to trzeba, panie profesorze, raz jeszcze powiedzieć. Ja jako trochę ten kmieć z dzisiejszych kresów, a niegdyś centralnej Polski, Zamojszczyzny, doskonale pamiętam jeszcze z opowieści moich pradziadków i starszych ludzi, właśnie jak ten Witos porwał do tego, by bić Moskala, by pójść i walczyć o wolną Polskę, by znowu nie została sponiewierana nam przez Sowietów i żeby ta wolność znowu została utracona i wtedy ta jedność była.
0: Wtedy ta jedność była. No Piłsudski umiał wykorzystać tych no nazwijmy ich umownie ojców niepodległości. No Dmowskiego, Dmowski

0: się nie lubili bardzo, no ale gdy trzeba było wyjaśnić sprawę Komitetu Narodowego Polskiego, który aspirował do tego, żeby w Paryżu być rządem polskim, a w Warszawie był już rząd drugi powołany przez marszałka, więc no trzeba było te sprawy uporządkować. No, no co robi Piłsudski? Siada i pisze list do Dmowskiego, zaczynający się od słów: drogi panie Romanie. No, nie kochali się, ale w tym momencie trzeba było się dogadać. Pan Roman zrobił się drogi. I tak poszło. No wtedy napisał tak do Dmowskiego. No w rezultacie się dogadali. Powołano rząd, na czele którego ostatecznie stanął Paderewski. I właściwie dobrze się ten moment zakończył. Więc Piłsudski kiedy trzeba było, umiał współpracować. No faktem jest, że potem te mechanizmy zaczęły zawodzić. Ale no, czy to była do końca tylko wina Piłsudskiego? Endecja, formułując w dużym stopniu dzięki swoim wpływom tą konstytucję marcową 21 roku, wprowadzała rządy gabinetowo-parlamentarne, trochę na wzór francuski ówczesny, i pozbawiała prezydenta jakichkolwiek realnych kompetencji, no obawiając się, że tym prezydentem może zostać właśnie Piłsudski, co byłoby naturalne i oczywiste. Więc jeżeli Piłsudski zostanie prezydentem, to będzie tylko, jak dzisiaj to mówimy, od żyrandola, prawda? Od żyrandola, od przecinania wstęg. Tak więc uchwalono konstytucję taką, jaką uchwalono. Ja zawsze podkreślam, że nie była to konstytucja na owe, bo w tej konstytucji widać jakieś takie samozadowolenie. No tak, mamy Polskę, wprowadzamy system ultrademokratyczny z większością sejmową powołującą rząd, z rozmaitymi urzędami także powoływanymi przez Sejm, z wyborami proporcjonalnymi i tak dalej. No więc wprowadzono rzeczywiście system na spokojny czas pokojowy. Tymczasem to właśnie takie samozadowolenie po tej odzyskanej niepodległości i ocalonej przed najazdem bolszewickim było chyba za daleko idące. No bo tutaj sygnały niepokojące się mnożyły. Tu mamy Genuę i Rapallo, prawda? Dogadywanie się Niemców bolszewikami.
1: Powiedzmy tutaj kropkę postawmy na moment, może raz pan profesor to rozwinie, bo no bo wtedy właśnie dla mnie to synonimy zdrady, pierwszej zdrady Zachodu podczas II wojny światowej, kiedy Polska wykuwała się w tej swojej niepodległościowej, wielkiej, nowej osi, która była ciągle zagrożona, no bo wtedy Francuzi właściwie i alianci, i też Brytyjczycy, no, których lubił Józef Piłsudski, powiedzieli...
0: W czasie I wojny światowej.
1: No to właśnie potem powiedziano, właśnie podczas tych rozmów, róbcie co chcecie, drogie Niemcy, ze swoją granicą na wschodzie, natomiast jeżeli chodzi o Francję i Belgię, nic nie możecie zrobić, a reszta róbcie co chcecie. No tak to można przykro
0: skreślić. No to był duch lokalny z 1925 roku i to właściwie tak. Polskę nie dopuszczono tam nawet do głównego stołu obrad po pierwsze.
1: W sumie tak jak dzisiaj, panie profesorze, tu się wiele
0: tak
1: nie zmienia.
0: Tak jak dzisiaj to się dzieje w sprawie Ukrainy, prawda, gdzie biorą udział w obradach Niemcy i Francuzi, nie graniczący w końcu z Ukrainą, a nas się odsuwa. Tutaj wtedy zagwarantowano tą granicę z Francją i z Belgią, Niemcy zagwarantowały, natomiast sugestia mocarstw Anglii i Francji była taka: na wschodzie możecie robić, co chcecie. I to tym gorsza postawa Francuzów, bo przecież oni mieli z Polską sojusz z 1921 roku, więc nas sprzedawali po raz kolejny w dziejach, można powiedzieć. Więc ta sytuacja międzynarodowa była z wielu punktów widzenia skomplikowana. Z jednej strony rewizjonistyczne tendencje Niemiec, strasznie agresywne i na dodatek tolerowane przez Zachód. Z drugiej strony bolszewicy, którzy też zgrzytali zębami, którzy urządzali wojenki na pograniczu. Trzeba było powołać Korpus Ochrony Pogranicza, bo tam najazdy na stołbce na przykład tych bolszewickich jaczejek, a w samym w głębi kraju urządzali zamachy zbrojne jak wysadzenie cytadeli. Przecież cytadela warszawska po tym wybuchu w praktyce przestała istnieć, prawda? No, demolka była taka, że sobie to trudno wyobrazić. Więc bolszewicy też agresywni, Niemcy agresywni, Zachód bierny. Ta sytuacja międzynarodowa była marna. Była marna. Więc to trzeba podkreślić. Z drugiej strony konflikty wewnętrzne nieustanne. No popatrzmy. Piłsudski prezydentem nie chce być. Wybory Narutowicz zostaje zastrzelony po kilku dniach w atmosferze jakiejś gorączki, manifestacji endeckich na ulicach, obrzucania śnieżkami karety prezydenta i tak dalej, więc dzieją się rzeczy gorszące. Z drugiej strony różne gierki gabinetowe powodujące, że rządy się statystycznie zmieniają co kilka miesięcy, a czasami funkcję premiera obejmują ludzie, którzy się na niczym nie znają. Po trzecie kryzys gospodarczo-finansowy. No, wiadomo było, że niepodległość została sfinansowana na kredyt poprzez drukowanie pieniędzy. No, z czego płacono wszystkim? Wojsku, urzędnikom, tak, prawda? I innym, no płacono z drukowanych marek polskich, które w 90% chyba w pewnym momencie nie posiadały żadnego pokrycia. No, musiało to zaowocować hiperinflacją i zaowocowało w jakimś momencie rząd Grabskiego szczęśliwie sobie z tym
1: Bogu
0: poradził,
1: dzięki, chociaż... że mieliśmy właśnie Grabskiego. Natomiast, panie profesorze, profesor Wojciech Polak, mówimy dzisiaj o książce głośnej już, rocznicowej, książce Dyktator czy Wybawca, przyczyny i kulisy przewrotu majowego 1926 roku, wydawnictwo Biały Kruk, zaprzyjaźnione z Radiem Wnet. Natomiast w krótkim czasie, panie profesorze, powstało w owym czasie kilkanaście gabinetów, a to przede wszystkim budowało w sercach i w umysłach Polek i Polaków przekonanie o chaosie parlamentarnym. No i ten stan rzeczy tak naprawdę stał się jednym z głównych argumentów zwolenników Józefa Piłsudskiego jeszcze przed przewrotem majowym, kiedy wycofał się Józef Piłsudski z bieżącej polityki w roku pańskim 1923, ale zachował te ogromne wpływy w wojsku oraz sympatię części elity państwowych. Coraz odważniej po 23 roku krytykował i system parlamentarny, który uważał za skorumpowany i nieskuteczny. O tempora omores. I tutaj chciałbym powiedzieć trzy kropki, ale nie powiem, bo każdy widzi, co dzieje się wokół. No i faktem jest, że wokół niego skupiało się coraz bardziej środowisko dążące do wzmocnienia władzy wykonawczej i ograniczenia wpływu partii politycznych. No i tutaj też rodzą się teorie spiskowe. A to, że Piłsudski był na uwięzi Niemców, a to, że Brytyjczycy, a to, że masoneria, a to, że Rothschildowy, a to, że tak naprawdę pojawiał się regularnie i na rozmowach z ambasadorem brytyjskim. No też pojawiają się różne teorie tyczące kontaktów polityków z otoczenia Piłsudskiego z lożami masońskimi. Natomiast w maju 1926 roku ten konflikt osiągnął punkt krytyczny. Można powiedzieć, że był to zenit tego wszystkiego, co działo się, kiedy utworzył się rząd, kolejny już rząd Wincentego Witosa. No i wówczas Józef Piłsudski uznał, że kraj zmierza ku destabilizacji. No i zdecydował się na użycie siły. 12 maja doszło do koncentracji wojsk wiernych marszałkowi i marszu na Warszawę.

0: No Józef Piłsudski trochę się, mnie się wydaje, panie profesorze, się przeliczył, bo miał wielu zwolenników, orędowników, natomiast nie spodziewał się, że padną strzały, czy to legenda, bo książki jeszcze nie czytałem, pana profesora, natomiast podobnież też orkiestrę zabrał ze sobą na ten tak zwany szybki capczyk.
1: Piłsudski rzeczywiście uznał utworzenie kolejnego rządu Witosa, no poprzedni rząd tak zwany Hienopiasta, Endecja plus PSL przede wszystkim. Rządził fatalnie, doszło do tych rozruchów w Krakowie, bardzo, bardzo dramatycznych, gdzie padły strzały, gdzie były ofiary śmiertelne. Teraz niejako sytuacja się miała powtórzyć. Piłsudski uznał, że dość tego, że musi dokonać jakiejś, że kolejny rząd Witosa jest nie do zaakceptowania, że musi dokonać jakiejś demonstracji. Piłsudski, który w pewnym momencie odsunął się, bo gdy uchwalono konstytucję, gdy wybrano Wojciechowskiego na prezydenta po zabiciu Narutowicza, Piłsudski odsunął się od realnego sprawowania władzy, ale chciał mieć jeszcze wpływy w wojsku. Potem się okazało, że utrzymanie tych wpływów w wojsku przez niego też jest utrudnione, więc machnął ręką na wszystko, ale w wojsku był popularny. W wojsku utrzymywała się jego legenda, w wojsku miał wpływy, miał także związanych ze sobą ludzi. Że Piłsudski niczego nie przygotowywał, że żadnych spisków nie knął, że spotkania, które się odbywały często pod jego egidą w Warszawie na przykład, w mieszkaniach prywatnych, to były po prostu dyskusje, na których on niby wydawał jakieś instrukcje, ale to były często ezopowe dosyć wypowiedzi, które trzeba było potem interpretować, więc to wszystko są mity, że to było jakieś długotrwałe przygotowanie. Piłsudski w maju 26 roku zadziałał w sposób spontaniczny. On chciał zrobić demonstrację, wkroczyć na czele wiernych sobie oddziałów do Warszawy i zademonstrować, że on sobie takiego rządu nie...
0: A przy okazji porwać Polki i Polaków, którzy mogliby go poprzeć, wskazując swoje niezadowolenie z tym, co działo się,
1: tak,
0: jeżeli
1: chodzi o... Co nie było szczególnie trudne, bo niezadowolenie było autentyczne. No niestety nie przewidział tego, że nie zostanie do tej Warszawy wpuszczony, no ten opór na mostach, prawda, stawiany.
0: Gdybyśmy gdybali, bo niektórzy mówią, że historyk nie może gdybać, no ale gdyby nie to gdybanie, to ta historia nie byłaby tak pasjonująca. A gdyby zupełnie inny obrót przyniosła rozmowa Józefa Piłsudskiego z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim na moście Poniatowskiego, mogło to pójść w innym kierunku? Tak po gdybaniu.
1: Ale oczywiście, że tak, można było się umówić na utworzenie jakiegoś rządu technicznego, rządu przejściowego, może apolitycznego, fachowców na przykład. Gdyby Piłsudski i prezydent Wojciechowski swoimi autorytetami to firmowali po tej demonstracji Piłsudskiego, może to by miało inny wymiar, doprowadziłoby do bardziej trwałych rozwiązań.
0: Ale co tym bardziej może być dziwne, bo przecież i Piłsudski, i Wojciechowski doskonale znali się z czasów PPS-u, Polskiej Partii Socjalistycznej i tej całej walki o niepodległość.
1: No znali się, byli zaprzyjaźnieni kiedyś. No trudno tutaj snuć takie rozważania, ale można było się wtedy dogadać i tu moim zdaniem największa wina jest po stronie rządu, który zresztą pierwszy zaczął też strzelać na Placu Zamkowym, to do tych starć doszło tam i to pierwsze strzelały siły rządowe.
0: No, i tutaj dojść do postaci dla mnie bardziej niż ważnej, generał Tadeusz Rozwadowski, obok Józefa Piłsudskiego, ten konstruktor zwycięskiej bitwy warszawskiej, który w 1926 roku rzeczywiście, panie profesorze, profesor Wojciech Polak, moim państwa gościem, odegrał kluczową rolę po stronie rządowej, bo dowodził wojskami wiernymi, legalnym władzom Witosa i jego gabinetu. Sowietu, no i próbował organizować obronę stolicy. No, część historyków, panie profesorze, uważa, że gdyby działania wojsk rządowych były bardziej zdecydowane i lepiej skoordynowane, to wynik przewrotu mógł wyglądać zupełnie inaczej, ale że generał Tadeusz Rozwadowski jednak no, cenił Józefa Piłsudskiego i nie chciał przelewu krwi. No i faktem jest też, że te oddziały z Wielkopolski deklarowały gotowość wsparcia rządu przeciwko Piłsudskiemu za wszelką cenę. No i ta nasza Armia Wielkopolska wówczas uchodziła za dobrze zorganizowaną i zdyscyplinowaną. Jednak sytuacja polityczna rozwijała się zbyt szybko, a kluczowe decyzje zapadały pod presją groźby wojny domowej. No i to po raz kolejny pokazało, jakby nie patrzeć, nieskuteczność rządów premiera Witosa, brak zdecydowania, co go często w owym czasie gubiło.
1: No rząd Witosa z jednej strony zaczął strzelać, z drugiej strony był nieporadny, z trzeciej strony no rzeczywiście miał te siły wielkopolskie, które zanim te oddziały wielkopolskie blokowane przez kolejarzy
0: tak.
1: Podtrzymujących...
0: Przypomnijmy, słynne, legendarne przyspawanie pociągów do szyn.
1: No tak, poza tym no one właściwie nie dotarły, do Warszawy dotarły, to gdzieś tam na Opłotkach się znalazły, gdy już było za późno na cokolwiek. Z kolei oddziały popierające Piłsudskiego przybywały bez problemów. Z Wilna dwie dywizje przyjeżdżają na dworzec Wileński i to tam. I zauważmy, jakie to było poparcie ludności Warszawy, gdy Piłsudski wchodzi na Zamek Królewski, to cała Warszawa stoi na placu zamkowym i śpiewa pierwszą brygadę, gdy rozładowywane są dwie dywizje z Wilna. Na dworzec Wileński przybywa masa ludzi z całej Warszawy i też śpiewają pierwszą brygadę. Tu po prostu był entuzjazm.
0: Ale ten entuzjazm, panie profesorze, gdyby jednak poszło na noże, na szable, na kule karabinowe, no sytuacja wymknęłaby się spod kontroli, na czym skorzystaliby i Sowieci, i Niemcy, no i ci, którzy zgłaszali różne roszczenia terytorialne, bo powiedzmy sobie szczerze, i Czesi, i Litwini. Nic nie jest powiedziane do końca, jeżeli chodzi o ziemie, które znalazły się, jak mawiano, czasowo pod kuratorą Polski, ale pojawił się mąż opatrznościowy, o którym chyba dzisiaj, panie profesorze, zapominamy zbyt łatwo. Postać wielkiego Macieja Rataja. Wydaje mi się, że gdyby nie on, to rzeczywiście ta wojna domowa mogłaby pójść na całego.
1: Tak, że Maciej Rataj pojawił się już w momencie, gdy w praktyce rząd Witosa przegrał. Ich wycofanie się najpierw do Belwederu, potem do Wilanowa było już demonstracją pewnej bezsilności. Nastroje defetystyczne zarówno wśród żołnierzy po stronie rządowej, jak i w samym rządzie, jak się zdaje, narastały. Tam nie było woli. Rozwadowski próbował, no właśnie Rozwadowski się kierował autorytetem Piłsudskiego, ja myślę, nie do końca. Rozwadowski zrobił na przykład rzecz, za którą Piłsudski potem jego i czterech innych generałów zamknął na rok do więzienia, bo Piłsudski unikał jakichkolwiek represji po tym przewrocie, ale pięciu generałów zaaresztowano, ale...
0: No ale właśnie, prawdopodobnie będzie o tych nalotach na Warszawę, ale czy te argumenty tak. Też a propos propagandy nie były trochę dęte, panie profesorze, tak trochę broniąc bohatera 1920 roku?
1: Naloty były faktem. To była nowa forma wtedy, że tak powiem, ciągle jeszcze świeży wynalazek, że można z powietrza bombardować z pola Mokotowskiego.
0: No ale to tak jak grało się w totolotka, obecnie drzewie i teraz na chybił trafił. No rzucamy tą bombę, gdzie spadnie, tam spadnie, koniec.
1: No starano, Rozwadowski starał się, żeby te bomby spadały na pozycję Piłsudskiego, ale one tak spadały, że podejrzewam, że się spadła na domy warszawiaków, więc stąd Piłsudskiego gniew po tym wszystkim, że bombardowaliście Warszawę, to już przekroczyliście pewne granice, że wojna domowa wojną domową, ale bombardowanie Warszawy to już jest przegięcie.
0: Stąd, profesor Wojciech Polak, panie profesorze, trochę uporządkujmy tę historię, bo też musimy dojść do rzeczy, która no jest gdzieś tam kością niezgody. Ja często mawiam, że prawda jest najbardziej pogardzana, no chciałem użyć gorszego słowa, pogardzana przez autorów opinii z dwóch stron barykady, bo mówi się o 1000, o 2000 ofiar. No prawda jest taka, że wedle danych zginęło między 350 a 400 osób, ofiar tego, co nazywamy przewrotem majowym. Około 950 osób było rannych, z czego kilka osób później w ciągu kilku tygodni zmarło. Natomiast no, w niektórych tak zwanych historycznych artykułach czy tekstach no, mówi się o tysiącach zabitych.
1: Urbankowski w swojej książce o Piłsudskim chyba najbardziej precyzyjnie policzył, że to było około 350 zabitych osób. No też nie mało. Trzeba powiedzieć, że tych ofiar było dużo i nad tym oczywiście należy ubolewać. Czy było to konieczne? No, ja nie wiem. Ja nie wiem. Ja decyzji Piłsudskiego bronię. Piłsudski wiem, że mocno przeżył, gdy się dowiedział, że strzelają, że ta demonstracja zbrojna zamieniła
0: się. No kiedy te strzały słyszał, on podobnież był jeszcze na Grochowie, czyli był po drugiej stronie.
1: Był na Grochowie, był po drugiej stronie Wisły, tak. I siedział tam w koszarach w jakimś budynku. Usłyszał te strzały, był podobno wstrząśnięty, no ale z drugiej strony no, wyszedł tu charakter starego żołnierza, no trudno, strzelają. No,
0: żołnierz decyduje się na swój los i musi być na to gotowy w każdej chwili,
1: tak. I to,
0: cytując słowa marszałka.
1: Ja zawsze podkreślam tak, że marszałek był wielkim człowiekiem, ale był także zlepkiem sprzeczności, był człowiekiem dramatycznym, rzuconym na dramatyczne okoliczności. Zawsze mówię, że marszałek to nie jest kandydat na ołtarze do beatyfikacji.
0: To jest postać. Podobnie jak ja często też przestrzegam przed mówieniem i wskazywaniem Józefa Piłsudskiego jako wzorowego katolika bogoojczyźnianego, bo tak wcale nie było, że o pewnym małżeństwie, gdzie zmienił wyznanie, bo rozwodów wówczas nie akceptowano, to też można byłoby by opowiedzieć, ale Józef Piłsudski był człowiekiem z krwi i kości. Każdy z nas ma swoje wady, ale
1: tak,
0: też
1: miał
0: zalety, no i po prostu miał gorącą krew, jak mawiają wszyscy, jeszcze z czasów, gdy był pesiarzem, pesiarz motopompiarz, jak to też żartowali z niego koledzy na przełomie XIX i XX wieku.
1: Był człowiekiem pełnym sprzeczności. Katolikiem był.
0: Letnim albo od czasu do czasu, jak to mawiają.
1: Od czasu do czasu, tak, bo dla niego jego religią była Polska. No i to można w ten sposób ująć. I tak samo ten socjalizm, no niby był w Polskiej Partii Socjalistycznej, ale ten socjalizm był dla niego rzeczą drugorzędną. Mógł być co najwyżej narzędziem do odzyskania niepodległości przez Polskę. Tu chodziło bezwzględnie o Polskę. Że był genialny, to ja zawsze to podkreślam. No ten kryzys przysięgowy, prawda, gdy
0: 1917 rok, dokładnie.
1: Tak, gdy odmawia przysięgi, zrywa z państwami centralnymi, ale co to, 1917 rok, w tym roku do wojny przystępują Stany Zjednoczone. Piłsudski jest na tyle przenikliwy, że wie, że my tu w Europie możemy wojować tutaj państwa centralne z Antantą, prawda, ale jak wchodzą Amerykanie do gry, to się wszystko.
0: Ale był o tym też przekonany, wiedząc o tym, co działa solo wielki Ignacy Jan Paderewski a propos wystukiwania tej ścieżki do ucha prezydenta Wilsona, to dzięki rodziny Pulitzerów, chociaż też rodzina Rothschildu chciała Paderewskiego skaptować, ale on poszedł zupełnie inną drogą, za co mu.
1: Nie, Paderewski oczywiście, że miał ogromny wpływ na Wilsona. Ja zawsze podkreślam jedną rzecz, że gdyby nie Paderewski, to my byśmy Pomorza i Wybrzeża Morskiego nie dostali.
0: Tak.
1: To, że Paderewski namówił Wilsona, żeby w deklaracji napisał, że Polska ze swobodnym dostępem do morza, to już potem w Wersalu nikt nie likwidował. No zastanówmy się, podział Niemców na dwa kawałki był czymś rzeczywiście szokującym i nawet w Wersalu by na coś takiego nie poszło. Tak. Ale skoro prezydent Wilson tak napisał, Amerykanie sobie tego życzą, to nikt nie dyskutował w Wersalu. Polska dostała, wprawdzie okroili nam to Pomorze, wprawdzie to wybrzeże morskie było niewielkie, no ale dostaliśmy i to był ogromny...
0: I tam powstała Gdynia, która była kością niezgody Niemiec, które odbudowywały swoją potęgę. No z tymi portami tak też trochę dzisiaj, patrząc na to, co wydarzyło się ze Szczecinem, patrząc na to, jak wzmacniano chociażby port w Rostocku, ale to temat na zupełnie inną historię.
1: Ale popatrzmy jeszcze, jak bardzo Piłsudski popierał budowę Gdyni, bo tam Gdynię rozpoczęto jeszcze przed przewrotem majowym, ale potem te inwestycje w Gdyni
0: ruszyły.
1: Cały czas ruszyły, trwały. Piłsudski doskonale wiedział, że pamiętał zresztą, co było w 20 roku, gdy dokerzy niemieccy w Gdańsku odmawiali przeładunku broni francuskiej dla walczącej Polski. On wiedział, że nasze udziały, wpływy w porcie gdańskim to są sprawy mało znaczące, że Gdańsk jest proniemiecki, że nic z tym nie zrobimy, że musimy mieć własny port morski. Więc czasami się zarzuca Piłsudskiemu, że on sobie nie zdawał sprawy z tych uwarunkowań geopolitycznych. Zdawał sobie sprawę bardzo dobrze.

0: Panie i panowie, profesor Wojciech Polak, mówimy o przewrocie majowym, przez niektórych nazywanych zamachem, z czym ja do końca się nie zgadzam, nie utożsamiam, bo czasami potrzeba chwili, ewentualnie rasa, moment i środowisko i moment dziejowy, o którym filozof Hume pisał, drzewiej, 3 wieki temu determinują człowieka. Profesor Wojciech Polak, autor książki Dyktator czy wybawca, przyczyny i kulisy przewrotu majowego 1926 roku. Wydawnictwo Biały Kruk z ukłonami dla prezesów, którzy nas regularnie słuchają i czasami nie wiadomo, gdzie kończy się ta opowieść o Białym Kruku, a gdzie w Białym Kruku zaczyna się opowieść o Radiu Wnet, a propos tej naszej wymiany przyjacielskiej wzajemności. Natomiast, panie profesorze, ważne jest, co wydarzyło się później, bo po dziś dzień przewrót majowy pozostaje dla wielu jednym z najbardziej spornych i smutnych wydarzeń II Rzeczypospolitej, bo jedni widzą w Józefie Piłsudskim polityka, który ustabilizował państwo po prawie 8 latach chaosu i wojen, bo to przecież nie tylko bolszewicy, nie tylko obrona Warszawy, ale 3 powstania śląskie, powstanie wielkopolskie i tak dalej, różne spory graniczne, a to z braćmi, w cudzysłowie Litwinami, a to z Czechami i tak dalej, i tak dalej. Inni uważają zamach majowy za początek demontażu demokracji w Polsce międzywojennej i czasami też się z tym nieco zgadzam, ale już zrzucam to na zmęczenie i wiek Józefa Piłsudskiego, że tak naprawdę trochę poluzował te rządy silnej ręki nawet pośród swoich i wydaje mi się też trochę, że te najgłośniejsze przykłady, jeśli chodzi o walkę z tymi przeciwnikami, Tadeusz Rozwadowski wylądował w więzieniu, zmarł w roku 1928, ciężko chory, po tym jak osadzono go na tym słynnym Antokolum w Wilnie. Włodzimierz Zagórski, jeden z chyba z najbardziej tajemniczych przypadków, najostrzejszy krytyk Józefa Piłsudskiego, jeszcze od czasów legionowych, no, po przewrocie zatrzymany i po przewiezieniu do Warszawy, zaginął bez śladu. Po prostu nikt nie wie, co wydarzyło się z Włodzimierzem Zagórskim, no i jeszcze chyba Józef Haller, panie profesorze, co prawda nie został więziony, ale był jak najbardziej marginalizowany politycznie i odsunięty od wpływu na armię i też był przeciwnikiem sanacji. No i jeszcze Józef Piłsudski, który przez lata był gdzieś na uboczu życia wojskowego i politycznego, i Juliusz Malczewski, który też był internowany i odsunięty od większej roli wojskowej. Niektórzy też twierdzą, że to, że Wojciech Korfanty był represjonowany politycznie i więziony w procesach przeciw opozycji, no też tej sanacji na dobre nie wyszło. Jak to wszystko wybalansować, aby doszukać się tego, trudno. co nazywamy pozytywem, no bo pozytywem Grabski, jego wielka reforma, Centralny Okręg Przemysłowy, Gdynia, wzmocnienie siły Armii Polskiej, no i policzyłem sobie pod kątem tego, co nazywamy rozwojem gospodarczym.
1: Kwiatkowski niż Grabski.
0: Do Kwiatkowskiego chciałem dojść właśnie, a propos Centralnego Okręgu Przemysłowego, no wskazując jeszcze, że też syn wielkiego inżyniera Kwiatkowskiego poległ podczas kampanii wrześniowej. Natomiast te reformy Grabskiego, ustabilizowanie waluty, porządki po przewrocie majowym, no właśnie sprawiły, że można było budować siłę wytwórczą nie tylko naszej gospodarki, ale też armii. Ja policzyłem sobie właśnie po tych wskaźnikach, panie profesorze, że gdyby wojna wybuchła w 1943 roku, to tych Niemców pokonalibyśmy bez zadyszki.
1: Tak, nam zabrakło czasu. Nam zabrakło czasu. Ta Druga Rzeczpospolita potrzebowała następnych 20 lat. My sobie nie zdajemy sprawy z jednego faktu, że byliśmy państwem biednym. Byliśmy państwem biednym. No cóż z tego, że dostaliśmy kawałek Górnego Śląska, może Wielkopolskie i Pomorze trochę lepiej uprzemysłowione. Kresy na dużych swoich połaciach to było wręcz średniowiecze. Na Wołyniu czy na Polesiu to były kurne chaty jeszcze. Zdarzały się, mój dziadek zresztą opowiadał, że widział kurne chaty tam. Więc to była bieda. Z tego trzeba było wyjść tu potrzebne były działania radykalne, które zresztą podejmowano. I powiem tak, cała Europa dąży wtedy do jakichś takich rządów silnej ręki, pomijając tam skrajne przykłady jak Włochy czy Niemcy, ale więc system taki demokratyczno-gabinetowy przeżywa pewien kryzys. Piłsudski chce także ręcznie sterować. Oczywiście pojawiają się też wszystkie rzeczy złe, rozmaite nadużycia, proces brzeski, prawda, czy w latach 30. pewna demoralizacja tej sanacji.
0: No i tutaj pana profesora zapytam. Profesor Wojciech Polak, autor książki Dyktator czy Wybawca, przyczyny i kulisy przewrotu majowego 1926, wydawnictwo Biały Kruk. Czy Józef Piłsudski wiedział o tym, co dzieje się w Berezie Kartuskiej? Czy to już premier i minister po mordzie ukraińskich bandytów, nacjonalistów na ministrze Piernackim dokręcili śruby? No bo też czasami mówi się wprost i bez ogródek, to ci, którzy nie lubią marszałka Piłsudskiego, że pomysł Berezy to Józef Piłsudski, no z czym ja się kategorycznie nie zgadzam.
1: Myślę, że nie zdawał sobie do końca sprawy. Tak samo jak już to pod koniec swoich rządów, to jest był zwyczajnie poważnie chory. Tutaj cieniem na marszałku kładzie się także sprawa tego, że on nie potrafił znaleźć swojego następcy. No, można powiedzieć, skąd my to znamy, prawda, znowu, ale potrzebny był ktoś, kto by go zastąpił po śmierci. Takiej osoby nie była.
0: No, wierzył często w marszałka, późniejszego marszałka Rydza Śmigłego, natomiast no jednak to nie ten format. Polityka.
1: Nie ten format, to już ja myślę, że może Sławek, który się w końcu zastrzelił, odsunięty. Tak, odsunięty od wszelkich wpływów i pozostawiony na uboczu. Może on był człowiekiem takiego formatu, no nie wiem. To był poważny błąd marszałka. To jest tak, że zazwyczaj poważny błąd wielkich ludzi, że nie umieją myśleć o swoich następcach, a takiego następcy
0: dokładnie.
1: Trzeba kreować jeszcze za życia. Za życia i to na tym jest błąd, że
0: dlatego,
1: napisać.
0: Tak, dlatego tak? Panie profesorze, ja czasami się zastanawiam i gdy być może porsypią się na mnie gromy, ale ja jestem państwowcem w Radiu Wnet, gdzie też o tym opowiadam w irlandzkiej rozgłośni NIR FM. Za chwilę 20. rocznica istnienia naszego programu. Pochwalę się przed panem profesorem. Najdłuższy program po polsku w irlandzkim eterze, gdzie też mówimy o historii Irlandczykom, naszej historii, o tym, co dzieje się naprawdę w Rzeczpospolitej. Natomiast wydaje mi się, że trzeba kreować nie tylko następców, ale też sprawiać, że to, co nazywa się mocną ideą, trzeba zapalać w umysłach. I powiem szczerze, to już tak na luzie. Pan profesor Polak może odpowiedzieć albo nie, ale zastanawiam się, dlaczego prezydent Karol Nawrocki nie robi żadnego frontu dobrych ludzi, którym leży na dobro, na sercu dobro Polski, Rzeczpospolitej Polskiej. No bo czas jest niezwykły, patrząc na to, co dzieje się wokół nas, bo jeżeli ktoś mówi, że Amerykanie wycofają swoje wojska z Niemiec, no to powiem szczerze, jeżeli Niemcy będą bez żadnych wojsk obcych na swoim terenie, no to pewnie coś wymyślą. Już myślą o tym, aby ta Bundeswehr była największa, że o SAFE albo funduszu SAFE, nie wspominając, czego ani grosz nie został wypożyczony przez Niemców i tak dalej, i tak dalej. Czasy są niestety ciekawe.
1: Niech pan zwróci uwagę, że ostatni rozdział mojej książki jest właściwie o czasach dzisiejszych.
0: Do tego nawiązywałem.
1: Zwracam uwagę do tej, na tą destabilizację. Co do tego frontu takiego ludzi o podobnych poglądach, którzy czują się odpowiedzialni za Polskę, ja też uważam, że coś takiego byłoby potrzebne, natomiast no, trochę się obawiam. Na przykład Konfederacja potrafi być czasem klombrna, a czasem a czasem w swoich wypowiedziach jakaś taka arogancka, nonszalancka.
0: Znaczy ja pozwolę sobie na uwagę, jesteśmy w moim paśmie autorskim. Wydaje mi się, że to, o czym mówi Konfederacja, a propos państwa, a propos prawa, no to jest taka trochę anarchia, bo jeżeli obywatel ma za wszystko płacić z własnej kieszeni, no to po co państwo tak naprawdę i po co to, co nazywa się całą otoczką?
1: Ja kiedyś byłem na takiej poważnej dyskusji i tam mi powiedziano, że najlepiej, żeby w służbie zdrowia każdy płacił za siebie. No to ja mówię tak, ja przez 50 lat płaciłem składkę. Sam się nie leczyłem, bo tam człowiek przez pierwsze 50 lat to często nie potrzeba za bardzo leczenia. A teraz wchodzę w wiek, gdy będę naprawdę wymagał różnych interwencji medycznych, więc ja płaciłem za innych, a gdy sam wchodzę w wiek, że będę chorował, to mi się nagle mówi, że płać za siebie, prawda? Przepraszam bardzo, nawet jeżeli chcemy wprowadzić taką reformę, to ją trzeba wprowadzać przez następnych 100 lat. Więc tak, tu w tej narracji konfederackiej jest dużo takiej nonszalancji. Ja o tym wspominam nie dlatego, żeby im dowalać, tylko dlatego, żeby uświadomić, że taki front na prawicy ludzi patriotycznie nastawionych, to nie jest wcale prosta sprawa. To nie jest wcale prosta sprawa. Może dlatego prezydentowi Nawrockiemu na razie się nie udaje, żeby coś takiego zrobić, ale coś takiego jest konieczne. No, Andrzej Zybertowicz nazywał to archipelagiem polskości, prawda? Tworzyć taki archipelag polskości złożony nie tylko z partii politycznych, ale rozmaitych stowarzyszeń, ugrupowań, klubów, które by ze sobą współpracowały i szerzyły te postawy patriotyczne, bo doszliśmy już do takiego momentu, że być patriotą dla Polski to znaczy na przykład umieć się przeciwstawić tym wszystkim zielonym ładom, tym wszystkim szalonym pomysłom z Brukseli, tym Mercosurom. Tu są konkrety, którymi trzeba się zająć, więc no uważam, że tak, jak najbardziej. Piłsudski w latach 30. zrobił dużo rzeczy złych. Z drugiej strony, no nie był to system totalitarny, był to system takiego autorytaryzmu, ale z zachowaniem jednak i wolności prasy, i wolności słowa, i podstawowymi zasadami demokratycznymi, więc nie można tu mówić o systemie totalitarnym. Z drugiej strony, no zrobił bardzo wiele dla umocnienia państwowości polskiej i tych postaw patriotycznych.
0: I tutaj to, jeszcze, panie profesorze, bo za chwilę finał mi pana słowo, podsumowanie tej naszej długiej rozmowy. Natomiast ja mawiam, że wielkim plusem przewrotu majowego była postać Eugeniusza Kwiatkowskiego, bo Józef Piłsudski, jeden z liderów ruchu niepodległościowego i faktyczny przywódca państwa po roku 1926, a Eugeniusz Kwiatkowski trochę technokrat, na już tą nową modę, ale specjalista od gospodarki i przemysłu. No ich drogi przecięły się szczególnie właśnie po przewrocie majowym w 1926 roku, bo Eugeniusz Kwiatkowski został ministrem przemysłu i handlu w rządach sanacyjnych. Józef Piłsudski cenił jego kompetencje i to, że praktycznie podchodził do tematów gospodarczych, no i działał w ramach obozu sanacyjnego i robił wielkie rzeczy. Cały centralny okręg przemysłowy, panie i panowie, Stalowa Wola, obecne Czarnobrzeskie, Ziemia Świętokrzyska, Ostrowiecy, Skarżysko, to wszystko właśnie Eugeniusz Kwiatkowski i zabrakło nam 3, może 4 lat, aby pokonać bez zadyszki Niemców, nie żadnych wyimaginowanych nazistów, faszystów, po prostu Niemców, którzy nigdy nie akceptowali tego, że silna Polska gdzieś na ich wschodnich rubieżach. No i ta relacja Piłsudskiego i Kwiatkowskiego, z jednej strony lider państwa, a z drugiej strony zaufany technokrata, który znał się na gospodarce i rzeczywiście w ciągu kilku lat. Ja myślę, że gdyby dzisiaj powstali z grobu, panie profesorze, ci wielcy, jak chociażby Kwiatkowski, jak ci, którzy budowali port w Gdyni, to by zakasowali w dzisiejszych czasach, mając te możliwości techniczne, zakasowaliby naszą klasę polityczną i wybudowaliby drugą Polskę w 5 lat.
1: Ja bym dodał jeszcze drugą kategorię, mianowicie naszych genialnych naukowców. I tutaj trzeba wymienić przede wszystkim Mariana Rejewskiego, który który wraz z Jerzym Różyckim i Henrykiem Wygalskim złamał kody niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. My sobie nie zdajemy sprawy z rangi tego osiągnięcia. Rejewski, gdy znalazł się po wybuchu wojny we Francji pod dowództwem majora, późniejszego generała Bertranda, do niego zgłosił się Alan Turing. Każdy, kto się zna trochę na komputerach, wie, że Alan Turing stworzył podstawy komputerów. Rząd zbudował pierwszy komputer Colossus. Rejewski Alanowi Turingowi przekazał wszystko, co wiedział, co dokonał. Anglicy na podstawie tego w Bletchley Park pod Londynem stworzyli ośrodek dekryptarzu, którym tak zwana bomba Rejewskiego, urządzenie wynalezione przez Rejewskiego, było sercem tego ośrodka.
0: Profesorze, wejdę w słowo, bo przecież postać mojego ukochanego. Dlaczego? Bo pochowany na cmentarzu w Dublinie profesor Jan Łukasiewicz, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, to ten, który stworzył notację polską, czyli inaczej nazywaną odwrotną notacją polską, która po dziś dzień używana jest w informatyce. To właśnie obok tych wielkich Banacha, Steinhausa, Ulama i oczywiście profesora Mariana Rejewskiego, który właśnie stworzył Biuro Szyfrów Wojska Polskiego i w 1932 właśnie jako tak, pierwszy złamał szyfr niemieckiej Enigmy.
1: Musimy sobie zdać sprawę, że dzięki temu ten ośrodek w Bletchley Park, gdzie pracowało 10 tysięcy ludzi, to sobie w ogóle trudno wyobrazić coś takiego, nad łamaniem szyfrów Enigmy. Gdyby nie to, to wojna światowa trwałaby kilka lat dłużej. Tu możemy oczywiście tylko usiąść i płakać, że nikt nie docenia, nikt nie mówi nam dziękuję. Z drugiej strony jednak powinniśmy przynajmniej sami te informacje szerzyć.
0: Panie profesorze, występujemy przeciwko temu, co piszą pismaki, pismaki dziennikarze Wielkiej Brytanii reagujemy na to, że to nie Brytyjczycy złamali szyfry, nie złamali Enigmy, tylko właśnie polscy naukowcy, no i niestety o tym, niestety bardzo mało mówi się nad naszą piękną Wisłą i tak naprawdę patrząc na to spustoszenie, jeżeli chodzi o polską edukację, no to można tylko ubolewać, że kolejne pokolenia nie będą wiedziały absolutnie niczego o tych wielkich postaciach, a ja mawiam, że dwudziestolecie międzywojenne, mimo że zagmatwane, mimo że kryzysowe, krytyczne pod kątem zmieniających się rządów, przewrotu majowego, zagrożenia ze wschodu i z zachodu, to był cudowny, wspaniały czas, bo Polska przez lat niespełna 21 pokazała, że można z niczego stworzyć wielkie, silne państwo.
1: No, Piotr Grochmalski, znany obecnie komentator polityczny, profesor, napisał kiedyś taki artykuł na moją prośbę. W takiej zbiorowej pracy w Toruniu został opublikowany. To był artykuł o Polakach, którzy po 1918 roku wrócili do Polski, żeby budować drugą Rzeczpospolitą. Nie zdajemy sobie sprawy, jak wielu wybitnych profesorów, inżynierów, naukowców wszelkich kategorii rzuciło wszystko, co mieli, rzuciło swoje domy, mieszkania, osiągnięcia, katedry uniwersyteckie i przyjechało do Polski, często w niepewne, żeby pracować dla Polski. Tutaj oprócz fachowości dochodził jeszcze ten wielki, nieprawdopodobny patriotyzm tych ludzi, którego możemy tylko zazdrościć dzisiaj im. Więc to był rzeczywiście okres niezwykły. 20 lat, popatrzmy, no, krótki okres czasu, przez który dokonano jednak rzeczy wielkich. Tutaj powiem tak, że ta stabilizacja po przewrocie majowym miała chyba też pewien wpływ na to, że to wszystko w miarę spokojnie się rozwijało, aczkolwiek to ja wcale się nie upieram, że wszystko co robił marszałek po 26 roku było dobre czy potrzebne, to tak nie jest. Uważam, że trzeba na to patrzeć z całą złożonością tej, brać pod uwagę całą złożoność tej postaci, ale i całą złożoność ówczesnych czasów.
0: Powiedział profesor Wojciech Polak, autor książki niezwykłej, obarczonej tytułem Dyktator czy wybawca? Przyczyny i kulisy przewrotu majowego 1926 roku, wydawnictwa Biały Kruk. Przegadaliśmy ponad godzinę z panem profesorem. Oczywiście pojawiła się muzyka grupy Chorytnica. Natomiast w finale, panie profesorze, jeszcze trzy zdania od pana.

0: rządami. Dzisiaj często potępia się marszałka, często krytykuje się za to, co zrobił. Książka pokazuje także jego racje i także pozytywne strony tego, co się stało. Jeszcze jedna sprawa. Ja piszę zawsze tak, żeby to się dało czytać. Dostaję teraz głosy, że czyta się łatwo, z przyjemnością. To jest właśnie dość trudne dla wielu historyków, żeby pisać ciekawie i rzetelnie, ale równocześnie tak, żeby to dało się czytać, żeby to wywoływało wypieki na twarzy. No mam nadzieję, że moja książka takie wypieki na twarzy wywoła.
1: Powiedział profesor Wojciech Pola, któremu serdecznie dziękujemy za uwagę, panie profesorze. Przepraszam, że zabrałem tyle czasu, ale myślę, że temat jest pasjonujący i warty tego, aby opowiadać z obu stron, aby łapać tę część wspólną, tak zwany wspólny mianownik, aby ta wiedza o przeszłości sprawiła, że zaowocuje to czymś pozytywnym. Wreszcie czymś pozytywnym w obecnych czasach, które najłatwiejsze nie są, i tego i sobie, i panu profesorowi życzę, dziękując za rozmowę. Kłaniam się nisko.
0: Dziękuję bardzo i pozdrowienia od mojej małżonki.
1: Ukłony dla pani profesorowej Katarzyny, mówiąc właśnie kultury języka i grzeczności Polski międzywojennej w czasów lat 20. i 30. Natomiast panie profesorze, jeżeli pan się nie obrazi, a może wręcz przeciwnie, w finale naszej rozmowy zabrzmi Józef Piłsudski, słynna wypowiedź z 5 maja 1924 roku o pracy. To będzie dobre postscriptum naszej rozmowy?
0: Oczywiście, naturalnie.
1: Panie i panowie, marszałek Józef Piłsudski.
2: Szanowne panie i szanowni panowie, człowiek jakoby ujarzmia żywioł. Żywioł nie jego ręką wytworzony na naszym podole płaci. Żywioł tych dawniej liczone zaledwie kilka, a liczba ich rośnie prawie z roku na rok. Zaprzęgaje człowiek do roboty, jak jakie woł roboty. Woda więc obraca koło. Słońce ogrzewa pole elektryczne, pracuje we wszystkich kierunkach. Ogień daje ciepło. Woły roboczy czyni z elementów człowieka. I dumny jest z tego, że dzieło nie swoje opanował i zmusił do niewolniczej roboty dla swojej jedynie wygody. Dumny jest z tego, lecz ma dostateczny do tego zasady. Czyż nie spostrzega, że żywioł będący w codziennej robocie i klęski zadawać mu może. Rozstrzelałe powodzie, słońca porządzi spalające pola, ogień niszczący miasta i wioski, pioruny z nieba bijące, zarazki powietrza, trzęsienia ziemi, już nie są dostatecznym powodem do większej skromności człowieka w stosunku do żywiołów. A jednak jest żywioł nieboski, lecz ludzki. I może dlatego człowiek tak mało go szanuje. Żywiołem tym jest praca. Praca ludzkich mózgów, praca ludzkich serc i praca ludzkich mięśni. Dzieje ludzkie w całym tysiącolecie. Wszystko to, co nazywamy kulturą, to właściwie przetworem tego ludzkiego żywiołu, człowieczej pracy. A człowiek, zamiast być dumnym z opanowania tego, co może opanować, chce być dumnym z opanowania żywiołu nie swego, żywiołu boskiego. Specjalnie człowiek nie chce szanować największej potęgi swego żywiołu, pracy zbiorowej, chociaż ta właśnie największe cuda tworzy. Zdaniem moim zasadniczym postulatem szacunku jest zawsze umowa i lojalne tej umowy dotrzymanie. Umowa polega na warunkach, które wzajemnie umawiający się stawiają. I czy stróż zamiatający ulicę, czy minister rządzący krajem, czy stolarz obracający heblem, czy profesor wykładający w wyższej szkole dla wspólnej pracy z innymi warunki stawia, warunki przyjmuje. I gdybyś wzajemnie, lojalnie je dotrzymywano, jak gdyby inaczej życie wyglądało. Drugim podstawowym postulatem jest szacunek dla instrumentu pracy.

0: Instrument bowiem nieszanowanych kaleci lub efektu nie daje. Wobec tego, że mam przed sobą instrument pracy z maszyny i żywego człowieka złożony, chcę go lojalnie szanować. Warunkiem umownej pracy jest czas, który już nie mówi coś.
1: Powiedział Józef Piłsudski, głośne przemówienie o umowie społecznej, o pracy z 5 maja roku pańskiego 1924. No i cóż, po skryptum do rozmowy z profesorem Wojciechem Polakiem o książce Dyktator czy wybawca przyczyny i kulisy przewrotu majowego 1926 roku. Niech zabrzmi Choretnica, kochana ma Polsko.

0: 14.31. Piękne słuchaczki i zacni słuchaczkę. Słuchaczki, za chwilę Julia Party, panie i panowie, ale zanim to nastąpi o 14.31 Tomasz Tomo Rosłon wyczaruje krótką porcję reklam.
1: Reklama.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
4: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
5: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
4: Zaprasza Fundacja Art Bene.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Po reklamie.
9: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: Panie i panowie, no to cóż, Julia Party. Radio Wnet, radio rodzina, radio przyjaciół, bo przyjaciółmi jesteście wy, najpiękniejsze słuchaczki i zacni słuchacze, które płacają, niektórzy płacacie grosze, szeleszczące banknoty Narodowego Banku Polskiego. Nasze konto patronite.pl, ukośnik radio wnet, a więc Julko, córko, moje ty muzyczne, radiowe dzieciątko, dziewczyno, która umie słuchać świata między dźwiękami, która w muzyce odnajduje, uwierzcie mi, piękne słuchaczki, zacni słuchacze, więcej prawdy niż wielu w całych rozmowach, a Julio, niech ci nigdy nie zabraknie tej czułości do piękna, to po pierwsze, do melodii, które zatrzymują czas, tak jak ci opowiadam, że każda pieśń kiedyś będzie ci się kojarzyła z jakimś wydarzeniem, ale też do słów, które mają znaczenie, a moje dziecko dumnie to mówi jako tata filolog, czyta i to sporo czyta, no i wreszcie do ludzi, którzy mają serce, bo masz w sobie, Julio, niezwykły dar kochać mocno to, co wartościowe, prawo widzieć nie tylko jako paragraf, ale jako szukanie sprawiedliwości. No i muzykę słyszeć nie tylko uchem, ale duszą i serduchem pięknym, a piękno dostrzegać tam, gdzie inni przechodzą obojętnie. No i życzę ci odwagi do własnych wyborów, sił do spełnienia marzeń, tego byś się nie zmieniała, i tej dobrej, mądrej wrażliwości, której świat dzisiaj tak bardzo potrzebuje. No i niech życie gra ci najpiękniejsze utwory. Niech ludzie przy tobie milkną z zachwytu, onieśmielenia pięknem, a nie z obojętności. Pamiętaj, że cokolwiek się wydarzy, zawsze będziesz dla mnie najmądrzejszą, najpiękniejszą, najwspanialszą ideą i audycją mojego życia. Twój tata Tomasz, dla słuchaczek i słuchaczy Radia Wnet, redaktor Wybran. No i pomyślałem sobie, że taka pierwsza anegdota a propos Julia Party, panie i panowie, bo no nie znam takiego przypadku, natomiast na dni 17 przed urodzinami moja córka Julka miała już swój pierwszy autograf. Był to jeden z singli Ani Marii Jopek i Pata Metheny z czasów płyty Upojenie. No więc po koncercie w Ostrowcu Świętokrzyskim spotkaliśmy się z zespołem, ja chyba ten koncert nawet zapowiadałem, robiliśmy obrazki dla jednej z telewizji, no ja powiedziałem: Aniu, czy mogłabyś mi podpisać, bo za chwilę mi się córeczka urodzi. No i Ania była taka rozanielona, Anna Maria Jopek, nasz piękny jazzujący głos, nasze jazzowe dobro narodowe, powiedziała: wiesz co, ja chyba tylko umiem chłopaków czynić, natomiast natomiast bardzo ci zazdroszczę tej córki Julki. No i Anna Maria Jopek, mojej córce Julce, jeszcze wtedy w brzuszku swojej mamy otrzymała takie oto powitanie na ziemi. Julka, tam było serduszko, witamy na ziemi, ciocia Anna Maria Jopek i podpis 30 kwietnia, rok pański 2003. Pat Metheny, Anna Maria Jopek, upojenie.

0: jak śmiech.
1: Wielki magik jazzowej gitary Pat Metheny i ona, Anna Maria Jopek. Nagranie Upojenie, tytułowe nagranie z płyty, która ukazała się rok przed narodzinami mojej córki Julki, rok pański 2002. I cóż, będzie jeszcze o autografach, kiedy moje dziecko otrzymało pewną płytę, bliską jej sercu. Ta płyta kosztowała mnie dwie płyty z oryginalnymi wszystkimi podpisami członków grupy Judas Priest z końca lat 70., ale to będzie nieco później, panie i panowie. Moje dzieciątko, no z racji tego, że byłem i wciąż jestem wielkim fanem grupy U2, ale też ich największym krytykiem, bo od tych zespołów, które się kocha, wymaga się znacznie więcej. Pamiętam, kiedy moje dzieciątko miało lat 3, przywiozłem ten oto singiel, no i moje dziecko było zaskoczone, że ktoś przerabia grupę U2. No bo to przecież motyw With or Without You z płyty Joshua Tree. Take Me to the Clouds Above, LMC i U2, Julia, urodzinowe party w Radio Wnet.

mój urodzinowy dar dla córki Julki, która dzisiaj ma urodziny. I właściwie on odpowiada za te nagrania, które Państwu, mam nadzieję, z przyjemnością dla Was prezentuję. No bo moje dziecko kocha płytę Achtung Beg i w ogóle od małego jest atakowana literaturą, poezją i dźwiękami, dobrymi dźwiękami. Natomiast obok płyty Achtung Baby ceni sobie płytę How to Dismantle Anatomic Bomb, ponieważ przy okazji tego nagrania City of Blinding Lights, i mimo że piosenka U2 i Bono o Nowym Jorku, to opowiadałem o tym, jak z perspektywy Citibanku sobotnią porą patrzę na Dublin i co też widzę, a moje dzieciątko słuchało i też pokochało to nagranie i tę płytę. Julia Birthday Party. On opowiada, prezentuje tata Wybran, dumny tata.

0: mieliśmy City of Blinding Lights. Niewia do życzeń też dołącza się. Kasia Sudak. Bogdan Ferenc. Jakub Grawiarz. I cała ekipa Studia 37 w Dublinie. Urodzinowa party na antenie Radia Wnet córki Julki.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Juliana, a zapytam wprost, pamiętasz, jak pokochałaś jako kilkulatek tę płytę? Panie i panowie, w roli głównej nie byle kto, bo Morten Harkert i grupa Aha. No i było słuchane i oglądane z tej wypasionej wersji deluxe płyty Analog, rok pański 2006. No bo też była płytka DVD z klipem m.in. do Celine.

Morten Harket, formacja Celine z płyty Analog. Dzisiaj urodzinowe party córki Julki. Za chwilę niezwykłe nagranie, panie i panowie, w roli głównej Kawiński, czyli jedna druga niezwykłego duetu The Funk. Przy tej piosence taka uwaga, bo często i gęsto rozmawiałem, zresztą w ogóle, jak miałem tylko wolny czas pod niebem Szmaragdowej Wyspy, to kiedy tylko wolne było i można było przylecieć albo przyjechać, bo państwo znają moją fobię przed lataniem, no to z tym moim dzieckiem często i gęsto w czasie, kiedy ten moment obcowania z dzieckiem do 6 roku życia jest najważniejszy, więc tata wybrany był często i gęsto. No i rozmawialiśmy sobie z moim kilkulatkiem umiłowanym płci pięknej na różne tematy. No i otóż po wysłuchaniu nagrania Night Call Kawiński, gdzie ten piękny śpiew pewnej przecudnej urody pani, moje dziecko stwierdziło, że będzie chciało być liderem grupy. Muzycznej oczywiście, grupy, nagrywać płyty, koncertować, festiwale, bla bla, gloria i chwała na wysokościach i takie tam historie. No i potem tata powiedział: Julia, ale to trzeba podejść trochę inaczej. Jak, tatusiu? No trzeba nauczyć się grać na instrumentach, trzeba komponować, trzeba pisać piosenki. No i po nitce do kłębka moje dziecko stwierdziło, już wtedy pływało, bo pływam znakomicie i to od maleńkości. No i dziecko stwierdziło, że będzie chodziło do szkoły muzycznej, no i jest absolwentką szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim, a stało się to za sprawą tej niezwykłej piosenki. Oczywiście tam Spice Girls się pojawiało i parę innych girls bandów, natomiast właśnie Kawiński i nagranie Night Call sprawiło, że dzisiejsza jubilatka Julia Anna Wybranowska, córa ukochana redaktora Wybrana, stwierdziła: muszę pójść do szkoły muzycznej, by pisać piękne kompozycje jak ta. Z albumu Outrun, Kawiński, Night Call, oczywiście z albumu ścieżki dźwiękowej do filmu Drive z niezwykłym Ryanem Goslingiem.

przepiękne Night Call, które singlowo ukazało się, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, w roku pańskim 2010. Kawiński, czyli Vincent Bellanger. I tak jak powiedziałem, jedna, druga duetu Daft Punk, bo to Guy Manuel de Omen Cristo. No i ta pani, która zafascynowała moją córkę Julkę, by tworzyć muzykę, ale najpierw nauczyć się grać na instrumentach. Love Fox, czyli Luisa Hana Matsushita. No bo to jej głos usłyszeliśmy w tej piosence Night Call. No ale potem, że tata słucha metalu i różnych metalowych historii, też tych bardzo alternatywnych, głośnych. A wiadomo, jak mawia mój tata, genów się nie oszuka. Do tej pory moje dziecko lubi posłuchać metalowego, dobrego, gitarowego łojenia. I tak urodziła się fascynacja grupą Iron Maiden, grupą Judas Priest, no i oczywiście grupą Tila Lindemana i Herr Kruspe, formacji Rammstein. No, moje dziecko zasypywałem też różnymi gadżetami. Pomyślcie sobie, myślicie, że łatwo jest kupić t-shirt chociażby z okładką płyty Iron Maiden albo grupy Rammstein albo Judas Priest, do tego dokupić dopasowane małe butki. Czarne adidasy nazywane przez moją córkę Julkę, gdy była malutka, adasami. Albo dopasowane, lśniące czarne glany. No łatwo nie było, że o małej katance z naszywkami zespołów nie wspomnę, w odpowiednim rozmiarze dla płci pięknej dziewczęcej. No ale zawsze to się udawało jakimś cudem, panie i panowie. Urodzinowe party na antenie Radia Wnet, córki Julki, no i cóż, ta muzyka, panie i panowie. To dzisiaj tak naprawdę pomysły z tych 20 lat właśnie mojej córy. No więc cóż, Rammstein, nagranie radio, tak twardo po germańsku, które nawet siadło, jak to się mawia w slangu radiowym, Krzysztofowi Skowrońskiemu. No a potem jedna z tych usypianek, o usypiankach też będzie, Judas Priest i Angel. No jeszcze jedna anegdota, pamiętam, że kiedyś moje dziecko wysłało mi kartkę urodzinową na urodziny, to by bodajże rok 2008. Moje dzieciątko miało wówczas 5 lat i jakież moje było pozytywne zaskoczenie. Uśmiechnąłem się, pokreśniałem z dumy, kiedy obok wymalowanej kartki urodzinowej dla taty była też druga kartka zrobiona brokatem, flamastrami, kredkami wojskowymi, jak to moje dziecko mawiało czasami na kredki woskowe. I love Rammstein. Radio. Formacja Rammstein. Urodzinowe party na antenie Radia Wnet. Till Lindemann, Rammstein, a potem Judas Priest, Angel.

Angel. Judas Priest, Angel of Retribution, no i pamiętam moje dzieciątko w koszulce. Judas Priest z płyty Defenders of the Faith, no i oczywiście Czarne Adasy, no i oglądaliśmy te koncerty na DVD, panie i panowie. No i cóż, z racji tego, że tata nie tylko filolog, ale też dziennikarz, również dziennikarz muzyczny, więc w czasie przygotowań do pracy moje dziecko obserwowało mnie z boku, a to jak powstawały teksty, recenzje, programy radiowe i tak dalej, i tak dalej. No i cóż, często jest tak, że przygotowując się do programów, no dzwoni się do muzyków, z którymi się rozmawia, no i też czasami dawałem telefon do pogadania, aby przełamać lody między młodym pokoleniem przyszłych melomanów z artystami. No i okazywało się, że to są same ciocie albo sami wujkowie, co czasami mama Julki, córki, z dziwną miną przyjmowała, i tak jest ciocia Anna Maria Jopek, wujek Paweł Kukiz, między innymi wujek Piotr Banach, no i wujek Titus z Acid Drinkers. No a największym powodzeniem, jeżeli chodzi o prywatne listy przebojów córki Julki, cieszyła się ta pieśń. Była trochę zmartwiona, że to nie wujek Titus śpiewa, tylko wujek Ślimak. N'existe pas, niegdyś Jean Dassin, z płyty, nie będę tłumaczył, Fish Dick 2, The Dick is Rising Again, Acid to N'existe pas, Acid Drinkers.

Ecce tu n'existe pas. AC Drinkers. Urodzinowe party Miulki, Julius party, birthday. Same szlagiery, panie i panowie, dziękuję za wszystkie życzenia, które trafiają, ale cóż, nie będę czytał, bo kogoś bym pominął, a tych życzeń jest naprawdę bardziej niż dużo, za co kłaniam się, to znak, że słuchają nas państwo we Wrocławiu, Szczecinie, Lublinie, Białymstoku, Łodzi, Bydgoszczy, Krakowie i Warszawie. Natomiast czy państwo wiedzą, jak najpiękniej zachęcić dziecko swoje do nauki języka angielskiego? A klucz mieści się w powiedzeniu It's true. Wystarczy zgłębiać liryki Jamesa Blunta w piosence You Beautiful. Album 1973 James Blunt.

Panie i panowie, James Blunt i Beautiful. No i pamiętam, że moje dzieciątko było zaniepokojone tym, że oczywiście James Blunt z tego wielkiego klifu skacze do morza. No ale przecież tam został zegarek, tam został pasek od spodni skórzany, tam zostały buty i jakieś drobiazgi i że ktoś to weźmie. No i też nasuwa mi się taka pewna anegdota, której nie przytoczę a propos tego, że ktoś coś może sobie wziąć na osiedlowym placu zabaw. Ale to może innym razem. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze. 15 minuty 22, 16 dzień maja, rok pański 2026. Tomasz Wybranowski, Muzyczna Polska Tygodniówka i Julia's Party. Urodzinowo, córeczkowo. No a skoro tak, to Chris Rea i... Właściwie mogę powiedzieć piosenka założycielska.

życielskie, ale też jeśli chodzi o moją córkę Julkę, to ta irlandzkość też w jej krwi i umiłowanie dla formacji Fontaines D.C., szczególnie płyty Skin to Fear. Urodzinowe w bukiecie melodii I Love You, Graham Chatten.

0: I Love You, Fontaine's DC z albumu Skin TV, Graham Chatten, Carlos O'Connell, Carly Connor Deegan III oraz Tom Cole. Ci niesforni dżentelmeni z British Institute of Modern Music w stolicy Irlandii, moim ukochanym Dublinie, w tej dzielnicy cudów, panie i panowie, gdzie lepiej wieczorową porą się nie zapuszczać.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Natomiast moja córka Julka też miała na koncie niezwykły występ pod niebem Warszawy, bo mało kto może poszczycić się graniem na cztery ręce z naszą miłowaną panią kompozytor Konstancją Kochaniec.
2: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
0: A Julia, córka, taką przyjemność i zaszczyt dostąpiła. Konstancja Kochaniec, Call of the Choice Man. Urodzinowe party. A wszystko to, bo ona Julia. Nie córka pułku, nie resortowe dziecko, ale nasze wnetowe dziecko obchodzi dzisiaj urodziny. Bo wszystkie dzieci radiowe nasze są i kochamy je. Call of the Choice Man, Konstancja Kochaniec. A słuchacie Radia Wnet, muzyka warta słuchania. Media prawdziwie publiczne, jak mawia Krzysztof Skowroński.

Konstancja Kochaniec, Call of the Choice Man. Podczas radiowej Julia's Party. No to teraz będzie o kołysankach, panie i panowie, bo w repertuarze, no każdy rodzic, prawda, piękne słuchaczki i wy zacni panowie, ojcowie i wy, my piękne, zacne mamy, no mamy takie swoje chwyty muzyczne, aby dzieciątko w pewnym momencie uśpić. Jeśli chodzi o córkę Julkę, to w kolejności to było nagranie Teen Sahar z płyty Synchronicity grupy The Police. Ta zabawa nie jest dla dziewczynek formacji Klaus Mithoff, wielkiego Lecha Janerki. No i jeszcze bardzo ważna pieśń, panie i panowie, opatrzona tytułem Interion Lulu z płyty More Is Less grupy Marillion, zresztą opisanej z dedykacją dla córki Julki, łącznie ze Steve'em Hogarthem i gentlemanami z grupy Marillion, ale ta piosenka najważniejsza do usypiania to... Napisał ją dawno temu Henry Mancini, a wielki Morrissey... Wyśpiewał to przecudnie. I'll be crossing you in style someday. Wystarczyła minuta i dzieciątko spało słodko.

Ach, ten Morrissey, niegdyś grupa Dismiss. A melodia przecudnej urody, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, bo to Henry Mancini. No i oczywiście Oscar w roku pańskim 1962 za najlepszą pieśń, panie i panowie. Henry Mancini, a teraz wielki Morrissey z grupy Dismiss, jedna z tych usypianek kołysanek. Natomiast moja córa piękna i mądra, no któraż z dziewczynek nie lubi boys bandów, gdzie ładne chłopaczki. No i był rok pański 2015, no i uczciłem 12 urodziny mojej córki, że podarowałem jej album Up All Night w formacji One Direction z oryginalnymi podpisami, gdzie oczywiście podpis m.in. Nila Jamesa Horana, syna ziemi irlandzkiej, no bo przecież urodził się w Mullingar, niedaleko Dublina. I oczywiście Harry'ego Stylesa, który zabrzmi za moment. No w owym czasie, kiedy grupa One Direction była na totalnym topie, niełatwo było zdobyć taką płytę z wszystkimi autografami, a mnie się to udało. No poświęciłem bez żalu, chociaż grupę Judas Priest uwielbiam, dwa winyle. Dokładnie winyl Set Wings of Destiny i Sin After Sin z podpisami wszystkich muzyków za jeden kompakt, gdzie na okładce One Direction albumu Up All Night wszystkie podpisy. No i potem moje dziecko przyznało mi się, tato, myślałem, że ty sam sprokurowałeś te autografy. I potem, kiedy dostałem tę płytę, całą noc siedziałam z lupą, porównywałam w internecie, czy to są prawdziwe podpisy, i stwierdziłem, że to rzeczywiście prawdziwe podpisy są. Typowa, świadoma siebie kobieta, nie kupuje kota w worku. I ani przez chwilę nie miałem wątpliwości, czy Noel James Horan solo, czy Harry Styles. Oczywiście, że Harry Styles, nazywany starym. Julia, dzisiaj twoje święto, twoje urodziny, więc adore you. Nie tylko ja, ale też Harry Styles. Z albumu Fine Line. Gdzie, jak Julia mawia, ma nogi do samej ziemi. Albo do samego nieba, jak śpiewam. Adore you, Harry Styles.

Harry Styles. Adore You z albumu Fine Line. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze. No i cóż, wielki finał tego dzisiejszego programu Muzycznej Polskiej Tygodniówki 16 maja. Julia's Park. No ale królowa może być tylko jedna. Doda? Jaka Doda? Swift. Taylor Swift. The Fate of Ophelia. Taylor Swift.

0: The Fate of Ophelia z albumu The Life of a Showgirl. No i jestem przejęty, no i też kłaniam się Krzysztofowi Skowrońskiemu, który dopowiada do tego, kiedy ja mówię, że muzyka warta słuchania.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: No bo to miejsce, gdzie mamy pełną wolność, szacunek do słuchaczy, do tych, którzy nas wspierają, ale też takie wielkie, dojmujące poczucie miłości, że to, co tworzymy, jest ważne, świetliste i dobre, także ta dzisiejsza Julia's Party z okazji urodzin mojej córki. Krzysztof, kłaniam się i dziękuję ci zawsze po stokroć za to, że takie rzeczy możemy robić, a w finale może zabrzmieć, no trochę z racji pasji i zawodu taty, jakim jest heblowanie słów, czyli składanie słów w wiersze. Taylor Swift, The Tortured Poets Department, Julio, spełnień tylko, bądź sobą i nigdy się nie zmieniaj. Radio Wnet, muzyka warta słuchania.

0: radiowe urodzinowe party. Julia's Party, The Tortured Poets Department. Królowa Swift, Taylor Swift. Ku dobru, piękny, światło, miłości i szacunkowi do samych siebie. Tomasz Wybranowski, a wspieram mnie dzisiaj przy konsulatach w Warszawie Tomasz Tomo Rosłon. Zostańcie z Radiem Wnet.
1: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet, muzyczna polska tygodniówka.
2: Z ostatniej chwili.
3: Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Grzegorz Miłko, zapraszam na krótkie spotkanie ze sportem. To już jest oficjalna informacja podana w trybie oficjalnym. Robert Lewandowski po 4 sezonach kończy swoją karierę w Barcelonie. Tak samo też wstawił właśnie nasz znakomity napastnik na swoich mediach społecznościowych na Instagramie. Krótki, poruszający filmik. Żegna się z kibicami w Barcelonie, w całej Katalonii. I to już jest oficjalnie. Robert Lewandowski po 4 sezonach, gdzie zdobył z Barceloną 3 tytuły, raz był królem strzelców, także wiele spektakularnych sukcesów. No i koniec. Długo trwały te dywagacje, co będzie dalej. Mówiło się, że przedłuży jednak kontrakt, być może o rok, że potrzebny jest Barcelonie w szatni i oczywiście na boisku. No ale jednak nie, ale jednak to, że lubi się bardzo z Laportą, z Flickiem, to nic nie ma w tym momencie żadnego umocowania prawnego ani żadnego innego, bo to jest po prostu koniec kontraktu i Robert Lewandowski już więcej w Barcelonie nie zagra. Oczywiście jeszcze zostają dwie kolejki w tym ostatnim meczu, który czeka nas jutro z Betisem Sevilla. To będzie pożegnanie z kibicami na stadionie Camp Nou. Później być może jeszcze ten ostatni mecz w La Liga. Oczywiście Barcelona mistrzostwo zdobyła przy dużym udziale Roberta Lewandowskiego, ale to już jest koniec. Tak, to wiemy. Co to oznacza? No to też być może mentalnie oznacza koniec kariery Roberta, takiej, w jakiej go znamy, w jakiej go odbieramy, a więc koniec tego wielkiego Roberta Lewandowskiego. No bo jeśli pójdzie do Al Hilal, do Arabii Saudyjskiej, a wszystko na to wskazuje, gdzie zainkasuje niebotyczną kwotę 90 milionów euro za sezon, to oczywiście będzie grał dalej w piłkę, tylko że już na poziomie absolutnie emerytalnym, to już będzie emerytura. Niespecjalnie nikogo interesuje to, jak gra Liga w Arabii Saudyjskiej, w Omanie, w Katarze, może jeszcze MLS, czasami jak jakąś dobrą ewentualnie Robert Lewandowski, tak, bo ma propozycję z Chicago Fire i tutaj ewentualność jest taka, że pójdzie do MLS, no ale ona wcale w niczym nie jest lepsza od Arabii Saudyjskiej, mimo że gra tam Messi w Arabii Saudyjskiej, Cristiano Ronaldo. Niemniej jednak są dwie propozycje dla Roberta z poważnych klubów, jeszcze w poważnej piłce i to jest AC Milan i Juventus, ale Włochów kompletnie nie stać na nawet w jakikolwiek sposób dorównanie do oferty, którą składa Al Hilal. Wszystkie media na świecie, które zajmują się tym transferem, no tą wielką, wspaniałą, wybitną karierą, a tym bardziej my, w końcu to jest nasz kapitan reprezentacji Polski, wciąż też nie zakończył kariery w reprezentacji, przynajmniej Robert Lewandowski tego nie ogłosił, a wręcz ma przyjechać na mecze towarzyskie do Wrocławia i do Warszawy, to jeśli właśnie ci wszyscy, którzy zajmują się mediami blisko Barcelony i samego Roberta, mówią o tym, że jeśli to będzie Al Hilal, to wszystko na to wskazuje, że ten klub z Arabii Saudyjskiej po prostu przebije wszystkie inne oferty i wtedy powiedzmy sobie szczerze, no skończy się kariera Roberta Lewandowskiego, jakiego znamy do tej pory, a więc wielkiego, wspaniałego, tej dziewiątki, tego łowcy goli w poważnych, wielkich meczach, spektakularnych w swoich ligach, czy to w Bundeslidze, w lidze hiszpańskiej, w El Clasico i tak dalej, w Lidze Mistrzów, a po prostu zacznie się kariera Roberta gdzieś na peryferiach futbolu w Arabii Saudyjskiej, a pieniądze nie mają znaczenia, bo myślę, że trudno je sobie nawet wyobrazić. Nie obchodziło, mam takie wrażenie, że nie będzie nikogo obchodziło to, ile ten Robert Lewandowski tej Arabii Saudyjskiej zarabia, a będzie się liczyło to, z kim gra, z jakimi zawodnikami, o jaką stawkę, w jakiej lidze. A więc ten komunikat na tę chwilę jest oficjalny i myślę, że trzeba jakoś zacząć z tym żyć. Robert Lewandowski kończy swoją wielką, wybitną karierę w klubie FC Barcelona i być może jest to zarazem koniec, zmierzch, schyłek jego wielkiej kariery jako wybitnego piłkarza. Także teraz to wszystko, dziękuję. Też tematem tym zajmiemy się jutro w sporcie po 18 w ramach magazynu. Porozmawiamy o sporcie. Dziękuję, do usłyszenia.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
6: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
7: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
8: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
7: Zaprasza Fundacja Art Bene.
4: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
11: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
12: Jak trudno wstać, skoro świt, niedzielny świt. Jak dobrze wstać, skoro świt. Jak dobrze wstać, skoro wnet. I spotkać się z Bogiem Jezusem, Duchem Świętym, Maryją i tymi, którzy ich kochają. W każdą niedzielę o 8 rano zaprasza Magdalena Woźniak.
13: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach w Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
14: i Krzysztof Masłun.
15: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
16: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
17: To była autopromocja.

0: 17 piętro. Pokój sztuki. 17 muzeów według Konrada Mędrzeckiego.
1: Mili Państwo, wracamy do Włoch. No Włochy to jednak jest po prostu taka mekka sztuki, ale trafiamy do Mediolanu, mili Państwo. No, powiedzmy, że znajdujemy się przy słynnej katedrze mediolańskiej i możemy przejść przez galerię taką piękną, cudowną, bardzo znaną, minąć pomnik Leonarda da Vinci. Po lewej stronie, mili Państwo, znajduje się La Scala, wspaniałe, absolutne dzieło sztuki, jeżeli chodzi o operę. No ale my się operą nie będziemy zajmować, polecimy dalej, mili Państwo, i skręcimy w ulicę Brera. I na ulicy Brera, mili Państwo, znajduje się nieprawdopodobne muzeum, które się nazywa Galeria Brera. W Galerii Brera jest po prostu zatrzęsienie fantastycznych obrazów. Mnie ciągną dwa, zwłaszcza obrazy do tej galerii. Jeden to jest Chrystus Andrea Montaigne. Chrystus Andrea Montaigne, taki śpiący Chrystus w grobie. No i to jest taki obraz, do którego pędzę szybko, a później sobie wracam sobie, bo tam są, proszę Państwa, cuda nieprawdopodobne zupełnie. Jest jedna z wersji Wieczerzy w Emaus Caravaggia, druga wersja jest w Londynie. Trudno powiedzieć, która lepsza. Chyba żadna lepsza, mili Państwo. Znajduje się też tam Święta Rodzina w jednej sali. Chyba to jest bodaj 16 sala i to jest Święta Rodzina Piera della Franceschi. Nieprawdopodobny absolutnie obraz z taką dużą prezentacją wielu osób. Książę Montalferno klęczy przed Matką Boską w takiej zbroi. Widać go zawsze w profilu, bo on, proszę Państwa, ma taki bardzo dziwny nos, ponieważ okazało się, że on miał ten nos, że tak powiem, proszę Państwa, poraniony bardzo ostro w czasie potyczek wojennych. W tej samej sali znajduje się Wesele Józefa i Maryi. A kto namalował to? Ten obraz, no kto? Rafael, proszę Państwa. Rafael Santi. Także fantastyczna sytuacja. Przechodzimy, oczywiście tam jest taka sekwencja, wchodzimy przez stare, że tak powiem, bardzo obrazy, sięgające, że tak powiem, bardzo dawnych czasów. I co? No na przykład, co tam, jeżeli chodzi o konkrety, to Gentile da Fabriano, Polityk, niesamowita, złoto kapie, no to jest oczywiście, no jeszcze właściwie można powiedzieć koniec średniowiecza. Jeżeli chodzi o Montaigne, to jeszcze jest Polityk ze świętym Łukaszem, no to już troszkę późniejsze. No, Opłakiwanie zmarłego Chrystusa, to ten tytuł tego obrazu, proszę Państwa, albo Martwy Chrystus, to są dwa takie tytuły, o którym opowiedziałem, tego najważniejszego. Są obrazy Giovanniego Belliniego, wspaniała Pieta, proszę Państwa, nieprawdopodobne kolory, nieprawdopodobne ujęcie i zmarłego Chrystusa, i Matki Boskiej. Towarzyszy Maryi Święty Jan w takiej niebieskiej szacie i to jest fantastyczna sytuacja. Mamy też, proszę Państwa, Donato Bramante, Chrystusa przy kolumnie, też nieprawdopodobnie taki mocny, silny obraz. Chrystus tam wygląda, proszę Państwa, nieprawdopodobnie, ma takie loki, jakby no, niesamowicie ufryzowany jest Chrystus przy kolumnie i to jest wspaniały obraz. Mamy tam, proszę Państwa, absolutnie rozkosz wizualną. Jest to fantastyczne muzeum. Polecam bardzo uprzejmie. No jeszcze na koniec, jako że mamy maj i jest czas, że tak powiem, różańcowy, to chciałbym wspomnieć o obrazie Bernardino Luiniego, Matka Boska w ogrodzie różanym. Przepiękny obraz i już, proszę Państwa, wiele, wiele jeszcze rzeczy tam się dzieje. No jeszcze możemy tam nawiązać do postaci świętego Marka, bo tam są Tintoretta, odnalezienie ciała świętego Marka na przykład. To jest część, proszę Państwa, obrazów, które można zobaczyć w Galerii Brera. Także jak będziecie w Mediolanie, mili Państwo, i odwiedzić La Scalę i katedrę obowiązkowo, no to obowiązkowa jest Galeria Brera. Wspaniała, piękna, i fantastyczna. Przed wejściem bardzo miła kawiarenka, można sobie wypić kawę we Włoszech. Przypominam, kawa ustawowo kosztuje tylko euro 20. Jeżeli to jest zwykła kawa, to jest o wiele taniej niż w Warszawie. No to dziękuję bardzo i to była czwarta z 17 opowieści o moich fascynacjach muzualnych, ale jeszcze muszę o jednym obrazie powiedzieć, proszę Państwa. Jest tam niesamowity obraz, fantastyczny obraz, najpiękniejszy pocałunek świata, a czy to pocałunek, to Państwo się sami dowiedzą, jak będziecie na miejscu.
0: 17 piętro.
2: Gawęda historyczna. Witam serdecznie Państwa, Krzysztof Jabłonka, za konsoletą Tomasz. Oczywiście nie jest to gawęda historyczna, są to uciśnione narody wschodu. Już witam Ciebie, Adamie. Jesteś na drugim końcu. Kończymy, czy kontynuujemy, bo wcale nie musimy zakończyć, wydarzenia czeczeńskie. Wprowadziłeś nas w wydarzenia, które zapoczątkowały pierwszą wojnę. Teraz pora na opis drugiej wojny. Ale mam tu pytanie od naszych słuchaczy. Spróbuj wyjaśnić, dlaczego Czeczenia ma dwie nazwy. Co oznacza Iczkeria? No, Czeczenia to wiemy, bo to jest historyczne. Ale ta Iczkeria się tak przyplątała dopiero w trakcie wydarzeń. Czy ją przyjęli Czeczeni sami, czy im ktoś nadał? No jak to wygląda? No i ta Czecznia też w skrócie. Więc w trzech nazwach, w trzech smakach jedna Czeczenia. Dziękuję i przekazuję Ci głos.
3: Prawdziwa nazwa tej historycznej krainy czeczeńskiej to jest Iczkeria. Iczkeria. Czeczeni to jest określenie rosyjskie. I ono się rzeczywiście przyjęło, bo i my mówimy na nich Czeczeni, prawda? I u nich w nazwie pozostało to Czeczeńska Republika Iczkeria, bo ona przez te wieki się jakoś utrwaliła. Natomiast oni sami siebie nazywają nie Czeczeni, tylko Nowci, to znaczy potomkowie Noego. Oni uważają się za potomków Noego. I po prostu są tam wioski w Czeczenii, które są zamieszkane, a jednocześnie w tych wioskach są stanowiska archeologiczne, które mają sprzed 4 tysiące lat. Stanowiska mają 4 tysiące lat. Więc to jest kraina naprawdę bardzo, bardzo dawna, dawno zamieszkała. I oczywiście z przekazów ustnych jest, że oni są potomkami. I siebie nazywają, jeszcze raz powtórzę, Nowci. Czeczeni to nazwa rosyjska. I przez lata była używana Czeczeni. Potem bolszewicy nazywali ją Czeczeńska Republika Autonomiczna Czeczeńsko-Ingurska Republika Sowiecka.
2: Autonomiczna, tak, sowiecka.
3: Więc to się tak przyjęło. I wtedy, kiedy ogłosili niepodległość, Dżohar Dudajew ogłaszał niepodległość w 1991 roku, to przyjęto nazwę Czeczeńska Republika Iczkeria. Właśnie odwołano się do tej historycznej nazwy. W tej chwili, tak jak mówiłem, Czeczenia ma zaledwie 16,5 tysiąca kilometrów kwadratowych, ale we wcześniejszych wiekach to było bardzo rozległe terytorium, a sięgające prawie do Morza Czarnego.
2: Do Kaspijskiego.
3: Kaspijskiego, tak. Do Morza Kaspijskiego. No ale przez te lata, prawda, prześladowań, walk, no Rosjanie rzeczywiście wymordowali mnóstwo Czeczenów. Oni w tych poszczególnych wojnach tracili nieprawdopodobnie procentowo ogromne ilości swoich ludzi. Przypomnę, że zsyłając na Syberię, do stepy Kazachstanu w 1944 roku Czeczenów, oni mieli zaledwie 400 tysięcy ludzi, a w czasie tej zsyłki zmarło ich, zginęło i zmarło prawie 60%. Więc na szczęście tam dzietność jest ogromnie duża i bardzo szybko odbudowują swój potencjał demograficzny w czasie tych obu wojen czeczeńskich, a przecież o drugiej będziemy mówili troszeczkę właśnie dzisiaj. W czasie tych wojen czeczeńskich z milionowego narodu zostało ich niestety tylko, znaczy wymordowano 25% Czeczenów, 250 tysięcy.
4: I z milionowego narodu, tak.
3: Z milionowego narodu to procentowo więcej niż stracili Polacy, prawda, w czasie II wojny światowej. Więc no po prostu ofiary krwi ponoszą ogromne i no to tylko świadczy o tym, jak miłują wolność, że pewnie opowiadałem, że na porozumienia, na podpisanie porozumienia do Moskwy Achmed Zakajew pojechał w mundurze i w takiej bandance przewiązanej opaską, na której było napisane wolność albo śmierć. Bardzo wielu Czeczenów nosiło takie opaski. To świadczy właśnie o ich przywiązaniu do wolności. To jest niesamowite, prawda, jak oni są przywiązani do wolności.
4: No przypomnę tutaj, że nasi żuławowie śmierci z powstania styczniowego też nosili taką dewizę. I powstali, cała Polska, bo wtedy i Litwa, i Białoruś, i Ukraina powstała, żeby właśnie nie iść na Kaukaz, zabijać Czeczenów, z czym się szykował carat, jednymi narodami zabijając drugi naród. W obronie godności wybuchło i obrony Czeczenów wybuchło u nas powstanie styczniowe. Słuchamy cię dalej.
3: Tak. Znaczy, wtedy, kiedy nastąpił pokój, wspominałem o porozumieniu w Kasafiurcie, gdzie przyleciał generał Lebied i no, rzeczywiście uratował tą armię rosyjską przed kompletną kompromitacją, przed taką porażką totalną, bo te oddziały rosyjskie były zamknięte w bazach, prawda? Te bazy były otoczone. No i nie mogły wyjechać. Pewnie by pokonali Czeczenów, bo weszło z gór 3000, dodatkowo ochotników dotarło 3000 i 6000 ludzi. No i powiedzmy moździerzami, bronią przeciwpancernią otoczyli w bazach te dziesiątki tysięcy rosyjskiego wojska, tylko tyle, że to wojsko nie mogło rozwinąć skrzydeł, ono było zamknięte w tych bazach. No i postanowili się, no generał Lewicz uratował ich i podpisał to porozumienie w Chasawiurcie. Ono zawierało dwa punkty. Pierwszy punkt to jest wstrzymać natychmiast ogień, drugi punkt to był wyjazd wojsk rosyjskich z Czeczenii, no i był trzeci punkt taki nieformalny, o który poprosił generał Lewiecia. Mówił mi o nim Achmed Zakajew, który uczestniczył w tych rozmowach. Szefem w tych rozmowach był Asłan Maschadow, który wtedy był szefem sztabu. Natomiast, a pełniącym obowiązki Zelim Khan Jandarbijew. Natomiast uczestniczył w tych rozmowach właśnie Achmed Zakajew, generał Achmed Zakajew, bo on wtedy

0: dali tą zbrojną, interwencja nie pomogła, ale no, dzięki takiemu położeniu geograficznemu, jakie ma Czeczeni, gdzie od wschodu, od północy i od zachodu jest granica z Rosją, a tylko na południu jest granica z Gruzją. I to ta granica jest w tych górach wysokich. Tam nie ma dobrych szlaków handlowych, bo to są po prostu wysokie góry. W związku z tym Rosjanie natychmiast rozpoczęli pełną blokadę. I wyobraźmy sobie sytuację Czeczenów, gdzie był kraj totalnie zniszczony. Totalnie. My sobie przecież mówimy, jak oglądamy zdjęcia z Groznego, że Grozny wyglądał gorzej niż Warszawa po powstaniu styczniowym. Większość budynków, tam zdecydowana większość, prawie 80%, była zniszczona. Tam naprawdę to było morze ruin. Podobnie było we wszystkich większych miejscowościach czeczeńskich. Więc Rosjanie, stosując blokadę, tym blokadę gospodarczą, po prostu mieli nadzieję, że muszą Czeczenów wyrzucić ich na kolana. I wtedy niestety zaczął się tam rozwijać troszkę rzeczywiście taki bantycki system, bo zresztą sprowokowany przez Rosjan, bo jak Berezowski tam pojechał, został uprowadzony i nagle się okazuje, że można było za Berezowskiego dostać kilka milionów dolarów, prawda? I wtedy po prostu poszczególni dowódcy, których żołnierze musieli utrzymać swoje rodziny, a nie było pracy, nie było nic po prostu. W związku z tym rzeczywiście rodził się tam taki bandytyzm. To z bólem serca muszę powiedzieć, ale tak było. Tam między innymi w czasie pokoju zostało uprowadzonych 5 Polaków, którzy pojechali tam z misją humanitarną i zawieźli dary dla Czeczenów. I oczywiście jak zostali porwani, to zostało przez Asłana Maskadowa wysłane do ich odbicia. Dowodził nimi taki Szamil, który teraz żyje w Polsce, w Krakowie. Dowodził nimi i tych Polaków, ci Polacy zostali uwolnieni. Również trzeba powiedzieć, że to te badania, które trzeba zrobić i dowiedzieć się, które z tych ataków bandyckich, terrorystycznych, o których za chwilę jeszcze powiem, były sprowokowane przez Rosjan, a które wykonane przez agentów rosyjskich, a które przez bandytów czeczeńskich, to naprawdę tak do końca nie wiemy. Z pewnością porwanie pracowników angielskiej firmy, która przyjechała do Czeczenii, chciała założyć telefonię komórkową. Porwano wtedy 5 pracowników i zamordowano. To nie wierzę w to, żeby to zrobili Czeczeni tak po prostu sami z siebie. Z pewnością to kierowani byli przez rosyjskich agentów, Rosja chciała skompromitować te nowe władze, prawda? I Asłan Maschadow miał bardzo ciężką przeprawę z tą taką już również opozycją islamską, bo trzeba powiedzieć jeszcze o tym, że w czasie pierwszej wojny czeczeńskiej zaczęły napływać do Czeczenii mujahedini, którzy, muzułmańskie dzieci wojny. Ci mujahedini uratowali Bośnię i Hercegowinę przed Serbią, bo Serbia chyliła się ku upadkowi, ale przyjechali tam właśnie zaprawieni...
1: Bośnia ku upadkowi.
0: Słucham?
1: Bośnia ku upadkowi się chyliła.
0: Tak, Bośnia, bo to jest...
1: Powiedziała ci się Serbia.
0: Nie, bo oni upadli by pod ciosami serbskimi.
1: No
0: o
1: tak,
0: to chodzi.
1: Tak.
0: Mhm. A Bośnia Hercegowina była tym krajem właśnie muzułmańskim.
1: Półmuzułmańskim.
0: Gdzie muzułmanie tam stanowili zdecydowaną większość. Tam oczywiście były enklawy i serbskie, tam były również enklawy, również chorwackie. Ale większości, prawda, byli to Bośniacy, którzy byli muzułmanami. I przyjeżdżali tam Izetbegović, wtedy był przywódcą Bośniaków, i przyjeżdżali tam

0: mudżahedini, zaprawieni w bojach w Afganistanie i de facto obronili tą Bośnię przed Serbią, ale również przed Chorwacją, bo tam też byli żołnierze Chorwacji, którzy walczyli zarówno z Serbami, ale walczyli również z Bośniakami. I Bośnia Hercegowina się ostały jako niepodległe państwo. I po zakończeniu wojny Izetbegowicz podziękował tym mudżahedinom, ale jednak wyprosił ich z kraju. Powiedział: dziękuję wam, że nam pomogliście, ale jednak wyjedźcie, nie wprowadzajcie tu nam naszych porządków, prawda, swoich porządków takich radykalnego islamu. W podobnej sytuacji znalazła się Czeczenia. Zaczęli napływać mudżahedini. Jednym z tych najsłynniejszych był tak Hatab, prawda, który był bardzo dzielny żołnierz, zaprawiony w boju. Ale ci mudżahedini byli rzeczywiście wyznawcami takiego radykalnego islamu i kiedy Czeczenia uzyskała niepodległość, no to oni pozostali w Czeczenii, no i szerzyli ten radykalny islam. I to było również dla Czeczenów pewne nieszczęście, dlatego że Czeczeni wprawdzie byli wyznawcami islamu, ale oni byli sunnitami, nie szyitami, sunnitami. To jest ta łagodniejsza forma islamu. I powiedzmy sobie szczerze, że do czasów wojny Czeczeni byli bardzo, bardzo zlaicyzowani. W wioskach to był może muła i tak, no znaczy krótko mówiąc, nie byli to takimi gorliwymi wyznawcami islamu. Oczywiście zawsze jak trwa wojna, jak się dzieją rzeczy straszne, to człowiek odwołuje się do Boga, bo nie ma innego ratunku, prawda? Więc zawsze modli się wtedy, odwołuje się do Boga i prosi Go o wsparcie. I Czeczeni się radykalnie nawrócili się do swojej religii, rzeczywiście, ale jednocześnie wsłuchiwali się, mieli pewne wyrzuty sumienia, że odeszli od wiary ojców, prawda, że nie byli gorliwymi muzułmanami, że nie trzymali Ramadanu, prawda, że nie wędrowali do Mekki, jak jest obowiązkiem Czeczenów. I tam bardzo pięknie islam nałożył się na ich zwyczaje, prawda, na ich zwyczaje. Tak zwane adaty, gdzie jest starszyzna, gdzie starszy ma głos, gdzie się szanuje starszyznę, prawda, to oni decydują o wszystkim, de facto decydują o życiu tej społeczności. Natomiast ten radykalny islam spowodował, że młodzi ludzie odwoływali się do tych radykalnych haseł islamskich, dżihadu, prawda, i tak dalej. Więc dochodziło w Czeczenii do radykalizacji. I tu zadziałały znowu służby rosyjskie. Służby rosyjskie zadziałały, dlatego że dokonali takiej pewnej prowokacji. Usadowili w sposób kontrolowany do takich wiosek dagestańskich dwóch. Islamskie władze, te radykalne islamskie władze, które w pewnym momencie wezwały braci Czeczenów do pomocy, bo tutaj władzy rosyjskie ich gnębią, prawda, i trzeba im pomóc, i trzeba ogłosić dżihad na Kaukazie, i trzeba ogłosić połączenie państw, prawda, bo tworzyć jeden wielki kaukaski kalifat. I niestety ci wataszkowie muzułmańscy,
1: muhadżdini, tak.
0: Tak, przepraszam.
1: Nie szkodzi.
0: Ruszyli na pomoc, prawda? Pociągnęli za sobą bardzo dzielnego bojownika, takiego wataszkę. Ja świadomie używam słowa wataszki, Szamila Batajewa. Bo on rzeczywiście był bardzo dzielnym żołnierzem. I mimo wszystko manipulowany przez służby rosyjskie, dlatego że on w 1992 roku z ludźmi z Czeczenii ruszył do Abchazji, prawda, pomagać Abchazom przeciw legalnej władzy gruzińskiej. I to byli bardzo dzielni żołnierze i oni rzeczywiście spowodowali, że ta Abchazja stała się zupełnie niekontrolowana przez władze centralne z Tbilisi. I jak to się działo, że oni przejechali aż na granicę do Gruzji, nie tą wysoką, prawda, gdzie graniczyli, tylko właśnie z terenów rosyjskich, które graniczyły z Abchazją, nie zatrzymywani nikogo, czyli oni byli po prostu kontrolowani przez rosyjskie służby, którym na rękę było użyć Czeczenów do walk w Gruzji. No i rzeczywiście tam się stało tak, że Abchazja stała się terenem niekontrolowanym przez władze gruzińskie, a kontrolowanym przez Rosję de facto. Mhm. Potem wrócili do siebie i potem jeszcze Szamil Basajew uzyskał sławę człowieka, który spowodował, że Rosjanie ogłosili, przystąpili do rozmów i ogłosili rozejm. On po prostu wjechał ze swoimi ludźmi do Rosji, zajął szpital
1: w Budionowsku,
0: i wziął za zakładników tych pacjentów tego szpitala. To było bardzo dobrze, ja tak powiem, wyszkolone jego komando, bo jednostki alfa rosyjskie dwukrotnie szturmowały szpital, przez to dużo ofiar było wśród pacjentów szpitala, a wśród bojowników niewielu. No i wtedy, skoro nie udało się z siłą zbrojną, no to wtedy był premierem Czernomyrdin, no porozumiał się z Szamilem Basajewem, no i ogłosił rozejm i pozwolił Czeczenom opuścić Budionowski, powrócić na tereny Czeczenii. I tak to się stało, więc to, że zatrzymał tą bardzo brutalną i krwawą wojnę w 1995 roku, został się wielkim bohaterem w Czeczenii, prawda? I niezłomnym. I tenże Szamil właśnie na wezwanie przywódców religijnych z Dagestanu ruszył ze swoimi żołnierzami i z mujahedinami do Dagestanu, tych wiosek, weszli. Tam oczywiście byli już przygotowane wojska rosyjskie na przyjęcie, w cudzysłowie,
1: wojsk.
0: Po prostu trzeba jasno też powiedzieć, że Asłan Maschadow, prezydent Czeczeńskiej Republiki Czkeria, który został wybrany w styczniu 1997 roku, a potem razem też z Achmedem Zakajewem poleciał do Moskwy i 12 maja podpisywał pokój z Rosją. On zdecydowanie był przeciwny interwencji w Dagestanie, wzywał żołnierzy.
1: Tak, zabronił jej.
0: I samego Szamila Basajewa do nieinterwencji, prawda? Zabronił im po prostu, tak jak powiedziałeś, zabronił im po prostu przemieszczać się tam i zdawać się w wojnę z wojskami rosyjskimi. No i jak on tam pojechał, to nastąpiła walka i zostali Czeczeni wyparci. Musieli się wycofać na swoje tutaj terytorium. W tak zwanym międzyczasie służby rosyjskie wysadziły cztery domy, dwa w Moskwie, jeden w Bujnaksku i jeden, już nie pamiętam, w której miejscowości. Piąty miał też wylecieć w powietrze.
1: W Wołgodońsku.
0: Tak.
1: Gdzieś nie dali rady, gdzieś w Riazaniu niby cukier nieśli, tak?
0: Tak, niby cukier nieśli. To zresztą bardzo głośna sprawa.
1: Taki wybuchowy cukier, tak.
0: Tak, jak mieszkańcy złapali tych, co wnoszą worki z jakąś podejrzaną substancją, to blisko znajdował się poligon i natychmiast zawieźli na poligon taki worek i na tym poligonie fachowcy
1: zdetonowali ten cukier.
0: Tam jest środek wybuchowy, heksagon. Tak. Natomiast w momencie, kiedy okazało się, że złapani są agentami FSB, A samochód, którym się poruszali, też jest własnością FSB z Moskwy, prawda? Komórki z Moskwy. No to wtedy dowództwo FSB ogłosiło, że to, co się wydarzyło, to tak, to byli nasi agenci, ale oni sprawdzali czujność mieszkańców, a to, co wnosili, to był cukier. No i podziękowali serdecznie mieszkańcom, że zachowali po prostu czujność rewolucyjną i słuchają i dali dowód, że słuchają władz, które nawoływały do czujności, prawda? I to były po prostu ćwiczenia ze sprawdzania takiej czujności. No, wiesz, poszło to w eter, a my wiemy...
1: No pół świata władze się z tego śmiało.
0: Tak, tak, kłamią. Potem oczywiście Litwinienko, który opisał całą tą historię w książce, powstał film na ten temat z udziałem Litwinienki, który obnaża po prostu kierownictwo FSB. To niemniej jednak Rosjanie się tak łatwo z największych nawet wzór nie wycofują. Raz wymyślone kłamstwo po prostu żyje i być może do dzisiaj kogoś jeszcze ogłupia. Natomiast matki tych dzieci po prostu nie mają już złudzeń, co ich spotkało, że gdyby nie FSB, to być może by przeżyły. Tak, z pewnością w takiej ilości te dzieciaki by
1: nie zginęły, tak.
0: Także to posłużyło Putinowi do rozpoczęcia II wojny czeczeńskiej. I ona została rozpoczęta takimi uderzeniami lotniczymi. Bardzo silnie najpierw bombardowano, dopiero potem wojska pancerne i wojska lądowe
1: wdarły się, tak.
0: Tak, tak. Więc oni nie wyciągnęli wnioski z pierwszej wojny czeczeńskiej. Wyciągnęli, że czeczeńscy żołnierze to są znakomici żołnierze i no, nie dadzą się przestraszyć. W związku z tym tam, gdzie napotykali jakikolwiek opór, to nie szli na bezpośrednie zwarcie, tylko niszczyli cały ten kwartał. Metr po metrze na tą ziemię spadały pociski, także po prostu niewiele osób wychodziło stamtąd z życiem. Ja na ten temat miałem wieści od pewnego partyzanta czeczeńskiego, który trafił tutaj do Warszawy z żoną i tam piątką dzieci i opowiadał mi, jak on znalazł się na wojnie, prawda, skąd się to wzięło. Ano wzięło się stąd, że on z kolegami z ulicy, bo tak powstawało tam to dobrowolne, ci ochotnicy tam powstawali, że koledzy z ulicy sprzedawali różne sprzęty ze swojego domu i kupowali za to broń i to była ich broń, prawda? A potem następnie już zdobywali na okupantach. Natomiast oni, o tej historii, którą teraz opowiadam, było tak, że oni wywieźli rodzinę na wieś i zakupili za sprzedane rzeczy i posiadane pieniądze, zakupili właśnie broń i poszli na wojnę. Krążyli po swoim terenie, bo to były takie oddziały, które mają bronić swojego terytorium. To
1: samoobrona, jest tak.
0: Taka samoobrona albo wojska terytorialne, prawda, które się zgłaszali i którzy bronili danego terenu. I ci, którzy właśnie, ci koledzy, ten pięcioosobowy oddział partyzancki, bo tam było pięć osób. Przepraszam was wszystkich najmocniej, ale na sekundkę będę musiał się rozłączyć. Może pójść muzykę.
1: Dobrze, właśnie chciałem ci zaproponować trochę oddechu, bo tak na jednym tchu mówisz.
0: Na sekundkę się muszę rozłączyć. Wiesz,
1: dobra,
0: na sekundkę.
1: W takim razie...
0: Dobrze, pójść, a ja przez ten czas...
1: Drodzy państwo, jeden z hymnów Czeczenii Niepodległej. Posłuchajmy.

0: Drodzy Państwo, wracamy z powrotem. Mamy połączenie z panem Adamem Borowskim, honorowym konsulem Czeczeńskiej Republiki Iczkerii w Polsce. Słuchamy cię, Adamie.
1: I wrócę do tego oddziału pięcioosobowego kolegów z ulicy. I oni po prostu wypatrzyli, gdzieś na ulicy stał rosyjski BTR.
0: BTR to jest wóz pancerny.
1: BTR, czyli taki wóz bojowy. No
0: myśmy byli w wojsku, to wiemy, ale słuchacze już mają...
1: Tak, to jest taki pancerny wóz bojowy. I podjechali tam najpierw samochodem, potem pieszo, składali się wśród ruin, wypatrzyli ten BTR, strzelili z ręcznej broni przeciwpancernej, BTR zaczął się palić. No ale w tym momencie po prostu i zaraz za chwilę Rosjanie cały ten kwartał, w którym się znajdował ten oddział czeczeński, pokryli ogniem i z tego, co on mi mówił, to wprawdzie nikt nie zginął z tego oddziału, ale wszyscy byli ranni. Mhm. I po prostu musieli opuścić. Oddział przestał istnieć. Więc tak ta wojna wyglądała. A dla ciekawostki tylko powiem, jak on się dostał do Polski, bo jego cała ta podróż to była historia nie z tej ziemi.
0: Bo kiedyś filmy powstaną.
1: Tak, tak. Wyjechał z... Po prostu tam okazuje się, że Rosja i potem Ukraina były, po prostu, znaczy były i są krajami potwornie skorumpowanymi. I on był ranny w nogę, nie miał kawałek kości piszczelowej. I został wysłany do Polski przejechał przez część Rosji i wjechał na Ukrainę. Tamtej granicy niespecjalnie ktoś pilnował. Wjechał na Ukrainę i przejechał przez całą Ukrainę, opłacając się przy zatrzymaniu różnego rodzaju łapówkami. I potem przyjechał na granicę polską i takimi marszrutkami, jak wozili, jak jechali uchodźcy.
0: Mikrobusiki, tak.
1: Takie mikrobusiki, tak. Jechali on nie miał paszportu zagranicznego, miał taki paszport wewnętrzny.
0: Dowód osobisty taki.
1: No to jest taki, tak, oni to nazywają paszport wewnętrzny, my to nazywamy dowodem osobistym. U nas to się różni wielkością, prawda, paszport na wiele stron, jest innej wielkości, dowód osobisty jest jeszcze inny z plastiku w tej chwili. Natomiast w tamtym czasie te paszporty były tej samej wielkości, no tylko różniły się środkiem, prawda.
0: Nawet tego samego koloru były.
1: Tak, i były tego samego koloru. Więc on przy kolejnych kontrolach, jak go pytano o dokumenty, to wkładał pieniądze do tego dokumentu, podawał i był przepuszczany. Tak też przejechał ukraińską granicę, aż dotarł do granicy polskiej, znaczy do punktu polskiego na granicy. No i jak zawsze po prostu włożył pieniądze za okładkę tego dokumentu. No ale widać było, miał tam nogę bandażowaną i ona nie trzymała się specjalnie, bo nie miał kawałka piszczela, więc musiał mieć to unieruchomioną. I podał ten dowód, to mi opowiadał Czeczen, więc nie miał powodu kłamać. Podał mu dowód z pieniędzmi. Ten wziął ten dowód, otworzył, zobaczył ten dokument. Zobaczył, że to nie jest prawdziwy paszport, zobaczył jego nogę, zobaczył, że to Czeczen. On oddał mu ten dokument, nie biorąc pieniędzy, i mówi, tobie się bardziej przyda. I przepuścił go do Polski. Wtedy mi się bardzo przyjemnie zrobiło na sercu, że...
0: Że takich ludzi mamy w Polsce.
1: Tak, tak, że jednak jesteśmy innym narodem niż te narody skorumpowane.
0: No i ta wojna... Adaś, władza jest skorumpowana. Narody bywają różne. Bardzo dobrzy ludzie też tam
1: ale...
0: są.
1: Jak władza jest skorumpowana, to ta korupcja, to znaczy
0: idzie, no masz rację.
1: Korupcja jest jak rak, prawda? Jeżeli władza, to jest ta głowa jest skorumpowana, to wtedy ten rak
0: to i ogon śmierdzi,
1: szybko, tak, bardzo szybko się rozprzestrzenia. Używając terminologii tam medycznej, to się przerzuty są wtedy bardzo szybkie. Natomiast jeśli pojawia się gdzieś korupcja na dole, to te przerzuty są nie tak szybkie, a często ich w ogóle nie ma, że to są poszczególni ludzie. przy władzy, skorumpowanej władzy niestety to idzie bardzo szybko, ten rak po prostu trawi organizm państwowy. Ale mimo wszystko, że Czeczenia została opanowana również dlatego, że część czeczeńskich elit, w tym właśnie główny mufti Czeczenii, Achmed Kadyrow, który w czasie pierwszej wojny czeczeńskiej głosił takie bardzo radykalne hasła pod tytułem, że każdy Czeczen powinien zabić 20 Rosjan, prawda? Że to jest obowiązkiem Czeczena zabić 20 Rosjan. To zaraz na początku tej wojny zdradził Asłana Maschadowa, zdradził swoją Czeczenię z Iczkerię, prawda?
0: I poszedł na współpracę, tak.
1: Tak, i poszedł na współpracę z Kadyrowem. Z Putinem. Tak. Poszedł na współpracę z Putinem.
0: I został Kadyrowem przez to, czyli wielkorządcą.
1: Tak, współpracę z Putinem. Tak. I teraz na początku rzeczywiście ta partyzantka była bardzo, przez pierwsze lata ta partyzantka była bardzo silna. Jest dużo filmów pokazujących, jak oddziały czeczeńskie zostawiają pułapki na żołnierzy rosyjskich, jak ci żołnierze rosyjscy giną, jak wylatują w powietrze wozy bojowe rosyjskie. Mało tego, doszło do zabicia samego Kadyrowa.
0: Kadyrowa. Na jakiejś uroczystości wyleciał w powietrze razem z mównicą.
1: Tak, ale to musiało być tak dokładnie. Znaczy jest podejrzenie. Wprawdzie Szamil Basajew wziął ten zamach na siebie, ale jest jednak podejrzenie, że to zrobili sami Rosjanie. Pozbyli się Kadyrowa. Dlatego, że Kadyrow, no mimo tego,
0: ten
1: że
0: Achmed,
1: zdradził...
0: Ten Achmed
1: Kadyrow, tak.
0: Bo jego syn to był...
1: Mimo, że zdradził, to jednak starał się wywalczyć jakąś autonomię czeczeńską. A ten zamach był tak precyzyjny, proszę sobie wyobrazić. Te ładunki były umieszczone w
0: profesjonalną ręką, tak.
1: Tak, w silarze i to w taki sposób, że było bardzo mało ofiar. Wprawdzie jeden z generałów rosyjskich, który tam był blisko Kadyrowa, był tak ciężko ranny, że po prostu był już rośliną, prawda? Nigdy nie wrócił do zdrowia i de facto był rośliną. Jego życie było podtrzymywane. Zginął sam Kadyrow, ale w sumie ofiar było bardzo niewielu i Szamil Basajew to wziął na swój rachunek. Natomiast pojawiły się różne właśnie takie wątpliwości, czy rzeczywiście był zdolny do tego, by tak precyzyjnie założyć ładunek, kiedy Grozny był opanowany, kiedy budowano stadion dla tych nowych władz.
0: Bo to na stadionie było, był ten zamach.
1: Jak było, być może się kiedyś dowiemy, prawda, ale pewności po prostu nie ma. Ale jednak różne bardzo udane akcje partyzantów czeczeńskich były. Bo na przykład w telewizji tej kadyrowskiej, nazwijmy to, opanowanej przez okupantów, po prostu jeden z rozmówców, zdrajców, wyleciał na oczach widzów w powietrze, prawda? To tak było, że dokonano zamachu w tym telewizji w taki sposób, że podczas trwania audycji, kiedy jeden z tych zdrajców, który przemawiał, po prostu nagle wyleciał w powietrze i stracił swoje życie. Te jednak akcje były takie, że jedna z szachidek po prostu weszła do autobusu wiozącego rosyjskich lotników, którzy w sposób barbarzyński bombardowali Czeczenię, bombardowali kolumny uchodźców, kiedy wiadomo było, że to nie jest wojsko, tylko to są kolumny uchodźców. Oni bronią maszynową i bombami po prostu ich zwyczajnie zabijali. I po prostu tej szachidce udało się wejść do tego autobusu, rozkochać jednego z lotników w sobie który nabrał do niej takiego zaufania, że wszedł z nią razem do autobusu, który wiozło lotników na lotnisko. No i ona zdetonowała ładunek wybuchowy, ginąc oczywiście, ale zabijając przy tym 19 lotników.
0: Czyli prawie cały autobus, tak?
1: No tak. On się dostał, został zniszczony. To takie przypadki tutaj miały miejsce. Ta wojna trwała długo. Według rosyjskich władz trwała 10 lat do 2009 roku, a przypomnę, zaczęła się
0: w 1999.
1: Tak.
0: I to czy ona się jakoś formalnie zakończyła, czy tylko tak ogłoszono, że już koniec?
1: Nie, Putin formalnie zakończyła się ta akcja, operacja, antyterrorystyczna operacja w Czeczeniu. To się tak nazywało, tak identycznie jak określano
0: specjalną operację,
1: wojnę na Ukrainie, prawda?
0: Tak.
1: Dokładnie w ten sam sposób ją określano. I tam trwała wojna 10 lat, zakończono ją, a przypomnę, bo być może to mówiłem w poprzedniej audycji, że ona trwała, jeszcze poszczególne oddziały czeczeńskie, te, które nie poddały się, to ginęły na przełomie lat 2011 i 2012, tak jak nasi żołnierze wyklęci. Wojna się zakończyła w 1945.
0: A oni długo
1: się
0: jeszcze,
1: de facto
0: tak.
1: do lat 50., no ale ostatni, jak wiemy, zginął porucznik Franczak Lalek. W 1963 roku, no ale powiedzmy, on był już ostatnim, który już nie walczył, tylko de facto się ukrywał i walczył o przetrwanie, prawda? Więc tam wpadały te oddziały. Jednym z ostatnich oddziałów był, który niestety wpadł w pułapkę, w zasadzkę i został zabity. To był oddział Zaurbeka Afturhanowa. Ahmed Afturhanow był szefem ochrony Aslana Maschadowa, który po prostu zginął w walce. Jego brat właśnie, Zaurbek, założył oddział partyzancki i w pewnym momencie drugi brat, znaczy było trzech braci taki. Trzeci brat, jak skończył 18 lat, przebywał wtedy w Azerbejdżanie, nagle zniknął z Azerbejdżanu i nikt nie wiedział, co się z nim stało. Nawet podejrzewano, że został porwany przez służby rosyjskie, bo to się zdarzało, że służby rosyjskie w Azerbejdżanie porywały czeczeńskich partyzantów, zniknął, ale potem się objawił w postaci na zdjęciach właśnie w oddziale swojego brata. I długo razem walczyli, no i na przełomie 2011-2012 ten oddział wpadł w zasadzkę i został, i wszystkich dziewięciu
0: zginęło.
1: Tak. Ja tylko chciałem przypomnieć, ponieważ ktoś z Europy pomagał temu oddziałowi finansowo, bo on, można znaleźć takie obrazki, że ten oddział dziękuje darczyńcom za 10 tysięcy euro, czy za 15 tysięcy euro. Do Polski przyjechał de facto agent rosyjski, spotkał się ze mną i pokazał mi zdjęcie te Zaurbeka. Jak jest, trudno było na tym zdjęciu rozpoznać, czy Zaurbek nie żyje, czy Zaurbek jest pomalowany tylko, bo to na tym zdjęciu ranny Zaurbek miał pozakładane różne plastry, bandaże, ale po twarzy było widać, że to on. I mówi, że Zaurbek przeżył, że mają go wywieźć do Europy na leczenie. No, plot różne takie dziwne, podejrzane rzeczy, ale tak naprawdę chodziło mu o to, że Zaurbek miał przy sobie filmik informujący, dziękujący pomocnikom, prawda, którzy mu dostarczali pieniądze. I on by chciał bardzo przekazać ten film darczyńcy, prawda, który pomagał temu. Więc ja mu odpowiedziałem, że ja nic o czymś takim nie wiem i nie zajmuję się po prostu pomocą, tylko zajmuje się pomocą humanitarną czeczeńskim uchodźcom. I ostrzegłem wszystkich tutaj Czeczenów w kraju i za granicą, gdzie mogłem, że pojawi się tu taki prowokator, bo ja miałem informację, że Zaurbek zginął, a on tu przyjechał, że tu Zaurbek żyje i no, ma takie wieści, że można Zaurbekowi pomóc, bo jak on tutaj wjedzie do Europy, do szpitala, to ewentualnie wtedy można będzie mu pomóc. A ponieważ tak się złożyło, że po tej mojej działalności, takiej nazwijmy ostrzegawczej, on już nie mógł się z nikim innym spotkać. Wszyscy mu odmawiali spotkań i nie mógł tej prowokacji, którą tutaj chciał zrobić i zrealizować. To okazuje się, że po 2 tygodniach wyjechał z powrotem do Moskwy, prawda, i już ślad po nim zaginął. Więc tutaj też dochodziło do takich tutaj prowokacji ze strony służb rosyjskich.
0: No chcę tylko dodać, Adamie, że nasz naród też coś takiego przeżył i czwarty rząd po Traugucie tutaj powstawał, złożony całkowicie z agentów, którzy wyłapywali emisariuszy, między innymi właśnie Gustawa Daniłowicza i innych, i wsadzali ich od razu do Cytadeli. Doszli do wniosku, że nie ma to jak kopiować pod ziemię, no i w ten sposób zabroniono w ogóle, rozwiązano, że tak powiem, podziemny rząd i jedyna rzecz, jaka wtedy została, to była pieczęć powstańcza. No i ta legenda przetrwała do dzisiaj. No, tak, tak. Słuchaj, posłuchamy
1: tak,
0: jeszcze.
1: Zresztą no. Identycznie było z Linem, prawda? Identycznie
0: tak,
1: było z Linem.
0: Tak, czwarty zarząd
1: winu.
0: No, jak widać, oni nie tracą, że tak powiem, archiwów i kopiują. Tak, tak. Ważne, żeby żebyśmy, strona walcząca o wolność i godność, byli wyuczalni. I mieli świetne noty, żeś się wykazał rzeczywiście wyjątkową czujnością rewolucyjną. No i zawsze się znajdzie jakaś szpara, która zidentyfikuje nam takiego delikwenta. No i będziemy wiedzieli, czy on nas nabiera, czy też ma coś wspólnego z prawdą. Autentyczni ludzie nie muszą popełniać błędów. Natomiast ci muszą się pilnować i zawsze się coś znajdzie nie takiego.
1: Ja chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że
0: no mamy jeszcze czas, tak.
1: Że ta idea wolności oczywiście nie zaginęła. Oddziały czeczeńskie zginęły, prawda? Już nie, znaczy szkoda tej daniny krwi, bo wiadomo, że ten opór jest po prostu daremny. Ten zbrojny opór, oczywiście. Czeczeni są wychowywani w duchu, że tak powiem,
0: kontynuacji
1: wolności, tak. Dekontynuowania. Pani jedna z reżyserek, ja nie pamiętam jej nazwiska, która robiła filmy o Rosji, jeździła po Rosji, pani, bo wiem, że miała na imię Barbara.
0: Może robiła... Kurczak-Redlich?
1: Nie.
0: To znasz.
1: Kurczak-Redlich jest Krysia.
0: A Krysia,
1: natomiast
0: tak.
1: Ona robiła dla telewizji tutaj naszej filmy o bardzo różnych stronach Rosji, prawda? Ale pojechała też te czeczeńskie
0: rejony,
1: do czeczeńskiej wioski w górach, żeby porozmawiać o zwyczajach, o różnych. Tam rozmawiała ze starszyzną. Tam jeszcze jest ta tradycja, że tak naprawdę przy stole najpierw starszyzna ma głos, potem dopiero ci młodsi troszeczkę. I rzeczywiście ona ze starszyzną rozmawiała i rozmawiała również o wojnie. Wprawdzie nikt nie ośmielił się wymienić słowa Rosja, ale jak zapytała pani Barbara, redaktorka, autorka tego, reżyserka tego filmu, czy pamiętają wojnę, oni mówią, my nigdy nie zapominamy. I czy jesteście w stanie wybaczyć, prawda? Też nie zapytała Rosjanów, prawda? Ale w podtekście oni mówi, my nigdy nie wybaczamy. No. I my to pamiętamy i będzie, i następne pokolenia będą to pamiętać. Prawda? To znaczy, że oni u siebie pielęgnują tą ideę wolności. Pielęgnują w sobie, w swoich dzieciach, w swoich wnukach. Pielęgnują tą ideę wolności, bo wierzą w to, że kiedyś
0: nadejdzie taki czas, tak.
1: Nadejdzie taki moment, prawda? Ja wierzę w to, że on właśnie nadchodzi. Mm-hmm. On właśnie nadchodzi. Jeżeli ktoś mówi, że Czeczeni popełnili błąd, że że rozpoczęli tą drogę, ogłosili niepodległość, przeciwstawili się wielkiemu mocarstwu, a przecież to wiadomo, jak to się musiało skończyć i się skończyło, to chcę powiedzieć, że oni wykorzystali dobry moment, naprawdę dobry moment. Bo jak my wygrywaliśmy pierwszą wojnę światową, to nasi dowódcy Piłsudski budował wojsko polskie najpierw przy armii austriackiej, prawda?
0: Czyli no przy jedynej, której można było, tak.
1: Przy jedynej, której można było, no ale to było jedno z tych mocarstw, które uczestniczyło w rozbiorach, ale po pierwsze jako strona występowała w tej wojnie, prawda, razem z po stronie Niemiec, ale również przeciwko Imperium Rosyjskiemu.
0: Tak,
1: ale w momencie, kiedy Piłsudski bardzo mądrze przewidział, że szanse na wygranie wojny pierwszej wojny światowej przez państwa centralne, do których należało Austro-Węgry
0: i Cesarstwo Niemiec, tak.
1: I Cesarstwo Niemieckie, tak, to postanowił jakby wycofać się z tego.
0: Zmienić front w pewnym momencie. No bo się Rosja rozleciała, carat się skończył, czyli zniknął nasz przeciwnik. Myśmy walczyli cały czas z caratem.
1: I wyzyskaliśmy ten moment historyczny, prawda? Byliśmy do niego przygotowani i dlatego żeśmy wyzyskali. Czeczeni też wydawałoby się, że mają taką szansę, bo upadał wielki. Czy ty możesz na chwilę puścić jeszcze jedną muzykę, a ja bym...
0: Dobrze. W takim razie posłuchamy już utwór polski, ale pod tytułem Czeczenia. Śpiewa Jacek Kaczmarski.

ale żadnych prawdziwych nie wytoczę na łez. Obcych ludzi nieludzka zakłada. Ulicami Grodnego jadą czołgi, a my wciąż wierzymy w imperium agonie. Lecz na wschodzie nie

0: Witaj, Adamie.
1: Witam serdecznie. Witam serdecznie.
0: No, kontynuuj, mamy czas, bo odstąpiono nam jeszcze 20 minut, więc...
1: Rozumiem. Tak, spróbujemy. Tylko przypomnij mi, na czym skończyłem, bo...
0: Skończyłeś opowieść... Czekaj, bo mnie się też wymknęło. I już sobie przypominam... Mówiłeś o zakończeniu II wojny czeczeńskiej i rozwiązaniu tych specoperacji.
1: A tak, już wiem, opowiadałem o
0: Tych pięciu i o tym prowokatorze. I zakończyłeś tym prowokatorem.
1: Prowokatorze, tak. Że oni nie zapominają, oni pamiętają. Mhm. Chciałbym właśnie powiedzieć, że 32 lata się tym zajmuję. I wiele ludzi już odeszło. Nie od tematu, tylko poszło na wieczną wartę, którzy wojna czeczeńska została zapomniana. A ja i mówiłem o tym, że Czeczeni mieli tą szansę swoją, dostali szansę, historia im tą szansę dała do rąk, kiedy rozpadał się Związek Sowiecki. I myślę, że Czeczeni chcieli tą szansę wykorzystać. No, siła Wielkiego Mocarstwa jednak sprawiła, że nie wykorzystali.
0: Byli osamotnieni przez resztę świata.
1: Byli zostawieni przez resztę świata. Natomiast myślę, że gdyby chociaż jedno państwo tak z Europy uznało Czeczenię, uznało jej aspiracje do niepodległości, bo przecież Czeczenia zachowała wszelkie prawne, całą prawne drogo, prawne, prawną drogę przeszła, by uznano jej niepodległość. Tak jak zrobiono to przecież w sytuacji, kiedy rozpadała się Jugosławia. Wtedy na pierwsze dwa pociski spadły ze strony Serbii, wtedy jeszcze nazywane Jugosławią.
0: Nową Jugosławią, tak.
1: Jugosławią spadły na Lublanę. To jednak Niemcy uznali Słowenię jako niepodległe państwo i wojny tam nie było. Natomiast Rosja wtedy była naprawdę bardzo słabiutka i tą pierwszą wojnę czeczeńską prowadziła za pieniądze Unii, wtedy jeszcze nie było Unii Europejskiej, ale za pieniądze...
0: Ze swojej nafty i gazu.
1: Prawda? Tak. EWG, państw Zachodu, którzy uznali, że Jelcyn to jest taki po prostu...
0: Demokrata.
1: Gdyby Europa uznała, to wtedy Czeczenia nie mogłaby być uznana za wewnętrzny problem.
0: Tak, Rosji. On byłby zewnętrzny.
1: Tak, międzynarodowym. Potem na nieszczęście dla Czeczenów nastąpił 2001 rok. Kiedy, 11 września, tak, kiedy uderzono w dwa...
0: Wieżowce,
1: to w Ameryce, prawda, uderzono w Pentagon. I pierwszy zadzwonił Putin, wykorzystał tą sytuację. Mówił o
0: wspólnej walce z terroryzmem.
1: O takiej solidarności przeciwko światowemu terroryzmowi. I na świecie zaczęto uważać Czeczenów jako terrorystów. Do tego jeszcze rzeczywiście czasami niektórzy dowódcy czeczeńscy, tak jak Szamil Basajew, przyczynili się do tego, że o Czeczenach się mówiło źle, bo w sytuacji, kiedy Rosjanie mordowali i miała stanąć sprawa ich w Europie, na takim spotkaniu wiedeńskim, miała stanąć sprawa łamania praw człowieka, zabójstw, zbrodni wojennych w Czeczeni, no to wtedy Szamil Basajew
0: wykonał jedną ze swoich akcji, które natychmiast zwróciły.
1: Tak, zabił po prostu pięciu tych jeńców rosyjskich, no i wtedy stało się to, co się stało.
0: Tak, no i kontynuowano
1: drodzy,
0: wojnę.
1: Przepraszam, tak. Przepraszam słuchaczy, przepraszam najmocniej. Muszę na 3-5 minut przerwać. Jeśli mogę z jakąś muzyką to wypełnić.
0: Słuchaj, to, Adasiu, będziemy już powoli kończyć, bo my tu wprawdzie wchodzimy w sąsiedni program, ale mamy tu wolny czas, więc już nie będę cię męczył. Odpocznij spokojnie. Bardzo ci dziękujemy w imieniu wszystkich słuchaczy, bo naprawdę dajesz fantastyczne świadectwo. Cieszę się, że nasza antena ku do tego służy. Szkoda, że nie wcześniej. No i ja cóż, umówimy się za tydzień. Będziesz gotów?
1: Dobrze. Będę.
0: Dobra, no a my w takim razie spróbujemy jeszcze posłuchać jednej z melodii.
1: Dobrze.
0: Słuchaj. Uciśnione narody wschodu.

0: Słuchacie Radia Wnet.
1: Reklama.
2: Gen Wolności.
3: Młodzież w walce z komuną.
4: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
5: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
6: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Po reklamie.

0: 17 piętro. Pokój z oknem na świat. 17 wydarzeń z historii świata według Mikołaja Murkocińskiego.
1: Rok 2012 to rok Euro 2012, chyba takie najważniejsze z naszego punktu widzenia wydarzenie w polityce międzynarodowej, no bo było to, jakby nie patrzeć, wydarzenie właśnie o znaczeniu międzynarodowym, ale ten rok 2012 to był także taki rok wyborów prezydenckich. W Stanach Zjednoczonych został ponownie wybrany na drugą kadencję Barack Obama, który wcześniej zastąpił na tym stanowisku prezydenta George'a Busha juniora. Barack Obama w Stanach Zjednoczonych, ale w Rosji z kolei do władzy powrócił Władimir Putin. To pamiętamy, że to było takie interludium. Wcześniej przed Władimirem Putinem prezydentem był Dmitrij Medwediew, a Władimir Putin był premierem. W 2012 roku panowie ponownie zamienili się i tak Władimir Putin ponownie został prezydentem. A we Francji także odbyły się wybory prezydenckie. François Hollande, socjalista, zwyciężył w wyborach, pokonał Nicolasa Sarkoziego, który był prezydentem przez jedną kadencję. Zresztą François Hollande też był prezydentem tylko przez jedną kadencję. Był tak bardzo niepopularny, że później nawet zrezygnował z kandydowania w kolejnych wyborach, bo panowie mogli chyba na pewno konkurować nie tylko w tych wyborach, ale mogli konkurować na brak popularności. To chyba nie ma tutaj żadnych wątpliwości, ale tak, to jeżeli chodzi o Europę, natomiast jeżeli mówimy o takich też spektakularnych innych wydarzeniach, które tutaj miały miejsce w Europie, to katastrofa wielkiego statku, wycieczkowca Costa Concordia u wybrzeży Włoch. Być może państwo pamiętają te dość spektakularne zdjęcia tego ogromnego statku, który płynął, przepływał blisko jednej z wysp włoskich, tak blisko, że osiadł na mieliźnie, zaczął tonąć, ale przez to, że statek był duży, a woda płytka, to nie zatonął kompletnie, no ale w całym tym wypadku zginęły 32 osoby, a sam kapitan Schettino, no nie, sam kapitan statku nie zachowywał się w sposób honorowy, ponieważ pamiętamy także, że jako jeden z pierwszych członków załogi zdecydował się opuścić statek, podczas gdy na pokładzie gromadziły się jeszcze tłumy turystów, którzy czekali na to, aby statek ten opuścić. Tak wielki statek, tylu tych pasażerów, że cała wyspa się zaangażowała w pomoc tym, że poszkodowanym, a sam statek został usunięty dopiero po kilku latach. No i wreszcie ciąg dalszy arabskiej wiosny. Tutaj Egipt i zwycięstwo Bractwa Muzułmańskiego i myślę, że to też tak dobrze pokazuje to, czym tak naprawdę była arabska wiosna z perspektywy Europy. Mówiono o jakimś ruchu demokratycznym, o nowych reformach, które miały zdemokratyzować te wszystkie kraje arabskie, no ale ostatecznie okazało się, że arabska wiosna to przede wszystkim był sukces polityczny ugrupowań islamistycznych, między innymi Bractwa Muzułmańskiego w Egipcie. Zwycięstwo, które doprowadziło do wielu napięć w kraju, który bądź co bądź jest krajem wielowyznaniowym. 10% mniej więcej ludności to chrześcijanie i jak wiemy kilka lat później, w sumie mniej niż kilka lat, niedługo później, Bractwo Muzułmańskie, premier Morsi zostali obaleni przez armię egipską, która wzięła sprawy w swoje ręce i nowym prezydentem, przywódcą Egiptu został Abdel Fattah el-Sisi, który pełni tę funkcję po dziś dzień. To był rok 2012.
0: 17 piętro.
2: Autopromocja.
3: 17 dni przed 17 urodzinami, niekoniecznie 17 redaktorów Radia Wnet rusza z 17 opowieściami o swoich fascynacjach, fiksacjach. Na 17 piętro zapraszamy od 13 maja. Szczegóły codziennego zawijania na 17 piętro na naszej stronie, a także również na wnetowych mediach społecznościowych. 17 to brzmi dumnie.
2: Studio Ostoja to rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
4: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
5: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
4: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycje będą prowadzić dla

0: 17 piętro. Pokój przebojów. 17 muzycznych hitów z lat 2009-2026 według Tomasza Wybranowskiego.
1: Tak o rzeczy wybran, rok pański 2012 muzycznie, Shipyard i Downtown, bowiem są takie songi, piosenki, które nie potrzebują wielkich stadionów ani milionów odsłon. Wystarczy kilka dźwięków, spokojny wieczór i człowiek nagle czuje, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, że świat na chwilę zwolnił. Takie było Downtown gdańskiej grupy Shipyard. Utwór pochodził z ich debiutu We Will See, wydanego właśnie w 2012 roku. Płyty wyjątkowej, nawet jak na alternatywną scenę tamtego czasu. Było w niej coś z północnego powietrza, coś z melancholii portowego miasta nad Bałtykiem i coś z tej polskiej transformacji, widzianej już nie przez politykę, ale przez emocje ludzi żyjących pomiędzy starym a nowym światem, pomiędzy nadziejami, które rodziły się po roku 89, a strachem o przetrwanie. Singlowe CD dotarły do mnie, do Irlandii, gdzie miały premierę w irlandzkim Near FM, a ja przygotowywałem programy z taśmy dla Radia Wnet. Irlandzka, polska tygodniówka, która pojawiała się od września 2010 roku po frajdku Wnet państwa wasowskich, których serdecznie pozdrawiam. A Shipyard tworzyli wtedy m.in. Rafał Jurewicz, przy mikrofonie Piotr Pawłowski, grający na basie, legenda, bo któż nie zna Made in Poland, oraz Rafał Miegoń na gitarze, Rafał, którego nazywamy Goranem. I właśnie ta gitarowa przestrzeń Miegonia, pulsujący bas Pawłowskiego i spokojna narracja całego zespołu stworzyły brzmienie, którego nie da się pomylić z nikim innym. Downtown to nie była piosenka krzykliwa, to raczej pastelowy song, co nie próbował podbijać list przebojów. Utwór zbudowany bardziej z atmosfery niż z refrenu. Jak nocny spacer przez puste miasto, jak światła, które odbijają się od mokrego asfaltu. Jak człowiek, który wraca późno do domu po długim dniu i próbuje jeszcze przez chwilę nie myśleć o jutrze. No i w Radiu Wnet ta piosenka bardzo szybko stała się ważna, bo powiem tak, była prawdziwa. Tamte lata były czasem przyspieszenia. Polska wchodziła w rytm politycznej rdzy i niemocy wszelkiej, a w mediach wszystko miało być szybkie, ostre, takie jak na Zachodzie, natychmiastowe. Coraz mniej było miejsca na ciszę, melancholię i zwykłe zatrzymanie się na chwilę, a Downtown dawało właśnie to zatrzymanie. No i były takie poranki, kiedy ten utwór leciał w studiu. Podczas moich poranków, jeszcze przed pełnym rozruchem dnia, Warszawa dopiero budziła się z oknami. Za oknami ktoś patrzył na parzącą się pierwszą kawę. Realizator poprawiał poziomy dźwięku, jak Karol czy Paweł Dany-Chotyna. A z głośników płynęło to chłodne, piękne brzmienie z Nadbałtyku. I nagle radio przestawało być tylko medium. Stawało się nastrojem. To była jedna z tych piosenek, które idealnie pasowały do filozofii Radia Wnet, trochę obok głównego nurtu, bez agresywnej promocji, bez medialnego hałasu, ale z emocją, która zostaje na długo. No i Krzysztof Skowroński bardzo cenił utwory mające atmosferę drogi i przestrzeni, a Downtown miało jej w sobie ogromnie dużo. Można było słuchać tej piosenki, jadąc nocą przez pustą Polskę, od Trójmiasta po Mazowsze i Małopolskę. Mieć wrażenie, że muzyka dokładnie rozumie krajobraz za szybą. Może dlatego tak mocno zapisała się w pamięci ludzi radia. A Radio Wnet zawsze szukało nie tylko informacji, ale także pewnego tonu opowieści o Polsce. Rok pański 2012, moje muzyczne wspomnienia Tomasza Wybranowskiego. Shipyard i Downtown.

0: 17 piętro. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: Reklama.
2: Gen Wolności.
3: Młodzież w walce z komuną.
4: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
5: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
6: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
1: Po reklamie.
7: Autopromocja.
0: Witamy na żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet. Wszelkie prezenty należy pozostawić w lukach bagażowych.
8: Przepraszam, czy ta winda jedzie w bok?
9: Nie, ależ skąd? Ta winda ciągle jedzie w górę.
0: Kierunek piętro 17.
8: Dałabym sobie czas antenowy uciąć, że pięter jest 16.
9: Przecież zbliżają się urodziny. Kolejny rok, kolejne piętro.
0: Z okazji swoich 17 urodzin Radio Wnet zaprasza na specjalny cykl zatytułowany 17 piętro. Od 13 maja przez 17 dni redaktorzy Radia Wnet prezentować będą 17 odcinkowe serie poruszające najważniejsze bądź najbliższe im tematy. Szczegółowy harmonogram na portalu wnet.fm lub w mediach społecznościowych.
10: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
7: To była autopromocja.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

Nie, nie, moi drodzy, ten numer naprawdę nie nazywa się Natalia the Monster, nazywa się Alternative Ulster. Panowie, którzy ten numer stworzyli, dobrze wiedzieli, o czym śpiewają, albowiem grupa Stiff Little Fingers powstała w roku 77, czyli również w roku, w którym nakręcono pierwszą, no w sumie teoretycznie czwartą część Gwiezdnych Wojen. Alternative Ulster, kapela, utwór kapeli Stiff Little Fingers właśnie opowiada o tym, że mawiają, że nigdy nie będziesz już wolny, że ten właśnie alternatywny Ulster nie istnieje. Kapela, która powstała właśnie w Belfaście podczas szczytu wielkich zamieszek, tak zwanych The Troubles, które trwały dobre 30 lat w północnej Irlandii. Wiemy, że no, pochłonęły mnóstwo istnień ludzkich w różnych wybuchach, zamieszkach, w atakach terrorystycznych, ale również i atakach sił brytyjskich. No nadal ten Ulster jest z jednej strony trochę irlandzki i trochę brytyjski. W Wielkiej Brytanii, jak wiemy, mieliśmy zaledwie kilka dni temu wybory zarówno do samorządu w Anglii, jak i do lokalnych parlamentów, zarówno w Szkocji, jak i w Walii. W Szkocji wygrała Plaid Cymru, w Walii wygrała Plaid Cymru, a w Szkocji Scottish National Party. Ciekawe, co było, gdyby te wybory odbyły się również i w Ulsterze. Jak wiemy, w tym roku one się tam nie odbyły i nie potrwają jeszcze przez jakiś czas, no ale widać, że partia rządząca w Wielkiej Brytanii, czyli lejbyrzyści, dostali niezłe baty w tych wyborach, no ale nie będziemy mówili jedynie o wyborach, pomówmy dzisiaj trochę więcej o muzyce w naszym Britbeat. Jak zwykle witam was jak najserdeczniej po tej stronie, Aleks Sławiński, po tej stronie kanału angielskiego znajduje się studio London Radia Wnet i po tej stronie co tydzień o godzinie 19 na antenie pojawi się w nasza audycja promująca, propagująca muzykę brytyjską. No właśnie do części Wielkiej Brytanii ten Ulster należy. Więc no ja was jeszcze na momencik zostawię w tym właśnie Ulsterze dzikim, irlandzkim, a może jednak brytyjskim. Dla was The Undertones i Teenage Kicks, również piękne lata 70. Szczyt właśnie tej brytyjskiej, ale w ogóle chyba światowej muzyki punkowej. Dzieciaki potrafią niezłe rewolty robić.

w Radiu Wnet The Undertones i kapela, która powstała w północnoirlandzkim Derry już w roku 74, czyli właściwie jeszcze przed tą taką największą epoką punka na wyspach, która do częściowego rozpadu zdążyła wydać 4 albumy i 13 singli. Kapela, która być może w Polsce jest trochę mniej znana, jednakże tutaj na wyspach, no to był jednak niezły stir. Przede wszystkim właśnie w latach 70., kiedy kapela robiła swoje najlepsze, najbardziej znane numery. No ale wynieśmy się z Irlandii. Ja w Wielkiej Brytanii mieszkam już ponad 23 lata, jeszcze nigdy w Irlandii nie byłem, chyba czas najwyższy te straty nadrobić. Jeździ się po Europie, jeździ się po świecie, jeździ się do Polski, ale nie jeździ się do Irlandii. Bije się w piersi, doliczę to sobie do wieczornej chłosty i kupuję bilet do Irlandii, jak tylko bilety lotnicze trochę stanieją. Albowiem faktycznie od momentu, kiedy Donald T., ten amerykański Donald T., rozpoczął trochę zamieszania na Bliskim Wschodzie, no niestety wielu Brytyjczyków wybiera staycation, czyli wakacje na wyspach. Nie jeździmy już do Hiszpanii, nie jeździmy już do Francji, no i oczywiście nie latamy już daleko, daleko na inne kontynenty. Ja również planowałem na swoje urodziny wyjazd do Las Palmas Słonecznej, Gran Canaria. No, niestety ceny biletów mnie po prostu zmroziły. Dlatego wybrałem dużo bliższe nam miejsce, ale równie interesujące, czyli Brighton, jeden z najbardziej znanych kurortów Wielkiej Brytanii. Niestety zaledwie kilka dni temu Wielką Brytanię obiegła bardzo smutna wiadomość. Na plaży w Brighton znaleziono ciała 3 kobiet. Nadal trwa dochodzenie, co właściwie się tam wydarzyło. Sezon turystyczny się zaczyna i jestem przekonany, że ten weekend to będzie kolejny najazd turystów. Przede wszystkim właśnie z Londynu, bo to jest bardzo blisko. Pociągiem jakieś pół godziny, może trochę więcej. No, miejsce najbardziej znane chyba z wielkich imprez, ze wszystkich tych takich parad, no czasami trochę tęczowych, ale również z restauracji, fantastycznych klubów muzycznych, no i z życia kulturalnego. Z Brighton również kojarzy się oczywiście słynny film Quadrophenia, w której główną gwiazdę zagrała grupa The Who. W Polsce również trochę zapomniano tak jakby, a tutaj w Wielkiej Brytanii to jest jedna z największych gwiazd. Zejście się pana Townshenda i Daltreya po wielu latach nieistnienia grupy The Who było kilkanaście lat temu wielkim wydarzeniem tutaj na wyspach. Ja przechodząc się uliczkami Brighton również napotkałem na właśnie Quadrophenia Alley, taki mały zaułek, przy którym znajduje się również sklepik z pamiątkami poświęconymi mocom, czyli takim proto-skinom. Zresztą ja nie wiązałbym tutaj jakichś takich większych asocjacji. Jedno w drugie bardzo mocno przechodziło. Tak samo jak i rockersów nie nazwiemy hippisami i vice versa. Więc trochę skrót myślowy popełniłem, ale fantastyczne miejsce. No i fantastyczna legenda Quadrophenia, moi drodzy. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście tego bardzo muzycznego filmu, który w Wielkiej Brytanii jest legendą, ja was zapraszam jak najbardziej. Dla was The Who, o których już wspomniałem, i ich Undertone.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: I ich Underchair z słynnej rock opery. Właśnie z tych rock oper najbardziej grupa The Who jest zapamiętana. Tommy był filmem, był rock operą, jedną z pierwszych w ogóle chyba na świecie, opowiadający o chłopcu, który przeżył wielką traumę i przestał mówić. Przestał słyszeć, przestał widzieć, był po prostu cieniem siebie. Jednakże był geniuszem pinballa, czyli bardziej w Polsce znanej gry jak

tego filmu zaproszono kilka bardzo znanych gwiazd muzyki, a ja was zabieram właśnie do opowieści o tym dziwnym chłopcu. Kiedy byłem małym dzieciakiem, uwielbiałem grać w flipery od Soho aż właśnie do Brighton, o którym wspominaliśmy. Zgrałem je wszystkie. Tak rozpoczyna się właśnie tekst tej piosenki o chłopaku, który podziwiał gościa, który stał przy maszynie i po prostu tę maszynę czuł. Dla was Pinball Wizard i po raz kolejny Dechu.

No w Radiu Wnet, jak zwykle w sobotę, Brit Beat. Właśnie, jak ten chłopak potrafił ogrywać wszystkich, ogrywać wszystkie maszyny, ograł nawet samego Eltona Johna, moi drodzy. Elton John zagrał w filmie Tommy jako właśnie przeciwnik pinballowy tego Tommy'ego, który nie widział, nie słyszał, a jednak potrafił. Bardzo wzruszająca historia o pewnych sytuacjach rodzinnych, ale okazuje się, że dobrze się kończy. Ja spoilerować nie będę. Grupa The Who znana była nie tylko z fantastycznej muzyki, nie tylko z właśnie takich filmów jak Quadrophenia czy Tommy, ale przede wszystkim ze swojej no bardzo wyrazistej osobowości scenicznej. Panowie byli jednymi z pionierów rozwalania sceny. Niszczyli całe zestawy i gitary, i wzmacniacze, i przede wszystkim zestawy perkusyjne, albowiem ich perkusista Kate Moon był chyba jednym z najbardziej zwariowanych perkusistów ze wszystkich kapel rockowych świata. Jak wiemy, perkusiści to bardzo aktywne stworzonka, które zazwyczaj są najbardziej zwariowaną częścią każdego bandu. Jednak mało kto równał się z Kate'em Moonem. Zresztą każda z postaci

A ci tworzących tę kapelę to jest albo była osobowość, albowiem faktem jest, że sekcja rytmiczna, czyli basman i perkusista, no już odeszli od nas wiele, wiele lat temu, ale jeżeli już mówimy o ich basmanie, John Entwistle był bardzo również interesującą postacią, która chyba była najbardziej wykształcona muzycznie z całego bandu. Chłopak uczył się i pianina, i gitary, ale stwierdził, że skoro jest takim raczej dużym facetem, ma dosyć duże łapy, no to gryf gitarowy jest dla niego taki troszeczkę zbyt krótki, dlatego przesiadł się właśnie na bas i do dzisiaj uchodzi wśród fanów muzyki za chyba jednego z największych wirtuozów tego instrumentu. Zresztą on sam również nagrywał swoje własne numery i całkiem nieźle mu szło. Z kolei, jeżeli chodzi właśnie o dwie najbardziej znane gwiazdy tego zespołu, czyli Petera Townshenda oraz Rogera Daltreya, którzy najbardziej się chyba w tej kapeli rzucali w oczy. Roger Daltrey z podrzucania swoim mikrofonem, kręcenia nim. On był w ogóle ten mikrofon przyczepiony do kabla czarną taśmą, żeby po prostu się nie wyślizgnął i nie odłączył przez przypadek. Zaś Pete Townshend i jego słynne rozwalanie gitar i wsadzanie gryfów prosto w głośniki. No to było naprawdę coś w tamtych szalonych 60. i 70. latach. No ja do dzisiaj bardzo podziwiam tę kapelę, ale skoro już wspomniałem o samym Johnie Entwistle, no też była taka interesująca scena w jednym z filmów, w którym on wychodzi na trening strzelecki, bierze ze sobą swoją strzelbę myśliwską i bierze rzutki, do których będzie strzelał. Te rzutki były najbardziej interesujące, ponieważ to były oryginalne złote płyty, które on odkupił od wielu znanych muzyków i autentycznie podobno do nich strzelał. To nie jest tylko taki gimmick filmowy, ale to podobno był fakt, że tak powiem, autentyczny. Skoro już jesteśmy przy tym sympatycznym panu, no mam dla was jego numer z takiej troszeczkę bardziej solowej płyty. Moi drodzy, dajcie mi ten dobry rock and roll. Give me that rock and roll i dla was John Entwistle, czyli 1/4 grupy The Who.

0: Bowie were storming into the charts. It was only a matter of time before the Beatles made it.
1: No i tak, dużo gwizdków, dużo świsków i dużo właśnie tego szalonego basu Johna Entwistle. No, dajcie mi tego rock'n'rolla jeszcze więcej i faktycznie dzisiaj na antenie studia Radia Wnet w naszym Breakbeat faktycznie rock'n'rolla będzie jeszcze więcej. Przypominam sobie również taką historię związaną troszeczkę z grupą The Who, o której dzisiaj trochę wam opowiadam. Kiedyś, kilkanaście lat temu, pomagałem pewnej znajomej w przeprowadzce. Przeprowadzała się z luksusowej dzielnicy Richmond w południowo-zachodnim Londynie na drugą stronę rzeki, do Twickenham, również pięknej i luksusowej dzielnicy. Kiedy jechaliśmy, przejeżdżaliśmy moim vanem właśnie przez ulicę, pokazała mi pewien budynek. Powiedziała, wiesz co, to jest dom właśnie Petera Townshenda, gitarzysty grupy The Who. Po paru ulicach pokazała mi również i drugi dom, który podobno należy albo należał do wokalisty grupy Rolling Stones. Jak najbardziej polecam wam okolice Richmond. Można się przejść i poczuć ten właśnie prawdziwy angielski luksus. Ale również polecam wam wybrać się na drugą stronę rzeki, właśnie do Twickenham, która również jest piękną dzielnicą, w której tuż przy rzece znajduje się taka uliczka, do której często zachodzę, ponieważ znajduje się tam znakomicie zaopatrzony sklep z płytami winylowymi. No, nie są najtańsze, ale są za to bardzo classy. Ale jeżeli już mówimy o Twickenham, z tej dzielnicy pochodzi jeden z moich ulubionych londyńskich muzyków. Mam na myśli Elvisa Costello, który w Wielkiej Brytanii jest po prostu legendą. Nie wiem, czy pamiętacie taki film Austin Powers, czyli parodię filmu o Jamesie Bondzie, w którym właśnie Elvis Costello występuje jako on sam, jako muzyk. Siedzi i po prostu przegrywa. Dla was Elvis Costello i jego The Attractions i Man Out of Time. Warto czasem być trochę nie z tego świata i nie z tych czasów.

Ten człowiek trochę innych czasów. Will you still love the man out of time? Elvis Costello jest chyba jednym z najbardziej takich trudnych do uchwycenia twórców brytyjskich. Z jednej strony stojący bardzo mocno w tradycji brytyjskiego punku lat 70., z drugiej strony również człowiek pokazujący swoją bardzo, bardzo liryczną twarz. No faktycznie trochę nie do uchwycenia. No ale byliśmy już dzisiaj i w Londynie, i w Brighton. Ja was tym razem zabieram do pięknego, historycznego Bath w Somerset. Piękne hrabstwo i przede wszystkim piękne miasto. Miasto, które swoją tradycją sięga już czasów rzymskich. W czasach rzymskich był to jeden z takich punktów wysuniętych trochę na zachód, w którym znajdował się jeden z rzymskich fortów. Miasto, które słynie przede wszystkim ze swoich słynnych łaźni. Stąd właśnie wzięła się angielska nazwa Bath, ponieważ za czasów rzymskich to miasto to nazywało się zupełnie inaczej. Naprawdę polecam wam wybrać się tam, obejrzeć te kamienne domy. Wyobraźcie sobie, że jedynym materiałem, który jest dozwolony do budowy domów w Bath, jest właśnie ten lokalny kamień z lokalnych kamieniołomów. No i te przede wszystkim rzymskie, stare rzymskie łaźnie, które możecie do dzisiaj zobaczyć, to są podobno łaźnie zbudowane na jedynych w Wielkiej Brytanii gorących źródłach. To jest faktycznie geotermalna woda. Kiedy idziemy tam w środku, tą taką kolumnadą dookoła, która roztacza się dookoła tej właśnie słynnej łaźni, tego basenu, z taką zielonkawą wodą, czuć zapach historii, ale również troszeczkę siarki właśnie z tej geotermalnej wody. Tam również znajduje się dom poświęcony paniom Austin, czyli najbardziej chyba znanym pisarkom epoki wiktoriańskiej. Również zaraz obok tych łaźni znajduje się słynna katedra z takimi aniołami wspinającymi się i schodzącymi z długiej, długiej drabiny, które podobno przyśniły się fundatorowi tej katedry. Długa legenda, której wam nie będę opowiadał, ale czemu zabieram was do Bath? Albowiem stamtąd właśnie pochodzi jedna z również moich ulubionych kapel brytyjskich, Tears for Fears. Słyszeliście o niej na pewno takie numery jak Sowing the Seeds of Love czy Everybody Wants to Rule the World, ale ja dla was mam numer, który jest chyba bardzo na czasie. Wiemy, co działo się w ciągu ostatnich kilku dni, jeżeli chodzi o redakcję i dziennikarzy największej polskiej telewizji informacyjnej, szczególnie ten wjazd na kwadrat redaktorowi Sakiewiczowi, który na pewno będzie miał swój ciąg dalszy. No i przede wszystkim jego asystentka, która została skuta. Moi drodzy, dla was Tears for Fears, nie zapomnijmy nigdy pewnych wydarzeń. Dla was Woman in Chains.

na radiu Robert Makowski, czyli 1/3 kabaretu Otto, która często pojawia się na antenie Radia Wnet. My tymczasem wyruszamy z pięknego, historycznego i o wysokiej kulturze miasta Bath do Yorkshire. Na północy Anglii również piękne hrabstwo i oczywiście piękna stolica tego hrabstwa, chyba z jedną z najbardziej znanych katedr Wielkiej Brytanii, ale ja nie zabieram was do samego Yorku, zabieram was do miejsca, które przez wiele, wiele lat uchodziło za najgorsze miejsce do życia w Wielkiej Brytanii. Mam na myśli Bradford. Bradford w Wielkiej Brytanii to jest taki synonim naprawdę najgorszego miejsca. Nie będę porównywał tego z znanymi miejscami w Polsce, bo niektórzy mieszkańcy mogliby się obrazić. Ale z tego właśnie smętnego, smutnego i zapyziałego Bradford pochodzi jedna z najbardziej znanych brytyjskich kapel. Mam na myśli Smokey. Lata 70. i 80. były bardzo łaskawe dla tej kapeli. W sumie kapela powstała już w latach 60. i wyobraźcie sobie, na scenie stoi do dzisiaj po wielu, wielu zmianach w składach i w temperamencie i stylach muzycznych. Dla was na dobranoc chyba najbardziej ich znany utwór. Who the four letter words is Alice? Nikt o tego nie wie.

0: Mieszkałem tuż obok niej przez całe 24 lata i no niestety nie było szansy, żeby zagadać, a ona po prostu wzięła i odjechała. Drabas, grupa Smokey, ja też od 23, już 24 rok mieszkam w Wielkiej Brytanii. Ciekawe, gdzie jest ta moja Alice. Do usłyszenia, mówi wam Aleksej Sławiński. Spotykamy się już jutro o godzinie 9 rano w studiu Londyn Radia Wnet. Będziemy mieli wam naprawdę wiele interesujących rzeczy do opowiedzenia, więc zostańcie z Radiem Wnet i witam was już jutro o poranku na antenie Studia Londyn. Do usłyszenia. An exciting new wave of guitar bands from all corners of the country were storming into the charts. It was only a matter of time before the Beatles made.
1: Radio Wnet uszami słuchaczy.
2: Ja Wnet słucham codziennie, od samego ranka, bo dwie godziny poranka to jak dobrej kawy filiżanka. Radio Wnet to nie tylko radio, to potężna dawka rzetelnych wiadomości i cała plejada znakomitych gości.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
4: Siedemnaście lat Radia Wnet, czyli 17 brzmień wiosny. Dżingiel na żywo.

0: Dobry wieczór, mówią wam, drodzy państwo. Tomek Rosłon za konsoletą i Sławek Orwat, tak jak wczoraj obiecałem, za mikrofonem. Dziś będzie szczególnie specyficzne wydanie i takie, bym powiedział, odświętne trochę nawet, bo tak jak powiedziałem to na początku, kiedy poleciał ten dżingiel na żywo, którym właśnie wymyśliliśmy z Tomkiem Rosłonem tak na szybko. To było takie mniej więcej brzmienie. Teraz jak to było? 17 lat Radia Wnet, czyli 17 brzmień wiosny, czyli dżingiel na żywo. Drodzy państwo, dzisiaj obchodzimy, nieustannie obchodzimy w tych dniach w ogóle 17 lat istnienia i to jest ostatni rok, kiedy jeszcze nie jesteśmy pełnoletni, gdyż za rok już będzie 18 brzmień wiosny. A my wspominać dzisiaj będziemy 17 największych przebojów, moich subiektywnych polskich przebojów po polsku, bo tak sobie to wymyśliłem, które przez te wszystkie lata mojego dziennikarstwa, ponieważ jego też jest 17 lat, tak samo jak Radia Wnet, dokładnie mamy te same roczniki, tylko że ja zaczynałem w Wielkiej Brytanii też w roku 2009, podobnie jak Radio Wnet. I wtedy w tych pewnych okresach pojawiać się zaczął pewien zespół z Torunia, bo Toruń w ogóle jest, jakby to powiedzieć, niektórzy zazdroszczą Toruniowi, wielu zazdrości, gdyż jest to mniejsza miejscowość od wielu większych, ale bardziej ambitna muzycznie i bardziej taka, bym powiedział, z pewnym dorobkiem artystycznym. A jeden z tych twórców, tych podwalin kultury muzycznej, rock'n'rollowej, nowofalowej, jest obecnie ten człowiek, który za chwilę się odezwie. Witam Ciebie, Jurek. Jurek Czarnecki, twórca zespołu Eklektik i wielu, wielu innych zespołów. Witam Cię, Jurku.
1: Witam Ciebie, Sławku. Bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy. Jestem przeszczęśliwy, że mogę co jakiś czas pojawiać się z zespołem u Was. Naprawdę wspaniała stacja, która pozwala zespołom najróżniejszym, niezależnym istnieć w sieci, w przestrzeni. No i tak się złożyło, że poznaliśmy się już wiele lat temu. Przedstawiłem mój projekt Eklektik. Zresztą wcześniej też muzykowałem od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Fakt, nawiązując do tej specyfiki Torunia, piernikowego miasta, coś jest w tym mieście, że mimo tego, że jest no, miastem średniej wielkości, ale jeżeli chodzi muzycznie, jeżeli chodzi zwłaszcza o muzykę rockową, jakąś alternatywną, no to jest jakieś ciekawe miejsce.
0: To znaczy, co można o tobie, Jurku, powiedzieć, i to nie, broń Boże, nie, to nie jest wstydliwe, a wręcz dumny powinien z tego być. Mianowicie, ty pamiętasz jeszcze starą odnowę. O ile ktoś wie, co to w ogóle jest od nowa.
1: Tak.
0: I pamiętasz czasy Torunia, jeszcze zanim tam pojawił się taki człowiek o nazwisku Grzegorz Ciechowski.
1: Tak, tak. To znaczy powiem, że specyficznie od samego początku, jak tylko zająłem się, znaczy jak dorosłem, żeby zajmować się muzyką, powiedzmy nie tylko słuchać, ale i tworzyć, zorientowałem się, że w tym Toruniu rzeczywiście sporo się dzieje. Wtedy pamiętam właśnie działała stara odnowa na starym rynku w Toruniu i tam się te pierwsze rzeczy takie no, niesamowicie twórcze działy. Zaczynając od tego, że w tamtym miejscu można było posłuchać płyty wtedy jeszcze winyle, które ludzie przywozili, gdzieś tam załatwiali i wtedy po raz pierwszy poznawaliśmy takie zespoły bardzo nowofalowe, jak
0: Bikini.
1: A ja mówię o zachodnich, tak, a mówię o, słuchaliśmy sobie tam zespołów nowofalowych. No i przez to też chyba w tym Toruniu tak szybko ruszyła ta załoga nowofalowa w Toruniu, do której też jakby udało mi się zaliczyć.
0: To by się nie udało zaliczyć. Ty byłeś jednym z pionierów tejże przecież sceny.
1: Tak, to znaczy, z drugiej strony to tak, byłem jednym z pionierów, czyli lata lecą, jak to mówią, ale rock and roll strasznie odmładza ludzi, więc nie czuję się na tyle, co mam. Rzeczywiście byłem jednym z pionierów, właściwie właściwie byliśmy, no, na początku było nas dwóch, trzech. Było nas dwóch, trzech. Pamiętam właśnie jak jakiś czas temu Kazik Staszewski z Kultu miał jakiś wywiad i właśnie wspomniał mnie i kolegę Szymona. Mówi, ja tu przyjeżdżałem do Torunia i poznałem takich dwóch, tam jak to określił, dziwaków, tak, chodzili jak takie wampiry, jak Nosferatu. No i właśnie mówi, bo to chodziło o to, jak poznał swoją żonę, z którą jest do dzisiaj, prawda, a nie...
0: Pamiętasz taki zespół Bikini i takie, ja do dziś pamiętam, nucę czasami sobie taką piosenkę, lecą papierki.
1: A, lecą papierki, to są pieniążki z nieba, tak. Tak,
0: to
1: tak.
0: Były czasy,
1: no,
0: nie?
1: No, Zbyszek rzeczywiście też można
0: Sołbecki.
1: Powiedzieć. Jest, tak, Sołbecki jest jakby wielką historią tej nowej fali toruńskiej. No oczywiście należy powiedzieć o Republice, której się udało bardzo rozwinąć, zresztą dzięki talentowi Grzegorza.
0: Ale też z Republiki można powiedzieć, Sławek Ciesielski jest twoim bliskim współpracownikiem przecież.
1: Miałem ten zaszczyt, że przez, nie wiem, może dwa, może trzy, nie wiem, no jakiś czas razem tworzyliśmy ze Sławkiem zespół, który, o ile pamiętam, też był prezentowany w radio u was. Zespół nazywał się Pora na nas. No, taka fajna, fajny zlepek dwóch słów, które można odbierać na dwójnasób. I rzeczywiście ze Sławkiem współpracowaliśmy i bardzo fajnie zresztą, nie tylko współpracowaliśmy, ale i także przyjaźniliśmy się, do dzisiaj się przyjaźnimy. W każdym bądź razie zespół był bardzo, bardzo taki troszeczkę toruńskie B-52s, tam były dwie dziewczyny, tak. Jedna, dwie śpiewające, jedna jeszcze grała na gitarze. Bardzo fajny, specyficzny klimat. Wiele osób wspomina właśnie ten mój etap muzyczny, że bardzo sympatycznie to brzmiało i rzeczywiście.
0: Teraz powiedz, Jureczku, kochany, skąd się wzięła w twoich, że tak powiem, konstelacjach zainteresowań niejaka Klaudia Derda?
1: Klaudia Derda. Powiem tak, generalnie zespół w pewnym momencie został bez wokalu i najróżniejsze metody, żeby znaleźć tą wokalistkę, nie było łatwo. No i potem ktoś mi podpowiedział, słuchaj, no wymęczysz się trochę, ale pochodź trochę na te karaoke tak zwane. W Toruniu trochę tych knajp było, nie wiem jak teraz, ale było parę miejsc, gdzie po prostu odbywały się takie, prawda, wieczorki z karaoke, no i tam młodzi próbowali swoich sił. No i na takie jedno z karaoke wybrałem się i na tym karaoke właśnie śpiewała nasza przyszła wokalistka, czyli Klaudia Derda.
0: Która też jest autorką tego tekstu słynnego, do którego ty napisałeś piękną muzykę na 3/4, co jest niesamowitą historią.
1: Tak, zgadza się, czyli do naszego ekspertycznego Walczyka. Tak. Wyglądało to w ten sposób, że grałem sobie na fortepianie jakiś taki temacik, no i wyszedł na 3/4 Walczyk i tak sobie pomyślałem, a może go spróbuję przedstawić się zespołowi. No i zatrybiło. Zaczęliśmy go robić, zaczęliśmy go tworzyć, aranżować.
0: Ty się nasłuchałeś w życiu bardzo dużo piosenek typu Golden Brown i też ci te 3/4 zostało.
1: Powiem ci, wesoła sprawa, ale parę godzin temu właśnie sobie słuchałem między innymi tej piosenki.
0: Golden Brown?
1: Tak. Znaczy teledysku.
0: Zobacz. Oglądałem. Ile masz już lat, a ciągle wierny.
1: A ja nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe, bo czasami mi mówią, chłopie, otworzyłbyś się na jakąś inną, w innym klimacie też i tak dalej. Ja się, oczywiście, no jeżeli mi się uda doprowadzić do końca, to tutaj w Radio Wnet też mam nadzieję, pojawią się nowe utwory, nad którymi teraz pracuję z muzykami i rzeczywiście to będzie bardziej... No, muzyka troszeczkę pójdzie w inną stronę, ale ktoś, kto słuchał, mówi, że to i tak się czuje, że to jest ten toruński klimat.
0: Jurku, obiecuję ci, że kiedyś zrobię więcej programów z tobą o Toruniu, bo jesteś, że tak powiem, chodzącą księgą, encyklopedią wiedzy i współtworzyłeś te wszystkie rzeczy, o których potem ktoś napisał lub ty napisałeś. Tak. Na przykład nie wiem, czy wiecie, że Jurek Czarnecki jest na przykład znawcą książek, które nie powstały.
1: Tak jakoś wyszło.
0: To teraz, Jureczku, zróbmy nam przyjemność, bo już następni są w kolejce.
1: Jasne,
0: a będzie oczywiście. 17 mgnień wiosny. Zapowiedz ten, że słynny swój utwór Inna, bo to jest, drodzy Państwo, jeden z najważniejszych utworów historii listy Polisztart i mojego życia w ogóle muzycznego, gdyż ten utwór właśnie w pewnym sensie i w pewnym momencie historycznym zdają pierwsze miejsce w utworze wszechczasu, tak jak dzisiaj Bufonsi z utworem na przykład, który rok temu jeszcze był całym numerem jeden wszechczasów polskich, czyli Szklana Władza. A teraz właśnie Jurek Czarnecki, twórca, legenda i wielki człowiek w ogóle muzyczny. Jureczku, życzę ci dużo zdrowia.
1: Dziękuję za życzenia. Tobie też również życzę jak najdłużej życia w zdrowiu, bo chyba jeżeli to jest, to wtedy możemy dopiero działać.
0: Z życiem w zdrowiu to już może tak nie będzie, to wesoło, aczkolwiek życia w ogóle.
1: Jak życia, dokładnie. No więc cóż, to w każdym bądź razie jedziemy z tym utworem. Utwór, którego tekst napisała nasza wokalistka Klaudia. Bardzo ciekawy tekst. Zespół Eclectic, który mam nadzieję jeszcze się tutaj przedstawi. Zespół Eclectic, numer nazywa się Inna, w rytmie walca.
0: Dziękujemy ci bardzo.
1: Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam ciebie.

0: To była Klaudia Derda i formacja Eklektik ze Torunia, której już nie ma, bo jest zawieszona, przynajmniej tego co wiem, to nie rozwiązana, ale na pewno zamrożona. Czy śpiewanie na 3/4 jest trudne i czy masz w swoim repertuarze Łucjo taki utwór na 3/4 też może przygotowany? Łucja Galczak jest moim Państwa gościem, człowiek o wiele młodszy od naszego kolegi Jurka Czarneckiego, gdyż świeżo upieczona 18-latka. Życzymy Ci wszystkiego, co najlepsze, droga Łucjo.
1: O, dziękuję bardzo, dobry wieczór. Jeśli chodzi o to pytanie, tak, mam utwór na 3/4. Tak się składa właśnie, że mam. I w ostatnim czasie już po maturach jestem w stanie troszkę więcej pracować, więc niebawem po weekendzie pewnie się tym zajmę, jakimiś pomysłami, które mam, i być może następny utwór na 3/4 powstanie. Jeszcze nic nie wiadomo, ale zawsze tak się może zdarzyć.
0: Słyszałem, że teraz dzisiaj będziesz świętować i będziesz się dobrze bawić, więc życzę Ci dobrej zabawy, jak i całemu Twojemu towarzystwu, z którym będziesz się bawić. Także też dużo wrażeń z Eurowizji. No i powiedz mi, bo Schemat to piosenka, która nie tylko się podobała wielu Polakom, ale nawet naszym braciom Słowakom, którzy są na naszej liście do dzisiaj. Co takiego jest w Schemacie według Ciebie, że tak bardzo się podoba wszystkim słuchającym dobrej muzyki?
1: Myślę, że płynący z tego utworu sentyment jest taki przywiązujący słuchaczy do tej melodii, do tych słów, ponieważ sam tekst na to wskazuje, że człowiek pragnie zagłębić się w tym, co zna, bądź jeszcze raz zrobić pewne rzeczy, jeszcze raz się w tym, co znane, zanurzyć.

0: aczkolwiek każda u mnie lektura szkolna była przeczytana, co skutkowało później tym, że łatwiej było mi się odnaleźć w treści, którą trzeba przerobić i tym samym łatwiej później było na maturze. Także, ale to szło raczej z tego, że bardzo lubiłam i wiedziałam, że zawsze muszę każdy utwór przeczytać i też zainteresować się tematyką, jaka płynie z niego.
1: W jakim, że tak powiem, stanie ducha weszła Lucja Galczak w swoją dorosłość, w sensie artystycznym? Czy coś, co było za tobą, już jest za tobą, oceniasz pozytywnie, jako pierwsze twoje kroki nieśmiałe, czasem może nawet niepewne? Czy też od razu były to według ciebie takie trafione pewniaki, które się, że tak powiem, bronią i będą broniły za 20 lat? I jaki kierunek obierasz teraz w muzyce, w swoim dziele artystycznym życia? Jakim jest muzyka?
0: Myślę, że te niepewne kroki tak na dwa razy były niepewne, mi się wydaje, bo chociaż z drugiej strony patrząc teraz przez pryzmat czasu, widzę, że mam bardziej otwartą głowę na jakieś nowe pomysły i też otwartość, jeśli chodzi o nowe brzmienia albo o brzmienia, których wcześniej może lekko bałam się wykorzystywać, bądź też coś mnie przed nimi wstrzymywało. Natomiast mój nurt aż tak się, wydaje mi się, nie zmienia, aczkolwiek lekko chyba udoskonalam tekstowy warsztat. Myślę, że z biegiem czasu człowiek poniekąd nabiera innych barw, jeśli chodzi o pisanie tekstów i jest to bardziej dojrzałe i takie nasycone jakimiś takimi większymi metaforami, które ja osobiście bardzo lubię bawić się tym słowem, żeby jednocześnie tekst wskazywał na to, o czym myślałam, jednocześnie może być jakieś tam niedopowiedzenie, bądź też coś takiego, co człowiekowi będzie zawsze się kojarzyć z jakąś taką nutką wspomnienia, bądź też nutką tak naprawdę przekazu, według którego człowiek powinien w swoim życiu się odnajdować.
1: Wrócisz do nas na listę? Takie pytanie w chmurę.
0: A myślę, że to kiedyś nastąpi, więc teraz po maturach otwarta głowa. Myślę, że dużo pomysłów do mojej głowy może wpaść i myślę, że jest to możliwe.
1: Zauważ, że my o tobie pamiętamy niezależnie od tego, czy z nami jesteś na liście, czy nie, bo jesteś dla mnie jedną z największych talentów, jedną z największych perełek, jeśli chodzi o muzykę polską, wokalną, żeńską, młodą jeszcze bardzo, gdyż twoja pewność jest podczas wykonywania muzyki zwanej piosenką jest taką bardzo dojrzała, jakbyś już śpiewała bardzo, bardzo dużo lat. Czy to się ma w sercu i od zawsze, czy tego się można nauczyć?
0: Myślę, że miłość do muzyki trzeba mieć w sercu. Jest dużo wokalistów i to nie mówię o konkretnych, którzy czasami brakuje u nich tego serca i to momentami widać. Czasami mimo tego, że piosenka może być genialna i człowiek może być genialny jako artysta, jako wokalista, czasami nie ma tej duszy i to czasami się czuje. Ja staram się, nie twierdzę, że we mnie jest wszystko to, o czym wspomniałam, natomiast ja bardzo się staram, żeby moje utwory i też moje wykonania były zawsze dobre i żeby były zapamiętane oraz żeby z mojego serca po prostu płynęła prawda i nie jakieś przekonania o tym, że utwór jest nieprawdziwy.
1: Ukłony dla mamusi i tatusia oraz życzenia dla siostry jak najbardziej piękne od nas, a teraz twój czas jest, Lucja, abyś zapowiedziała tą swoją najpiękniejszą piosenkę, przynajmniej może nie, to jest sprawa oczywiście spojrzenia na to, co jest piękniejsze od czegoś, ale przynajmniej tę najbardziej utytułowaną na naszej liście, czyli Schemat.
0: Dobrze. A teraz przed Państwem wybrzmi mój utwór Schemat, Lucja Galczak. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Ci bardzo.

0: Czarnecki i grupa Eklektik, a także nasza Łucja Galczak to są Kujawy, to tym razem przenosimy się na Dolny Śląsk, a konkretnie do mojego Wrocławia, gdzie czeka na nas już Fryderyk Mgłęn, czyli twarz i głos i w ogóle gitara i teksty, zwłaszcza tej piosenki, którą usłyszymy teraz, czyli zespół Katedra, który też jest zespołem, tak jak Eklektik, zawieszonym. Witam Cię, Fryderyku.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, Sławku.
0: Powiedz mi, czym dla Ciebie jest Radio Wnet, które obchodzi 17. rocznicę swoich urodzin, a tyle samo dziś też jest mojej rocznicy dziennikarstwa radiowego. I Ty byłeś tym człowiekiem i jesteś do dziś, który jest ze mną od bardzo dawna, właściwie od samych początków, od czasów, kiedy próbowałem swoich sił po raz pierwszy za mikrofonem. Jesteś tym, który przegląd ma bardzo dokładny. Co byś chciał powiedzieć na ten temat?
1: Że właśnie bardzo się cieszę, że lista, jaką jest lista przebojów Polish Chart, która zaczynała w radiu najpierw internetowym, bardzo się cieszę, że ma swoje stałe miejsce na falach radiowych w Polsce właśnie dzięki Radiu Wnet, bo myślę, że jest to lista jedyna w swoim rodzaju, która swoje idee realizuje teraz oczywiście w większej skali, ale pozostaje wierna tym swoim początkom zaskakująco regularnie. Nigdy tutaj te idee tej demokratycznej i otwartej listy przebojów nie zostały zmienione i bardzo się cieszę, że wciąż ona trwa i podziwiam to tydzień w tydzień twoje zaangażowanie w jej realizowanie, w promowanie młodych polskich zespołów, które często gdzie indziej nie mają swojego miejsca. To jest bardzo ważne miejsce i bardzo się z tego cieszę, że mogę dzisiaj towarzyszyć obchodom.
0: Dziękuję Ci bardzo za te wszystkie miłe słowa, zwłaszcza, że jesteś człowiekiem dwóch wielkich dziedzin sztuki, można tak to określić, czyli muzyki, którą tworzysz jeszcze z zespołem Francis Tuan i wieloma innymi, które po drodze gdzieś się Tobie trafiały i zawsze byłeś tym twórcą dla mnie takim, bym powiedział, nietuzinkowym. To Twoja muzyka i teksty to są rzeczy, które się pamięta i są to rzeczy dobre. No i ta literatura i można powiedzieć cała ta sfera tego humanistyki, która gdzieś tam Ci po drodze się pięknie rozwija, ponieważ zostałeś doktorem humanistycznych nauk i literatura przenikana muzyką, to może tylko powstać coś pięknego i dobrego, moim zdaniem. Czujesz tą taką, nazwijmy to, połączenie Twojej działalności w tych dwóch dziedzinach, prawda, jeżeli chodzi o osiągnięcia.
1: A, tak, tak. Bardzo miło, że o tym wspominasz. To jest w ogóle taka sprawa z literaturą i z muzyką. Ja bardzo lubię je ze sobą łączyć, bo to są dwie moje największe pasje życia. I właśnie czy zajmowałem się muzyką, czy zajmowałem się literaturą, to zawsze ta druga sztuka, ten drugi rodzaj takiej twórczości też mi towarzyszył. I bardzo lubię też doszukiwać się różnych takich wątków melodycznych, muzycznych, chociażby w poezji młodopolskiej, a z kolei jeśli chodzi właśnie o muzykę, też sięgać czasem po poezję, czy po prostu po inspiracje literackie. Lubię łączyć ze sobą swoje pasje, bo wtedy w pełni je realizuję, mam poczucie.
0: Lubię, wiesz co, twoje spojrzenie na wiele spraw jakichś takich egzystencjalnych, a jednocześnie takich czasem bardzo mocno uczuciowych, nazwijmy to, jesteś takim dla mnie romantykiem w wielu tekstach i na przykład lubię na przykład piosenkę Jonasz z płyty, z epki Nieukryte. Lubię na przykład też Twoje piosenki z pierwszej Twojej płyty długogrającej z Katedrą. Zapraszamy na Łąki, ale moją ukochaną piosenką i zawsze jest to i zawsze będzie już piosenka z płyty Człowiek za dużo myślący, czyli piosenka, której dobrze wiesz, gdyż zawsze ją gram, kiedy rozmawiamy o tym albumie, czyli Kiedy zgasło serce, które zostało napisane tak naprawdę zupełnie z innych powodów, a potrafiło mi się wedrzeć prosto do serca z pewnych bardzo osobistych względów, jak dobrze wiesz. I można sobie odczytywać na nowo i na staro, a jednocześnie cały czas zachwycać się tym tekstem i tą melodią. I jak wspominasz ten utwór, też określiłbyś go jako swój najlepszy utwór, czy to jest tylko moje subiektywne spojrzenie?
1: To ocena, który jest najlepszy, to myślę, że zawsze do słuchaczy zależy. I jakby trudno mi powiedzieć, bo no też te utwory są różne, w różnych emocjach pisane i też z różną wiedzą na temat muzyki chociażby. Więc pod tym kątem nie będę chyba tutaj jakoś tutaj takich sądów wydawał, ale na pewno bardzo to jest dla mnie ważne, to są ważne dla mnie słowa, że gdzieś tam ten utwór dociera i że dociera no, na różny sposób, bo no, ta piosenka no, oczywiście powstała z jakichś powodów, ale nie zależy mi, żeby ją zamykać w jakichś ramach. Ja jestem zwolennikiem takiego środka poetyckiego, jakim jest symbol, a symbol każdy odczytuje po swojemu, a przede wszystkim przeżywa po swojemu, więc na tym mi przede wszystkim zależało, żeby każdy po swojemu to odbierał.
0: Słuchaj, Fryderyku, czy powiesz mi, czy jesteś w stanie w ogóle powiedzieć coś takiego, że Katedra jeszcze gdzieś się pojawi, nie tylko i wyłącznie, bo to, że się pojawi kiedyś na koncercie, to wierzę w to bardzo mocno. Natomiast czy pojawi się z nową płytą, to też jest pytanie trochę takie, bym powiedział, wrzucone w chmurę. Co ty na to?
1: Tylko to jest pytanie skierowane tylko do 1/6 tego podmiotu, który został zapytany. Więc ja nie jestem w tym momencie ustami tej istoty, jaką jest Katedra, dlatego nie znam odpowiedzi na to pytanie.
0: Natomiast Francis Tuan, z tego co wiem, to coś tam szykujecie z Pawłem i z
1: dziewczyną. Tak, nawet jutro jedziemy nagrywać do studia nagraniowego.
0: No to pięknie. Życzę wam w takim razie bardzo dużo dobrych piosenek i dobrej muzyki. Jedno, co jest piękne i pewne, to to, że ty się stałeś w pewnym momencie też nie tylko muzykiem, ale i producentem. I w tej dziedzinie też ci życzę wszystkiego, co najlepsze.
1: Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję tobie też i dziękuję radio, w imieniu Radia Wnet i własnym. Natomiast teraz bardzo cię poproszę o zapowiedź piosenki z tejże płyty, którą zaczarowaliście mnie i wielu ludzi.
1: Z dedykacją dla wszystkich ludzi za dużo myślących piosenka Kiedy zgasło serce zespołu Katedra.

Powstała formacja w Londynie, polska formacja Gabinet Luster, i wydała w pewnym momencie swoją pierwszą płytę Postulaty. To szczerze powiem, nie wierzyłem w to, co słyszę, że ktoś pozwolił im wydać taką płytę z takim tekstem. Myślę, że to, że wydali oni ją w Londynie, to też miało duży powód do tego, że nikt nie robił tutaj tym panom żadnej cenzury w Polsce i tak dalej. Jako, że Radio Wnet nie jest w ogóle cenzurowane, oprócz brzydkich wyrazów, ewentualnie jeszcze to jedyne, co cenzurujemy, to tym bardziej mam wielką radość, a jednocześnie i też smutek zaprezentować ten utwór, bo jest to skrócona wersja w historii Polski, lat zwłaszcza ostatnich, z pewnymi, nazwijmy to, bardzo poważnymi zarzutami wobec klasy politycznej. To nie jest piosenka wymierzona w jedną z tych stron konfliktu, wielkiego konfliktu polsko-polskiego. To jest wobec wszystkich polityków, którzy doprowadzili ten kraj do takiego stanu rzeczy, jaki dzisiaj mamy, że właśnie jest ten taki, nazwijmy to, patowa sytuacja w zasadzie we wszystkich sferach życia, gdzieś niedopracowane, niedowartościowane tematy, które są pomijane, natomiast są skierowywane nasze myślenia w stronę niekoniecznie tą, co powinny być. I o tym wszystkim w sposób bardzo odważny mówi ta piosenka. Łezka i wersja ocenzurowana z wyrazu brzydkiego tylko i wyłącznie. Zespół się nazywa Gabinet Luster, Polacy z Londynu.

Gdybym miał naboje, to bym strzelał. Ale że ich nie mam, to wszystko wam.

0: Z płyty Postulaty, gabinet luster, formacja polska z Londynu, w jednym z największych, najmniej znanych też protest songów powstałych w ostatnich latach przeciwko głupocie klasy politycznej. I nie, to nie jest ona sformułowana przeciwko jednej ze stron, ale wszystkich ludzi odpowiedzialnych za dziesięciolecia rządów w naszym kraju i nie tylko rządów, ale też i nazwijmy to tej manipulacji medialnej i tak dalej, i tak dalej. A ze mną już jest kolejny artysta, którego jednak muszę zapytać. Grzegorz Dąbrowski z Wielkiej Lipy, człowiek, który mi bardzo w życiu się przysłużył pozytywnie, jeśli chodzi o rozwój mojej kultury muzycznej Wrocławia i okolic. Człowiek o wielu talentach. Nie sądzisz, że już dość, Grzegorzu? Czy można coś zrobić, żeby zakończyć tą wojnę polsko-polską, o której śpiewał zespół Gabinet Luster?
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć Sławku, dobry wieczór Państwu.
0: Witam Cię.
1: Chętnie zdradzę swój patent na tę wojnę. Po prostu odciąłem się od tego i w związku z tym niewiele na ten temat wiem. Żyje mi się lepiej.
0: Rozumiem. Czasami jest trudno się odciąć od polityki, kiedy na przykład dotyka Cię podczas pobytu w szpitalu, czy na SOR-ze, czy też w innych miejscach, gdzie coś Ci dolega i nie ma na to pieniędzy, żeby zrobić Ci szybkie badania i tak dalej. Także czasami polityka wdziera się sama w nasze życie. Natomiast Ty jesteś dla mnie jesteś artystą wybitnym, bo to jest, że artystą to jest mało powiedziane. Grzegorz Dąbrowski to jest artysta wybitny. Tworzy rzeczy niesamowicie piękne tekstowo, a dające do myślenia, dające do... Co ciekawe, ten utwór, który teraz ja wybrałem jako jeden z najważniejszych historii Polski ostatnich lat moich 17 i 17 lat wnetu, to jest utwór, który, umówmy się, napisałeś ty, owszem, cały ten tekst i muzykę, natomiast na podstawie pewnych, nazwijmy to, scenariuszu, który wymyślił niejaki Donat Kamiński i Antoni Kamiński, jego syn, który obchodził wówczas 21 lat, stąd tytuł Oczko. Dostał, wyjaśnij słuchaczom, o co chodziło w tej piosence.
1: Tak, bo rzeczywiście Donat jest takim człowiekiem, który jak pójdzie się do niego do klubu Pieśniarze we Wrocławiu, to tam zawsze jest na ścianach dużo wyimków, poezji, literatury, prozy przeróżnej. I Donat wysłał mi przed urodzinami, 21 urodzinami swojego syna, 21 takich kasełek.
0: Które on sam wybrał, prawda? Ten syn.
1: Tak, początkowo myślałem, że to Donat wybrał, żeby synowi zrobić taki prezent. Dlatego dopisałem do tego tekstu. W zasadzie moja tekściarskość tego utworu sprowadza się do samego początku i to wszystko. Natomiast później już, jak już to wykonywałem na imprezie, to okazało się, że to Antoni sam sobie wybrał takich 21 haseł różnych, bardzo pięknych, bardzo mądrych. Do dziś się nimi kieruje i polecam każdemu, żeby się nimi kierował. I tyle, ale tutaj to jeśli chodzi właśnie o tekst, to mój jest tylko wyłącznie początek, natomiast muzyka jest tutaj, to bardziej, pod jako autor piosenki się podpisuje i tylko na...
0: Utwór pojawił się na płycie Rejda z grzechem i to już ten utwór ma już sporo lat, prawda? Bo Antoni już ma dzisiaj 30 parę chyba lat, już tak mi się wydaje.
1: No to już tak. No i bardzo piękna płyta Rejda z grzechem. Polecam.
0: No i powiedz mi, jak wspominasz, bo drodzy Państwo, nie wiem, czy nawet starzy słuchacze Radia Wnet nie pamiętają chyba być może, że Ty z Piotrkiem Rejdą wystąpiliście jako Rejda z grzechem na dachu naszego tutaj wnetowskiego wówczas wieżowca, gdzie mieściła się redakcja. I byłeś jednym z tych, którzy dla Radia Wnet wystąpili na żywo.
1: Nie. Wystąpiliśmy dla Radia Wnet, to wielka przygoda i wielki zaszczyt. Tak jak po czasie teraz o tym myślę, to jestem bardzo zaszczycony tą sytuacją, ale myśmy grali w Warszawie w studiu.
0: A, czyli to nie było na
1: dachu. Tak, nie było na górze. Tak, ale...
0: Rozumiem.
1: Ale też było bardzo przyjemnie.
0: Powiedz mi, jak odbierasz dzisiaj oczko Antoniego i które z tych haseł jest dla ciebie cały czas aktualne, a które już przestało być, albo na przykład mi się bardzo podoba, że chociaż woda życia nie istnieje, warto po nią iść.
1: No tak, no mi się wydaje, że to jest w ogóle fajny tekst, on jest zaczerpnięty z tekstów Jacka Kaczmarskiego, natomiast być może w jakiś sposób to mnie zainspirowało, ponieważ obecnie teraz już od roku prawie już gram tylko jeden program muzyczny, który się nazywa Muzyka Wody. Może właśnie to jest, no ale to już na inną okazję temat, ale jak pytasz o hasło, które najbardziej, to chyba sama końcówka mi się podoba. Ten ostatni tekst jest taki najważniejszy, że każdy codziennie toczy walkę, o której nie masz pojęcia, bądź miły. No to jest chyba takie największe przesłanie. To
0: jeszcze może powiem, pozwolisz, że powiem, że są tam dwa momenty w tej piosence, które trzeba wytłumaczyć narodowi, który będzie tego słuchał, gdyż chodziło o to, że na przykład bardzo akcentujesz słowo bardziej, tak, tak. Które jest nazwą twojego zespołu, z którym wygrałeś nawet listę Poliszczart kiedyś, tego rodzaju tam tak, tak. Paweł Korkuś też gra i koledzy z innych miast, właściwie do miasteczek można powiedzieć, koło od Wrocławia, ale też jest akcentowane słowo don, ponieważ chodzi to o Donata właśnie Kamińskiego. Dlatego didaskalia już były, teraz zapowiadaj. Dziękuję ci bardzo.
1: Dobrze, dziękuję Sławku, bardzo mi miło z tytułu tego pięknego wyróżnienia dla mnie. Życzę tobie kolejnych nie 17, ale 34 lat
0: wiosen.
1: Wiosen. A od siebie powiem, no zapraszam Państwa na wysłuchanie tej piosenki pod tytułem Oczko Antoniego, która znalazła się na płycie Rejda z grzechem. I miłego słuchania po prostu.
0: I tobie też życzę zdrowia, dziękujemy ci bardzo.
1: Dziękuję, zdróweczka, wszystkiego dobrego.

0: Był to artysta wybitny, czyli Grzegorz Dąbrowski z Wielkiej Lipy, który ułożył ten tekst, jak i muzykę dopisał do niego. I tak jak powiedziałem wcześniej, kiedy rozmawiałem z Grzegorzem, że był on tym wyróżnionym z Piotrkiem Rejdą, którzy pojechali z mojej desygnacji do Warszawy na koncert, żeby pokazać też i naszą scenę wrocławską. I tak się składa, że drugą wokalistką obok nich była wtedy na tym koncercie, to były lata bodajże 2019-20 jakoś tak, była Kasia Marona. Witam Ciebie, Kasiu.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Wnet oraz Ciebie, Sławku.
0: Pamiętasz jeszcze swój koncert dla Wnetu? Na żywo?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. On na długo pozostanie w pamięci i w sercu, ponieważ był to czas COVID-u. Był to koncert zorganizowany bez udziału publiczności. I jakoś tak każdy myślę, artysta, wykonawca bardzo wyczekiwał na koncerty. Chciał grać jak najbardziej, ja również należałam do tego grona, dlatego dużym zaszczytem było dla mnie móc wystąpić właśnie dla słuchaczy Radia Wnet. Pamiętam, że ten koncert był transmitowany nie tylko na antenie, ale też na YouTubie.
0: Tak, ja pamiętam też ten koncert bardzo dokładnie, ponieważ czułem wielką więź z Wami, z Waszą trójką, gdyż gdzieś tam z mojego poręczenia pojechaliście na ten koncert i pomyślałem sobie, oby ten koncert na długo wbił się im w pamięć i tak chyba się stało, bo Kasia Marona, drodzy Państwo, to jest osoba i artystka szczególna, gdyż opisuje bardzo głębokie emocje związane z tej piosence, o której będziemy za chwilę mówić i którą wysłuchamy. To są emocje związane z uczuciami, z rozpadającym się związkiem i tak dalej, i tak dalej. I powiem szczerze, że pomimo, że jest to wokalistka z dziedziny muzyki popularnej, to przecież na tą piosenkę głosowali metalowcy, rockowcy. To była tak popularna piosenka na liście, że wszyscy wiedzieli, kto to jest Kasia Marona. Pamiętasz to?
1: Tak, pamiętam. To było dla mnie też niebywałe i niesamowite, że głosują na mnie osoby, zespoły tak z skrajnie muzycznych, muzycznie różnych gatunków, ale też i wielka radość, nie ukrywam. I też dzięki właśnie liście przebojów Radiu Wnet zawiązało się wiele przyjaźni, wiele takich, które trwają po dziś dzień. I no i to jest właśnie piękne, że muzyka potrafi tak bardzo łączyć ludzi.
0: Ja myślę, że Tomek Duszczak z zespołu Prorok do dzisiaj Cię pamięta. My wczoraj też graliśmy na początku ich utwór z Meteoroidsem, specjalnie zrobiony dla listy Polish Chart, gdzie padają słowa, które porównują mnie do Jamesa Bonda. Ja zawsze sobie żartowałem, że owszem, mam licencję na zabijanie, ale nudy. Czy według Ciebie, bo to jest ciekawe w ogóle 17-lecie i naszego Wnetu, i mojej dziennikarskiej radiowej przygody, tylko że ja zaczynałem wtedy w tym czasie w Wielkiej Brytanii, ale mamy dokładnie tyle samo na liczniku lat, co ja jako dziennikarz radiowy i muzyczny w ogóle i właśnie Radio Wnet. Jak odbierasz Radio Wnet po tych 17 latach, gdzie już można powiedzieć w eterze i tak dalej, bo to wcześniej było jasne, że na początku był to konglomerat pewnych projektów tylko i wyłącznie internetowych, ale z czasem, pamiętam rok 17-18, poszły, że tak powiem, pierwsze nasze tutaj FM-y i tak zwane. Jak wspominasz początki Radia Wnet i jak dzisiaj patrzysz na to radio?
1: Przede wszystkim dla mnie Radio Wnet było i jest takim radiem, które promuje osoby, wspiera różnych wykonawców, różne zespoły grających przeróżne gatunki. I to jest takie radio, które daje szansę, daje możliwość usłyszenia przez publiczność, przez słuchaczy tym zespołom, które może gdzieś tam nie dostałyby takiej możliwości, nie dostałyby szansy. Więc dla mnie Radio Wnet jest naprawdę takim radiem, które wspiera artystów z różnych gatunków. I dzisiaj odbieram to dokładnie tak samo i naprawdę dla mnie, w moim sercu jest ogromny sentyment, ponieważ tak jak wielu wykonawców dostałam możliwość gdzieś tam pokazania swoich piosenek na antenie Radia Wnet i bardzo mnie to cieszy, że słuchacze głosowali na te utwory i udało się tym piosenkom dotrzeć tak wysoko na liście przebojów.
0: To ja Ciebie teraz za chwilę poproszę, żebyś zapowiedziała piosenkę Zimno swoim pięknym głosem i swoją piękną dykcją, jaką posiadasz, artystyczną. A jednocześnie ucałuj ziemię, na której teraz jesteś, ponieważ, drodzy Państwo, nie jest to tajemnicą, że pochodzimy z bardzo podobnych stron ze sobą. Tutaj z Kasia i ja gdzieś tam, ona jest w Warszawie, w Wrocławiu, ale dzisiaj jest u siebie w swoich stronach, czyli w moich też. Pozdrawiam całą ziemię leszczyńską.
1: Tak, dokładnie. Dzisiaj jestem w Wielkopolsce, w moich rodzinnych stronach, więc bardzo mi miło, że mogę porozmawiać właśnie z Radiem Wnet, które nadaje z Warszawy, a ty, Sławku, jesteś zapewne we Wrocławiu.
0: Tak jest. I teraz czekamy na swoją piękną zapowiedź i przechodzimy do kolejnych wykonawców za moment. Dziękuję ci, Kasiu, za pobyt z nami i czyli zamieniamy się w wielkiej tej chwili ciszę i słuch.
1: Drodzy Państwo, chciałabym gorąco zaprosić do odsłuchania mojego autorskiego utworu, piosenki Zimno, do której napisałam tekst. Jestem współautorką muzyki. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba. Zimno.

Z pochodzenia Białorusinem, nazywał się Hienat Loska, po polsku Gienek Loska, i był znany w Polsce ze względu na programy, tak zwane TV show, w których wystąpił. Ja jednak Gienka poznałem bardzo, bardzo wcześnie, kiedy jeszcze nie był kompletnie znany i z swoim białoruskim zespołem przyjechał do Polski kiedyś swego czasu z Makarem i z kolegami. I czasami stawał sobie na rynku koło poczty i PKO i tam sobie gdzieś ustawiał gitarkę i piecyk i śpiewał, jak on śpiewał, jak on grał. Często z nim rozmawiałem i nawet kiedyś byłem zaproszony do Radia Wrocław, czyli nie do Radia Wnet, tylko właśnie do Radia Wrocław przez panią Ewę Zając, która wiedziała o tym moich kontaktach z Gienkiem, kiedy już odszedł do tego lepszego ze światów podobno. Gienek, jak to ktoś powiedział, był chory na samego siebie i on nie udźwignął tej popularności i tego wszystkiego, co się wokół niego działo. Pojechał na Białoruś do mamy, żeby sobie umrzeć spokojnie. To było niesamowite w ogóle. On chyba wyczuwał, że z nim się źle dzieje, coś ze zdrowiem. Jednak przede wszystkim było, oprócz tego, że był Białorusinem w Polsce, to wiadomo, że tak jak ja w Anglii, byliśmy obydwaj emigrantami. On wiedział, co to znaczy być emigrantem. Ci, którzy wyjeżdżali do Anglii tylko w celach turystycznych, nigdy tego jakby do końca nie zrozumieją, tego słowa emigrant, bo emigrantem się nie jest geograficznie, emigrantem się jest na całe życie. Bo to jest stan ducha i umysłu, a nie tylko stan geografii. Tak zawsze twierdziłem i tak będę twierdził do końca moich dni. Dlaczego ten utwór, a nie inny? Pieśń emigranta. No, powiem szczerze, nikt chyba lepiej od Gienka nie pokazał bólu, cierpienia i tych wszystkich towarzyszących rzeczy, które są tęsknotą do kraju, do ludzi, do miejsc. Gienku, obyś kiedyś, kiedy będziemy już się mogli spotkać, tam kiedyś, nie śpieszy mi się, ale żebyśmy mogli dokończyć niejedną rozmowę, którą rozpoczęliśmy kiedyś swego czasu na rynku wrocławskim i nie zdążyliśmy dokończyć. Pieśń emigranta, Gienek Loska, i zatopmy się myślami w ten świat, który jest nam bardzo bliski.

0: ty.
1: Stąd po Londyn stoją ukrzyżowane Jezusiki i światowidy, czyli ogarną tutaj wszystkich nas, niezależnie od poglądów i światopoglądów. Drodzy Państwo, za chwilę będzie też piosenka, która jest, otworzy niewielki woreczek dwóch piosenek pangrokowych. I tym bardziej mi bliska, że miałem okazję napisać tekst tej piosenki. Zespół nazywa się Nic i pochodzi z połowie z Wrocławia, w połowie z Dolnego Śląska, a ze mną jest muzyk tej formacji, Tymon Kot. Witam Ciebie, Tymonie.
2: Witam, witam słuchaczy, witam Cię, Sławek.
1: Pamiętasz, kiedyś się spotkaliśmy tam, że właśnie w tym live'ie kiedyś, swego czasu, kiedy mieliście koncert z Arturo i kolegami. Pamiętam do dziś, że mówiliście, i to jest prawda, było mi bardzo miło, nawet łezkę uroniłem wzruszenia, że ludziom się bardzo ten utwór podoba, Wolne Media, który miałem okazję popełnić tekstowo dla Was.
2: Tak. Pamiętam spotkanie. Doskonale to wspominam, bo faktycznie... No, że tak powiem, moja robota została wykonana przez kogoś i została wykonana bardzo dobrze z tym tekstem.
1: Dziękuję Ci bardzo.
2: Więc tym bardziej możliwość użycia tego tekstu, ważnego tekstu, no bo jednak tam są ważne rzeczy poruszone.
1: Wiesz, ten tekst się pojawił w moim już głowie z dwóch powodów. Po pierwsze, ja reprezentuję Wolne Media, jakim jest Radio Wnet. A druga rzecz, że byłem wtedy, to mi przyszło samo do głowy, jakoś wypłynęło ze mnie podczas koncertów innego zespołu zupełnie swego czasu, kiedyś tam w kafe, Niebo Cafe, pamiętasz, też taki był lokal.
2: Tak, pamiętam.
1: I tam no. To przyszło do głowy, a jeszcze biorąc pod uwagę, że ty jesteś fachowcem od pisania tekstów, to dziękuję tym bardziej potrójnie za te słowa.
2: Czy fachowcem? No nie wiem. Staram się jak mogę, tak jak reszta chłopaków. Staramy się robić fajną muzykę. Wiadomo, że fajnie, jeśli się komuś podoba, ale no tak, w tym przypadku możliwość użycia tego tekstu. No, wydaje mi się, że sama aranżacja kawałka, no wydaje mi się, że też jest spoko i no, nie ma się co dziwić, że ludziom się podoba.
1: Wiesz, to co jest ciekawe w waszym zespole, pomijając już wiele ciekawych rzeczy, które tam są, to, że dlaczego ja wybrałem w ogóle zespół Nic, a nie dałem tego tekstu komuśkolwiek innemu, bo ktoś mi kiedyś powiedział taki tekst, pamiętam, przybyłem szczerości, mówi, przecież to mógł wykonać Deserter. Ja mówię, ale ja nie chciałem, żeby to wykonywał Deserter. Chciałem, żeby to wykonywał ktoś, kto ma jeszcze tą szczerą duszę, czystą duszę, bym powiedział, pankowca. Natomiast do czego zmierzam? Tutaj ten tekst, który zdarzyło mi się popełnić, to też dotyka spraw korporacyjnych, dotyka spraw wyścigu szczurów.

0: dotyka spraw tak zwanych psów Pawłowa. A dlaczego akurat właśnie w barze? Bo tam jest nawet w pewnym momencie śpiewam z wolną przestrzenią wokół baru, w sensie, że widziałem ludzi, którzy szli do baru z uśmiechem na twarzy i kiedy wychodzili z tego już koncertu, byli znowu smutni. Czyli tej wolności nie ma tak na co dzień wszędzie, gdzie byśmy chcieli, żeby ona była, prawda?
1: No tak, tak, ale no najważniejsze jest, żeby być świadomym i jednak tak jak można, no to o tą wolność walczyć. Szukać tej wolności, bo są miejsca, są ludzie, którzy o nią walczą. I no, ja się cieszę, że będąc no, obiektywnie bardzo młody, mogę występować na scenie i takie treści właśnie z niej przekazywać.
0: Tymek, a ty właśnie chciałem cię spytać, bo myśmy nie mieli okazji nigdy szczerze dłużej pogadać, ty jesteś 20-parolatkiem, prawda?
1: No tak, tak. Za mniej niż miesiąc. Nie, za miesiąc. Za miesiąc będzie 22 lat.
0: Dopytam się dlaczego, że jesteś bardzo młodym człowiekiem, natomiast jak ty oceniasz jako tenże człowiek z tego pokolenia stare teksty punkowe, takie jak właśnie Deserter, typu Spytaj milicjanta, czy na przykład inne zespoły z tamtej epoki, z tym, co teraz się porobiło z punk rockiem, jaka jest kondycja? Widziałem Parawino, gra na przykład na gitarze Nauce Ogólnie i w ogóle tam jest ten scena, gdzie pan Andrzej, nie, zaraz czekaj, jak on ma na imię, Giglewicz.
1: Dariusz chyba.
0: Dariusz,
1: tak. Mogę się pomylić.
0: Ja też się mogę pomylić, chyba Darek Giglewicz wydaje tak zwane składanki punkowe. Jak uważasz, czy punk idzie w dobrą stronę, czy punk się zatoczył, czy punk is not dead, tak jak śpiewa się to popularnie, czy to jest prawda?
1: Ja uważam ogólnie, że no, świat ewoluuje i żyjemy w całkowicie innych czasach niż powstawały piosenki. Te największe przez właśnie jakiegoś Dezertera. Ja osobiście mi jest bardzo blisko do defektu mózgu, więc no, całkowicie inny czas. Świat ewoluuje. No, muzyka też w pewien sposób ewoluuje, a jeśli chodzi o jakieś takie społeczeństwo wokół tej muzyki albo wokół jakichś tam danych ideologii, no to ja osobiście czuję się jeszcze za młody, czuję się jeszcze niezbyt doświadczony, żeby móc tak jasno się o tym wypowiadać. Ja uważam, że w każdym otoczeniu znajdzie się miejsce, które jest prawdziwe, które powinno być właśnie w takim stanie, jakim jest. A no nie oszukujmy się, że pomimo tego, że nie jest to mainstreamowa na przykład muzyka, czy ogólnie te idee nie są mainstreamowe, no to nie jest to mała grupa. I w każdej grupie znajdzie się ktoś, kto będzie ściągać tę grupę trochę w dół, może w moich oczach, może w oczach innych osób. Ale ja się w ogóle nie poczuwam do tego, żeby jakkolwiek to oceniać, bo mówię, jeszcze mam całe życie przed sobą, staram się uczyć, staram się obserwować jak najwięcej rzeczy. No a prawda jest taka, że właśnie będąc tak w młodym wieku i za co jestem bardzo jakby też wdzięczny, że jestem w stanie czasami też poznać osoby, które właśnie tworzyły tą muzykę w tamtych latach, tak?
0: Zwłaszcza, że Arturo, twój kolega z zespołu to jest legenda już, można powiedzieć.
1: Ja powiem tak, już kiedyś z Arturem gadałem, że Artur jakby chciał napisać jakąś książkę o sobie, o swoim życiu, no to tutaj byłyby potężne, grube książki i to nie jedna, nie?
0: Drodzy Państwo, ten człowiek spędził w Hiszpanii więcej lat życia niż nie jeden człowiek żyje do tej pory na ziemi. Dzięki temu śpiewa po hiszpańsku i czasami zespół jego, którym on śpiewa, brzmi jak SKP, chociażby na przykład.
1: No jest różnorodność i tak się składa, że z Arturem, wiadomo, jesteśmy w zespole nic, ale ja jestem najświeższym członkiem zespołu DWEC, który jest założony też przez Artura.
0: Tak.
1: Więc Artur...
0: Pozdrawiamy Marka Szpyrę, który jestem basistą.
1: Tak, pozdrawiam. No, więc Artur, jeśli tylko może, no to też się lubię wykazywać tym hiszpańskim.
0: Tak. No i teraz twój czas, Tymek. Możesz zapowiedzieć utwór Wolne Media i pokazać go państwu, kto to wykonuje i jak się nazywacie na co dzień. Mhm.
1: No dobrze, w takim razie zapraszam serdecznie na odsłuchanie naszego kawałka zespołu NIT. Kawałek o tytule Wolne Media. Bardzo polecam wsłuchać się w słowa, ponieważ moim zdaniem i zdaniem też chłopaków zespołu są dosyć ważne. Mam nadzieję, że się będzie podobało.
0: Dziękuję ci bardzo.

No i pamięć mi się odświeżyła zupełnie od razu, kiedy usłyszałem pierwsze rytmy te punkowe, gdyż przypomniałem sobie, że Darek to jest oczywiście Paraszczuk, czyli Parawino, natomiast Mariusz ma na imię Mariusz właśnie Giglewicz, który wydaje te wszystkie płyty i jest liderem zespołu z Nowego Tomyśla z Wielkopolski. Zespołu, który wydał płyt wiele i wydaje do dnia dzisiejszego, jeżeli chodzi o te właśnie składanki wielu zespołów punkowych, czy dzięki czemu uchronił od zapomnienia wiele utworów właśnie pan Giglewicz. No i tutaj jego zespół tak zwany flagowy, czyli Nauka o Gównie, wykonał taki utwór, który też zaliczyłem do tak zwanych 17 najważniejszych utworów w tych latach, który się nazywa Nauka, przepraszam bardzo, Jedzenie zamiast bomb. No, o czym jest ta piosenka, to już tytuł sam mówi, a jak to zaśpiewał właśnie Mariusz z kolegami z Nauki o Gównie, to właśnie w tej chwili zaprezentuje Tomek Rosłon, który za chwilę wypuści dla was tą piosenkę.

0: Jedzenie, a nie bomby, drodzy Państwo, temat jest bardzo poważny, natomiast tutaj może być to zasmażka też, może być to parówka, może to być, mogą to być pierogi. Dlaczego ja tak o tym mówię? Ponieważ ze mną jest po drugiej stronie już właśnie Ryszard Makowski z zespołu Kabaret Otto, który zanim wykona ten utwór, który ja sobie wymyśliłem, że powinien być w tej 17, czyli ten, który się nazywa Mural Klęczon, to chciałbym porozmawiać chwilę z Ryśkiem, jeżeli to jest możliwe, o właśnie piosence Pierogi, bo to jest zupełna nowość, a nawiązująca do takiego głównego nurtu zespołu Kabaret Otto. Zgodzisz się ze mną?
1: No tak, dobry wieczór.
0: Państwu, Ryszard Makowski.
1: Cześć Sławek. No oczywiście, no Pierogi to jest taka twórczość Wieśka, która idealnie trafia w gust masowy. No, tak jak kiedyś była zasmażka, tak jak wakacje, teraz Pierogi to jest taka piosenka, którą lansujemy. Ja tu jeszcze może tylko dodam, że od wczoraj można nabyć już naszą płytę, znaczy nabyć, zamówić, bo premiera płyty będzie 26 maja, no zresztą dlatego 26 maja, żebyśmy mogli to zrobić na antenie podczas naszego programu, który mamy w Radiu Net, czy Kabaret Otto. No i, ale można już zamawiać, jeżeli ktoś ma ochotę wejść na nasz Facebook, no to tam można sobie już tą drogę, jak zamówić tę płytę, znaleźć. No i te Pierogi nam się wydają taką piosenką najbardziej nośną, chociaż na tej płycie jest 15 piosenek w sumie i każda z nich ma jakiś tam swój potencjał, chociaż wiadomo, że trudno jest trafić piosenkę, która będzie piosenką przebojową, a wydaje mi się, że Pierogi ten potencjał przeboju mają.
0: To może zróbmy tak, nie rozłączaj się oczywiście, Ryszardzie, i posłuchajmy tych pierogów. Sam jeszcze nigdy ich nie słyszałem, szczerze mówiąc. Dopiero pierwszy raz to razem z tobą wysłucham dzisiaj, bo na liście grałem oczywiście Murala Klęczona, który będziemy też za chwilę o nim mówić, dlaczego ten utwór i co się stało, że on jest tak wybitny dla mnie. Zasadnie, grzecznie to. Natomiast teraz posłuchajmy Pierogów wspólnie z Ryszardem Makowskim. Moja muzyczna premiera w Radio Wnet. Posłuchajmy.

0: No i powiem szczerze, że tutaj Tomek Rosłon miał rację, że mnie namówił, żeby ten utwór zagrać dodatkowo, bo jest to kawał dobrej muzyki biesiadno-taneczno-rockowej.
1: No tutaj gitara Bartka Miecznikowskiego sporo zrobiła, no ale wiesz, jak dobrą piosenkę wymyślił po prostu.
0: Tak.
1: Na tym pisaniu piosenek, no już nie będę się tu przychwalał, ale no trochę się już przez te wszystkie lata jakoś poznaliśmy, no trochę się znamy na tym pisaniu piosenek i no Gesiek tutaj no z premedytacją pisał piosenkę na przebój i myślę, że ta piosenka ma szansę być przebojem. Oczywiście no tutaj musi nam trochę Radio Wnet pomóc. Mam nadzieję, że ponieważ Radio Wnet jest wydawcą płyty i patronem medialnym, że tę piosenkę będziecie mogli Państwo częściej usłyszeć na antenie Radia Wnet. No i to jest tak, że no, niestety nasze piosenki, ponieważ one nie są grane gremialnie we wszystkich tak zwanych mocnych radiach muzycznych, no to one się przebijają dosyć długo, ale przebijają się skutecznie. Jakoś się, na przykład Zasmażka, czy Wakacje, czy to już lato, te piosenki przebiły się skutecznie. Myślę, że Pierogi też zaliczają się do tej grupy.
0: Tak, to jest piosenka jak najbardziej folkowa, lekko to ona skupia wiele gatunków w sobie. Natomiast co takiego wyjątkowego jest w piosence Mural klęczon? Pomijając już fakt, że bardzo dużo tygodni była na liście naszej tutaj Polish Chart Radia Wnet, to jeszcze dodatkowo jest pierwsza, jedyna chyba w historii, popraw mnie, jeżeli się mylę, jedyna w historii kabaretu Otto piosenka, gdzie oprócz panów z kabaretu śpiewa Beata Wilgucka, czyli ktoś spoza kabaretu.
1: To powstało trochę w sposób taki poza mną, bo ja panią Beatę Wilgucką w zasadzie praktycznie nie znam, no, bo to jest tak, że ja nagrywaliśmy to u Wieśka w domu, ale też nagrywałem to u takiego znajomego część śladów gitary tam bodajże nagrywałem i trochę i wokal też jakąś wersję wokalu. No i on miał te wszystkie ślady, a ponieważ on mają taki swój zespół i tam właśnie ta pani Beata śpiewa, on doszedł do wniosku, że żeby dołożyć ten głos. Znaczy to było zupełnie poza mną, poza nami. Koledzy nawet byli bardzo zdziwieni, że nastąpiła taka sytuacja, że nagle śpiewa z nami jakaś pani. No zresztą ona bardzo ładnie śpiewa, ta pani, żeby to jeszcze tutaj doprecyzować. Natomiast na płycie znalazła się jeszcze jedna piosenka, w której będzie śpiewać inna znowu pani. To Wiesiek, nie chciałbym tutaj nazwiska przekręcić, to Wiesiek miał taką piosenkę, że chciał, żeby tam część zaśpiewała kobieta. Więc to rzeczywiście, no z tym, że Mural klęczon rzeczywiście był jakąś tam no, pierwszą piosenką kabaretu Otto, w której zaśpiewała kobieta. No tak jakoś no rozwijamy się na może nie na takie stare, ale...
0: Ja widziałem na własne oczy, jak na koncercie wystąpiła z wami kobieta.
1: No tak, ale to był koncert we Wrocławiu, to ty akurat tam zaaranżowałeś to wszystko, więc to jest zupełnie co innego. No chciałem jeszcze powiedzieć, że ta piosenka Mural klęczon też znajduje się na tej naszej ale płycie.
0: Co chcę powiedzieć jeszcze zanim dokończysz tą myśl, żeby mi nie uciekła, mianowicie co jest ważnego w Muralu klęczonie? Mianowicie to, co miało być waszą słabością, co ktoś tam z Polskiego Radia powiedział, że gloryfikujecie PRL i komunę i tak dalej, to wbrew pozorom to jest właśnie siła tego utworu, bo tam nie ma żadnej gloryfikacji PRL-u, tylko gloryfikacja tego, co uciekało się w miejsca, przestrzenie, gdzie uciekało się od tej szarzyzny, zamordyzmu, gdzie właśnie ten klęczonowski, czerwono-gitarowski styl obowiązywał, beat-beatowy, co było jedyną radością wtedy lat 60. dla młodzieży ówczesnej. Zgodzisz się ze mną?
1: Znaczy, ja akurat już mam swoje lata, wtedy byłem dzieckiem, więc ja tam do non-stopu do Sopotu nie jeździłem. No ale dla mnie to zawsze, ta czerwona gitara była zawsze taka, no jest cały czas taka, no ogromna legenda. No, na pewno bardzo poprawili mi dzieciństwo, które nie zawsze było wesołe, a dzięki temu, że słuchałem w kółko ich piosenek, to człowiek miał jakieś wzruszenia, jakiś przekaz tych piosenek był dla mnie niezwykle istotne. No i sama postać Krzysztofa Kręczona, który uważam, że był no wybitnym artystą, był wybitnym gitarzystą, wybitnym kompozytorem. Miał wszyscy bardzo ładne głosy. I te piosenki, to no do dzisiaj się tego słucha z przyjemnością i harmonie, które miał Krzysztof Kręczon, no, były naprawdę wybitne. I pisząc ten mural Klęczon, no trochę tutaj miałem obawę, czy dam radę. No znaczy nie myślę, żebym napisał piosenkę aż na takim poziomie, jak napisał Krzysztof Klęczon, ale starałem się tam troszeczkę podpatrzeć te jego układy harmoniczne i tam może troszeczkę no, z tego skorzystałem. Ja bardzo się z tej piosenki cieszę. Pisałem ją jakiś nie tak szybko, przeważnie piszę szybko, a tutaj pisałem je przez pewien czas. I tak jak mówię, ta piosenka miała różne momenty, bo była wersja nagrana bez głosu kobiecego. No i ta wersja mi się tak troszkę mniej podobała, jak potem dostałem tę wersję i to też tak nie byłem nawet ostrzeżony, że tam będzie jeszcze dodatkowy głos, więc tak słucham i tak te chórki jakieś, bo to tam głos wchodzi dopiero później. Myślę, co chórki jakieś takie pełniejsze nam wyszły? Jak to się tam stało? To się okazało właśnie, że były dopełnione głosem pani Beaty. No więc to, ale no po pierwsze to bardzo ci dziękuję, że tę piosenkę wybrałeś do tego swojego tam topu 17. No to znowu to jest tak, pierogi mają taki, tak jak mówię, potencjał przebojowy. Mural Klęczon takiego potencjału przebojowego no, raczej nie ma, ale jest to piosenka, którą tak jak mówię, no, która na tej płycie na pewno bardzo dobarwia ten cały materiał.
0: Wiesz, przebojowość, Ryszard, to jest też spojrzenie z zewnątrz. Dla jednego przebojowość to są właśnie rytmy taneczne, dla drugiego przebojowość to są słowa. Dla mnie przebojowością tej piosenki jest to, że ta piosenka powoduje, że się przenoszę w sferę dzieciństwa wręcz. Ja byłem wtedy bardzo mały.
1: Jakieś walory ta piosenka może ma, ja nie mówię, że ona nie ma żadnych walorów, natomiast no wiadomo, że jednak to no, są piosenki, nawet bardzo dobre i są przeboje. To za tym trzeba pamiętać, że między przebojami a piosenkami naprawdę nawet dobrymi jest no, duża różnica. No, czasami te przeboje, nie chcę, żeby tutaj to było odnośnie do pierogów, czasami te przeboje nie są aż tak skomplikowane muzycznie, zresztą no, nie muszą być skomplikowane muzycznie, natomiast no, są,
0: nie, bo to jest piosenka użytkowa, ją się będzie na zabawach, dancingach, dyskotekach, wieczorkach bardzo często no grać, tak, bo to jest taka muzyka właśnie.
1: No tak. No, mam nadzieję, że pierogi na to lato jakoś tam wejdą do kanonu, może nawet jakiś tam dyskotek. No zobaczymy, staramy się zrobić jakąś promocję tej płyty no, w Radiu Wnet, ale także w innych mediach. Tak jak mówię, jeżeli ktoś by chciał z Państwa zamówić tę naszą płytę, na której znalazło się przede wszystkim Śpiewam po polsku. Piosenka Wieśka, która no też może nie ma charakteru przebojowego, ale jest bardzo wartościową piosenką, która robi na koncertach ogromne wrażenie na widzach. Jest bardzo mądrą piosenką, bardzo taką no, tak zwaną piosenką z tekstem. No i rzeczywiście i to jest tak, że na tej płycie jest, też jadę na Eurowizję, akurat dzisiaj jest Eurowizja, też mieliśmy taką piosenkę, która też była na liście.
0: Ciekawe, czy wygra człowiek ze spódniczce, czy spodnia?
1: No teraz akurat w tym roku chyba tak jak patrzyłem trochę, bo trochę patrzyłem, to za dużo jakichś takich udziwnień nie było. Chyba to jakieś tak...
0: O proszę, wtedy, kiedy już się pisałem, przejadło widocznie.
1: No być może, wtedy kiedy pisałem tekst tej piosenki jadę na Eurowizję, no to właśnie było tak, że akurat wygrał no, jeden pan w spódniczce, no ale no to każdy się może ubrać tak, jak uważa. No.
0: Najbardziej. Ja w ogóle występ, tego nie no, potępiłem, więc... tylko
1: nie,
0: stwierdziłem,
1: nie,
0: że...
1: Znaczy, mnie to śmieszy, no może to nie jest kwestia potępiania, tylko tak jak mówię, no kwestia tego, że na razie się przyzwyczailiśmy, że panowie w spodniach. No więc to tak to wygląda.
0: Chociaż natomiast, na przykład były próby ubrania z sukienkę panów kiedyś jeszcze za czasów Davida Bowie. David Bowie wymyślił jego pierwsze sukienkę dla panów.
1: No, nie, no to były tam takie, no to w filmach często to się ten chwyt był stosowany. Natomiast no to jeszcze wracając do tej płyty, chciałem właśnie powiedzieć, że trzy piosenki, czyli Śpiewam po polsku, Mural Klęczon i Jadę na Eurowizję, to były piosenki, które już już były gdzieś tam zaprezentowane, że tak powiem. Natomiast 12 kolejnych piosenek to są piosenki premierowe. No, już Planeta Płonie, która jest u ciebie na liście, to jest też piosenka właśnie z tej płyty, no i Pierogi. No a poza tym jest jeszcze 10 piosenek, których państwo nie znacie, ale uważam, że te piosenki są... że to wyszło bardzo, bardzo dobrze nam wyszły te piosenki. Tak nie to, żebym się chciał chwalić, ale też no, człowiek ma jakieś swoje odczucie, no, że to jest, nie musieliśmy umieszczać 15 piosenek, można było umieścić 12, ale czy tam 10 nawet, ale jakoś no, uznaliśmy, że te piosenki są na tyle warte pokazania, na tyle warte nagrania, żeby jednak je nagrać i umieścić na płycie i myślę, że ta płyta ma tak zwane dla każdego coś miłego, ponieważ są też piosenki liryczne, są też piosenki o miłości. To nie jest tak, że wszystkie są społeczne, o Zielonym Ładzie, czy o Eurowizji, czy no nawet o, czy nawet no wspomnieniowe jak Moral Kręczon. Tutaj właśnie no, wspomniałeś o tym Polskim Radiu, no, bo to jest tak, że my współpracowaliśmy z Agencją Muzyczną Polskiego Radia, no, ale jak przyszła likwidacja, no to postanowili przede wszystkim nas zlikwidować z tej Agencji Muzycznej jako niepoprawnych politycznie, no bo przecież nie śpiewaliśmy tam żadnych piosenek związanych z jakimiś tam sprawami politycznymi, nagraliśmy...
0: No na przykład nie śpiewaliście piosenki pod tytułem, że ściema to niekoniecznie musi być ściema.
1: Nie? No nie, no to dopiero, no, ale za to musimy ponosić karę. To nie jest tak, że można sobie tak wszystko śpiewać, co się chce, ale to już są akurat późniejsze czasy. Przed tym tam nie śpiewaliśmy tych przyśpiewek jeszcze, dopiero jakoś one nam później się rozwinęły. No natomiast no, tą piosenkę Moral Kręczon została właśnie uznana jako taka, która dzieli społeczeństwo, że ci, którzy nie chcą już pamiętać o PRL-u, czy to będą się czuć urażeni. Nie wiem czym, bo przecież no Krzysztof Kręczon do czerwonej gitary, no niestety, no czystety, niestety. No,
0: tak ale już, kochani, to jest tak samo, jak gdybym ja jako nastolatek lat 80. mógł nienawidzić na przykład Perfektu, czy TSA, czy Republiki, nie, no ponieważ tak, wtedy no, był za mordest, nie?
1: Konkretna jakaś operacja tam była, ale cieszymy się właśnie, że tym bardziej, że udało nam się no, własnym sumptem, no bo te płyty nagrywaliśmy u Wieśka w domu, sami aranżowaliśmy, potem nam no, Bartek Mieszczykowski nam po koleżeńsku nagrał gitary bardzo, bardzo no, fajnie i tak jak on z dużym czuciem te gitary potrafi zagrać i z dużą perfekcją. Potem Piotr Quentin Wojtanowski zrobił miks i mastering i no i dzięki temu, no i oczywiście dzięki pomocy Radia Wnet ta płyta się ukazuje i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, no bo oczywiście, no wiadomo, że dużo ludzi nagrywa płyty, każdy jest zadowolony z tego, że nagrywa. Też jest taka teoria, że płyty, no to w zasadzie już są przeżytkiem, no bo to teraz wszyscy słuchają w streamingu i jest tak fajnie, no ale to jest prawda taka, że w streamingu, nawet jak te piosenki się ukazują, to my na nich nie zarabiamy. Dla nas wsparciem jest to, że ktoś kupi płytę, bo dzięki temu możemy zebrać fundusze na następne nagrania, na następną płytę, bo no, tak. Co to dużo myśl, no nie sprzedamy tego takiego nakładu, żeby tu się jakoś nie wiem, strasznie wzbogacić, natomiast no, naszą no, pracą jest...
0: Jedyne, co zrobiły piosenek. Streamingi pozytywnego, to może jedynie, co zrobiły, to zrobiły to, że już dzisiaj nikt nie kradnie muzyki artystom i nie przegrywa sobie, bo to już nie opłaca się po prostu.
1: Nie, no dlaczego? Ja uważam, że dobrze, że są te streamingi. No tylko tak jak mówię, no w streamingu, żeby zarobić na YouTubie, żeby zarobić, czy żeby na Spotify, czy na jakimś tam innej zarobić, no to trzeba mieć milionowe odsłony i to takie milionowe, grubo milionowe. Co prawda ostatnio jakaś piosenka dla dzieci o mrówkach mi wpadła, śpiewające bzdące, która mi się bardzo podobała. No i ta piosenka to miała 55 milionów wyświetleń, no to ja rozumiem, nie?
0: Smurfy też miały.
1: Słucham?
0: Smurfy też miały.
1: No Smurfy też, no to więc to jest tak, że no ale tego typu piosenki jak my robimy, no to piosenka Śpiewam po polsku doszła do 300 tysięcy na YouTubie. No to jest sporo, no ale...
0: Drogi Ryszardzie, się... zapowiedz w takim razie w tej chwili Moral Kręczon i niech by się ten naród, który jeszcze nie słyszał być może tej piosenki, bo część naszych słuchaczy być może jest bardzo młodych, którzy mają po 18-17 lat i nie znają, to posłuchajcie, był taki muzyk, nazywał się Krzysztof Kręczon i o tym wielkim muzyku kolega tutaj siedzący, artysta, napisał wspaniałą piosenkę, którą za chwilę zapowie.
1: No dziękuję bardzo, no akurat w tym rzeczywiście Krzysztof Kończony już jest no, artystą, chociaż z poprzedniej epoki, chociaż jego piosenki są znane cały czas, Port czy 10 skali Beauforta, to już to, poza czerwonymi gitarami, to już z trzema koronami nagrano, no, w tym roku minęła, co tu to są mówić, 45. rocznica śmierci.
0: Tak.
1: Krzysztofa Kręczona. Także no, ja tę piosenkę napisałem właśnie, no naprawdę tak jak ten hołd, ten tribut dla mojego ulubionego artysty, no i cieszę się, że przede wszystkim ci bardzo dziękuję, że tę piosenkę wyróżniłeś i że znalazłeś też w niej jakąś taką nutkę sentymentalną i nutkę wspomnieniową. Także...
0: No to jest bardzo dobra piosenka. Uwaga, no, drodzy Państwo, zamieniamy się w wielkie ucho i słuchamy zapowiedzi samego mistrza.
1: Znaczy mnie, tak? Nie, tak, ja się mistrzem nie czuję. Raczej czuję się rzemieślnikiem, który robi to wszystko od wielu, wielu lat. No, staram się jeszcze czegoś nauczyć, no, ale zobaczymy, jak się jeszcze czegoś nauczę. W każdym razie no, cieszę się z piosenki Mural Kręczon.

0: To był wielki przebój kabaretu Otto Mural Klęczon, a ze mną jest już po drugiej stronie Michał Krasnodębski. Witam cię, Michale, i to jest współtwórca szaleństwa, bo tak można byłoby na pozór określić pomysł, jaki mu się trafił do głowy, a w zasadzie został mu podpowiedziany przez naszą jedną z wokalistek, Danusię Wisiecką. I Michale, jak do tego doszło i coś ty narobił?
1: Witam państwa realizujących i prowadzących.
0: Witamy pana serdecznie.
1: Jak do tego doszło? Doszło do tego tak, że to jest piosenka, która czekała na 20 lat na to, aż ktoś ją zaśpiewa. Dlatego zawsze jak jej słucham, jestem wzruszony i nie bardzo mogę cokolwiek z tym zrobić, bo rzeczywiście tak było, że ta piosenka została nagrana. To nie to, że była gdzieś tam w głowie czy w zeszycie, tylko ona została już nagrana od strony muzycznej w pełnym składzie taki, jaki słychać, chociaż trochę innej formie, w innym miksie, ale już jakieś 20 lat temu. No i tak leżała sobie, leżała w szufladzie. To jest też piosenka na 3/4, a dzisiaj raz już taka u was była. No i Danusia Wisiecka napisała któregoś dnia do mnie i mówi: słuchaj, Michał, wiesz co, może byśmy zrobili jakąś inicjatywę taką w ramach Polish Charta. Zmobilizowali się, żeby jakąś piosenkę taką pacyfistyczną, pokojową napisać, no szczególnie biorąc pod uwagę otoczenie i sytuację na świecie, że coś takiego by się przydało. No to ja długo nie czekałem, pogrzebałem za sobą, wysłałem do Sławka tę melodię, która tam jest. No a Sławek mówi tak: no wiesz, Michał, ale ja tak na poczekaniu to nie piszę piosenek, to raczej to może kiedyś zobaczymy. Tymczasem rano o 8 na drugi dzień już SMS do mnie przychodzi, że w zasadzie tekst już jest gotowy i że można robić.
0: I on był trochę niegotowy, bo ty jeszcze dopisałeś kawałek tekstu, drodzy państwo, taka jest prawda.
1: No rzeczywiście do tego tekstu dopisałem, a żeby nie być gołosłownym, to dopisałem do niego takie dwa bardzo krótkie fragmenty. Jeden to jest taki, że niech no ja sobie przypomnę. No widzisz, to jest już trema, naprawdę.
0: Na zgliszczach.
1: To jest już trema. W każdym razie, jak sobie to przypomnę, to niech miłość całe zło wypali, wtedy wiara nas ocali. Niech wiara całe zło wypali, wtedy miłość nas ocali. To jest taka wstawka, taka bardzo niewinna, która po prostu służyła taktowaniu i frazowaniu. Natomiast największy przemysł zrobiłem na samym końcu tej piosenki. To skorzystałem z tego, że Sławek był czymś zajęty bardzo i nie zauważył pewnie tego. I piosenka kończy się takim fragmentem: opamiętaj się patrzu, i tam są jakieś jeszcze dalsze frazy. Jest takie zawołanie do Boga: tyś jest wielki, nieskończony, zabierz te straszne wojenne drony. A ja do tego dopisałem taki fragment, który mówi o tym, że czemu tak trudno czynimy ci drogę, odkąd człowiek stał się potworem. I co to, jaki to podstępny flip uczyniłem, nieskromnie mówiąc, tą wrzutką. Otóż utwór z takiego napisanego trochę ad hoc, na zasadzie impresji, bo on tak też został przez Sławka napisany pod wpływem chwili, bo sam mi się przyznał. I taki kierowany dosyć konkretnie, no bo tam można to przynajmniej do dwóch panów zaadresować, tą całą treść tego utworu. No w ten sposób stał się takim pytaniem o kondycję ogólnie człowieka. Tego człowieka, który jak dostaje zbyt dużą władzę, która go przerasta, no to staje się tym siepaczem niestety. I czy to jest jakiś szkolny osiłek, który nęka słabszych od siebie, czy to jest człowiek, który jest przywódcą państwa, którego głównym przemysłem jest przemysł zbrojeniowy, no to mechanizm jest ten sam i on jest właśnie przez Sławka opisany w tym tekście, dlatego ta piosenka jest taka uniwersalna i tak nośna i można jej słuchać w nieskończoność. W zasadzie ona pasuje do wszystkiego, od prostych, codziennych sytuacji, do takich już rzeczy bardzo dużych, wszędzie, gdzie jest zło, gdzie jest przemoc. I to zawołanie do Boga jest takie jednocześnie i deklaratywne, i uniwersalne. No, tak to wyglądało z mojej strony i taki jest mój ogląd na tę piosenkę. Natomiast jeżeli mogę jeszcze jakąś ciekawostkę powiedzieć, bo to, co ja teraz mówiłem, to chyba już zdążyłem parę razy powiedzieć, więc żeby było coś nowego. Ta piosenka powstała w 4 wersjach. Jedną z nich śpiewa Łukasz Łyczkowski w towarzystwie całej orkiestry w pełnym składzie, czyli gitara akustyczna, elektryczna, perkusja i bas. Do tego jest wersja akustyczna przy samej gitarze akustycznej, też z Łyczkiem na wokalu, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. No i są dwie wersje jeszcze z paniami naszymi, z Leną z Szamary i z Danutą Wisiecką. No i tak naprawdę jak te 4 wersje powstały, to mnie nigdy by nie przyszło do głowy, chociaż był taki zamysł pierwotny, żeby wszyscy zaśpiewali razem, to okazało się, że te zaśpiewy od strony emocjonalnej są tak różne i wokalnej, że no, w mojej głowie się to zupełnie nie mieściło, żeby je razem jakoś pogodzić. Ale zrobiłem taki po prostu miks na próbę i wysłałem Sławkowi, nigdy jakby nie zastanawiając się nad tym, że to w ogóle kiedykolwiek, gdziekolwiek pójdzie naprawdę i że to...
0: Ja ciebie trochę, namówiłem.
1: To był po prostu czysty eksperyment. Jak się okazało, eksperyment okazał się całkiem udany i chyba najfajniejszy z tych wszystkich wersji.
0: Tak, dokładnie. I pamiętam, że jak się namówiłem, to byłeś nawet trochę zaskoczony, że wróciłem do tej pierwotnej koncepcji, a potem się okazało, że wszystkim nam się to podobało.
1: No właśnie, więc czasem takie zupełnie zaskakujące opcje okazują się tymi właściwymi. No, utwór i tak był bardzo długi, a teraz ma 7 minut, więc to jest naprawdę już tasiemiec. Chyba będziemy nawet dłużsi od Gabinetu Luster, którzy dzisiaj polecieli w długiej wersji, której wcześniej chyba, ja mylę się, popraw mnie jak się mylę, że do tej pory to latała taka wersja skrócona na Polistarcie tego Gabinetu Luster.
0: Mam problem techniczny.
1: To przestałem was słyszeć teraz.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem
2: Skrzydełko czy nóżka?
1: Występują kapitan Bossanoga.
3: Jestem.
1: Żyrafa, kleszcz, globtroterka.
4: Jestem.
5: Obiad!
4: Kapitanie, kapitanie, obiad w mesie podano. Skrzydełko czy nóżka?
1: Kapitan, który właśnie moczy nogi w wielkiej miednicy na mostku kapitańskim.
3: Nóżka, nóżka, już zakładam buty. Do jasnej ciastej, ale ktoś mi je świsnął. A jednak skrzydełko, już lecę!

0: Uprzejmie informujemy, że dowodzenie łodzią podwodną wymagać może ciut pożywniejszych posiłków.
1: Halo, halo? Halo, halo, czy jesteś tam jeszcze, Michale?
2: Ja oczywiście, że jestem. Grzeję lampę cały czas.
1: Miałem problem z bateriami, natomiast już oczywiście zostałem wymienione. Natomiast wracając do tego, co powiedziałeś o łezce, ten utwór nie miał może krótszej wersji, bo on miał zawsze tą samą wersję, tylko tam są jedno brzydkie słowo, które się powtarza. Aha. I ta wersja została cenzurowana, ponieważ tam jest, że on nie może patrzeć, jak się szmaci biało-czerwona chorągiewka, sprzedajna. No i nie muszę mówić, bo to jest rym do chorągiewka.
2: No to ja jakby skorzystam ze czasu antenowego, najpierw się podzielę ciekawą emocją. Otóż pierwszy raz komuś się udało doprowadzić mnie do sklerozy antenowej i z ubawieniem patrzyłem, przyglądałem się sam sobie, jak szukam tego fragmentu tekstu i nie mogłem go sobie przypomnieć. Było to groteskowe przed chwilą. Także jesteście panowie zawodowcami. Natomiast chciałem się podzielić też tym, że no jestem bardzo, bardzo podbudowany dzisiejszą tą kompilacją. Nie tylko jej poziomem artystycznym, tej 17, chociaż całe jeszcze nie słyszałem, ale tym, że jeżeli chodzi o taki ogólny klimat tej muzyki, to jest coś takiego, jakbym się obudził w jakiejś lepszej, starszej rzeczywistości. Mam takie po prostu wrażenie, że i brzmieniowo, i tekstowo, i klimatycznie, i w ogóle to jest wszystko tak bez jakiegoś zadęcia, jest to wszystko tak sympatyczne, pozbawione jakiejś pompatyczności, a jednocześnie z przekazem i wyprodukowane jeszcze w sposób taki, no, gdzie komputer nie zagłusza śpiewającego i jakby całej koncepcji. Także myślę, że to, jak ta siedemnastka wybrzmi, to jest całkiem dobry pomysł, żeby zrobić z tego jakąś małą okolicznościową płytę, bo takie wydawnictwa małe są teraz możliwe, nie jest to jakoś bardzo drogie. I myślę, że ze Sławkiem się tutaj poza anteną zaczniemy dogadywać na taką
1: No to wymaga, jako że ja kiedyś próbowałem już takie rzeczy robić, to wymaga wielu uzgodnień z autorami tekstów, muzyki i tak dalej, wiadomo. Oczywiście wszystko jest do zrobienia, tylko trzeba wiedzieć, jak to...
2: Ponieważ to nie jest niemożliwe, to warto spróbować.
1: No jasne, to jestem cały za. No i teraz, Michale, masz możliwość zapowiedzieć tą piątą wersję, którą żeśmy sobie wyśnili.
2: To prawda. Cóż, no, chciałem serdecznie zaprosić na piosenkę, która 20 lat czekała na to, aż ktoś ją zaśpiewa, a śpiewają ją aż 4 osoby, nie 3 osoby. Znowu się pomyliłem. Sławka prawie chciałem włączyć do tego śpiewania.
1: No nie, tekst, to lepiej.
2: Tekst Sławek Horwat, gitara Adam Paluch z Pigles Deep Forest, bo to też należy powiedzieć, że ten bas jest Adama i jest bardzo dobry. Ja jako tutaj skromny autor muzyki, na wokalu Łukasz Łyczkowski, Lena z Samary i Danuta Wisiecka jako pomysłodawczyni tej piosenki. No cóż, ja się będę wzruszał, a wam życzę zdrowia i miłego wieczoru.

0: I tak oto Lena przeszła do historii tego programu, gdyż jako jedyna dwukrotnie się udzieliła. Pamiętamy pierwszą piosenkę Prorok i Meteoroid, to też była ona. Tak się poukładało nam. Zupełnie przypadkiem, nie brałem tego pod uwagę, ale Lena, gratuluję. Natomiast teraz jest ze mną po drugiej stronie Zbyszek Włodarczyk. Witam Cię, Zbyszku.
1: Witam Cię, Sławku. Witam wszystkich.
0: Wczoraj wygrałeś notowanie i jesteś przeszczęśliwym właścicielem numeru jeden z najnowszego notowania. Ale my będziemy rozmawiać o piosence pod tytułem Sławek.
1: Tak.
0: Gdyż kiedy miałem do wyboru swoje własne 17 piosenek, no trudno, żeby ta piosenka się nie znalazła. Jak do tego doszło? Opowiedz Państwu, że nie tylko mam piosenkę trochę taką, bym powiedział, okolicznościową, jaką była tamta Proroka i Meteoroid, ale też piosenkę, nazwijmy to, taką systemowo wygenerowaną na podstawie mojej biografii.
1: Tak. Jest to biografia dla wszystkich, którzy nie znają tej historii, to bardzo krótko, ale na samym początku mojej znajomości ze Sławkiem, to był telefon chyba taki nawet może czysto techniczny, jeśli chodziło o prezentację jakichś, nie pamiętam już jakiej piosenki, być może Lustra. Sławek zadzwonił do mnie, tak jak mówię, z czysto technicznym tematem i rozmowa nam się tak potoczyła, że w przeciągu, nie pamiętam już teraz, godziny, dwóch, wisząc na telefonie, poznałem historię Sławka, opowiedzianą w sposób tak malowniczy, tak filmowy wręcz, że zaraz po tym, jak skończyliśmy rozmawiać, wziąłem szybko coś do zanotowania i zanotowałem najważniejsze fakty, chociaż one tak naprawdę nawet bez notowania zostały w mojej głowie. Bo sposób, w jaki Sławek opowiadałeś, pamiętam, tą swoją historię, malowałeś tak naprawdę ten obraz i to zostało po prostu, więc naprawdę takich momentów, takich rozmów każdemu autorowi, twórcy życzę, tak? Bo to nie chodzi tylko, to nie musi być tylko muzyka, to może być cokolwiek, prawda? To może być nawet obraz, bo nawet
0: no
1: to
0: i
1: tak
0: właśnie
1: wyglądało.
0: Obraz, a propos obrazu, wybrałeś aktora, który gra mnie, który jest niesamowicie podobny do mojej

0: facjaty.
1: Tak, to jest też ciekawa historia. Maciek Szczepaniak zresztą z zespołu Ulica, który chyba w ostatnim przedostatnim notowaniu ten zespół też z fajnym numerem Anka gdzieś krążył. Maciek Szczepaniak, mój taki przyjaciel od dziecka, który też zakończył tak naprawdę emigrację całkiem niedawno, ale też był w Londynie, generalnie gdzieś w UK-u. Tak mu się ten numer spodobał i ta cała historia, więc powiedział, że on przylatuje z Londynu, on to musi zagrać. I tak się rzeczywiście stało, plus jest jego kilka wstawek w samym teledysku z samego Londynu, także tutaj się mocno zaangażował i rzeczywiście jest wizualnie Sławek Bis.
0: Natomiast na końcu poprosiłeś mnie o krótki filmik z moją osobą i tam się pojawia, kto jest cierpliwy i dotrze do końca tej piosenki na YouTubie, to sobie ją obejrzy, tę scenkę.
1: Tak, to taki easter egg w pewnym sensie dla osób, których nie wtajemniczaliśmy, dla tych, którzy dotrwają do końca. Na końcu jest właśnie nasz prawdziwy Sławek, czyli pierwowzór, no i główny motyw tej piosenki, którym jest życie Sławka, więc Sławek się pojawia, mogę teraz to już powiedzieć. Zapraszam oczywiście wszystkich do obejrzenia tego dysku, bo gdzieś tam się ten nasz Sławek przewinie tam rzeczywiście.
0: Dziękuję Ci, Zbyszku, i życzę Tobie i całej ziemi lubelskiej, aby jak najwięcej takich fantastycznych zespołów, jakie Wasza ziemia wydała w ostatnich miesiącach, szczególnie Kacpra Pytkę pozdrawiam i tych wszystkich, którzy śpiewają nie tylko w Smoktownie właśnie, i Budkę Suflera pozdrawiamy, i Renkę Michalską, i niech się dzieje. A teraz Sławek.
1: Oczywiście. Dzięki.

0: tak oto wybrzmiał Sławek, którego chciałem dedykować, ten utwór, i to Zbyszek o tym wie, wszystkim emigrantom, nie tylko tym brytyjskim, ale było tam kawałek mnie, kawałek wielu z nas, których znamy bliżej, dalej i których nigdy nie poznaliśmy. O tym śpiewał też dzisiaj Gienek Gloska. A ze mną jest Radek Suchobieski, zespół The Buffons. Witam Ciebie, Radku.
1: Halo?
0: Halo? Radku, jesteś tam?
1: Jestem. Dobry wieczór. Witam wszystkich, Radku. I Ciebie, Sławku.
0: Wiesz co, powiem Ci trochę to samo, co wczoraj powiedziałem, co dziś przed chwilą powiedziałem Zbyszkowi. Wczoraj się pojawiliście jako laureaci aktualnych notowań. Natomiast przeszedłeś do historii całkowicie tą płytą, jak i przede wszystkim ze utworem Szklana Władza, który ja słucham muzyki już mnóstwo lat, ale uważam, że jest to najbardziej znana, powinna być i wartościowa polska piosenka, jaka kiedykolwiek się ukazała. I co zresztą głosujący rzeczywiście to zrobili, kiedy wybierali piosenkę Wszechczasów, bo ta piosenka mówi wprost i bez owijania w bawełnę, czym jest manipulacja medialna, czym jest to wszystko, co dotyczy tego, co jest złe w świecie i polityki, i w świecie mediów. Skąd ty bierzesz, jak piszesz teksty, bo jesteś jedynym właścicielem tekstów tej płyty, wszystkich utworów, także i tego. Powiedz mi, skąd czerpiesz te wszystkie inspiracje do napisania tak dobrego tekstu, tak naprawdę świetnego tekstu, jakim jest Szklana Władza?
1: O Boże. Ja powiem tak. Ja nie uważam, że ten cały utwór jest o polityce, tylko po prostu ten utwór jest o telewizji. Po prostu słuchałem telewizji i mi się ona nie podoba. Dlatego napisałem ten tekst i to tyle.
0: Manipulacja medialna, prawda? To jest o tym.
1: Dokładnie.
0: Czyli zobacz, ja napisałem też piosenkę o wolnych mediach. Ty napisałeś o mediach. Gabinet Luster napisał też i o politykach, i potroszę o mediach. Jak widać, lobby, które nie zgadza się na stan rzeczy, który jest dzisiaj w świecie, te hejty, fejki i tak dalej, i tak dalej, jest coraz większe. Jak myślisz, czy siła nacisku artystycznego przemówi w końcu do tych, którzy decydują o tym, żeby tego zła i tej manipulacji uniknąć? Czy to jest celowa polityka według Ciebie i będzie sobie kontynuowana, bo ktoś tak chce?
1: No nie wiem, czy artyści to pokonają, więc nie wypowiadam się na ten temat. Nic więcej nie powiem.
0: Nie będę Cię męczył już, bo wiem, drodzy Państwo, o Radku Suchobieskim można powiedzieć jedno, znaczy wiele rzeczy. Można powiedzieć, że jest świetnym tekściarzem, świetnym muzykiem i w ogóle, natomiast ma też jedną cechę, nienawidzi wywiadów. Dlatego nie będę Cię męczył. Nawet za Ciebie zapowiem ten utwór. Szklana Władza i zespół The Buffons, jeden z najlepszych piosenek, wedle mnie na pewno jedna z najlepszych w historii polskiej muzyki.
1: Dziękuję wszystkim, którzy głosowali na to. Dziękuję.

Gdyby nie cztery zmory w mroku, przepraszam, cztery pory roku, jak to kiedyś ktoś powiedział, Vivaldiego, które lecą sobie w tle dzisiaj od początku naszej audycji, to nie byłoby w ogóle muzyki klasycznej, ale okazuje się, że będzie muzyka klasyczna. Tak, będzie i to właśnie teraz. Wszyscy, prawdopodobnie wszyscy znamy, nawet jeżeli nie wiemy na pamięć, że to jest ten to utwór, to po usłyszeniu pierwszych dźwięków już wiemy, że go znamy. To jest W grocie króla gór, kompozycja Edwarda Grieg'a. Nie byłoby w tym nic rewelacyjnego i związanego z Polską, gdyby nie pewna płyta pewnego zespołu, którego już nie ma. To było jednorazowe wydawnictwo, nawet podyktowane bodajże ich wojarzami po Stanach Zjednoczonych. To, mogę się teraz mylić, ale tak kojarzę. Nazywali się Night Riders Symphony. I nie byłoby nic wielkiego, gdyby nie to, że do tej pięknej melodii klasycznej, świata muzyki klasycznej, ktoś dopisał do metalowej przeróbki tego utworu polski tekst. I tak oto powstał utwór zespołu Night Riders Symphony W grocie króla gór po polsku. I to jest jedna z tych moich ulubionych utworów, jeden z nich.

Kiedy wspominam myślami, przechodzę do lat 80. i tych pierwszych utworów zespołu Kombi, to wydawało mi się, że już nikt tego nie powtórzy, nie podrobi tego stylu, tej inspiracji z tej strony, bo dzisiaj zespół Kombi przez 2i to zupełnie inny zespół, chociaż tych samych dwóch facetów rządzi w tym zespole. Podobnie zresztą jak zespół Kombi przez 1i to też już zupełnie inny zespół, bo jest ten Sławek Głosowski, ale oczywiście nie idzie mu tak jak szło mu w latach 80., jeżeli chodzi o przebojowość. Ale u nas zrodził się człowiek o nazwisku Pablo Potek, mieszka w Oświęcimiu i drodzy Państwo, Femme Fatale to przykład na to, że idea muzyczna zespołu Kombi z lat 80. żyje nadal. Pablo, dziękujemy i gratulujemy. Posłuchajmy, drodzy Państwo, i to jeszcze nie koniec programu.

0: Oriona.
1: I tak, drodzy Państwo, program się zbliża ku końcowi i dziękuję to oczywiście Państwu przede wszystkim za to, że byliście z nami i przez te 17 utworów, które jako 17 za chwilę nastąpi ostatni właśnie. Ale to nie będzie ostatni, bo jeszcze po nim będzie niespodzianka. Zaraz powiem, kto będzie tym 17. Wczoraj zagraliśmy po raz pierwszy utwór poza konkursem, poza czasem antenowym nawet prawie, że który się nazywa 6-4. Utwór się nazywa Bonnie and Clyde, a wykonawca 6-4. Współtwórcą tego projektu, jak i twórcą bitu jest siedzący tu właśnie obok nas kolega Tomek Rosłon, który jest realizatorem tej audycji. Gratulujemy Ci, Tomku, bo to jest świetny numer. I dlatego, drodzy Państwo, zanim nastąpi ta prezentacja, to chodziło mi o to, żeby powiedzieć, że dwóch realizatorów w tej chwili wystąpi naszych w tejże elicie, mianowicie Tokot, czyli Igor Toporowski w utworze Gardło i za chwilę 6-4 i Bonnie and Clyde, a ja już zapraszam za tydzień. Tobie, Tomku, bardzo dziękuję za współpracę i Państwu za uwagę, artystom za wystąpienie i bądźcie zdrowi i bawcie się dobrze, bo świat jest po to, żeby trwać. Nawet jeżeli dzieją się złe rzeczy.

Ale teraz tłumię w sobie drozdowy falset. Nie rapuję, żeby rapować, tylko tak do was doniosę wiadomość. To kot to messenger, bo tak jak i on wyszedłem z mody. Tylko przekazywać coś, co ma wartość. Chcę mój odcinek gardłowy. Mógłbym tliwić ruchcie na TikTok, ale honor wybrał

0: Przewychowany, by moje myśli były samozwańcze.
1: A jednak, czy on był sławny jak Beethoven? Czy jak nożyki do golenia Gillette i wieczne pióro Watermana? Jakaż różnica z sławą, za którą się płaci, a sławą, na której się zarabia?

0: 17 lat Radia Wnet, czyli 17 brzmień wiosny. Dżingiel na żywo.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Autopromocja.
3: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nierobieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
4: Co dzieje się w Casino, 30-tysięcznym miasteczku u stóp wzgórza Monte Cassino? Od 11 maja codziennie po godzinie 9 zapraszam do wspólnego odkrywania historii, ale też teraźniejszości tego miejsca. Hania Tracz.
5: Jak trudno wstać, skoro świt, niedzielny świt. Jak dobrze wstać, skoro świt. Jak dobrze wstać, skoro wnet. I spotkać się z Bogiem, Jezusem, Duchem Świętym, Maryją i tymi, którzy ich kochają. W każdą niedzielę o 8 rano. Zaprasza Magdalena Woźniak.
6: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
7: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
2: To była autopromocja.
1: Radio Wnet uszami słuchaczy.
8: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
7: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

ciężko pracuję w dyskotece. Jestem jokejem, szmule gram. Przyjdźcie popatrzeć, jak tu tańczą. Obłędna sprawa, mówię wam.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam w Limes Inferior, kolejnej audycji, która przybliża nam, wyjaśnia, w jaki sposób działa cyfryzacja, wszystkie te zjawiska, z których korzystamy, ale również jak funkcjonują ci, którzy budują tą cyfrową nowoczesność. Mieliśmy w naszym studio gości firmy kwantowe, mieliśmy firmy półprzewodnikowe. Dzisiaj mamy firmę fotoniczną, kwantową, półprzewodnikową i zarazem czempiona. Bardzo serdecznie witam Adama Piotrowskiego, prezesa Vigo Photonics.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Vigo Photonics to jest taka powiedzmy legenda. Jest to globalny absolutnie lider w pewnej niszy, a to jest bardzo istotna nisza, takich detektorów podczerwieni, niechłodzonych, jest to specjalna kategoria, ale tych jakby dróg czy ścieżek się otwiera znacznie więcej, w zasadzie całą historię długą, bo od końca lat 80. Vigo Systems można porównać do takiej wyprawy na wspinaczkę i wyszukanie sobie w tej trudnej skale własnej, ciekawej drogi. Także ta historia zaczyna się od profesora Józefa Piotrowskiego, seniora, taty, obecnego prezesa Vigo, od badań i stworzenia detektora, który działałby podczerwieni, który działałby w temperaturze pokojowej, ale takich punktów przełomowych było więcej, czy takich technologii. Były też pomysły biznesowe, które się znakomicie sprawiły. No a taką do szerokiej publiczności, na pewno do państwa też było, docierały takie wiadomości o polskiej firmie, która umieściła na przykład swój detektor w łaziku marsjańskim. To był 2012 rok. Curiosity, potem była misja ExoMars, a ostatnia misja Artemis także nie obyła się bez urządzeń dostarczanych przez Vigo. To, żeby tak zacząć, panie prezesie, panie Adamie, w jaki sposób to się stało, że firma zożarowa regularnie współpracuje z NASA, lata w kosmos i rozwija wielkie plany takie związane z ekspansją, ale też tworzeniem pewnego szkieletu, podstaw dla przemysłu półprzewodnikowego, fotonicznego w Polsce.
2: Tak, historia długa. Tak naprawdę początek to jest 69 rok, kiedy tata zaczyna wchodzić w temat detekcji podczerwieni i szukać metody do tego, żeby udostępnić ją dla każdego, do każdej możliwej aplikacji, żeby umożliwić detekowanie temperatury zdalnie, czy badania jakości powietrza, w ogóle analizy chemicznej otoczenia. I on to zaczął od po prostu poszukiwania właściwych materiałów, doboru zespołu, współpracy z różnymi ludźmi, też międzynarodowe wyjazdy wtedy do Jugosławii i stworzenie wspólnej technologii do wytwarzania już wybranego wcześniej materiału. Takie kroki, teraz to bardziej odważne, żeby najpierw z cieczy, potem z gazów wytworzyć półprzewodnik, potem zrobić go w wersji takiej półprzemysłowej, w końcu transformacja na już maszyny, na które nas było stać, bo już pierwszy milion zarobiliśmy i mogliśmy inwestować w urządzenia zakupione z zagranicy. To tak naprawdę cała duża historia, którą przeżyliśmy. I dopiero ten moment takiego fajnego skalowania to są lata 2000. Wcześniej, tak naprawdę kilkadziesiąt lat, jest to takiego dochodzenia eksperymentalnego i poszukiwania właściwych rozwiązań. Cały czas w otoczeniu konkurencyjnym, cały czas na froncie, no bo nawet w latach 80.

0: telurek kadmowo-rtęciowych.
1: Tak, taki związek wybrał tata spośród kilkudziesięciu różnych technologii, które rozpatrywał przez lata 70., szukając tego najlepszego materiału, który pochłonie promieniowanie, ale jednocześnie nie doda własnych szumów, nie spowoduje, że materiał będzie zaburzał poprzez interakcję z ciepła, z tym kryształami, które są w środku i będzie dodawał własny szum. To jest to, z czym cały czas walczymy, czyli spowodowanie, żebyśmy odebrali ten sygnał i z niego wyciągnęli jak najwięcej informacji.
0: Proszę nam przybliżyć jeszcze wobec tego tak skrótowo, encyklopedycznie, fotonika, optoelektronika, te domeny, w których jest obecne WIGO i może jeszcze to księstwo detektorów podczerwieni w tym średnim paśmie i jeszcze niechłodzonych. Co to są za klasy, co to za kategorie, ale rzeczywiście fotonika, czymże jest?
1: Tak, no kiedy mówimy o interakcji światła z otoczeniem, no to mówimy o całej fotonice. Tam, gdzie chcemy wygenerować odpowiednio te kwanty światła, czyli fotony, no to powstają takie rozwiązania jak lasery, diody świecące, czasami źródła termiczne o bardzo specyficznych parametrach. Potem określona optyka, która przetwarza te promieniowanie, wiązki, skupia je, czy przesyła na większe odległości, ale tutaj też chodzą światła, to wody, tu też wchodzą różnego rodzaju elementy rozpraszające, tak jak pryzmaty, czy siatki dyfrakcyjne. No i po drugiej stronie są detektory, elementy, które przetworzą te fotony znowu na jakiś sygnał dla nas użyteczny, sygnał elektroniczny. I kiedy już ten sygnał elektroniczny mamy, tworzy się cały system optoelektroniczny po to, żeby człowiek mógł zwizualizować obraz, na przykład z kamery widzialnej, odpowiadającej naszym zdolnościom widzenia oczami, ale również obraz z kamery podczerwonej, czyli tam, gdzie widzimy już niewidoczne. W systemach bezpieczeństwa przemysłowego, w kamerach są takie niewidoczne oświetlacze i w nocy są w stanie również człowiek widzi ciemność, a kamera widzi oświetlony obszar. Natomiast w lesie żołnierz będzie widział gorące obiekty. Każde ciało, które jest w temperaturze powyżej zera bezwzględnego, emituje trochę poczerwieni. I my, widząc różnice, widząc przychodzące te fotony w zakresie podczerwonym, czyli wykraczającym poza zakres promieniowania czerwonego, no to niosą informacje właśnie o temperaturze wszystkiego, co nas otacza. Jakby jakiś gorący element elektroniczny będzie poczerwieni świecił mocniej niż sąsiadający obok płaski plastik. Czołg rozpalony gdzieś tam w czołgu, w lesie, no to jest cel widoczny na systemach naprowadzania rakiet czy na systemach obserwacyjnych. Także to jest jedno zastosowanie, czyli ten pomiar temperatury za pomocą fotoniki. Inne zastosowanie to może być detekcja składu chemicznego otaczającego nas świata.
0: Na Marsa poleciał detektor metanu.
1: I tam właśnie to jest detektor metanu, czyli CH4. Jeden atom węgla, cztery atomy wodoru. Tak? I każdy z nich jest połączony i zaczyna wibrować. Te atomy, przez to, że są, mają określone wiązania, to tak wibrują w określonej częstotliwości. Tak się składa, że jeżeli zaświeci się na to światłem, to ta częstotliwość będzie reagować lepiej na jeden kolor, a gorzej na inny. I dzięki temu możemy zaobserwować coś, co nazywa się absorpcją, czyli pochłanianiem światła na cząsteczkach metanu. I dzięki temu, jeżeli tu jest z jednej strony źródło, z drugiej strony jest detektor, a w środku znajduje się metan, nie każdy promień dotrze do detektora. Na tej podstawie możemy określić, tak, w tej objętości był metan. Jeżeli odpowiednio to skalibrujemy, zawęzimy kolory, które chcemy obserwować, będziemy mieli idealny czujnik składu chemicznego atmosfery między detektorem a laserem. Także to jest, tak zadziałał

0: detektor na Marsie. Tak działa wiele detektorów, które używamy na kominach, elektrowni, elektrociepłowni, gdzie takich kolorów analizujemy kilkadziesiąt i dzięki temu możemy rozpoznać na przykład 60 różnych związków chemicznych emitowanych przez elektrownię do atmosfery. To jest takie zastosowanie. I fotonika ma jeszcze wiele takich innych zastosowań związanych z transmisją danych między detektorem a laserem poprzez światłowód, ale też w wolnej przestrzeni. Kiedyś świeciło się latarkami i nadawało morsem, to na podobnej zasadzie można komunikować się w światłowodzie albo kodując jeszcze bardziej sygnał, komunikować między urządzeniami. W tej chwili trwa rewolucja w data centers do tego, żeby procesory między sobą czy karty graficzne NVIDIA już komunikowały się właśnie za pomocą światła i jak najszybciej przekazywały tą informację związaną z tymi wszystkimi danymi modeli językowych.
1: Proszę jeszcze, tak dobitnie, mnie się wydawało, że tych wyróżników jest kilka, które stoją za sukcesem WIGO, bo pan prezes bardzo tak skromnie, oszczędnie o tym opowiada, ale za chwilę jeszcze do tego dojdziemy, do tej ekspansji międzynarodowej, do tej pewnej dominacji w tej niszy, którą uzyskała polska firma. Te wyróżniki, tak historycznie mnie się wydaje, taka technologia takiej imersji optycznej, czyli połączenia z detektorem, prawda, soczewki, tak.
0: I mamy rzeczywiście kilka takich rozwiązań. Ta nazwa to systemem jakby zintegrowanych funkcji w jednym chipie. Chodzi o to, żeby jak najwięcej usprawnić tą możliwość detekcji, jak najwięcej promieniowania pochłonąć i generując jak najmniej szumów. I właśnie taki koncentrator, czyli tak wnikając w szczegóły naszej technologii, bierzemy kryształ, jednolity kryształ, uporządkowane atomy, na tym odtwarzamy specyficzną kanapkę warstw atomowych, które są ułożone zgodnie ze strukturą krystaliczną materiału pod spodem. Po wyhodowaniu tego, ten materiał nowy już reaguje na światło, ale ten bazowy możemy jeszcze przerobić, możemy z niego wyszlifować kształt soczewki, czyli takie półkuli. I jeżeli na tą półkulę padnie promieniowanie, to jego promienie skupią się w dużo mniejszym punkcie.
1: Czyli wycinamy całe takie przestrzenie, te szumy.
0: Przestrzenie, tak. 100 razy zmniejszamy objętość samego tego półprzewodnika, który nas interesuje. W efekcie czego mamy mniejsze szumy, ale sygnał jest ten sam. I jesteśmy w stanie zobaczyć coś, czego nasza konkurencja nie jest w stanie zobaczyć, no bo gdzieś tam to ginie.
1: Gdzieś spotkałem, proszę państwa, taką wypowiedź, chyba taty właśnie, że konkurenci próbują, gonią, ale ciągle nie mogą uzyskać takiej technologii, która pozwalałaby coś takiego wykonywać.
0: No, przez lata mechatronicy nasi, technolodzy, wypracowywali różne rzeczy, na styku chemii, mechaniki precyzyjnej, elektroniki. I to spowodowało, że byliśmy w stanie wytworzyć te niechłodzone detektory promieniowania z bardzo dalekiej poczerwieni. I pierwsze lasery do cięcia, spawania, wiercenia w płytkach właśnie były kontrolowane naszymi detektorami, lasery medyczne, ale też tam to badanie plazmy w reaktorach gdzieś tam przy technikach atomowych, to też jest tego pokłosie. I co zrobić, żeby detektor nie był wielki, nie wymagał jakiegoś chłodzenia, zalewania ciekłym azotem, jakichś silników Stirlinga, czyli takich pomp ciepła, tylko żeby sam ten płatek półprzewodnika już robił swoją robotę. I to jest to, na czym od lat się skupialiśmy, ale do tego potrzeba było na pewno zestaw ludzi, którzy ze sobą współpracowali. I tutaj wróćmy do tego 87 roku i założycieli. Profesor fizyki Józef Piotrowski, ale do tego chemik z technikum i fizyk z VAT-u, czyli dr Grudzień I do tego odważny przedsiębiorca Wiesław Galus, ale również fizyk, również wychowanek mojego taty. Oni we trzech tak naprawdę stworzyli taki zespół nawzajem się napędzający, nawzajem budujący kompetencje potem podwładnych, kierujących ich we właściwą stronę. I jakby to połączenie przedsiębiorcy, technologa, ale też tego mózgu operacji, który łączył różne rzeczy, czyli mojego ojca, no to to było no taki zalążek przedsiębiorczości Wigo. No i to był też ludzie poświęceni temu tematowi, dążącym do tego, żeby co chwila było lepiej. Tak często ten cel nie wiadomo było, gdzie jest, dokąd to dąży, ale jednak była chęć takiego dokręcania śruby i coraz lepiej, coraz lepiej. Z perspektywy syna to nie było łatwe, no bo to był gdzieś tam ojciec z laboratorium daleko, daleko. Już potem studenta trochę łatwiej mogłem razem z nim praktykować i przyglądać się tacie przy pracy. No w końcu pracownika, no to już na pełny etat ojciec. To wtedy odzyskałem rodzinę.
1: Skrzydła i rodzinę.
0: Także dotąd tata, mimo że 84 lata, wciąż jest w firmie, wciąż uczy młodych ludzi. 6 rano rozpoczyna od przeglądu literaturowego, co nowego na świecie, co nowego w raportach spłynących z firmy od kolegów. Podchodzi do tego cały czas tak samo krytycznie jak zawsze. Cały czas ta poprzeczka jest wyżej. Wiele z nas się tego nauczyło i też sami będąc mentorami szkolimy kolejne pokolenia ludzi. W tym czasie niestety to minęło już kilkadziesiąt lat, więc nastąpiła pewnego rodzaju wymiana generacyjna. Tata już jest jednym z ostatnich elementów łączących te pokolenia. W chwili Wigo to już jest firma 35-latków, także dużo, dużo młodsza, no ale to musiało nas nauczyć, no bo kiedyś to było 35 osób, potem 70 osób, to jeszcze było do opanowania tak bezpośrednio za pomocą dwóch, trzech osób, żeby wyszkolić całą resztę. Teraz to już jest cała struktura ludzi zaangażowanych, cały czas też nawzajem podbijających sobie pod poprzeczkę i czasami spotykamy się w takich gronach takiego brainstormingu elektroników, fizyków, chemików i tworzymy nowe produkty. Ostatnio taki produkt na przykład do wykrywania wystrzału z pistoletu, to w Stanach Zjednoczonych jest niestety bardzo, bardzo popularne, że w obiektach publicznych te wystrzały trzeba wykrywać. No żeby sparować sygnał akustyczny z termicznym. Wtedy jest pewne, że ten wystrzał nastąpił w jakimś korytarzu, no bo sam hałas, że wystąpił, to równie dobrze książka może spaść, szafka się przewrócić. Natomiast jeżeli to jest hałas i jeszcze do tego nagły sygnał termiczny, no to wiadomo, że coś tam się zadziało, można odizolować szkołę, można wprowadzić
1: procedury odpowiednie. Tak. To jest niesamowite, że proszę Państwa, do takich trudnych może do wytłumaczenia, oczywiście jeszcze trudniejszych do wykonania technologii. Wigo dobudowuje też pewne takie scenariusze biznesowe. Wspomniał Pan o tej Ameryce, no to jak już mamy Amerykę, to wielki boom takie było na rynku i niespodzianka dla wielu, może nie dla tych, którzy lepiej znali Wigo, przejęcie takiego powiedzmy głównego, znaczy jednego z głównych konkurentów amerykańskiej firmy, która siedzi na Florydzie, Infrared Associates. Cóż to za wydarzenie? Jak zmieniło to sytuację Wigo Photonics?
0: Dwie różnego organizacje, prowadzone jeszcze wciąż przez swoich założycieli. Tata tutaj w firmie, założyciele na Florydzie. U nas nastąpiła ta zmiana generacyjna. U nich cały czas jeszcze kluczową rolę pełniły
1: ojcowie założyciele.
0: Ojcowie założyciele, co jest pewnym rodzaju problemem. Aczkolwiek zespół jest, działa, ma sprzedaż mniej więcej 1/3 taką jak Wigo, czyli większa firma przejęła kiedyś firmę, którą goniliśmy, ale w końcu przegoniliśmy wielokrotnie i połączyliśmy siły. W tej chwili ci założyciele pracują ze sobą, nawzajem jakby krzyżują swoje doświadczenia. Jeździmy w tą i z powrotem, żeby nauczyć się jakby swoich trików, swoich rozwiązań, no ale żeby też dostarczyć lepszą jakość dla klientów, bo to jest jakby dwa źródła jakby tej samej historii. Nie zawsze wszystko jest jasne, nie zawsze wszystko jest jawne, ten know-how było pilnowane. Teraz jest gigantyczny...
1: Karty są odkryte, wszyscy...
0: Jest wielka chęć. To nie było wrogie przejęcie. To był proces, który zaczął się mniej więcej w 2018-2019 roku, kiedy ja razem z drugim członkiem zarządu Łukaszem Piekarskim pojechaliśmy na Florydę, jakby dać się poznać, przedstawić, zastanowić się nad opcjami, jakie mamy do współpracy. I od tego czasu było takie podbijanie stawki, możliwości działania, poznawanie się, jakby czy idziemy w dobrą stronę. No i w końcu, a dwa lata temu nastąpił przełom, decyzja z tamtej strony, tak? To jest właściwy moment, właściwy czas. I po przekonaniu, po uświadomieniu, że będzie świetna synergia. Przeszliśmy przez wszystkie formalizmy, zezwolenia, bo to też amerykański urząd do spraw inwestycji zagranicznych musiał to zaakceptować. To nie jest łatwy proces. No ale to wszystko przebrnęliśmy. Dostaliśmy zgodę i też trzeba było wyłożyć na to pieniądze. Tutaj duże wsparcie było z Polskiego Funduszu Rozwoju, także ten Team Poland i chęć ekspansji zagranicznej polskich spółek jest wspierane systemowo w Polsce i to bardzo fajne narzędzie. Oczywiście też obudowane zabezpieczeniami prawnymi, różnymi zapisami. To też było wyzwanie, żeby przez to przejść, ale przy odrobinie cierpliwości udało nam się. Także w tej chwili mamy już nie 200, tylko 230 osób, z czego ten rynek amerykański dopiero teraz zaczyna nam się otwierać. Rynek amerykański jest bardzo odizolowany. Oni mają narzędzia do tego, żeby wspierać własnych technologów, żeby budować jakby zakupy w tych wszystkich technologiach sterowanych przez państwo, ale również mają podejście made in USA. Ma być zrobione tam. No i dzięki temu, że mamy teraz fabrykę na Florydzie w Stuart pod Miami, no to możemy też realizować ten ich cel i to jest okej.
1: To jest taka, ten przyczółek da się jeszcze wyskalować, ponieważ, proszę Państwa, kolejną jakby ogromną, potężną rzeczą, którą Vigo Photonics robi, to jest kryptonim Hyperpeak. To jest generalnie jedyna w Europie będzie fabryka do budowania detektorów, ale już na chipie. Znaczy cały ten system, o którym wspominał pan prezes, który zbudowany był z urządzeń osobnych, z różnych komponentów, można było sobie nimi żonglować. Tutaj będzie skompresowany, ściśnięty do jednej, do miniaturowego układu, który będzie obejmował wszystkie te potrzebne elementy wcześniej realizowane przez całe rozwiązanie. Na taka miniaturyzacja to jest tak, potanienie, to jest masowość, to jest otwarcie się na te wszystkie Samsungi świata, jak pan mówił. Być może to da się jakoś też sklonować na stanę. To już by była obłędna sytuacja, ale...
0: Tak, to na pewno jest następny wielki krok. W tej chwili żyjemy w świecie, który przeżył COVID, przeżył wszystkie zagrożenia, dotarły do nas. Kiedyś epidemie to była gdzieś tam w Azji Południowo-Wschodniej, czy w Japonii. Tam ludzie się nauczyli chodzić w maseczkach. U nas to nie było jeszcze tak krytyczne. Teraz wiemy, że zdrowie musi być lepiej kontrolowane. Masy ludzi wymieniających się różnymi wirusami. To jest coś, co trzeba kontrolować, więc posiadanie laboratorium w chipie gdzieś blisko ciała, które możemy nosić, jest to następny krok.
1: Ale jest to taki jeden ze scenariuszy takich wykorzystania tych miniaturowych czujników temperatury, czy detekcji jakichś. Tak,
0: tak, bo tutaj można szukać różnych scenariuszy. Czy to nosimy, czy to jest w lodówce.
1: Czy to jest w śluzie gdzieś, na przykład w budynku.
0: Tak, czy po prostu w każdym pomieszczeniu. Jeżeli to jest odpowiednio małe, odpowiednio efektywne kosztowo, no to możemy to zrobić. Tylko trzeba pamiętać, że żeby do tego dojść, to nie jest Ot tak, to jest cała historia Vigo, ale to jest cała też historia ekosystemu, który jest wokoło nas. No bo no ten temat tak naprawdę powstał we współpracy między mną, profesorem Piramidowiczem z Politechniki Warszawskiej, ale również za inspiracją Instytutu Łukasiewicza, Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, ale również półprzewodnikowców z Chipcrafta, którzy robią do tego elektronikę, ale również świadomości tego, co inne firmy w Polsce robią w tym ekosystemie czujników, ATS Gaz w Gliwicach, Heroptik w Poznaniu. To są podmioty, które jeżeli współpracujemy, dopiero zaczynamy rozumieć, z czym oni mają do czynienia, komu oni służą, do kogo sprzedają, kto jest ich klientem.
1: I proponować jakieś synergie, które...
0: Tak. I dopiero wtedy taka współpraca między profesorami, no tak jak profesor Bugajski w Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki, czy Piramidowicz, to są, jest koncepcja. Potem na niższym poziomie wykonawcy zaczynają testować, czy jedno z drugim zadziała. Potem dopiero uruchomienie produkcji. To jest cały nasz jakby plan i działanie do przodu. Tutaj w tym wchodzą też różnego rodzaju programy horyzontowe wokół Europy, żeby...
1: Horyzontowe, czyli wyjaśnimy, chodzi o rodzinę programów Horizon, prawda, europejskich, tak, które wspierają taki deep tech.
0: Tak, to jest wielopoziomowe działanie, tak żeby wspierać nie tylko rozwój pojedynczej technologii. Nie? Zdarza się czasami, że mówi się o jakiś tam quantum flagship albo graphene flagship. I wtedy mówimy o wspieraniu pojedynczej technologii, ale tak naprawdę gdzie ją zastosować, w jaki sposób? No te szersze programy europejskie pomagają i w historii żeśmy współpracowali na przykład z policją albo przemysłem gas and oil po to, żeby wiedzieć, jak że ten nasz detektor to musi potem polecieć pod helikopterem na platformę wiertniczą. Ostatnio usłyszałem od innego naszego przyjaciela z Szwajcarii, że na balonach meteorologicznych wyciągali na 30 kilometrów spektrofotometry z naszymi detektorami i zwykle to potem swobodnie opadało na spadochronie, lądowało, ale raz im odcięło linę i cały spektrometr spadł z 16 kilometrów na ziemię. Śmiejemy się, że nasz detektor otrzepał się i poszedł dalej, bo działał, bo rzeczywiście poza elementami mechanicznymi akurat nasza część całkowicie dalej nadawała się do funkcjonowania. Dla nas nie jest to takie zaskoczenie, bo jesteśmy też na amunicji artyleryjskiej, także wystrzał z działa i przelecenie 40 kilometrów
1: nie oznacza śmierci dla
0: urządzeń. Jest to jakby całkowicie normalne warunki dla naszych przyrządów. Także w tym wszystkim widać, że potrzebna jest lokalna współpraca. Rozwijamy to w Stanach, ale widać też, że pełne łańcuchy dostaw od Polskiej Grupy Zbrojeniowej, czy WB Electronics, Orlenów, spółek energetycznych, przez dostawców urządzeń, aż do dostawców technologii materiałowych, no to współpracuje i jesteśmy w nowych czasach. I to jest wspaniałe. To jest taki moment, kiedy widać, że tworzymy związki pracodawców, konferencje branżowe, wymiany, warsztaty na temat local content. Pod tym hashtagiem local content zaczyna się coraz więcej dziać. Także cieszę się, że jesteśmy w tym miejscu.
1: Proszę Państwa, w tym momencie stawiamy średnik, bo wrócimy do rozmowy z panem prezesem Adamem Piotrowskim, Vigo Photonics. Otwierają się w zasadzie kolejne wątki tej rozmowy i musimy z tego skorzystać, że mamy w studio pana prezesa. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam serdecznie. Kłania się Szymon Augustyniak.
0: Adam Piotrowski, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Klub przyjaciół metali ziem rzadkich.
2: Jak w każdy wtorek witamy Państwa bardzo serdecznie. Krzysztof Skowroński, Piotr Nowak, Szczepan Ruman.
3: Dzień dobry.
2: A za chwilę nasz gość honorowy, pan profesor Andrew Michta, przyjdzie do studia i będziemy rozmawiać o Stanach Zjednoczonych, o Donaldzie Trumpie, o szczycie, który się szykuje jutro czy pojutrze w Pekinie. Donald Trump przyleci, spotka się z prezydentem Chin i zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale najpierw krótka klubowa informacja. Szczepan Ruman posadził na ławie oskarżonych 11 osób. Za co, dlaczego i w jakim trybie, panie Szczepanie?
3: No, chodzi o członków Rady Nadzorczej Industrii, były już zarząd industrii, bo krótko jakby trwała jego kadencja, byłego prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu. To są ludzie, którzy po tym, jak zostali powołani, żeby uzasadnić te w ogóle sens swojego powołania, to tam publikowali różne oświadczenia, że w industrii były nieprawidłowości i tak dalej, i tak dalej. No ja złożyłem w tej sprawie akt oskarżenia prywatny, w którym te 11 osób wskazałem jako no, winne po prostu pomówienia z artykułu 212 kodeksu karnego. I początkowo sąd rejonowy próbował to jakby umorzyć, ale ja złożyłem zażalenie do sądu okręgowego. No i dzisiaj sąd okręgowy, biorąc pod uwagę materiał dowodowy, który cały zapewniłem, na przykład takie kwiatki jak to, że tam oskarżali mnie i to w tytułach było, że doprowadziłem, naraziłem spółkę na straty rzędu ćwierć miliarda, tylko spółka nie była warta ćwierć miliarda, więc musiałaby stracić więcej niż sama była warta. No i różne takie absurdalne zarzuty, no to sąd nakazał prowadzić tą sprawę sądowi rejonowemu, przesłuchać ludzi, zrobić porządną rozprawę, przeprowadzić postępowanie dowodowe, uwzględnić odpowiedzialność poszczególnych osób i wydać w tej sprawie wyrok. Ja powiem, że dla mnie to jest bardzo ważne, dlatego że uważam, że zarządzanie spółkami Skarbu Państwa, które jest bardzo złe od dekad w naszym kraju, jest takim tematem, który musi zostać rozwiązany, jeżeli mamy pójść do przodu w różnych obszarach, tak? Na przykład energetyka, na przykład przemysł zbrojeniowy, strategiczne obszary, to są obszary, w których spółki Skarbu Państwa mają bardzo istotny udział. I jeżeli są zarządzane w taki jakiś absurdalny sposób, są ludzie powoływani po znajomości, jest kumoterstwo, nie ma profesjonalizmu, albo z drugiej strony są ludzie profesjonalni, którzy nie są oceniani za pracę, tylko są nagle odwoływani, dlatego że jest jakaś polityczna zawierucha, to ma po prostu bardzo złe konsekwencje dla tego majątku, który jest majątkiem Skarbu Państwa w tych spółkach, czyli naszym majątkiem, i dla tych strategicznych branż. Także mam nadzieję, że ta moja jakby drobna sprawa w jednej z wielu, wielu spółek.
2: 11 osób na ławie oskarżonych, nie taka drobna sprawa. Myślę, że minister Żurek może ci pozazdrościć tego, że potrafiłeś postawić kogoś na ławie oskarżonych jako samotny.
3: Ja z kolei podziwiam ministra Żurka, bo doprowadzić do tego, żeby samego siebie postawić na kursie kolizyjnym z Donaldem Trumpem, to jest naprawdę duże osiągnięcie. Ja bym nie życzył nawet wrogowi, ale rozumiem, że minister Żurek ma
2: Minister Żurek ma wsparcie w postaci marszałka Sejmu, drugiej osoby w państwie, więc we dwóch to już dwóch na jednego jest.
3: To jak Iran nie da rady, to oni Trumpa na pewno obalą. W każdym razie żarty na bok, chciałem powiedzieć, bo to jest na lewy, jak z Czarzastym, to na lewy oczywiście.
2: Żurek, naprawdę.
3: Siwiec też pomoże. Natomiast jest jedna rzecz, że był tak zwany konkret 68, to znaczy odwołanie 100% zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Jeden z tych niewielu konkretów, które zostały zrealizowane. I ja po prostu stawiam tezę, że właśnie źródło problemu, to znaczy zarządzanie spółkami Skarbu Państwa jest złe od dekad, tak? Natomiast to już był taki, w mojej opinii, apogeum tego problemu, to znaczy wprost zadeklarowanie, że nie będzie żadnej weryfikacji, nie będzie żadnej oceny pracy. Przypominam, że nie wiem, takie struktury jak WSI były weryfikowane i w zasadzie tam raczej większość została, niż została wyrzucona, tak? SB było weryfikowane i też sporo osób zostało. No okazuje się, że z zarządów spółek Skarbu Państwa musieli być wyrzuceni wszyscy.
2: Nie tylko na poziomie prezesów, wiceprezesów, zarządów.
3: Rad nadzorczych, a później oczywiście to kaskadowo w dół, ale chodzi o to, że to jest taka logika Hutu Tutsi po prostu i dlaczego ich ludzie są źli, bo są ich, a dlaczego nasi są dobrzy, bo są nasi, to musi skutkować kumoterstwem, to musi skutkować nieprofesjonalizmem, to musi skutkować złym zarządzaniem i bardzo dużymi szkodami, co jest oczywiste, jak się spojrzy na takie losy, na przykład Agencja Rozwoju Przemysłu ma 5. prezesa w ciągu 2 lat. No to widać, że coś jest nie tak, tak? W industrii ten zarząd przetrwał niecałe 1,5 roku i zostali nagle wszyscy po południu, nocą w zasadzie odwołani w trybie natychmiastowym i inny zarząd. No tak długo, jak będziemy akceptować takie praktyki, tak długo ten majątek będzie źle zarządzany, a to jest nasz majątek i tak po prostu nie powinno być. Więc mam nadzieję, że ta sprawa będzie takim drobnym kamyczkiem.
2: Jeżeli będzie można transmitować taką rozprawę z Kielc, z przyjemnością będziemy ją transmitować, bo będzie bardzo ciekawa z tym, ale z tym, że to jest sąd rejonowy, więc to będzie trwało około 10 lat. Za 10 lat już będziesz zupełnie
3: zakładam,
2: inny.
3: Że zanim ta sprawa nabierze w ogóle rumieńców, bo w tej chwili z tych 11 osób, 6 jest już byłymi członkami organów, a tylko 5 jest jeszcze w grze, że tak to ujmę. Myślę, że zanim ta sprawa nabierze rumieńców, to już cała 11 będzie byłymi członkami organów tych spółek.
2: A ty już
3: zostaną
2: będziesz...
3: zostaną po nich oszczerstwa generalnie i szkody w tych spółkach. Już będzie zupełnie inne władze i tak dalej, no ale ja się cieszę, że będą przychodzili na te ławy oskarżonych. Oczywiście ja oczekuję sporych nawiązek w tym i będę dążył do tego, żeby te nawiązki zostały orzeczone. A swoją drogą, jak już...
2: A jednak.
3: No oczywiście, no a jak już mam nadzieję wyroki zapadną w sprawie osób, to wtedy jest droga otwarta, żeby pozywać spółki, dlatego że oni działali w imieniu spółek i publikując różne oszczerstwa, oni de facto płacili firmom PR-owskim. Są konkretne faktury na dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie albo setki tysięcy złotych miesięcznie, żeby te oszczerstwa rozpowszechniać.
2: I taka jest twoja ulubiona kancelaria, która w tym
3: wszystkim uczestniczy. No, tam kancelaria to miałem przyjemność wczoraj miałem przyjemność też widzieć się z kancelarią pana Chmaja, tam jest też pan mecenas Paprocki, oni chyba już z industrii wystawili faktury na ponad 2 miliony złotych. Myślę, że to są koszty prawne, które przez całe moje 4,5 roku prawie industria takich kosztów nie poniosła na zewnętrzne kancelarie, no ale...
2: Ale za to udało ci się drużynę piłki ręcznej postawić na nogi w Kielcach.
3: Ale to już zostało chyba anulowane.
2: Przywitamy pana profesora Andrew Michta, jest razem z nami, naszym honorowym...
3: Dzień dobry, panie profesorze.
2: Honorowym gościem, więc od razu zaczniemy od wizyty. Panie profesorze, jak pan się czuje? To najpierw pierwsze takie pytanie, bo w klubie trzeba...
4: No nadal mam jet lag, więc tak śpię czasami tu, czasami tam, ale będę tutaj trwał, prawda, w pełni świadomości. A jak się czuję? No spóźniłem się, bardzo pana przepraszam. Miałem trudności w komunikacji z kierowcą Ubera, no ale jakoś my rozwiązali sprawę, no i jest.
2: No kierowca
3: w jakim języku?
4: No właśnie bardzo było trudno się zorientować. Ja próbowałem 4, ale nic nie wyszło.
2: No dobrze, to ciekawe, w jakim języku będzie rozmawiał prezydent Trump z prezydentem Chin, bo być może też nie znajdą wspólnego języka. I co wtedy? Jaka będzie tego konsekwencja, panie profesorze? W ogóle po co Trump leci do Pekinu?
4: Znaczy, to było odkładane kilkokrotnie, jak już pan wie. Trump leci w trakcie wojny w Iranie, więc to jest... dosyć duża sprawa w relacjach z Chińczykami, dlatego że oni nadal wspierają Iran, tak samo jak robi to Rosja, więc podejrzewam, że może dojść do pewnego spięcia w tych rozmowach. Druga sprawa, no to jest to, jaki wpływ na w ogóle samopoczucie prezydenta Xi ma ta wojna, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ściągnęła tak duże zapasy amerykańskie wojskowe i amunicji na Środkowy Wschód, a jednocześnie one zostały wyciągnięte z takich baz jak Japonia, 5000, prawda, tam żołnierzy, patrioty z Korei, z Półwyspu, więc jest poczucie, że nagle Chińczycy mogą się czuć bardziej pewni siebie, więc to nie sądzę, żeby to była przyjemna wizyta, tak powiem.
2: Ale co ma prezydent Trump do załatwienia w Pekinie? Co by chciał osiągnąć?
4: No ja myślę, że przede wszystkim tu chodzi o sprawy gospodarcze, dlatego że Stany Zjednoczone w tej chwili w czasie ostatniej dekady odwróciły swoją relację z Chinami, jeśli chodzi o ilość konkretnej produkcji. W kontekście światowym Stany Zjednoczone były ponad 30% jeszcze 10 lat temu. Jeśli chodziło o manufakturę, Chińczycy są teraz 35 chyba, czy 36, o ile pamiętam, Stany Zjednoczone są 17%, więc tutaj kwestia, no w jaki sposób zrobić ten decoupling z Chin w taki sposób, żeby to nie rozwaliło łańcuchów dostaw do tego stopnia, że cała ekonomia przestanie funkcjonować. Mamy wybory w listopadzie, więc ja sądzę, że prezydent Trump musi w jakiś sposób tę wojnę zakończyć albo rozwiązać, albo przynajmniej znaleźć jakiś sposób na odłożenie jej na bok, dlatego że im dłużej to trwa, im bliżej to jest do listopada, tym będzie trudniej republikanom, więc on to ma w sobie. I ostatnia sprawa, no ja sądzę, że pomaganie Iranowi będzie jednym z tematów, które Trump podniesie z Chińczykami, dlatego że my jesteśmy w sytuacji, w której to, że Iran zbudował tak duże zasoby, na przykład rakiet czy dronów, no to również opierało się nie tylko na ich własnych zdolnościach, ale i zdolnościach komponentów, które oni dostawali właśnie z Chin i z Rosji.
2: No i ponieważ siłą przy tym stole będzie, rozumiem, prezydent Chin, silniejszą stroną.
4: Nie jestem przekonany, dlatego że z jednej strony Chińczycy robią to, co historycznie mówiąc Stany Zjednoczone robiły, to znaczy Chińczycy się zbroją, nie wchodzą w kinetyczny konflikt. Stany zawsze, jeśli pan spojrzy na pierwszą i drugą wojnę światową, prawda? Stany wchodziły ostatnie, miały najmniejsze straty i później rozdawały karty na koniec całej sprawy. Teraz Stany Zjednoczone z kolei zużywają swoje zasoby. To jest w ogóle temat na dłuższą rozmowę, dlaczego tak naprawdę prezydent Trump zdecydował się odwrócić sekwencję zagrożeń, bo Bliski Wschód się znajdował na czwartym miejscu, jeśli chodziło o priorytety amerykańskie w tej narodowej strategii bezpieczeństwa. To, co również mi to mówi, że administracja jest skłonna podejmować o wiele większe ryzyko niż robiły to poprzednie administracje i dla mnie to jest sygnałem na to, że my przygotowujemy się do większego globalnego konfliktu i to jest część tego mapowania terenu. Teraz oczywiście krytyka tej wojny koncentruje się przede wszystkim na tym, że dlaczego teraz, kiedy wszystko było tak dobrze, że można było dyplomatycznie sprawy załatwiać z Iranem. Ja sądzę, że to jest niestety nieadekwatne opisanie sytuacji. To znaczy myśmy przez 40 parę lat próbowali rozwiązania dyplomatycznego z Iranem i do tego nie doszło. Jeśli chodzi o zasoby, to co widzimy, jaką siłę Iran wyprodukował, ja widzę trzy potencjalne wyjścia. Jedno to jest to, bo naprawdę, mimo tego, że już wielu, prawda, youtuberów i ekspertów już decydują, że wojna została przegrana przez Stany Zjednoczone, Iran wygrał. Ja po prostu nie wiem, jest za wcześnie. Za krótko to wszystko trwa na razie, żeby takie zdanie wypowiedzieć. Więc może tak być, że rzeczywiście Trump zadeklaruje zwycięstwo i wycofa się z regionu, co będzie miało ogromne implikacje dla stabilności Bliskiego Wschodu i nie tylko, bo i Morza Śródziemnomorskiego i tego, co się dzieje w Europie, bo Środkowy Wschód jest tak naprawdę pod setem europejskiego teatru. Drugie, co może być, że nagle Iran się załamie po prostu. Znaczy cała propaganda, która wychodzi, że oni są świetnie, prawda, sobie dają radę, odważni. Naprawdę nie wiemy, w jakiej sytuacji, poza ludźmi, którzy siedzą głęboko w danych wywiadowczych, w jakiej sytuacji znajduje się Iran w tej chwili. Więc to może być drugie nagłe załamanie się. No a trzecie, i to ja uważam byłoby najgorsze, to jest taki właśnie rump state, który byłby wrzodem, że tak powiem, w regionie, niezdolnym do jakiegokolwiek reżimu, do jakiegokolwiek rządzenia, a jednocześnie krytycznie położony, jeśli chodzi o stabilność całej Eurazji. Więc ja z takim trochę przytrzymającym oddechem patrzę na to wszystko i zastanawiam się, która z tych trzech opcji może być najbardziej prawdopodobna.
2: Opcja numer jeden i najlepsza opcja dla Stanów Zjednoczonych, Europy i świata zachodniego to oczywiście zwycięstwo Stanów Zjednoczonych i Donalda Trumpa, mimo że to jest punkt czwarty, jeśli chodzi o strategię amerykańską.
4: Tak, wie pan, to jest ironia tego, bo mam nadzieję, że nikt nie wierzy w to, że Stany Zjednoczone nie miały planów na wojnę z Iranem. To są plany, które od szeregu lat są rozpracowywane. I również no czasami to takie mówienie, że nie wiedzieli, co się stanie z Cieśniną Hormuz. To było zawsze elementem tej rozmowy. Tu było przekonanie ze strony Donalda Trumpa, że to uderzenie, ta siła powietrznych pocisków sparaliżuje reżim i doprowadzi do jego obalenia. Największym pytaniem jest, czy będzie operacja lądowa i jeżeli, to w jakim rodzaju. Ja nie znam przypadku, żeby Trump zgromadził gdzieś wojska, prawda, i że ten, jak się mówi na scenie, ten pistolet jest, żeby w trzecim akcie nie wystrzelił.
2: Bo na razie mówimy o kilku tysiącach żołnierzy amerykańskich doborowych, którzy są gdzieś w okolicach albo płyną.
4: Ale nie są to, no znaczy to są za małe siły, żeby przełamać konwencjonalne siły Iranu, dlatego że to jest armia, która jest blisko miliona, jeśli chodzi o liczebność. To jest ogromny kraj. Więc ja sądzę, że jeżeli dojdzie do jakiejś konwencjonalnej operacji, to będzie albo próba złapania Kirk Island, albo próba oddalenia, że tak powiem, zagrożenia od samej cieśniny. Natomiast to, że społeczeństwo nie jest, jakby to powiedzieć, szczęśliwe z tego tytułu w Stanach Zjednoczonych, że my jesteśmy w tej sytuacji. Ja na dzień przed przylotem do Warszawy wypełniałem samochód benzyną, prawda, i płaciłem 5,20 za galon, a jeszcze przed wojną płaciłem 3,70, więc niech pan pomyśli, jak to wpływa na ludzi, którzy są na ograniczonym dochodzie, więc to niezadowolenie zaczyna się tak perkolować na powierzchni.
2: To jeszcze będziemy mieli okazję do tego, żeby porozmawiać o wewnętrznych sprawach Stanów Zjednoczonych, ale to jeszcze jedno pytanie i zaraz Szczepan Ruman powie coś, jeszcze nie wiemy, nie wiemy co, a mianowicie kto kontroluje tą cieśninę Hormuz?
4: No, jeżeli pan usłyszy prezydenta Trumpa, to my, bo blokujemy ją, a jeżeli pan usłyszy Irańczyków, to oni. A jeśli pan rozmawia z państwami arabskimi, to oni się drapią w głowę i się zastanawiają, kiedy im coś spadnie na głowę, więc to jest sytuacja, której prawie nie widzieliśmy w sprawach polityki międzynarodowej, muszę panu powiedzieć, dlatego że de facto ta inwazja stworzyła sytuację, stworzyła otwarcie dla Iranu, żeby no, założyć taką pętlę nie tylko na państwa w regionie, tam uderzyć, zniszczyć trochę baz amerykańskich, ale założyć pętlę na szereg wielkich państw, które żyją z tego. Z tego, co słyszałem, rozmawiałem z przyjacielem niedawno, bardzo prawdopodobne, że będzie racjonowanie benzyny w Korei na przykład, biorąc to pod uwagę.

0: wcześniej, czyli to, co Donald Trump zapowiedział i odbiło się od razu z takim wielkim oburzeniem na całym świecie, prawda, że uderzy w mosty, elektrownie i tak dalej, to wcześniej było standardem. To znaczy, jak Obama decydował o nalotach na Libię, to cele tego typu cywilne były niszczone w ogóle bez pytania. Jak Bill Clinton decydował o nalotach na Serbię, to też wszelki dostęp prądu do Belgradu został zbombardowany. Oczywiście tak samo było w Iraku i w różnych innych wojnach. Tego typu infrastruktura od zawsze, w sensie no od zawsze, no w ostatnich latach standardem było, że jest w zasadzie
1: no bo Genghis Khan tego nie robił.
0: No, Genghis Khan robił inaczej, nie było elektrowni, więc nie mógł.
2: Ale były strzały.
0: Dokładnie. W każdym razie chodzi o to, że to, że ta infrastruktura nie została zniszczona, to tak się wydaje, że jest takie zgodne z założeniami samego, powiedzmy, Sun Tzu, który mówi, że no, największym sukcesem jest przejęcie tych aktywów niezniszczonych, a nie, że się zniszczy, a potem trzeba odbudowywać, jak już się wygra wojnę, tak? Więc myślę, że tu była taka wiara i może ona wciąż jest, że ten reżim się po prostu wywróci, a jak już on się wywróci i będzie jakiś taki Iran bardziej przyjazny, no to fajnie mieć ten Iran z działającymi elektrowniami, który będzie mógł eksportować ropę i tak dalej. W każdej chwili, każdego dnia Stany Zjednoczone mogą przecież to wszystko zrobić, tak? Znaczy mogą zbombardować mosty, elektrownie, jakby wyłączyć prąd w Iranie i rzucić ten reżim na kolana, ale nie robią tego, czekają, tak? Z drugiej strony reżim też czeka i ten reżim chce mieć jakby od strony politycznej taką decydującą kartkę wyborczą w tych listopadowych wyborach połówkowych. Także tak naprawdę o wyniku wyborów zdecyduje, prawda, Gwardia Rewolucyjna Irańska, dlatego że tak doprowadzą do takich zaburzeń w globalnej ekonomii, takich cen właśnie paliwa, że Trump utraci poparcie w Kongresie. I myślę, w kontekście wizyty Trumpa w Chinach, że to jest cel, który bardzo by Chińczyków interesował. Myślę, że też i Rosjan. To znaczy, żeby Trump właśnie stracił poparcie w Kongresie i żeby jakby po prostu wytrącić mu różne możliwości z ręki. W związku z czym myślę, że w jakikolwiek sposób te państwa, Rosja, Chiny, są w stanie wspierać w tej chwili ten reżim, żeby on trwał, mimo że normalnym ludziom w Iranie żyje się ekstremalnie ciężko, dlatego przez tą blokadę morską, to te państwa wspierają ten reżim, żeby osiągnąć ten cel polityczny. A Donald Trump czeka z tym palcem na spuście i każdego dnia w zasadzie może rzucić ten Iran na kolana, ale myśli sobie, a może jednak ten reżim ustąpi i uda się zachować ten Iran taki niezniszczony, a przekabacić go, żeby był bardziej przyjazny.
1: To tylko, przepraszam Szczepan, ale odnotuję pewną ewolucję. Mianowicie, bo teraz już wiesz, co myśli Donald Trump. To jest wielka, wielka
0: ja
1: sprawa.
0: Ja zawsze wiedziałem, co myśli.
1: Za chwilę, Piotr, ale teraz profesor.
2: Chciałem jedną rzecz powiedzieć. Dziękuję bardzo, bo to się tyczy pana oryginalnego pytania odnośnie spotkania między Xi a Trumpem. Z tego, co wiem, Chińczycy popchnęli Pakistan do tej roli, żeby podjęli się negocjowania. I ja sądzę, że Iran będzie bardzo dużym elementem rozmowy właśnie, dlatego że Chińczycy z jednej strony chcą osłabić Stany Zjednoczone, czyli im dłużej to trwa, im więcej jest broni zużytej, pocisków i tak dalej, tym otwiera to im większe możliwości wobec Tajwanu i Indo-Pacyfiku, ale z drugiej strony oni są jednak zależni od rynku energetycznego, więc tutaj chcą znaleźć rozwiązanie na to. Chyba, co jest niebezpieczne w mojej ocenie, kiedy ostatni raz byłem w Korei, wchodząc do Camp Humphreys, to jest tam, gdzie się znajdują wojska amerykańskie, stała bateria Patriota zaraz przy bramie i później dalej były THAADS i to. Z tego, co rozumiem, część tego sprzętu została wysłana do Środkowego Wschodu, a to z kolei stwarza niższe odstraszanie, jeśli chodzi o zdolności amerykańskie w regionie, więc to są wszystko powiązane coraz bardziej teatry. Ja się obawiam, ostatnia uwaga, jeśli mogę, ja się obawiam jednej rzeczy, że my

0: Mamy na to łamanie się balansu w różnych regionach. Mamy pełnoskalową wojnę w Europie, na Bliskim Wschodzie i to wszystko rozwala całe sekwencjonowanie, o którym bardzo dużo tam ludzi mówiło w Departamencie Obrony. Korea w mojej ocenie Półwysep jest coraz bardziej niebezpieczny, niestabilny.
1: To ja tylko zaznaczę, że Kim Jong-un do konstytucji wpisał odwet jądrowy, tak, jeżeli by tak. miał zamach na niego, bo po tej Wenezueli i po tym, co się wydarzyło w Iranie, więc to są powiązane sprawy, a druga się robi gorąco.
0: Dokładnie, a druga sprawa, kiedy byłem właśnie ostatni raz w Korei, ci Koreańczycy z północy, którzy przeżyli Ukrainę, oni są bardziej ostrzelani niż Chińczycy. Oni przychodzą pełni tacy siebie, prawda, jak mówimy, piss and vinegar. Więc poczucie takie, że przez to, że oni się zaangażowali wojskowo na Ukrainie, oni w tej chwili mają więcej wpływu w regionie. No i sprawa Japonii, bo redukowanie amerykańskich wojsk w Japonii, znów przypominam sobie rozmowę, kiedy byłem w Tokio, bardzo duży niepokój. Dlatego, że Japończycy do pewnego stopnia nie są jeszcze w stanie mówić o stworzeniu jakichś realnych środków odstraszania bez sensorów amerykańskich. Także jest, sytuacja jest niezwykle niebezpieczna. I przypomnę, że generał Grinkiewicz w lipcu ubiegłego roku, głównodowodzący sojuszu, powiedział, że w 2027 roku można się spodziewać dwuteatrowego konfliktu. Ja nie wiem, nie przewiduję, prawda, świata, nie mam takiej jakiejś specjalnej czapki, żeby mógł to widzieć, ale jednak, kiedy tak poważny wojskowy to mówi, no to jest coś na rzeczy, może nie konkretna data, ale trend naprawdę tam jest.
1: Piotr.
2: Tak, sytuacja jest skomplikowana, natomiast wydaje mi się, że tą sytuacją w Iranie, z jednej strony możemy powiedzieć, że Ameryka nie osiągnęła tak szybko celów politycznych, które wydaje mi się były gdzieś zamierzone, żeby to szybko się skończyło, bo to przeciąganie tej wojny tak jak teraz trwa, no to wydaje mi się wizerunkowo, politycznie, a to martwi się każdy polityk, prezydent jest politykiem, nie przysłuża się prezydentowi Trumpowi i republikanom. Natomiast, wbrew pozorom, to, co się dzieje i cała ta blokada cieśniny Ormus, daje silne karty, mi się wydaje, w rozmowie prezydentowi Trumpowi, ponieważ 20-30% globalnego zapotrzebowania na energię szeroko rozumianą szło przez cieśninę Ormus, w większości do Azji. No i teraz Chińczycy, ale i tak jak pan profesor powiedział, Koreańczycy, tak samo Australia, wprowadzają racjonowanie paliwa, energii, więc to uderza bardzo mocno gospodarki. Z jednej strony to ma negatywny efekt dla Stanów Zjednoczonych, bo jednak często to byli sojusznicy Stanów Zjednoczonych, a cierpią, płacą za to. Widzimy, co się działo też w regionie generalnie. Ale z drugiej strony osłabia gospodarczo bardzo mocno Azję. Do nas też to dojdzie, tak? Stany są na tyle silne, jeśli chodzi o zasoby energetyczne, że są w stanie, nie wiem, dekretem prezydenta poradzić, zablokować eksport. Jasne. Powie, obrażam się na cały świat, okej, ale blokuję eksport, cena spada galonu do 3 i tutaj wewnętrznie jest energia za darmo, w cudzysłowie, tak? Żeby nie przejaskrawiać. Plus z Wenezueli jakby się za parę lat udało. Ale więc z tego punktu widzenia to cały świat ma problem. I to może doprowadzić również do zmiany nastrojów politycznych również w Europie, bo my na razie tego nie widzimy. Są pakiety osłonne, tak jak w Polsce jest małe, ale są te pakiety osłonne. Natomiast tankowce z cieśniny Ormus już chyba 2 czy 3 tygodnie temu ostatni tankowiec dopłynął do Europy. My tego nie czujemy. W Europie czujemy się cały czas komfortowo. Nie widać tego na rynkach finansowych, bo giełdy cały czas osiągają nowe szczyty, jest po prostu symptomy bańki, ale to można dyskutować na ten temat. Natomiast jest mała rzecz, o której zapominamy. Międzynarodowa Agencja Energetyczna, odpowiadająca, gdzie skupia większość państw na temat tego, udostępnia swoje rezerwy. Tak, kraje się dogadują, że rezerwy, które były magazynowane na trudne czasy, są udostępniane i widać, że zasoby tych energetyczne, tych rezerw bardzo mocno spadają. Jak one się skończą albo dojdą do poziomu, gdzie jednak zapadnie decyzja, że już więcej nie wyrzucamy na rynek, cena ropy pójdzie bardzo mocno wysoko. Nie zapominajmy również, że z tego regionu szło bardzo dużo różnego rodzaju rzeczy związanych z nawozami, z chemikaliami, cały przemysł chemiczny, całe rolnictwo. Niektórzy spekulują, że ceny produktów rolnych pójdą do góry. Wrócimy do inflacji. To jest negatywny efekt, co może wywołać różnego rodzaju konsekwencje polityczne, gospodarcze. To może być naprawdę tak jakby, nie wiem, jak się zwierzę rytualnie ucina, krew ta powoli wycieka, tak samo tu widzimy, to powoli upływa. Jak nas uderzy, to może ściąć z nóg wiele krajów de facto. Natomiast no, ma to też znowu pozytywny efekt, ponieważ tak jak o tym wszyscy mówią, ale nikt nie wie, jak ten problem rozwiązać, jest globalne zadłużenie i wszyscy wiemy, że długi w wielu krajach są nie do utrzymania. Jest kilka scenariuszy tego, tak? Jeden scenariusz jest restrukturyzacja zadłużenia w Stanach Zjednoczonych, to byłby po prostu niewyobrażalny efekt dla finansów państwa. Drugi, ktoś może powiedzieć, bankrutuje, a trzecim rozwiązaniem jest najbardziej przyjemnym dla rządzących, najbardziej bolesnym dla społeczeństwa, inflacja. To, co widzieliśmy, tak?
0: To się de facto dzieje.
2: Dokładnie. Inflacjonując de facto zadłużenie przez wiele lat, to jest kwestia sterowania poziomem inflacji, czy za wysoki, czy mniejszy. Oczywiście trzeba to pilnować, bo jak inflacja się odkotwi, czy ucieknie, to jest potężny problem, ale utrzymywanie podwyższonej inflacji, między innymi poprzez wysokie ceny energii, żywności, gdzie ma jakiś aspekt geopolityczny, ale również korzyści mogą być ekonomiczne, do zinflacjonowania po to, żeby cały system finansowy jednak się utrzymał. Więc ja nie mówię, że to się dzieje, ale przy tym scenariuszu bardzo często różnego rodzaju adresuje się różnego rodzaju również segmenty gospodarki naszego życia.
1: Szczepan. Ja chciałem zwrócić uwagę, bazując na tym, co Piotr powiedział, na taki aspekt, który jest ważny dla nas, dla Polski, w naszym regionie, dlatego że w ostatnich dniach Putin powiedział, że wydaje się, że wojna na Ukrainie może zbliża się ku końcowi. I jasne, że z jednej strony można mówić, że to po prostu presja Ukrainy, dlatego że sytuacja na Krymie staje się coraz trudniejsza. Te drony jakby unieruchomiły wszystkie lotniska w Moskwie, więc już ludność Moskwy zaczyna coraz bardziej odczuwać i tak dalej. No Putin nie mógł parady porządnej zrobić, więc tak można patrzeć na to tak pozytywnie, że ha, ha, ha, Rosja przegrywa wojnę i bardzo dobrze. Ale ja bym tutaj nie bagatelizował też negatywnego trendu, to znaczy przypomnijmy sobie, że moment, w którym ta wojna wybuchała, to był moment, w którym po praktycznie dwóch dekadach zacieśniania relacji pomiędzy Niemcami a Rosją, pomiędzy Unią Europejską a Rosją, budowie pierwszej nitki Nord Stream, drugiej nitki Nord Stream, jakby budowany był projekt wspólnej, prawda, wspólnoty euroazjatyckiej od Lizbony po Władywostok, a Polska miała być ofiarą złożoną na ołtarzu tego projektu, to znaczy pamiętamy te zdjęcia wszystkich tych radosnych ludzi na czele z obecnym sekretarzem generalnym NATO, jak odkręcali ten wielki zawór, żeby popłynął gaz z Nord Streamu, Angela Merkel, Gerhard Schröder, prawda, i tak dalej. I teraz o co mi chodzi, że też się pojawiły takie ostatnie informacje, że Putin, prawda, nie czuje się bezpieczny i tak dalej, i tak dalej. Jasne jest, że za Putinem stoi jakaś tam elita Rosji, jakiś układ tych siłowików różnych. Przecież to nie to taka wizja, że on jest jednym dyktatorem i, prawda, trzęsie całym krajem, jest nieprawdziwa. I z drugiej strony Europa tak się rozluźnia relacje ze Stanami Zjednoczonymi, bo tam narzekają, że ten Trump taki niestabilny, prawda, i tak dalej. Macron pojechał do Chin, powiedział, że my musimy teraz z Chinami. Francja jest bardzo aktywna w tym kierunku. Niemiecki biznes przy tych cenach surowców energetycznych, cenach energii ledwo zipie i stara się, w sensie, no, wznowienie dostaw z Rosji byłoby naprawdę dla nich rajem. I teraz był taki wizerunek budowany według mnie świadomie przez różne środowiska od początku tej wojny, że to jest wojna Putina. Że to nie jest wojna Rosji, którą Rosja wypowiedziała, którą elita strategiczna Rosji rosyjskim wojskiem napadła na Ukrainę, tylko to jest wojna Putina. Ja bym się obawiał takiego momentu, który może nastąpić, że Rosjanie stwierdzą, dobra, zmieniamy Putina. Nawet może nie trzeba go zabić, tylko tam przejdzie na emeryturę, wystawiamy jakiegoś nowego, tak? I znajdą się od razu elity niemieckie, francuskie, które powiedzą, o, nowa twarz, dyktator, morderca, prawda, ludobójca został odsunięty, już jest dobra Rosja. to odkręcajmy ten Nord Stream. I my się znajdziemy w sytuacji sprzed 2022 roku, w którym znowu zacznie się zagęszczać sytuacja, że Europa po prostu będzie chciała dealu z Rosją. Cała wina zostanie zrzucona na Putina. Nie będą winni Rosjanie, nie będzie żołnierzy, którzy strzelali do ludzi ze związanymi rękoma, torturowali. To wszystko w ogóle, nic z tego nie było. Jeden Putin, zła nie ma i my jesteśmy w tej sytuacji. Ja uważam, że to jest realny scenariusz.
3: Panie profesorze.
0: Tutaj najgłówniejszym elementem w tej dyskusji, co pan Szczepan tutaj przedstawił, to jest, czy i do jakiego stopnia Stany Zjednoczone pozostają w środkowej Europie, a zwłaszcza jeśli chodzi o ten północno-wschodni korytarz. Dlaczego tak mówię? Na 2 tygodnie przed drugą inwazją Ukrainy napisałem, pamiętam taki artykuł dla Orbis, w którym mój argument był, że tak naprawdę co Putin próbował zrobić, jeśli chodzi o Niemców, to zrobić odwróconego Bismarcka, jak ja to nazwałem. To znaczy, o czym mówię? My mamy rozumienie relacji rosyjsko-niemieckich, które są oparte głównie na tym strasznym mordowaniu się, bitwie o imperium, prawda, na wschodzie Europy. Jeżeli pójdziemy do XIX wieku, kiedy nastąpiło zjednoczenie Niemiec, kiedy Prusy się tym zajęły, Reinsurance Treaty, Bismarck, Niemcy zawsze opierały się o Rosję, żeby konkurować z Brytyjczykami i z Francuzami, zwłaszcza z Francuzami wtedy. Do czego zmierzam? Jeżeli pan pamięta, czego się domagał wtedy Ławrow, to był powrót do 97 roku, czyli Amerykanie raus, że tak powiem, pierwsze rozszerzenie NATO, które było w 99 roku nulifikowane i dogadanie się w mojej ocenie z Berlinem, to znaczy na tej zasadzie, że no tak, wy będziecie tutaj mieć tych ludzi na flance w Unii Europejskiej, fajnie, ale my będziemy mieli coś do powiedzenia, jeśli chodzi o energię, jeśli chodzi o kształt wojska, broń, która jest kupowana. Czyli to jest de facto utrata suwerenności państw, które znajdują się w tym obszarze. To, że się to nie udało, ja uważam przede wszystkim dlatego, że Ukraińcy się po prostu zaczęli bić. Się wszystko rozsypało.
1: Aż mi w uszach zabrzmiało ten safe, że będzie wpływ na energię i poprzez safe będzie wpływ na broń, którą Polska kupuje i w zasadzie na miękko tą sytuację w nowy porządek eurazjatycki.
3: No nie, no budowa.
1: Ja uważam, że Putin w ogóle jest racjonalnym gościem i on jest w stanie odejść na emeryturę, dziękować, że darowali mu życie i tam.
0: Ja pamiętam w Helsinkach, wie pan, w Fińskim Instytucie Spraw Międzynarodowych jest taki bardzo ciekawy analityk, Arkady Moszes, on jest z pochodzenia, o ile wiem, rosyjskim Żydem, który jest obywatelem Finlandii. I w czasie jednej rozmowy na panelu powiedział dokładnie tak, to nie jest wojna Putina, to jest wojna Rosji. To jest 25% ludzi, którzy bardzo aktywnie wypowiadają się popierając go, a reszta powiedział, którzy pasywnie, ale enabled this, to znaczy oni umożliwiają mu tego rodzaju działanie. Ja uważam, że Arkady miał absolutną rację, dlatego że Rosja nadal operuje w tym pojmowaniu imperialnym swojej własnej pozycji w Europie. To, co Niemcy zrobili, zwłaszcza Merkel przez te 16 lat, przez te deale energetyczne i brak jakichkolwiek reakcji na użycie siły, używając tych ekonomicznych i politycznych elementów, oni sprowadzili Rosjan, że tak powiem w cudzysłowiu, z powrotem w politykę europejską. I tutaj potrzeba naprawdę spojrzenia sobie w lustro i zapytania się dlaczego i jakie są kroki, które trzeba podnieść. Europa mówi o zbrojeniu się, ale tak naprawdę? Niech pan popatrzy na to, co się dzieje, jak wygląda baza przemysłowa. Ile państw żyje tak naprawdę z długu nadal i uważa, że to, co się dzieje w sensie konfliktu między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, który się naprawdę nadchodzi, w mojej ocenie się zbiera, że to nie jest ich sprawa, dlatego że Chiny są tylko i wyłącznie zestawem ekonomicznym dla Europejczyków. I tak jak Niemcy przede wszystkim zachowają się wobec Chin, to będzie decydujące w relacji transatlantyckiej. Ostatnia uwaga, Republika Berlińska i Republika Bońska to są dwa zupełnie inne państwa. Republika Bońska była państwem transatlantyckim, Adenauer dokonał wyboru. I po raz pierwszy w swojej historii Niemcy tak się zachowały. Od zjednoczenia bufory na wschodzie, to przeniesienie stolicy do Berlina było absolutnie symbolem od tego, że Niemcy są znów środkowoeuropejskim państwem i że tutaj, że tak powiem, historia zaczyna wracać w tym sensie, że Niemcy odnajdują geopolitykę, którą kiedyś pamiętali i im mniejsza obecność Stanów Zjednoczonych, tym większa rola Niemiec.
1: Ja boję się, że ta, że nadejdzie właśnie moment w najbliższym czasie, kiedy Niemcy staną przed wyborem trudnej drogi, to znaczy pozostać w systemie euroatlantyckim, zbroić się, ale wykonać duży wysiłek i łatwej drogi, to znaczy powrócić do relacji z Rosją. Rosja wykona jakiś PR-owy zabieg. Przecież znamy to z historii, że prawda, Polskę zaatakowali naziści, hitlerowcy, jacyś tacy, nie wiadomo.
0: Merz podziękował Trumpowi za wyzwolenie Niemiec.
1: No właśnie, więc to tak samo jest z Rosją, że to Putin i klika Putina, a Rosja to w ogóle będzie dobra. No znamy te zabiegi PR-owe, więc ja się obawiam, że po prostu w takim wypadku Niemcy wybiorą tą łatwą drogę i dlatego zupełnie nie czuję żadnego poczucia bezpieczeństwa, jak słyszę od naszego rządu, że my mamy swoje bezpieczeństwo opierać na relacjach tutaj europejskich, a podejmujemy takie ruchy wypychające, wręcz ofensywne względem relacji z Amerykanami, bo pamiętam, jak było na początku wojny z Ukrainą. To znaczy Polska wspierała od pierwszego dnia, Stany Zjednoczone wspierały, Wielka Brytania wspierała, Niemcy starali się przeczekać w nadziei takiej, że ten kij wpadnie i biznes będzie szedł
3: dalej. Teraz minister obrony niemiecki jest w Kijowie. Kolejne zobowiązania na temat pomocy i to, co najgorszego może się wydarzyć, jeśli chodzi o polską, nie wiem, suwerenność albo możliwość decydowania o sobie, no to jest trójzwiązek. O tym pisał kiedyś Bocheński, który zastanawiał się nad tym, z kim Polska powinna być w sojuszu. Powiedział, albo w sojuszu z Ukrainą przeciwko Rosji, albo w sojuszu z Rosją przeciwko Ukrainie, taki jest esej, a najgorszy przypadek jest wtedy, kiedy jest sojusz niemiecko-rosyjsko-ukraiński, bo w tym sojuszu nie ma miejsca na pewno dla Rzeczpospolitej, a w sojuszu niemiecko-rosyjskim również nie ma miejsca dla Rzeczpospolitej. Możemy być krajem, grzecznym krajem tranzytowym. Znaczy się kłaniać, możemy zostać dyrektorami kolei na przykład i przewozić towar z Rosji do Niemiec czy z Niemiec. Wtedy będziemy safe, ale teraz Piotr nas oceni.
2: Tak, oceni. No jest problem, tak?
3: No jest.
2: No mamy problem generalnie.
1: Ewidentnie
2: tak?
1: Się wyłania.
2: Tak, no bo no troszeczkę...
3: Problemik, to taki...
2: No problemik. Można wsiąść samolot i wlecieć, ale nie...
3: Powietrze.
2: Ale generalnie...
1: Póki jest paliwo lotnicze.
0: Panowie.
2: Nie, no jest. Tutaj nie tylko, bo rozumiem, że Niemcy podpisali właśnie porozumienie z Ukrainą na temat produkcji dronów w Niemczech, tak? No więc, a my znowu będziemy tutaj chodzili i mówili, że czujemy się oszukani, że nie tak powinno być, bo my pomagaliśmy. Brzydko mówiąc, jesteśmy frajerami, tak? Jako elity nasi przedstawiciele są po prostu frajerami, tak to trzeba nazwać, albo nieudacznikami. No bo z jednej strony Niemcy z Rosją będą dealowali, tak jak Szczepan to powiedział. Nawet w trakcie wojny przecież były przecieki, że spotykali się w różnych częściach Azji Centralnej na różnego rodzaju rozmowach. No, tania energetyka, tanie surowce, ale to nie tylko to, bo jeszcze aluminium i różnego rodzaju. Rosja jest nie tylko stacją paliwową, ale ma no, takie zasoby, jeśli chodzi o tak zwane commodity, że no to jest dla każdego łakomy kąsek, tak? Plus rynek zbytu, no to jest 120-130 milionów ludzi, więcej niż cała Europa Środkowo-Wschodnia, więc z tego punktu widzenia Niemcy będą starali się mieć dostęp do tego rynku. Z jednej strony dostawać te tanie commodity, gdzie dają przewagę konkurencyjną choćby, nie wiem, z Japonią, która też teraz się dusi, jeśli chodzi o eksport ropy, no to co się dzieje z jenem i w ogóle cała gospodarka japońska no, będzie przeżywała jakiś tutaj naprawdę potężny test. Proszę zobaczyć, gdzie jest dolar jen, jaki to ma wpływ na inflację i gdzie są stopy, także no, jeśli podnoszą stopy Bank Centralny Japonii, to wysadzi im całe w ogóle finanse publiczne, no ale implozja będzie. Więc generalnie to są potężne rzeczy. Już Aleksander Stubb chyba wczoraj czy przedwczoraj prezydent Finlandii, tak, powiedział parafrazując, powinniśmy przygotować się do rozmów z Rosją, tak? No więc widzimy, że jest ta wola i będzie realizowana i naprawdę z nami się nikt nie będzie liczył. Jeżeli my liczymy tutaj na kierunek europejski, no ile razy można to powtarzać, to zależy od naszego społeczeństwa. Widocznie społeczeństwo chce po prostu tak być potraktowane, co dla nas, no gdzie mamy świadomość, jest to po prostu bolesne i ta przyszłość czeka nas być może brutalna. Oby nie, no ale wszystko idzie niestety w tym kierunku. Nie ma czegoś takiego jak Europa. Nie ma czegoś takiego jak państwa. Walczą państwa. Jest sojusz NATO, oczywiście, on realnie nie był nigdy testowany, jeśli ja to dobrze kojarzę. Natomiast nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, Europa. No jest Polska, są Niemcy. W sytuacjach kryzysowych każdy kraj zachowuje się tu, gdzie mu kończy się granica. Doskonale to widzieliśmy w kwestii COVID-u przy tak zwanych głupich maseczkach. Ile było sytuacji, że jakiś kraj zatrzymał transport maseczek, nie wiem, z Chin, z Indii, z czego tamkolwiek, który szedł do innego kraju, wylądował u nich na zatankować i go zatrzymano, żeby te maseczki zabrać. Przepraszam, tak powiem, ale głupich maseczkach, tak? To jeżeli my mówimy o testowaniu jakimś, nie wiem, wojennym, gdzie giną ludzie, no to zapomnimy o jakiejś jedności, więc nie ma czegoś takiego. Niemcy będą chciały zdominować Europę, to jest ich naturalne. Ja im się z jednej strony nie dziwię, no bo to każdy kraj powinien chcieć zdominować przynajmniej swój region, swoich sąsiadów. Taki powinien być cel i dominacja każdej strategii normalnego państwa. To, że my mamy wpisaną w naszym, nie wiem, urządzących DNA, że my chcemy być, nie wiem, no klepanym po plecach i robić sobie zdjęcia i jak ktoś się na nas obrazi, to ojej, popełniliśmy błąd w polityce, gdzie no niestety, ale o twoje interesy trzeba walczyć twardo. Polityka zagraniczna w dużej mierze jest grą o sumie zero, więc jeżeli my korzystamy, ktoś na tym traci. I zawsze ktoś będzie niezadowolony, więc tu powinno się zmienić. No idą czasy ciężkie. Ja jestem przekonany, że zobaczymy, co się stanie w przyszłym roku w wyborach we Francji. Ale jeżeli wygra Ruch Narodowy, który znamy ich narrację, no to te relacje ze Stanami Zjednoczonymi, transatlantyckie, no będą bardzo trudne. I Europa niestety przy tych problemach, które się nawarstwiają jednak cały czas, stanie przed potężnym wyborem. Już się mówi o tym, wieloletnich ramach finansowych, które są negocjowane, bo od 28 roku wchodzą. Już się zaczyna spekulować, no do końca tego nie wiemy, bo rząd nie przedstawia nam transparentnej informacji, ale ten budżet, który będzie tak jakby decydowany jednak centralnie, nie tak jak do tej pory było, że każdy kraj dostał tam jakieś, nie wiem, 140 miliardów i to było w różnych kopertach. Duża część tego budżetu ma być wykrojona i do centralnej decyzji, w pewnym sensie Komisji Europejskiej, to znaczy, to jest wspólna część, każdy kraj jak chce, to niech aplikuje różnego rodzaju projekty, które będą różnego rodzaju kryteria i możecie sobie z tego korzystać. To jest kolejny element centralizacji Brukseli, tworzenia jednego państwa. I Unię Europejską czekają dwa kierunki. Albo jeden, który będzie w tym kierunku, że następuje większa centralizacja i to nie jest federalizacja, to jest tworzenie jednego państwa z przewodnictwem w Komisji Europejskiej, czytaj de facto Niemcami, ponieważ nie zapominajmy jedną rzecz, że to nie jest tylko tak, że przewodnicząca Komisji Europejskiej, oczywiście to jest ważna funkcja, ma duże znaczenie, ale zauważcie sobie państwo, żeby dobrze ktoś zmapował u nas, ja ten temat zawsze poruszałem, same obsada narodowościowa w Komisji Europejskiej. Kwestia urzędników w Unii Europejskiej, kwestia urzędników w Europejskim Banku Inwestycyjnym, w innego rodzaju w Europejskim Banku Centralnym, tak? Na stanowiskach dyrektorskich, gdzie ten corporate governance jest zupełnie inny niż u nas. U nas przychodzi minister i może sobie wymienić dyrektorów, naczelników, przeorać, tak jak Szczepan mówił, całe ministerstwo. Jeżeli przychodzi komisarz w Komisji Europejskiej, to nie ma swobody wymiany tych ludzi. Więc jeżeli tam są zainstalowani ludzie, którzy mają tożsamość ze swoim państwem i nie jest tak jak Polak, który pracuje w Komisji Europejskiej, świętszy od papieża i nie chce z Polską mieć nic wspólnego i lobbować dla Polski, Niemcy, Włosi, Francuzi lobują dla swoich krajów bardzo mocno, brutalnie, nie krępując się, że ktoś im powie, czemu lobujesz dla swojego kraju. Więc te obsady, które są, wymiana tych ludzi na tych stanowiskach jest niemalże niemożliwa, dopóki nie przejdą na emeryturę. Więc de facto przy centralizacji państwa europejskiego kraje nowe, które można powiedzieć, ok, Polska dostanie szefa Komisji Europejskiej, super, to jest tylko i wyłącznie wizerunkowo. Realną władzę będą posiadały Niemcy i w pewnym sensie Francja. I to przez następne lata jest nie do zmiany, o ile nie dekady. Więc tu są problemy. Drugim scenariuszem, jeżeli Europa się nie scali, no będzie w pewnym sensie jakiś rozpad. Dojdzie do tego, ponieważ nie ma innej drogi, ponieważ ten mechanizm, który jest kompletnie dysfunkcjonalny. Nie da się podejmować tak dalej decyzji w takim dynamicznym świecie. Natomiast z punktu geopolitycznego, z punktu militarnego, nie oszukujmy się, nie ma czegoś takiego jak Europa. Unia Europejska nie jest paktem zbrojnym, niektórzy mają takie marzenia. Do tego nie dojdzie, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby była zgoda w jakimkolwiek kraju, na przykład, żeby, nie wiem, Niemcy ginęli za Polaków. No NATO do tego prowadziło, oczywiście fajnie, ale nikt realnie tego nie testował. Jeżeli jest sytuacja taka, gdzie Niemcy mieli wysłać swój jakiś tam, nie wiem, baterię na Litwę, czy batalion stworzyć, no wiemy, jak to się dzieje. Nie ma czegoś takiego.
3: To jest opis tego, co się dzieje w Europie, ale w takim razie zwrócę się do pana profesora, opis tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Jakim prezydentem jest Donald Trump? Jak wygląda w tej chwili ta elita amerykańska? Do czego jest zdolna, a do czego jest niezdolna?
0: Czy mogę tylko jedno zdanie dodać, bo to, co pan Piotr powiedział, jest bardzo ważne. To znaczy, ja mam wrażenie, że w Unii Europejskiej nadal istnieje takie przekonanie, że pewne normatywne, ideologiczne stwierdzenia mogą pokonać geopolitykę. To, co pan mówił o tym dzieleniu się państw między sobą. Interesy tych państw są inne, postrzeganie zagrożeń jest inne. Wymyślanie sobie Unii Europejskiej jako jakiejś siły obronnej dla mnie jest naprawdę czymś takim, jakby ktoś mi chciał sprzedać most na Brooklynie. No to jest takie niezrozumienie podstaw tego, w jaki sposób państwa walczą, o co walczą, kiedy idą na wojnę. Natomiast to, czego mi brakuje w regionie, to jest gotowości podejmowania ryzyka. Znaczy, wie pan, przez ostatnie 30 lat ja uważam, że większość tak zwanych przywódców europejskich to są menadżerowie. To nie są ludzie, którzy są w stanie podjąć duże ryzyko, wyartykułować interes. Jeżeli coś by się nie powiodło, to ponieść tego konsekwencje, ale mieć zrozumienie tego, że interes narodowy musi być pierwszy ponad jakimikolwiek innymi, prawda, względami tutaj. No bo jeżeli pan mówi o takiej sytuacji, że Polska ma być w jakiś sposób takim elementem Unii Europejskiej, ale tak naprawdę nie kształtującym tego, co się dzieje w regionie, to po co rozmawiać z Warszawą? Można rozmawiać z Berlinem, prawda? Polska ma ogromną szansę, w mojej ocenie, w tej chwili na zorganizowanie państw od nordyckich, skandynawskich, bałtyckich i oczywiście sama ona w tym północno-wschodnim korytarzu. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że Stany Zjednoczone chcą utrzymać wpływy w Europie, tylko chcą obniżyć ich koszty. I teraz do pana pytania z kolei, co się dzieje w domu, prawda? I ja nie pamiętam takiej prezydentury, muszę panu powiedzieć, w całym swoim życiu, ale jednocześnie trzeba oddzielić dwie rzeczy. Oddzielić osobowość prezydenta Trumpa, który jest niezwykłym narcyzem, no chyba się możemy tutaj zgodzić. Rozumiem, że teraz w West Palm Beach stworzono jego, prawda, taki posąg, który jest na żółto-złoto pomalowany, on tam stoi z ręką w kieszeni, on zdaje się przemianował lotnisko na siebie. Kennedy Center stało się Trump Kennedy Center, prawda?
3: A dolar ma podpis Donalda Trumpa.
0: Proszę pana, paszporty w następnym wydaniu będą miały twarz Donalda Trumpa nad deklaracją niepodległości. Więc wie pan, to jest oczywiście coś unikalnego. Z drugiej strony muszę panu powiedzieć, że to, w jaki sposób on przejął kontrolę nad Partią Republikańską, to jest wyczyn, którego nie pamiętam żadnego polityka będącego to w stanie zrobić od czasów Reagana. Ostatnie były, zdaje się, specjalne wybory, o ile pamiętam, to chyba było w Północnej Karolinie, może się tutaj mylę. I z 6 ludzi, 5, których on namaścił, wygrał. Więc to przekazuje ludziom z establishmentu kongresu, że jak mi podpadniesz, to ja ci zrobię prymarne wybory i cię załatwię. Marjorie Taylor Greene, kongresmenka z Georgii, która była jego generałem. Ona była zawsze z przodu, zawsze maga. W momencie, kiedy ona zaczęła nalegać, żeby opublikować kartoteki Epsteina, on do niej zadzwonił, zwyzywał ją od ostatnich. To zresztą według niej to jest, więc ja powtarzam, co ona powiedziała. I po czym powiedział, że ja cię w ogóle tutaj zniszczę w policji. Ona wyszła w ogóle z polityki sama. I teraz jest taką celebrytką z kolei po drugiej stronie, ale jest częścią tego łamiącego się ruchu MAGA. Ruch MAGA nie jest skonsolidowany w tej chwili. Ludzie tacy jak Tucker Carlson, który był jego ogromnym akolitą, Megyn Kelly, tutaj prawnie Marjorie Taylor Greene i tak dalej, oni uważają, że Trump po prostu zdradził ruch. I oni go atakują bezpośrednio, mówiąc, miało być bez tych głupich wojen, miało być zajęcie się Amerykanami. To było wczoraj, on ogłaszał, że specjalny pakiet rządowy dla kobiet, które mają trudności z tym, żeby mieć dzieci, że to będzie łatwiejsze, że on się tak teraz w tej chwili zwraca do tego. Druga sprawa to jest taka, że Partia Demokratyczna jest w totalnej rozsypce również. To znaczy demokraci, jak kiedyś powiedziałem, będąc na takim fundraising dinner, tam byli głównie demokraci, którzy, prawda, tam. I proszę tutaj zrozumieć, mnie Trump bardzo irytuje, ja nie jestem fanem tego, jak on się zachowuje, co on robi. Ale ja w pewnym momencie straciłem cierpliwość i powiedziałem, że nie ma dostatecznie dużego lustra, w które musicie spojrzeć i zapytać się, jak Partia Demokratyczna wybrała Donalda Trumpa po raz drugi na prezydenta. Przez 3 lata powiedziałem, kłamaliście w żywe oczy wszystkim, jaki ten Joe Biden jest switched on, jaki to jest wspaniały, kiedy każdy człowiek mający oczy widział, że to był starszy pan, który się zmagał z Parkinsonem, z demencją i teraz wiemy, że ma prawdopodobnie terminalnego raka prostaty. I media mainstreamowe koludowały w tym. To wszystko było tak, tak, tak. Żart był, pamiętam, kiedy Joe Biden dał State of the Union, takie przemówienie, w którym mówi, jak wyglądał państwo. I on je, jeśli panowie pamiętacie, on to wykrzyczał tak naprawdę. I żart był w Waszyngtonie, że wszystkie farmacje, apteki CVS skończyły im się środki dopingujące, bo Secret Service je wykupiła. No i później zrobiono debatę z nim, pamiętacie, kiedy on i to też było dziwne, bo debata była przed konwencjami. My tego nigdy nie robimy przed konwencjami. No i starszy pan stał, nie wiedział, gdzie jest góra, gdzie jest dół. I zamiast jednak przez 3 lata prowadzić, to jest to, co powiedziałem tym ludziom, zamiast przez 3 lata prowadzić prawdziwe prawybory, stres testować kandydatów. Demokratom potrzebna jest ich wersja takiego właśnie Trumpa, takiego zwróconego na niebieskie kołnierzyki, na takie quasi populistyczne ludzi. No to oni wyciągnęli panią Harris z tego kapelusza, prawda? I powiedziała, to jest Luiza 15. No z całym szacunkiem dla pani Harris, to nie jest najbardziej ostra kredka w pudełku, że tak powiem. I przy 2,5 biliona dolarów w kampanii oni przegrali. Przegrali z człowiekiem, który też nie jest młodzikiem, bo Trump ma prawie 80 lat i już widać, że on ma pewne elementy starzenia się w sobie. Czasami powtarza te same rzeczy w kółko, tam w czasie przemówienia ostatnio, jak go widziałem, zaczął tak tutaj rapsodycznie mówić, że granit jest lepszy od marmuru, że on mu się bardziej zawsze podobał i z granitu zrobimy podłogę, więc tu mówimy o wojnie w Iranie i nagle, prawda, granit i podłoga.
1: Tej sali balowej, rozumiem.
0: To sali balowej, bo no znaczy...
3: To jest lepszy granit? Nie, marmur jest lepszy.
0: To ja już tutaj zostawię panu w decyzji, czy granit lepszy, czy gorszy. Natomiast jest takie poczucie, że Donald Trump jest w swojej bańce. Ludzie, którzy są wokół niego, to są sykofanci przede wszystkim. On bardzo lubi przedstawiać te swoje kabinetowe spotkania, prawda? On tam siada w środku, czasami zasypia, bo on bardzo często tweetuje, a to jest starszy pan, więc on siedzi tak, czasami mu te oczy spadają. No i mówi tam, prawda, jeszcze kiedy Pam Bundy była jego głównym prokuratorem. No Pam, jak tam, prawda, ze zbrodniami w Stanach Zjednoczonych? Panie prezydencie, dzięki pana intelektowi, pana wspaniałemu przód, nie ma już w ogóle crime problem. Wszystko rozwiązane. No Bobby, jak tam ze zdrowiem? No panie prezydencie. Latnik się regularnie rozpłakuje w czasie tego wszystkiego, więc ja patrzę na Marco Rubio, który się stara jakoś tak surfować tutaj, ale on jest... No bo on jest naprawdę tak nie bardzo i mu się dowierza, jeśli chodzi o wewnętrzne koło prezydenta, więc tych 5 ludzi, którzy tam jest, czasami oni są tylko 4. I z tego wypada...
3: Tych 4 to?
0: To jest Witkow, to jest Bessenet od Skarbu, to jest Latnik i to jest Kushner młody. Ale ja pan zauważy jedną rzecz. Ja nigdy nie pamiętam w historii Stanów Zjednoczonych, żeby negocjowano największe sprawy światowe ludźmi, którzy nie byli nawet sprawdzeni przez Senat. Ja nie wiem, czy oni mają security clearance, czy nie, prawda? To jeden jest to ich kolega z biznesu, a drugi to jest zięć. I oni są tymi, prawda, tymi ludźmi, którzy to wszystko robią. Więc to jest bardzo... Ale z drugiej strony proszę zrozumieć, że Trump nie wierzy nikomu poza rodziną, poza najbliższymi przyjaciółmi. Dlatego w czasie pierwszej kadencji jego próbowano otorbić. On był takim przypadkowym trochę prezydentem, spadł do tego Waszyngtonu, a temu dano Matisa, prawda, Kelly, to i to. I on po tych 4 latach, kiedy go próbowano zniszczyć, wsadzić do więzienia, prawda, po tych impeachmentach, to jest zupełnie inny Trump, niż my go pamiętamy. To jest człowiek, który nie będzie wierzył nikomu, kto nie jest jemu w 100% oddany.
3: Szczepan.
1: Tak trochę nawiązując do tego, co wcześniej Piotr powiedział, ale też jakby do tej sytuacji w Stanach, ja chciałem przypomnieć, mieliśmy tutaj rozmowę z generałem Samolem, rozmawialiśmy wtedy o tym, że Rosja swoje takie główne siły zachowała tak naprawdę z tej wojny na Ukrainie, strategiczne, i że tam na Ukrainie no jakby puszcza się tych poborowych, żeby ginęli. I znowu dostrzegam takie zagrożenie, że teraz powiedzmy będzie ten pokój. Putin stwierdzi, że to jest dla niego dobry moment na pokój, żeby Rosja zrobiła nowe otwarcie z Europą. Ludzie będą to komentować, że Ukraina wygrała, A Rosja tak naprawdę swoje strategiczne siły do tego, żeby zrobić więcej zamieszania, zachowa, tak? I będzie to nie żaden pokój, tylko, jak to mówią Rosjanie, pierdyszka przed tym konfliktem, o którym mówił generał Grinkiewicz, który może być dwuteatrowy. I w zasadzie można powiedzieć, że pewien dwuteatrowy konflikt to już mamy, bo mamy konflikt na Ukrainie i konflikt w Iranie i to są jakby dwa teatry zbliżonego zmagania. Ten konflikt w Iranie też może zostać jakoś tam zażegnany, ale to wszystko będzie prowadziło nas właśnie do tego, że te konflikty, nie wkroczymy w nową erę pokoju, wszystko się poukładało, tylko że tak naprawdę zostaną zamknięte te konflikty po to, żeby otwarty został większy konflikt. I tak myśląc o tym podziale w ruchu MAGA i tej jakby praktyce funkcjonowania w Donalda Trumpa i jego najbliższego otoczenia, to ja się tak zastanawiam, czy to nie jest tak, że to kierownictwo, powiedziałbym, państwa w USA w jakiejś mierze, powiedziałbym, że się militaryzuje, że tam się po prostu robi takie bardzo zwarta grupa, która szykuje się na ten grubszy konflikt.
0: To ja się z panem tutaj nie zgodzę, panie Szczepanie, z dwóch powodów. To znaczy, sekretarz Hexet zrobił bardzo poważne czystki wśród generałów. Generał George na przykład, jeden z najlepszych oficerów, miałem przyjemność go poznać. To jest człowiek, który jest nie tylko takim generałem, który może prowadzić operacje wojenne, ale jest myśli strategicznie. Później wyrzucenie generała, który się zajmuje wszystkimi projektami o przyszłości armii amerykańskiej. I nawet kapelana wyrzucił, dwugwiazdkowego. Prawda? Więc to jest message dla oficerów, żeby nie próbować blokować tego, co on robi. Ja natomiast jestem przekonany, że wojsko w Stanach Zjednoczonych się nie da upolitycznić. Każdy żołnierz robi przysięgę do konstytucji. Nie prezydenta, nie partii, nie tego, nie innego. I to, że są po prostu nielegalne rozkazy, to jest część całego etosu wojskowego, że pewnych barier się nie przekracza. Niech pan pamięta, kiedy Hexet zorganizował w Quantico takie spotkanie, gdzie on zwiózł wszystkich dowodzących oficerów, co było ogromnym przekrętem, jeśli chodziło o bezpieczeństwo. No wie pan ogłasza, że wszyscy głównodowodzący będą w tym dniu, w tym miejscu i o tej godzinie. No, ja bym wyrzucił pułkownika za to, gdybym coś takiego zrobił, jak pracowałem w Niemczech. I on im dał przemówienie, które było dla nich niezwykle obraźliwe, bo on ich potraktował tak, jakby jakiś sierżant mówił do plutonu. Niech pan zauważy, jak oni zareagowali. Kamienne twarze, wysłuchali, wstali i weszli. Koniec. Żadnego pokrzykiwania, więc ten etos wojskowy to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest taka, że i Sąd Najwyższy zaczyna mu wrzucać kamienie w tryby. To się zaczyna, jeśli pan spojrzy na taryfy na przykład. Kongres jest w tej chwili, zasnął, albo się boi, albo nie zadziała. To się wszystko zmieni w momencie, kiedy demokraci wygrają niższą izbę. Jeżeli do tego dojdzie, no to wtedy będziemy mieli impeachment. Ja jestem o tym prawie w 100% przekonany.
1: A Save America Act przejdzie, czy nie przejdzie?
0: No, nie przejdzie, dlatego że nasze wybory są, znaczy tu ryzykuję, może się okazać, że nasze wybory są robione tak naprawdę przez Stany. Stany w Stanach Zjednoczonych nie są tylko województwami. One mają bardzo oddzielne identyfikatory. To są nie tylko akcenty ludzi, to jest mentalność. Ja się przeniosłem teraz z Waszyngtonu na Florydę, zupełnie inny świat. I też gdzie na Florydzie? Bo jeżeli ja jestem w centralnej Florydzie, to jestem tak naprawdę w południowej Georgii. Mentalność jest pod... Jak pojadę do Miami, to ja jestem na Kubie. To znaczy, ja nie mówię po hiszpańsku, mam problemy z tym. Orlando znów zupełnie inne. I zmierzam do tego, że ta kultura demokratyczna jest w krwiobiegu każdego obywatela amerykańskiego. Pewnych granic Trump nie będzie w stanie przekroczyć, jeśli chodzi o jego centralizację zarządzania. Zresztą on nie jest tutaj pierwszy. FDR próbował zapakować Sąd Najwyższy, bo mu się tam nie dawało zrobić to i to. New Deal to było bardzo radykalne szarpnięcie całego państwa na lewo. Więc są okresy w takiej bardzo silnej prezydentury. To zależy od tego, jak słaba jest opozycja. No bo jesteśmy już w drugim roku jego prezydentury i demokraci nadal opowiadają dyrdymały, na temat tego, że prawda, może Ocasio-Cortez, albo może gubernator, prawda, Newsom, a może to, więc to jest ten stary, odgrzewany sernik, zamiast szukać ludzi, którzy rzeczywiście mogą pociągnąć za sobą klasę średnią, bo Trump dla mnie jest manifestacją naprawdę dużej wściekłości ludzi, którzy zostali opuszczeni przez elity polityczne, zostali opuszczeni przez elity biznesowe i zanegowali tego, co zawsze było pryncypium w mojej ocenie wśród elit amerykańskich, że ten, który ma dużo, od niego się dużo wymaga. Niech pan popatrzy na fundację Henry Forda na przykład. Pracował nad sprawami wewnętrznymi społeczeństwa. Carnegie to samo. Bill Gates sobie robi Global Issues Foundation. Walczy z ociepleniem, prawda? Więc Trump się... I to jest ironia tego momentu, że my mamy tak naprawdę oligarchę, który jest trybunem ludowym tych ludzi, którzy mają wszystkiego dosyć. Ale tak jest, to jest argument, do kogo należy ta republika. Także ja zawsze, kiedy ludzie już tutaj mówią, że mój Boże, to zwłaszcza na lewicy, że tutaj już dyktatura Trumpa się robi. Państwo doskonale, panowie wiecie, czasami są w Atlantyk takie artykuły, że Trump to Hitler, że Trump to Mussolini. Slow down.
1: Ale jeszcze tylko chciałem zapytać o ten Save America Act. Czy uważa pan, że jak republikanom zajrzy strach w oczy, że przegrają te midterms, to zrobią ten tak zwany filibuster i przegłosują w Senacie 51 głosami Save America Act?
0: To jest możliwe, tylko niech pan pamięta o jednej rzeczy, że najważniejsze jest to, jak się to zarejestruje na poziomie gubernatorów, jak się to zarejestruje na poziomie lokalnym. Ja kilka tygodni temu byłem w Tampa na Florydzie z wykładem właśnie dla legislatorów stanowych, to znaczy tych ludzi, którzy są w kongresie tym Florydy. No wyjechałem z ogromnym takim poczuciem nadziei, wie pan. To są ludzie tacy trochę jak Alexis de Tocqueville. Oni rozmawiają o sprawach lokalnego społeczeństwa, o tym jak pomóc w odbudowaniu autostrad, zabezpieczenia cybernetyczne. I ten Waszyngton się dla nich wydaje ogromnie oddalony. Byli tam również legislatorzy z Pensylwanii, z Massachusetts, których oni zaprosili, więc oni budują ten network w środku. No można to przepchnąć i zrobić. Ale proszę pamiętać, że Stany Zjednoczone zawsze miały trochę takiego smrodu w tych swoich wyborach, prawda? No, że tak powiem, Kennedy i Nixon na przykład. Czy rzeczywiście Kennedy to wygrał do tej pory. Ale jest ogromna różnica. Ja jestem przeciwko temu, co się w tej chwili dzieje i to bardzo mocno. To jest kwestionowanie tego, że wybory były prawidłowe, że Trump ciągle mówi o 20 roku, że to były skradzione wybory. To, co to robi, to jest to podcina kulturę narodu amerykańskiego, w której to, że pan idzie do tego polling station, i składa pan głos, jest pan równy Maskowi, jest pan równy jakiemukolwiek bankierowi. To jest ogromna, ważna sprawa, którą pokolenia wytworzyły. I teraz w momencie, kiedy się to zaczyna robić, to się zaczyna dekompozować. Ja uważam, że to jest jeden z największych błędów Donalda Trumpa.
1: No, ale może on to robi świadomie, bo chce podciąć tą republikańską kulturę i przejść w kierunku rządów Cezara.
0: No tak, tylko że wie pan, ja też bym chciał na przykład w tej chwili mieć duży dom na Hawajach i prawda, siedzieć i łowić ryby. I my jesteśmy w momencie, w którym polaryzacja w Stanach jest tak głęboka, bo klasa średnia się skurczyła. Ci ludzie, którzy wygrali na globalizacji, to są głównie elity zachodniego i wschodniego wybrzeża. Digitalna arystokracja zarobiła biliony. Finansjera biliony. Heartland, myśmy stracili jakieś 35, nawet do 40% fabryk, przemysłu. To wszystko wyjechało. I chodziło tylko i wyłącznie o arbitraż pracy. Trzeba być szaleńcem, żeby wysyłać klejnoty amerykańskiej technologii do komunistycznego kraju, który ma 1,4 biliona wtedy ludzi. No to jest szaleństwo. I opowiadaj sobie takie, wie pan, historyjki, że Jeffersonowie tam staną, bo wie pan, klasa średnia powstanie z Chinach i będziemy się wszyscy kochać. Kiedy historycznie patrząc na to, każde państwo szybko się modernizujące robiło to, co teraz robią Chiny, bo to samo robiły Stany Zjednoczone. Staje się pan geopolitycznie asertywny w swoim sąsiedztwie, zaczyna pan projektować siłę coraz dalej, no i zaczyna pan starać się stać regionalnym hegemonem i zmienić system światowego rozdziału sił. Więc my się z tego obudziliśmy wreszcie. Tylko to jest takie trochę obudzenie się już bardzo, bardzo późno, ale uważam, że nie za późno i to jest najważniejsze.
3: To jeszcze to wprowadźmy wątek sztucznej inteligencji, nowej technologii, tego wszystkiego, co się dzieje, no bo ta wojna pokazuje, że to myśl człowieka może wojnę wygrać i czy ta myśl jest obecna w Stanach Zjednoczonych bardziej niż w Chinach, czy w Chinach bardziej niż w Stanach Zjednoczonych.
0: Czy zadałeś pytanie do mnie?
3: Tak.
0: Ja uważam, że Stany Zjednoczone wiodą, jeżeli chodzi o AI, z kilku powodów. To nie tylko chodzi wyłącznie o wie pan, budowanie tych datasets, programowanie. To jest również chips, na których pan operuje. To jest ilość tych danych, które jest pan w stanie złożyć. AI jest w tej chwili wmontowywane w amerykańskie siły zbrojne, skracając te pętle, kiedy sensor daje oficerowi możliwość decyzyjną. Więc ja pod tym względem uważam, że tutaj ja raczej się nie budzę rano, myślę, o mój Boże, co się dzieje. Poza tym ja uważam, że czas najwyższy, żeby Chińczyków po prostu odciąć od amerykańskich uniwersytetów. To się powinno było stać bardzo dawno. Ja w 2019 roku pisałem artykuł na temat tego, co się dzieje ze studentami zagranicznymi w Stanach, bo uniwersytety je kochają, prawda? Przyjeżdżają, full tuition, tego. Mieliśmy jakiś 1 000 000 studentów zagranicznych, 350 tysięcy około to byli Chińczycy w STEM, Science, Technology, Math, wie pan, Engineering, a nasi studenci robili majors, nie wiem, z antropologii, gender studies, takich różnych historii. Więc my kształcimy ich przyszłych designerów broni. Ten transfer wiedzy jest po prostu niedopuszczalny.
3: Ale czy on już się dokonał tak na dobrą sprawę?
0: On się dokonał, ale ja nie wiem do jakiego stopnia, wie pan, jest takie powiedzenie w Tennessee, jak się znajdziesz w dołku, to przestań kopać. Więc ja po prostu mówię, odetnijmy ich i zobaczymy, czy są w stanie być innowacyjni bez dostępu do zachodnich technologii.
3: Piotr.
2: Także, no, tu zgoda, natomiast ja też, no, na przykład o nic nie oskarżam, ale nie wiem, no, prezes czy właściciel, założyciel NVIDII też jest przecież, no, Chińczykiem, tak?
0: Tak.
2: Pochodzenia, więc tu jest potężny problem. Technologicznie Stany Zjednoczone, wydaje mi się, jednak wiodą prym. Oczywiście Chiny mają potężny potencjał, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, choćby z zasobu baz danych, na których mogą szkolić to, tak? No bo algorytmy to jest jedna rzecz, opracowanie algorytmu, ale wyszkolenie go i ta cała różnorodność i specyfika Chin, no to jest jednak potężny zasób, który Stany plus Europa nie dogonią, a wiemy, że Europa się izoluje. To z tego punktu widzenia. Natomiast trzeba pamiętać również o skali, bo gdyby odpukać doszło do konfliktu kinetycznego między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, czy w jakimś innym polu, by to się ścierało na innym, jakimś trzecim kraju, no to jednak skala, którą Chińczycy są w stanie zapewnić, jest nawet bardziej prymitywne narzędzie. Przy skali może pokonać najbardziej zaawansowane, tak, technologiczne urządzenia. I to jest niepokojące, to co znowu widzimy tutaj, jeśli chodzi o nasz region, ponieważ tak jak Szczepan powiedział, że być może Rosjanie będą chcieli tutaj jakąś, nie wiem, zacząć negocjować pieredyszkę. Ja nie wiem, jak to byłoby możliwe na chwilę obecną przedstawić w Rosji sytuację, którą jest, no bo Putin też musi pokazać wygraną, jeśli walczy, nie wiem, o życie, o funkcję. To tu będzie pewnie problem. Natomiast pojawiły się informacje, że Rosjanie jednak chcą przestawić swoją gospodarkę na produkcję około 7 milionów dronów rocznie. No to z tego punktu widzenia jest to potężna skala. O ile można wyprodukować sobie, nie wiem, amunicję, karabiny, kałachy i różne rzeczy, to może leżeć. Ja sam miałem kałacha z 56 roku, będąc w wojsku, no więc, ale on działa, tak? No bo po prostu jak jest konserwy.
0: Z takim drewnianym tym był na górze.
2: Były drewniane. Dron, no nie może tyle leżeć, tak? Bo nawet sama bateria po, jak nie wiem, 2 latach już jest nie do użycia, więc generalnie to jest coś, co przy masie, mimo że ona może być też nieprymitywna, bo jednak nie zapominajmy, że Alex Karp, założyciel Palantira, tak? On sam wychwala na różnego rodzaju konferencjach umiejętności rosyjskich inżynierów, jeśli chodzi o drony. Tak, że to są naprawdę też światowa elita. Więc tu miejmy tą świadomość, ale wyobraźmy sobie, że taka skala dronów produkowana jest w stanie sparaliżować każde państwo. Ponieważ mając tanie drony FPV, na taką skalę można sparaliżować, nie wiem, całą komunikację w krajach bałtyckich. I tu się pojawia potężny problem. My, Europa, nie jesteśmy na to de facto gotowi. Więc to jest duże zaniepokojenie. Natomiast jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, zobaczymy, jak się rozwija. Ja zgadzam się z tym, co pan profesor powiedział, że prezydent Trump jest potężnym narcyzem. Na pewno trudno mu będzie żegnać się z władzą, no ten czas przyjdzie. Jeśli się okaże, że no, będzie, że przegrał, nie wiem, tam wojnę w Iranie, jakieś no, tego typu rzeczy negatywne, I słyszałem scenariusze, kiedyś o nich Steve Bannon mówił jeszcze, jak była ta przyjaźń między nimi, że Trump będzie miał trzecią kadencję, co dla niektórych było nie do zrozumienia, jak to jest możliwe, że czeka nas kryzys konstytucyjny. Natomiast ja słyszałem dwa scenariusze, może pan profesor się odniesie, czy to jest prawdopodobne. Jeden to jest taki, że gdyby się kończyła ta kadencja prezydentowi Trumpowi, to może ogłosić akt wojny i tu by się spinało, że jeśli dojdzie do konfliktu z Chinami.
0: Tak.
2: I wtedy tak jakby ma, nazwijmy to trzecią kadencję, bo to się nie ma wyboru, więc może ciągnąć to, aż uzna, że już jest koniec. Kolejny scenariusz mi się wydaje mniej prawdopodobny, bo jeżeli już to wie, bardziej, sądzę, że ten z Chinami jest bardziej prawdopodobny, taki, że wystawia tego swojego syna, sam startuje jako wiceprezydent, młody wygrywa, po tygodniu podaje się do dymisji, no i Trump jako wiceprezydent rządzi dalej, tak? Więc jak pan profesor do tego się...
0: To znaczy ten pierwszy scenariusz, o którym pan mówi, byłby prawdopodobny tylko i wyłącznie w momencie, gdyby doszło do brutalnego ataku na Stany Zjednoczone przez Chiny. Tak jak Pearl Harbor zadziałał wtedy na Amerykanów, to wtedy się wszystko zmienia. Nie mówi się już o tym, że tutaj, a dlaczego to, dlaczego tamto, tylko potrzebne jest przywództwo, wojsko, organizacja. Jeżeli do tego nie dojdzie, uważam, że to jest bardzo mało prawdopodobne. Okay. Znaczy on sobie może ogłaszać, prawda, wojnę z Chinami, ale sądzę, że był to po prostu most za daleko wtedy. Zwłaszcza po doświadczeniach z Iranu. Drugie to jest bardzo, wie pan, to jest zabawne, bo są już czapki MAGA 2028, takie, na jego website i rzeczywiście junior to nosi. Znaczy, on pewnie by chciał zbudować dynastię, tak jak Kennedy czy Bushowie to zrobili. Tylko problem jest taki, że zgadywanie, kto może być naprawdę prezydenckim kandydatem dzisiaj, no to możemy sobie równie dobrze mówić, kiedy wjedziemy na Marsa, dlatego że nie wiemy tak naprawdę, czy Vance, czy Rubio. Ja podejrzewam, że to może być żaden z nich. Jeszcze czwarty scenariusz, o którym niedawno rozmawiałem w Waszyngtonie, to było to, że Donald Trump rezygnuje na przykład w trzecim roku, Vance zostaje prezydentem, daje mu taki blanket pardon na wszystko, prawda? Czyli nie będzie żadnych już tam prób zniszczenia go sądownie, utrzyma pieniądze, które uzbierał, czy jego rodzina. Tylko ja też w to nie wierzę, dlatego że Donald Trump nie odda nawet minuty tego, żeby być w świetle, żeby być tym Cezarem. Natomiast to, co pan powiedział o dronach. Ja mam trochę inne zdanie z innego powodu. Ogromna fascynacja dronami w tej chwili przypomina mi i to, że tak naprawdę mamy wojnę w okopach, bo to, co drony zrobiły, to jest to samo, co zrobił karabin maszynowy Maxima w czasie I wojny światowej. Każda operacja wojenna mają i atrycję, i manewr, prawda? To, co myśleli sobie początkowo Brytyjczycy i Francuzi, że będą mogli, prawda, tam pójść do przodu, okazało się, że przy użyciu karabinu maszynowego ściana ołowiu po prostu rozrywała wszystko. Pozmieniali sobie mundurki na takie bardzo szare, wkopali w te i dopiero czołg odbudował im możliwość manewru. Do czego zmierzam? W tej chwili jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji w mojej ocenie. Bronimy się przeciwko dronom w sposób, który jest nie do utrzymania finansowo, bo strzelamy strzałą w strzałę, prawda? I nasze strzały kosztują miliony. Ten dron nie kosztuje tak dużo. W tej chwili jest bardzo mocny wysiłek w Stanach Zjednoczonych, żeby stworzyć inny sposób zarządzania elektromagnetycznym spektrum, który stworzy tak naprawdę ochronny pancerz nad wojskami, które się wtedy ruszą i będą mogły przejmować teren. Bez czego tak naprawdę nie ma zwycięstwa w wojnie. Pan musi przejąć teren, pan musi go zająć, pan musi zmienić rząd i tak dalej. Więc to, co Rosjanie bardzo dobrze robią, jeśli chodzi na przykład o przeciwdziałanie naszym systemom komunikacyjnym, NATO używa 4 herców do tego. Więc Rosjanie są linearnie świetni w tej chwili. Kiedyś Ukraińcy strzelali HIMARS-ami w co im się tylko podobało. W tej chwili Rosjanie potrafią to zniszczyć. Nawet, o ile pamiętam, był jeden z patriotów zniszczony. Natomiast ani Rosjanie, ani Chińczycy, którzy tę ekspertyzę biorą od Rosjan, nie są w stanie właśnie zarządzać w taki sposób danymi, żeby one manewrowały w tym obszarze. I w momencie, kiedy pan stworzy tego rodzaju klosz nad wojskami, to, z czego się tutaj wszyscy eksperci śmieją, że czołgi niepotrzebne, że to, przepraszam, musi być mobilność, musi być ruch i jeżeli to się uda zrobić, to będzie to ogromny skok technologiczny, jeśli chodzi o pole bitwy.
2: Ja się zgodzę, że klasyczne wojsko, tak zwane czołgi, to jest potrzebne. I zgadzam bardzo się, potrzebne, że zajęcie terenów pod bój jakiegoś kraju bez, nazwijmy to, piechoty i klasyczne, to jest niemożliwe. Natomiast jeśli chodzi o drony, no to z punktu widzenia paraliżowania gospodarki, nie planowania podbicia, tak, ale nawet efekt psychologiczny, bo przy całej sztucznej inteligencji, to już widzimy, drony mogą zachować się autonomicznie, tak? Być uśpione w rowie na jakiś czas, mieć kamerę włączoną, gdzie pojawi się coś automatycznie. Z punktu widzenia psychologicznego i takiej paniki,
0: to jest szok,
2: tak? A. Natomiast jeśli chodzi o pole elektromagnetyczne, oczywiście to byłoby dobre, trudne pewnie do wykonania fizycznie, z punktu widzenia sterowania tego, bo to można też swoje wyłączyć, wszystkie instrumenty.
0: Dokładnie.
2: No i zasoby energetyczne, tak? No jednak pole magnetyczne, wytworzenie silnego pola magnetycznego, no to musiało być, nie wiem, jakieś nowe źródło energii, jasne, tak?
0: Ale
2: wojna ma to do siebie, tak? Że to jest największy postęp technologiczny w takich sytuacjach.
0: Dokładnie, dlatego że amerykański program kosmiczny, no to był program wojskowy. AI wejdzie jako pierwsza w zastosowanie w systemach wojskowych. To jest oczywiste. I później jakieś tam komercjalne spin-offs z tego będą. Natomiast ja uważam, że wie pan, problem, który ma Europa, to jest raczej problem polityczny niż technologii i pieniędzy. Tu jest nadal niedowierzanie, że świat się zmienił. Europa jest tłusta, ale nie jest silna, że się tak nieładnie wyrażę. Na tym grają zarówno Rosjanie, jak i Chińczycy.
2: Europa nie ma głowy, bo no, tak

0: I tą optymistyczną notą do kończymy boju. Rozmowę.
1: No to już są,
0: lance do boju,
1: to już, w dłoń. To już są plany strategiczne. Tak tego nie mogą usłyszeć.
0: Brawo, panie Szczepanie.
1: Panie profesorze, profesor tak. Andrew Michta, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję
1: i oczywiście zaproszenie na kolejne kluby. Przyjaciół metali ziem rzadkich jest otwarte.
0: Dziękuję.
1: Szczepan Ruman.
2: Dziękuję bardzo.
1: Piotr Nowak.
2: Dziękuję bardzo.
1: Krzysztof Skowroński. Do usłyszenia.
3: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
4: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Woź w net.
2: No, przekonują nas czasem, że Wielka Brytania strasznie żałuje wyjścia z Unii Europejskiej, że siedzą ci Brytyjczycy i płaczą i chcieliby wrócić, ale już nie mogą, bo klamka zapadła. No cóż, dzisiaj postaram się Państwa przekonać do tego, że takie stawianie sprawy jest, no, w najlepszym wypadku myśleniem życzeniowym, a w najgorszym czymś w rodzaju manipulacji. Manipulacji, która ma na celu pokazać, że z Unii Europejskiej nie da się wyjść, a wszyscy, którzy wyszli, no to marny ich los. Chcecie wiedzieć więcej, to zostańcie ze mną tutaj w Radiu Wnet. To jest program Woź Wnet, ale także tam w internecie na kanale YouTube'owym naszego radia. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 stycznia 2020 roku i to jest ta data, którą przyjmujemy i nazywamy ją umownie Brexitem. Oczywiście cały proces rozpoczął się znacznie wcześniej. W tym roku minie 10 lat od referendum. Referendum 23 czerwca 2016 roku. Brytyjczycy zostali zapytani o to, czy chcą zostać, czy opuścić Unię Europejską. Wówczas wypowiedziało się w tym referendum prawie 3/4 uprawnionych do głosowania mieszkańców Zjednoczonego Królestwa. Za wyjściem z Unii Europejskiej głosowało prawie 52% z nich, przeciw 48%. Nie była to różnica mała. Za było 17,5, prawie 17,5 miliona ludzi, przeciw około 16 milionów. Tamta decyzja była wynikiem takiego, no, dość dziwnego procesu, w którym rząd, ówczesny rząd, rząd torysowski, rząd Partii Konserwatywnej, na którego czele stał David Cameron, formalnie premier, konserwatywny premier, to referendum zapowiedział i rozpisał. W 2013 roku powiedział, że chce zapytać Brytyjczyków o to, czy chcą w Unii pozostać, czy ją opuścić. Jednocześnie ten sam rząd namawiał ludzi do głosowania za pozostaniem w Unii Europejskiej. To, co chciał wówczas osiągnąć Londyn, to był rodzaj wstrząśnięcia Europą, wstrząśnięcia Brukselą, z namówienia Europy do tego, żeby no nie szła tą drogą, którą wtedy szła i którą, bo powiedzmy sobie szczerze, nadal idzie. Sytuacja potoczyła się tak, że Wielka Brytania najpierw zagłosowała za wyjściem, a potem z tej Unii Europejskiej faktycznie wyszła. Proces nie był łatwy, proces się ślimaczył, no i to z wielu powodów. No, po pierwsze dlatego, że nie jest łatwo Unię Europejską opuścić. Wcześniej nic takiego się w historii nie wydarzyło, więc był to precedens. No a po drugie, mam wrażenie, że i strona unijna bardzo starała się Brytyjczykom rzucać kłody pod nogi, żeby to nie był rozwód aksamitny. No, panowało i panuje nadal coś w rodzaju takiego, takiego wielkiego rozgoryczenia. Zwłaszcza Europa i zwłaszcza ta strona euroentuzjastyczna uważa wyjście Wielkiej Brytanii za rodzaj zdrady. A jak to po zdradzie i jak to po związku zakończonym w wyniku właśnie takiej zdrady, ta strona, która czuje się zdradzona, w tym wypadku Europa kontynentalna, no robi wszystko, żeby pokazać, że ta, co odeszła, to zła kobieta była i teraz ma na pewno dużo gorzej i bardzo żałuje i bardzo by chciała wrócić, no ale teraz już nie możemy. Trzeba również pamiętać o tym, że wewnątrz samej Wielkiej Brytanii sprawa Brexitu była problemem, można by powiedzieć, klasowym, można by powiedzieć, problemem starcia establishmentu z ludem. Nie jest żadną tajemnicą, że za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej głosowały raczej klasy społeczne słabiej sytuowane, głosowali raczej ludzie biedniejsi, natomiast bogatsi, elity były za tym, żeby w Unii Europejskiej pozostać. Jak się patrzy na wyniki brytyjskiego referendum sprzed 10 lat, to sprawa jest absolutnie oczywista. Niektóre części Londynu, te najbogatsze części Londynu, głosowały za pozostaniem w stosunku mniej więcej 70-30, a były takie obszary w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza w tych okręgach takich poprzemysłowych, tam gdzie przemysł, wytwórczość, górnictwo, przemysł stoczniowy został w ciągu ostatnich 20-30 lat kompletnie wygaszony, tam te relacje wyjścia do niewyjścia były dokładnie odwrotne. To znaczy 70% za wyjściem, 30% mniej więcej za pozostaniem. No i trzeba pamiętać, że do dziś elity brytyjskie, elity opiniotwórcze, w tym elity medialne, są na resztę społeczeństwa ciężko obrażone. No dla nich wyjście z Unii Europejskiej jest czymś, czego oni nie chcieli, no i z czym do dziś się nie pogodzili. W efekcie mamy do czynienia z takim pompowaniem argumentów pokazujących, że opuszczenie Unii Europejskiej było błędem. Oczywiście publicystyka publicystyką, tutaj każdy może mieć swoje zdanie, no ale jak do gry wejdą cyferki, jak do gry wejdą analizy ekonomiczne, no to klękajcie narody, wszyscy mają się odsunąć i to w pełni i bez żadnego mrugnięcia okiem zaakceptować. No i coś takiego właśnie się dzieje. Brytyjska opinia publiczna i co za tym idzie również europejska opinia publiczna bombardowana jest takimi badaniami, takimi analizami, które pokazują, jak wiele Wielka Brytania straciła na wyjściu z Unii Europejskiej. Jedna z ważnych takich analiz to jest analiza z końca ubiegłego roku autorstwa kilkorga ekonomistów związanych między innymi z Bundesbankiem, z Bankiem Anglii oraz z kilkoma uniwersytetami. Nazywa się to The Economic Impact of Brexit. No i teza tego badania, tego paperu jest następująca. Brexit doprowadził do spadku PKB Wielkiej Brytanii na osobę, czyli per capita, od 6 do 8% właśnie w ciągu tych 10 lat, które minęły, no wprawdzie nie od samego Brexitu, bo to jest dopiero rok 20, no ale od początku tego szoku związanego z porażką referendalną. W ekonomii można w ten sposób szacować wpływ jakichś wydarzeń, zanim się jeszcze tak formalnie ziszczą. No, rynki finansowe zaczęły nastawiać się na rzeczywistość pobrexitową już w momencie, kiedy referendum zostało rozstrzygnięte i tutaj ten moment, w którym de facto doszło do rozwodu, no miał drugorzędne znaczenie. Więc patrzą ci ekonomiści, spojrzeli ci ekonomiści, proszę państwa, na ostatnich 10 lat i właśnie wyszli z taką cyferką, a właściwie z takim przedziałem od 6 do 8% i uważają, że o tyle Wielka Brytania była w tym okresie do tyłu w porównaniu z tym, co by było, gdyby w Unii Europejskiej pozostały. To oczywiście taka wiadomość jest fantastyczna dla wszystkich tych, którzy chcą pokazać właśnie to, o czym mówiłem na początku. Chcą pokazać, że Wielkiej Brytanii nie opłacało się wyjście, że to było bardzo źle głosować za wyjściem i jest to największy błąd Wielkiej Brytanii, bo ja wiem, może od czasu wycofania się z Indii albo i gorzej. No i tak, no i wpuszczenie takiej analizy w opinię publiczną buduje nam bardzo piękny argument, no tylko, że jak z każdą analizą ekonomiczną bywa, warto się jej bliżej przyjrzeć, żeby zobaczyć, czy tu nie mamy przypadkiem, proszę państwa, do czynienia z jakimś rodzajem manipulacji. Bo wydaje mi się, że mamy. I nie tylko mnie się tak wydaje. Coś bardzo podobnego wynika z bardzo ciekawej pracy angielskiego ekonomisty Juliana Jessopa, która zainspirowała mnie do opowiedzenia państwu właśnie o tym jaki jest ten faktyczny wpływ Brexitu na brytyjską gospodarkę. No bo co robi ów Jessop? No ów Jessop pokazuje, że ta analiza, która twierdzi, że te 6 czy 8% więcej PKB mogliby Brytyjczycy mieć, gdyby nie wyszli z Unii Europejskiej, gdyby nie byli tacy głupi, gdyby nie wyszli z Unii Europejskiej, to byłoby właśnie o te 6 czy 8% PKB na głowę w ciągu tych 10 lat więcej. No jest, można by powiedzieć, no w najlepszym razie czymś w rodzaju myślenia życzeniowego, a w najgorszym razie właśnie nielichą manipulacją. Żeby zrozumieć, co Jessop zarzuca tej analizie, trzeba powiedzieć na początek, jak się tego typu analizy robi. No jak sprawdzić coś, czego nie ma, a co mogłoby być. W ekonomii, w języku badań ekonomicznych takie analizy nazywa się analizami kontrfaktycznymi. Musimy zbadać sytuację, która nie zaszła, ale mogłaby zajść. Jak sprawdzić, co by było, gdyby, na czym oprzeć taką analizę? No, zazwyczaj robi się to, proszę Państwa, w ten sposób, że bierze się drogę, którą przeszedł ten kraj, który chcemy zbadać, chcemy sprawdzić, jak on by sobie poradził, gdyby właśnie było inaczej, i zestawiamy go z jakąś próbką podobnych krajów, podobnych obszarów gospodarczych i sprawdzamy, jak im szło w tym okresie. Zakładając, że są to organizmy podobne, no to widzimy, czy może gdyby było inaczej, gdyby szli taką drogą jak pozostali, to może byłoby im inaczej, może byłoby im lepiej. I coś takiego właśnie zrobili ci nasi ekonomiści, z którymi ów Jessop polemizuje. No bo ich analiza kontrfaktyczna polegała na tym, że zestawili Wielką Brytanię z lat 2016-2025 właśnie z 33 zaawansowanymi gospodarkami, czyli z krajami Unii Europejskiej, ze Stanami Zjednoczonymi, z Kanadą, Japonią, Islandią, Norwegią, Szwajcarią i tak dalej, i tak dalej. I porównali drogi tych różnych gospodarek. No i właśnie wyszło im z tego badania, że jak się te wszystkie gospodarki razem weźmie, sprawdzi się, jak sobie one w tym okresie radziły, a potem się wyciągnie średnią i wobec tej średniej ulokuje naszego badanego, czyli Wielką Brytanię, no to ta Wielka Brytania wypada właśnie gorzej o te 6 do 8%. No i mamy owo badanie. No, ale tu wchodzi nasz ekonomista angielski Julian Jessop i mówi, że z tym badaniem są duże problemy. Problemy takie widzi trzy. Pierwszy problem polega na tym, że Brexit nie był jedynym wydarzeniem, które odcisnęło się na drodze gospodarczej państw badanych w tym badanym okresie. No, po drodze był oczywiście również taki szok gospodarczy i społeczny jak COVID i był taki szok jak kryzys energetyczny związany z wybuchem wojny na Ukrainie. No, ktoś powie, że przecież tamte kraje, z którymi porównuje się Wielką Brytanię, one też przechodziły przez COVID i one też były, na nie też wpłynął kryzys energetyczny i kryzys inflacyjny. No tak, odpowiada im Jessop, ale musimy pamiętać, że w tej naszej próbce, z którą Wielka Brytania jest porównywana, jest bardzo dużo tak zwanych, z angielska mówiąc, outlierów, to znaczy krajów, które zupełnie nie są, by tak rzec, typowe dla tego, jak większość krajów przeszła przez ten trudny czas. Do tych krajów należą na przykład Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone w tej próbce, w tej analizie kontrfaktycznej, o której mówię, odgrywają bardzo ważną rolę. To duża gospodarka. Ważą w tej próbce bardzo, bardzo dużo. A jednocześnie Stany Zjednoczone to jest kraj, który zupełnie inaczej przeszedł oba te ostatnie kryzysy. Głównie kryzys energetyczny. Jest to związane z tym, o czym tutaj bardzo często w programie Woś Wnet mówię, czyli o zupełnie innej sytuacji energetycznej, zupełnie innym poziomie suwerenności energetycznej, którą Ameryka ma, którą teraz jeszcze bardziej rozbudowuje, i brakiem suwerenności energetycznej, która doskwiera krajom Europy kontynentalnej i Wielkiej Brytanii również. Więc mamy tutaj, wsadzając do tej naszej próbki, Stany Zjednoczone, które przez ten cały czas cieszyły się dość niskimi cenami energii, jednocześnie były krajem, który po kryzysie 2008 roku inaczej niż kraje Unii Europejskiej oraz Wielka Brytania nie przechodziły takiego kursu oszczędnościowego, gdzie stymulacja gospodarcza od 2008 roku trwała na całego. I jeszcze na dodatek Stany Zjednoczone to kraj, który jest w absolutnej awangardzie takiej największej rewolucji technologicznej ostatnich lat, czyli rewolucji związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Wszystko to sprawia, że Stany Zjednoczone są zupełnie na innej skali. Stany Zjednoczone biją na głowę w tym właśnie omawianym okresie, jeśli chodzi o rozwój, wszystkie kraje rozwinięte, i to tak w sposób bardzo znaczący. Jednocześnie mając Stany Zjednoczone w tej próbce i porównując Wielką Brytanię właśnie ze Stanami Zjednoczonymi, próbując mierzyć, co by było, gdyby Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej, no jest to swego rodzaju nieporozumienie. Również dlatego, że w tej próbce znajduje się kilka krajów Unii Europejskiej, które są znowu zupełnie inne od Wielkiej Brytanii. Takim krajem jest na przykład Irlandia. Irlandia jest krajem, który nawet w ciągu tych ostatnich wielkich wstrząsów, wstrząsu covidowego, a potem wstrząsu energetycznego, był tym krajem, który rozwijał się, jeśli chodzi o zachodnie kraje Unii Europejskiej, najszybciej i najlepiej. Właściwie tylko Polska mogła w tym okresie z Irlandią rywalizować. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że Irlandia wyspecjalizowała się w przechwytywaniu inwestycji międzynarodowych koncernów. To zresztą jest taka stała cecha irlandzkiej gospodarki, taka cecha, która każe widzieć w Irlandii rodzaj, to zupełnie inny kraj, taki, którego nie do końca powinno się porównywać z innymi krajami Unii Europejskiej, bo ma zupełnie inną strukturę, a jego PKB jest bardziej PKB wirtualnym niż realnym. A mamy Irlandię również w tej grupie, również z nią każą nam autorzy tej analizy porównywać Wielką Brytanię. Do tego jeszcze mamy w tej samej próbce takie kraje jak Hiszpania czy Grecja. Kraje, które po kryzysie zadłużeniowym, tym, który przyszedł po 2008 roku, 11, 12, 13 rok, to był czas, kiedy kraje południa bardzo mocno zostały w tyle. To był ten kraj, kiedy euro generowało kryzysy w ramach obszaru wspólnego pieniądza i bardzo mocno tych kilka krajów południa odstało od reszty stawki, a potem zaczęło ten dystans nadganiać. W związku z tym ich rozwój z lat omawianych tym właśnie badaniem nie jest znowu bardzo reprezentatywny. Zestawianie Wielkiej Brytanii z nimi jest znowu czymś w rodzaju fałszowania próbki służącej nam do stworzenia tego porównania. To porównanie jest po prostu niereprezentatywne. Ale to dopiero pierwszy problem. Drugi problem, który dostrzegł wspomniany angielski ekonomista Julian Jessop, polega na tym, że dużo lepiej byłoby porównać Wielką Brytanię z krajami takimi, które rzeczywiście w ramach Unii Europejskiej Wielką Brytanię przypominają. Czyli z Niemcami i z Francją. A jeśli tak zrobimy, to już na tym tle Wielka Brytania tego czasu pobrexitowego i okołobrexitowego nie wypada wcale tak źle. Jeżeli zestawimy ich z Francją i Niemcami, to mamy mniej więcej rozwój na bardzo podobnym poziomie. Francja rozwija się w tym okresie troszkę lepiej, ale to jest To jest różnica na poziomie 1-2 punktów procentowych i odwrotnie. Niemcy rozwijają się w tym okresie gorzej od Wielkiej Brytanii i znowu nie jest to jakoś tam szalenie duża różnica, ale właśnie o ten 1 czy 2 punkty procentowe mniej. Powiadają też, że dobrze byłoby zestawić Wielką Brytanię na przykład z gospodarką kanadyjską lub włoską. Kanada nie jest wprawdzie członkiem Unii Europejskiej, ale jest gospodarką o strukturze dosyć podobnej i o takim umiejscowieniu w porządku międzynarodowym całkiem podobnym do dzisiejszej Wielkiej Brytanii. I tutaj to porównanie również Wielka Brytania wygrywa. Wielka Brytania rozwijała się w tym okresie lepiej niż Kanada i na podobnym poziomie, co Włochy. Jeżeli zestawić Wielką Brytanię z tymi właśnie bardzo, bardzo, rzeczywiście bardzo podobnymi do niej gospodarkami, to jej los po Brexicie nie jest jakiś zasadniczo inny. No, ale dlaczego to się nie dzieje? Ponieważ to porównanie nie prowadziłoby autorów owej analizy do tego wniosku, który powinni byli uzyskać, czyli do wniosku, że Brexit się nie opłacał. No bo jeśli Wielka Brytania rozwijała się w tym okresie podobnie do Francuzów, Niemców, a lepiej od Kanadyjczyków, no to czy naprawdę Brexit im, zaszkodził? Jest jeszcze trzeci powód, trzeci argument, dla którego na to porównanie, na tę analizę tak krytyczną wobec Brexitu spojrzeć należy no, z pewnym takim dystansem, to jest właśnie owe 8% różnicy. Gdyby je dodać do faktycznego rozwoju Wielkiej Brytanii w tym okresie, to Wielka Brytania byłaby jakimś niesamowitym monstrum. Byłaby jakimś w ogóle prymusem rozwoju i wzrostu ostatnich 10 albo 20 lat w porównaniu z innymi krajami. Byłaby właśnie, gdyby jej rozwój powiększyć o te 6-8%, byłaby no, mniej więcej tak szybko rozwijającym się krajem jak Stany Zjednoczone. Bo jeżeli popatrzymy na to, choćby od roku 2016 roku, o ile rozwinęła się gospodarka brytyjska, no to mamy wzrost mniej więcej rzędu 12% skumulowany za te 10 lat. To oznacza, że gospodarka brytyjska od czasu, kiedy zapadła decyzja o Brexicie i wszystko zaczęło iść w tym kierunku, rozwijała się w tym okresie szybciej niż Japonia, Niemcy, Francja czy na podobnym poziomie co Włochy. Gdybyśmy do tego dodali te 8%, no to byłaby zdecydowanie najszybciej rozwijającym się krajem w G7, zostawiając za sobą całą Unię Europejską, a rywalizując tylko ze Stanami Zjednoczonymi. Zresztą w tym okresie 2016-2025 ta różnica w rozwoju Wielkiej Brytanii względem innych podobnych gospodarek starego kontynentu nie jest znowu jakaś zasadnicza, bo jeżeli spojrzymy na dekadę jeszcze wcześniejszą, czyli tę dekadę, która z kolei była tam trapiona innymi problemami gospodarczymi, czyli wielkim kryzysem na rynkach finansowych po roku 2009, czy też potem kryzysem w Unii Europejskiej, kryzysem związanym ze strefą euro, który promieniował na całą Unię Europejską, no to w tej próbce, w porównaniu z innymi krajami o podobnym poziomie rozwoju, no, Wielka Brytania wypada podobnie. No, na podobnym poziomie rozwija się co Niemcy, szybciej niż Francja, znacznie szybciej niż Włochy, które wtedy, jak już mówiłem, przeżywały bardzo ostry regres i trochę wolniej niż Kanada. No znowu, gdyby to tak zestawić i gdyby właśnie w ten sposób to pokazać, no to widzimy, że te dodatkowe 8%, one są jakimś takim nierealistycznym naddatkiem. Jakimś takim postawieniem bardzo wysokim wywindowaniem poprzeczki, do którego w żadnych okolicznościach żaden rząd, żadna Wielka Brytania nie mogłaby doskoczyć, czy by pozostała w Unii Europejskiej, czy by próbowała z niej wyjść. No i tak, no... ten obraz, po uwzględnieniu tych wszystkich argumentów, no, zdaje się być dużo bardziej wyważony niż głoszą te buńczuczne zapowiedzi, że oto wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej doprowadziło ich do w zasadzie bez mała gospodarczej katastrofy. Taka uczciwa analiza faktów prowadzić nas może do wniosku, że w najlepszym wypadku Brexit to wydarzenie pozbawione makroekonomicznego znaczenia. Tak ostatnio powiedział na ten temat taki znany niemiecko-angielski ekonomista i komentator Wolfgang Münchau, który tak właśnie ten czas nazwał. Pozbawiony makroekonomicznego znaczenia nie znaczy, że nie miał żadnych konsekwencji ów Brexit. Natomiast niewiele się faktycznie przez to zmieniło dla Wielkiej Brytanii.